Najpierw Jenny Beth, później fragment debiutu grupy Just Mustard, irlandzkiego zespołu shoegaze'owego, który zagra na openerze trzeciego dnia festiwalu. Nie brakuje również polskich akcentów, należy do nich grupa Coase.

Niech to będzie nasz kącik premier. W Polsce świętowaliśmy wśród fanów alternatywy wydanie nowego albumu grupy Coles Magia. Za to miłośnicy wielkiego popu oczywiście nie ominęli największej, najgłośniejszej premiery tego tygodnia, również naszej płyty tygodnia, czyli You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, Olivii Rodrigo.

Cigarette Smoke, utwór zamykający najnowszą płytę Olivii Rodrigo. Jest w nim coś upiornego i przejmująco smutnego, choć takich klimatów nie brakuje na tym albumie. Jeszcze wrócimy w audycji do tej płyty, gdy opadnie kurz po tym szale wydawniczym i będzie można tak bardziej refleksyjnie, już na spokojnie, kawałek po kawałku rozłożyć zagadnienia z tego albumu, ale już teraz trzeba przyznać obiektywnie, to naprawdę kawałek świetnie napisanego popu i nic dziwnego, że z Oliwią współpracują dziś najwięksi, łącznie z liderem grupy The Cure Robertem Smithem, który również znalazł się na tej płycie. Zostańmy przy wielkich zespołach, bo nowościami podzieliła się również grupa Interpol.

Terror Weighs a Ton zespołu Interpol już w sierpniu i to był utwór o tym samym tytule. Muszę przyznać, że moje wrażenia są dość dobre, ale jeszcze czekam na coś więcej, coś charakterystycznego, takiego znaku, który pokaże, jaki naprawdę będzie ten album, bo na razie jest bardzo spokojnie jak na tę grupę, choć niektórzy mówią, że to plus, bo wracają do swoich korzeni. Zobaczymy już w sierpniu. Mówię dzisiaj trochę o koncertach, to też zaproszę jeszcze na przyszłoroczny, bo w 2027 roku odwiedzi nas artystka Kelsey Lu. Wydała właśnie nową płytę.

O płycie So Help Me God, Kelsey Lou, czytam od słuchaczy. Album, który nie daje natychmiastowej satysfakcji. Nie dało się lepiej polecić mi tej płyty w 2026 roku, a przynajmniej sprawić, że jestem zaintrygowana, bo chyba coś, co teraz przyciąga, to ta pokusa, by trochę zwolnić i dać się ponieść muzyce, która nie daje takich ostatecznych odpowiedzi natychmiastowych. Nie jest tajemnicą, że z kolei, jeżeli chodzi o intrygowanie mnie, to w tym roku jest to zdecydowanie jazz, a konkretnie ten młody i polski, o którym opowiadam z Maćkiem Jankowskim w niedzielne wieczory w Trójce. I jednym z moich ulubionych materiałów, który graliśmy w audycji i bardzo chciałabym też pokazać go słuchaczom Barzęciego Serca, jest najnowsza płyta grupy Pokusa. Nazywa się Głowy.

Był jazz młodej Polski, czyli Pokusa. To czas na New Jazz. Tak nazywa się amerykańska grupa zafascynowana miksem gatunkowym, blendem. Dajcie się ponieść, bo ten blend to będzie ta ostatnia część audycji tej nocy.

Bye.

Mam nadzieję, że kogoś wyrwałam z jakiejś muzycznej stagnacji tej nocy. To już kawałek rapowy i kawałek najnowszego producenckiego albumu Szweda z udziałem wokalistki Rosalii i raperów, bo pojawia się tam Kwiatek Hejs i Oskar z Problemu.

Pieniądze ściągnęły niedolę, lek wywołał chorobę. Szkoły wpędziły w obłęd, gdzie jest podpowiedź, co wiarygodne. Filantropia to dziś marketing, farmakologia to chleb powszedni. Utopia to, że coś się zmieni, jak się zachować, kto poznał przepis, kto mnie oświeci. Robi się już widno, przebiśnienie kwitną. Zimny jest ten świat, ale zbudowałem iglo. Potem na pustyni odnalazłem wodę pitną. W jednej dłoni sky, w drugiej dłonie zmieniamy ten slajd, jakby to był sen.

graćmy i połammy się opłatkiem. Powalczmy nocą na śmierć, ocalmy się z porankiem. Zaufajmy, by poczuć, jak to jest być odpadkiem. Popatrzmy z góry na to, nacieszmy się obrazkiem. Obiecajmy, śmiejąc się w źrenicy, okażmy litość. Jak znicze, zgaśmy obietnicę. Zatraćmy się, mówiąc ostatnie kocham. Wróćmy po syntetyczną miłość, jak w pornosach. My, idealni na powierzchni tafli świata, wyjmijmy z serca ostrze z inicjałami brata. Pomaszmy jak dwudziestolatkowie, którzy nie przetestowali błędów świata na sobie. Trucizna wzrasta lub jestem ślepy i widzę rozdarte bebechy. Nad nimi uśmiechy i mrugają do mnie oczy, a ja swoimi odpowiedzi.

To nie jedyny tegoroczny utwór, w którym usłyszymy wokalistkę Rosalie. Teraz czas na jej bardziej neo-soulową odsłonę i przy takich brzmieniach przez chwilę będziemy się rozpływać. Laura 2K88 i Rosalie.

Zapowiadałam w ostatnich miesiącach najnowszy materiał od grupy Mary in the Junkyard i oto jest epka Mouse, a na tej myszy utwór Crash Landing. To już prawie koniec audycji Bażancie Serce. Zdradzę, że za tydzień posłuchamy wywiadu z raperką Gestiulką. Będzie trochę polskiej sceny właśnie, jeżeli chodzi o rap tworzony przez artystki, ale nie tylko. Tych wywiadów jeszcze, mam nadzieję, będzie sporo tego lata. W zeszłym roku

gościł u nas ze swoją płytą projektu Tamten i jego plastyczne opowieści pisane muzyką tym razem skupiają się na dubie, ale już jako DJ Grzyb. Posłuchajmy fragmentu najnowszej płyty.

DJ Grzyb, niedługo posłuchamy więcej z tej płyty. Dziękuję za ostatnie 2 godziny. Nazywam się Ania Lalka, a to było Bażancie Serca.

0: Autopromocja.
1: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 Muzyczna Poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
2: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
3: Śnieg. A może być Snow Patrol?
1: Od poniedziałku do czwartku zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. A codziennie od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki. Zapraszają
4: Agnieszka Szydłowska,
5: Piotr Metz,
6: Jacek Hawryluk,
7: Grzegorz Hoffman
8: i Michał Margański.
1: O stałej porze, czyli o 15 w sobotniej tonacji Trójki gra z kolei Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
0: Autopromocja.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Autopromocja.
10: Nie jestem pana matką.
11: Zaczęły się właśnie wakacje, aż tu nagle, proszę państwa, będzie premiera.
12: Klub komediowy Michał Sufin. Moja żona odeszła z naszą terapeutką, czyli jak zakończyć wieloletni związek i nic przy tym nie poczuć.
11: Dodajmy, laureat 25. Festiwalu 2020.

0: Tatry w Sopocie.
1: Mnie tu generalnie ciotka przysłała, no żebym ja się po tym rozstaniu uruchomił, bo to w końcu już 4 dni minęły.
2: Zapraszam ponownie na scenę teatralną Trójki. Michał Sufin, reżyser i autor.
0: Barbara Marcinik, polecam w sobotę po 19:00.
3: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Autopromocja.
1: Halo, słyszymy się?
2: No, chyba tak.
3: Bo radio to taki dobry towarzysz.
4: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
1: Zwłaszcza zimą.
2: Teraz to latem.
3: Latem, latem.
4: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
1: I listy.
2: I muzyka.
5: I słońce.
3: I muzyka.
4: Dlatego proponujemy
6: Listy na M.
1: Nową audycję w trójce.
2: Od poniedziałku do czwartku.
3: Od 9 do 12.
4: Powspominamy, jak
2: kiedyś to było.
1: Sprawdzimy, jak jest teraz.
3: Co u Państwa?
4: I zapytamy o plany.
6: Listy na M.
1: My będziemy na Myśliwieckiej.
2: Choć nie tylko.
3: A Państwo?
4: Zapraszamy.
1: Agnieszka.
3: Justyna.
4: Mateusz.
5: I Michał.
0: Autopromocja.
7: Jest piąta.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Trójkowy budzik. I czwartkowe. Dzień dobry Państwu.

Genesis ma dobry początek naszego dzisiejszego, jako że wspomniałem, czwartkowego spotkania. Witamy Państwa bardzo serdecznie. No, chciałbym powiedzieć gorąco witamy, ale ochłodziło się. O tym jeszcze będziemy mówić. Irena Dan, Piotr Łodej. Kłaniamy się raz jeszcze. Dzień dobry.

8 minut po godzinie 5, co dziś oczywiście zapowiedzi nowego dnia, kartka z kalendarza, także tego muzycznego, co państwo zresztą potwierdzają i lubią, uwielbiają, to może za duże słowo, ale na pewno na początek nowego dnia przypomnienie sobie tego, co działo się w historii, a tym bardziej w historii muzyki, to myślę, jak znalazł. No więc także państwa poranna korespondencja, bo i do tego nawiązuję, mailowo, telefonicznie i smsowo, tak nienachalnie, bo wiadomo, że jak to państwo nazwali w tym tygodniu, tryb wakacyjny. Rozumiemy to i bardzo szanujemy. Wszak urlop, wakacje mają swoje prawa. Będziemy zaglądać do prognoz pogody dynamicznie. I upały, i deszcz, i burze, i grad. To wszystko w ciągu jednego dnia. Zajrzymy także na mundial i to, co w porannej audycji zapraszamy do trójki po godzinie 6. Na razie 8:30 po 5:00.

No to już, bo świt nas zastanie, chciałoby się powiedzieć. No, w wielu miejscach, gdzie pochmurno, a tak jest za oknem na Myśliwieckiej, tego słońca dziś malutko i jeszcze nie doświadczyliśmy, ale zeszło i to już prawie godzinę temu. Zajdzie o 21, więc dzień potrwa 16 godzin i 40 minut. Tam pewnie z sekundami, no ale to jak zwykle o poranku ułamki wychodzą. Imieniny dziś Jagody, Marii, Ottona i Urbana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Z kalendarza świąt osobliwych pamiętamy, że dziś Międzynarodowy Dzień UFO, Światowy Dzień Dziennikarza Sportowego, a mądrość mówi, że jak czerwiec grudniową pogodę głosił, tak lipiec dla stycznia wróżbę przynosił. Z Łucją też związany pod koniec roku, taka właśnie prognoza. Ostatnie dni grudnia pokazują, jaki ma być cały kolejny rok, no a tu proszę też i czerwiec grudniowy, a lipiec styczniową wróżbę przynosi. Czyli że co? Czyli że styczeń będzie upalny, gorący, no może i z sporą liczbą opadów. Ciekaw jest

jak to się przekłada, jak to się sprawdza, no ale być może coś w tej mądrości pogodowo-ludowej jest. Z kalendarza pamiętamy, że właśnie 2 lipca zmarł Jean-Jacques Rousseau, francuski pisarz, także zmarł James Stewart, legenda kina, aktor, który zagrał w ponad 70 filmach. Urodzili się Bogdan Wodiczko, dyrygent, oraz Mieczysław Wojt, aktor, a Rosjanie w 1959 roku przeprowadzili udaną próbę wystrzelenia rakiety z 2 psami i królikiem na pokładzie. O dziwo, zwierzęta wróciły na ziemię całe i zdrowe. O dziwo. 1959 rok. A w muzycznym trójkowym kalendarzu pamiętamy, że w 1954 roku urodził się Pete Brickett, basista, wokalista The Bumton Reds. Mam nadzieję, że to dobra okazja, by przypomnieć jeden z ich utworów.

Big Brickett, basista, wokalista The Bonton Reds, urodził się w 1954 roku, 72 urodziny. Z najlepszymi życzeniami dla wszystkich dziś świętujących, nie tylko solenizantów, ale także jubilatów. O nich to za chwilę, również w dalszym ciągu naszego muzycznego kalendarza. 18 minut po godzinie 5, żeby sobie usystematyzować tak, żeby się te daty, no to po prostu kosmos o tej godzinie, tak pamiętać te rzeczy. No to jeszcze raz z kalendarza, o czym mówiłem, o tej próbie wystrzelenia rakiety i okazuje się, że próbie udanej rakiety z dwoma psami i królikiem na pokładzie. Nie, nie, to nie była białka Jastrzębka. 59 rok, to o czym dziś mówiliśmy. Te suczki wystrzelone na orbitę okołoziemską to rok 1960, więc rok później. No i jeszcze później po roku, to już wiadomo, Gagarin, 12 kwietnia 61 roku. Ot, tak nam się układa. Nie muzyczny, ale kosmiczny kalendarz, o tak należałoby powiedzieć. No, wracamy do muzycznego kalendarza i pamiętamy o urodzinach. Mam nadzieję, że Państwo także kojarzą te formacje i ich nagranie. Chyba największy, tak mi się wydaje, hit Bring Me To Life. A to dlatego, że w 1974 roku Rocky Gray

0: Renesans w muzycznym trójkowym kalendarzu, do którego wrócimy za chwilę. Sprawdzamy listę obudności, 23 minuty po godzinie 5. Cóż tam w Państwa sygnałach SMS-owych? Podglądam. No i są informacje pogodowe od Pani Marii. Serdeczności dla budzikowej redakcji, słuchaczom przede wszystkim. 17 stopni. No i co? I da się żyć. No mówiłem, że ochłodzenie. Z tych 23-24 stopni dzisiaj, można by powiedzieć z tej perspektywy, tylko 18,5. Jest czym oddychać. Na dzień dobry, pani Kasia Wiejska, korespondentka, to mailowo informuje, że na wsi mazurskiej ptaszęta drą dzioby. Tak, już od godziny 3.30. No ale fajnie jest. I też popadało. No i jeśli chodzi o mundial, to chciałabym, by Argentyna wygrała. Wszak nasi nie grają, więc komuś trzeba kibicować. Pani Kasiu, mocno trzymamy kciuki. Może się uda. Trzymamy rękę na pulsie tego, co dzieje się na mundialu. No i mamy komplecik, a jeszcze nie. SMS-owo, mailowo pozostał sygnał telefoniczny od pana Staszka z Żyrardowa. Dzień dobry, panie Stanisławie.
1: Dzień dobry, panie Piotrze, witam słuchaczy. Ogólny szacunek i poważanie.
0: Tak jest, ogólny. 24 minuty po godzinie 5. Co pan robi o tej porze?

0: Panie Piotrze, w tej chwili pozdrawiam wszystkich z muzycznego pokoiku na trzecim piętrze, bo jestem chwilowo w Żyrardowie. Jutro jedziemy nad moją ukochaną Narew, gdzie będziemy prawdopodobnie siedzieli już do pierwszych śniegów, ponieważ jesteśmy z małżonką emerytami. No i chciałbym, panie Piotrze, tutaj nawiązać do tej mądrości byłowej, którą pan powiedział, przywołując pamięć mojego świętej pamięci dziadka Antoniego Wędkarza. Gdy w lipcu na niebie chmurka chmurkę goni, nadchodzi czas dobrego brania sandaczy i okoni, ponieważ sandacze i okonie, ryby drapieżne, bardzo nie lubią słońca i unikają słonecznych dni, kryjąc się w głębinach. Kiedy jest dzień pochmurny, one wychodzą pod powierzchnię i wtedy żerują. I wtedy najlepsza jest na nie pora.
1: No to mam coś w sobie z sandacza, tak sobie pomyślałem.
0: Ja też.
1: Panie Staszku, ptasi koncert o poranku dzisiaj, możemy na to liczyć?
0: Naturalnie powtórzę oczywiście kukułeczkę, którą bardzo często słyszę nad Narwią i która budzi mnie na rybki, ponieważ mój rodzinny dom jest położony na skarpie i do koryta rzeki Narwi ma jedyne 150 metrów.
1: No to co, może ubudzimy pozostałych słuchaczy.
0: 8 sekund.
1: Tak jest, tradycyjnie. Ja tutaj zagaduję, tak jak kiedyś koleżanka. No to mówię.
0: Uwaga, będzie się działo.
1: Uwaga. Ach, na koniec to taka trójkowa.
0: Pozdrawiam was, kochani.
1: Bardzo dziękujemy. Szczupak żyrardowski, pan Stanisław. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie Staszku. No piękna kukułka, taka trójkowa. Przepraszam bardzo, ale taka najbardziej trójkowa to jednak jest ta. Prawda, i się kojarzy i wracają wspomnienia, to fantastyczne, bardzo dziękujemy. Taki ptasi koncert w wykonaniu naszego wiernego słuchacza. Prawda, robi wrażenie i mam nadzieję, że rozbudza pozostałych co bardziej zaspanych, którym się nie chce. A proszę brać przykład z wędkarzy na przykład. I mi się chce, jak słyszeliśmy. Muzyczny kalendarz proszę zrobić głośniej.

0: Carlos Santana. Ale nie on sam, tu chodzi o dzisiejszą jubilatkę. Michelle Branch, amerykańska wokalistka, gitarzystka, autorka piosenek, ma dziś urodziny z najlepszymi życzeniami. Muzyczny kalendarz wróci za chwilę, za moment najświeższa prognoza pogody.
1: Autopromocja.
2: Nie jestem pana matką.
3: Zaczęły się właśnie wakacje, aż tu nagle, proszę państwa, będzie premiera.
4: Klub komediowy Michał Sufin. Moja żona odeszła z naszą terapeutką, czyli jak zakończyć wieloletni związek i nic przy tym nie poczuć.
3: Dodajmy, laureat 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
5: Mnie tu generalnie ciotka przysłała, no żebym ja się po tym rozstaniu uruchomił, bo to w końcu już 4 dni minęły.
6: Zapraszam ponownie na scenę teatralną Trójki. Michał Sufin, reżyser i autor.
3: Barbara Marcinik, polecam w sobotę po 19:00.
1: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.

0: graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Żegnamy reklamy.
3: To właśnie minęła 5:30. Wakacyjnym trybem sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. No, pan synoptyk przekonuje, że dziś w miarę pogodnie, choć będzie się chmurzyć. No, to zawsze taki dobry wybieg, prawda? Pogodnie, ale pochmurno. No i do tego, jak spojrzymy głębiej w prognozę pogody, miejscami przelotnie popada deszcz, zwłaszcza na południowym wschodzie, więc uważajmy. Wiatr północno-zachodni, słaby, umiarkowany, choć no właśnie tu też taki wybieg. Miejscami porywisty, do 60 km na godzinę, tam gdzie burze w porywach dziś. No a ciśnięcie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. Tak jak temperatura. No nie porównanie do tego, co było przedwczoraj, do tego, co było w weekend. Dziś od 16 stopni na Pogórzu, koło 21 nad samym morzem oraz na południu, do 20 stopni na zachodzie. Przepraszam, do 27 stopni na zachodzie. Przepraszam, bo tak patrzę jeszcze na drugą stronę prognozy pogody, czy to do 27 to zazwyczaj się zaczynała prognoza pogody. Nie, dzisiaj do 27 i w tym kontekście, co przeżywaliśmy w ostatnich dniach, można powiedzieć ochłodzenie.

Ciarki, żebyśmy nie zmarzli przy tych 27 stopniach, prawda? Teraz było 40 i więcej miejsca. No, no właśnie. Piękne dźwięki już teraz w muzycznym trójkowym kalendarzu. Co to za data? O tym za chwilę.

To oczywiście Tom Petty and the Heartbreakers z ósmego studyjnego albumu tego amerykańskiego zespołu. Ten krążek ukazał się równo 35 lat temu. Tytułowe nagranie, pomyślałem sobie, może otwierające Learning to Fly, ale bardzo często prezentowane, ulubione przeze mnie, może właśnie ten utwór trzeci tytułowy z właśnie płyty Toma Petty'ego, Jeffa Lynne'a i wielu innych fantastycznych. Tam jeszcze Mike Campbell się pojawia, rzecz jasna, artystów. Rok 1991 w muzycznym trójkowym kalendarzu. Co jeszcze wydarzyło się tego dnia? No dokładnie tego samego, też w 1991 roku miała miejsce oficjalna inauguracja warszawskiej giełdy papierów wartościowych, a w roku 2002 Steve Fossett jako pierwszy człowiek na świecie okrążył balonem kulę ziemską bez międzylądowania. No i jeszcze jedna data. Dziś pamiętamy nie tylko o solenizantach, także o jubilatach. Przypomnę Jagody, Marii, Ottona i Urbana dziś, ale także jest w gronie jubilatów jeden wyjątkowy człowiek. O nim to, a właściwie o jego zasługach za chwilę. Yeah.

Bratka i Granda, 20 minut pozostało do godziny 6. No a któż jeszcze dziś obchodzi urodziny? Nie kto inny jak sam Karol Strasburger, aktor teatralny i filmowy, no ale przede wszystkim okrzyknięty królem sucharów, najbardziej suchych ze wszystkich. Kiedyś słyszałem jego wypowiedź, w którym przyznał, że nie jest królem opowiadania dowcipów, mimo że tak go okrzyknięto, gdzieś tam nazywają go królem sucharów. Zawsze mówię, że lepiej być królem czegokolwiek, niż nie być królem w ogóle. Prawda? W pełnej formie. Bardzo się cieszymy. A, pamiętam, jak to było, kiedy mężczyzna mówi do rzeczy, kiedy otwiera damską szafę. No, to było, prawda? Tak wchodzi. Prawda tego. Panie Karolu, składamy najlepsze życzenia wszystkim miłośnikom, nie tylko pana, ale również dowcipów i być może także familiady, bo to stąd się wszystko wzięło. Składamy najlepsze życzenia. Aha, no to może jeszcze jeden. Kiedy żona pyta męża wracającego z orkiestry, co wy w tej orkiestrze robicie? No wiesz, pijemy, palimy. No a kiedy śpiewacie? Jak wracamy? Także prawda tego. Składamy najlepsze życzenia wszystkim dziś świętującym. Zamykamy muzyczny kalendarz. Kalendarz świąt osobliwych również. Ptasie Radio było. Państwa poranna korespondencja. To jeszcze sprawdzimy i zajrzymy, cóż tam dziś o poranku. Co się wydarzy, o czym będzie, można posłuchać dziś w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. 18 minut pozostało do godziny 6. Teraz Depeche Mode.

0: Kwadrans pozostał do godziny 6. Śmucha się pojawiła w studiu, no ludzie. Ale w studiu pojawił się także on.
1: Dzień dobry.
0: Grzędowski.
1: Tak jest, dzień dobry.
0: To już.
1: To już, kwadrans do 6.
0: To już szybciusieńko.
1: Zaraz będziemy państwa rozbudzać. Budzik budzi, a my rozbudzamy w poradnym.
0: A dobra, to tak to jest podzielone. To
1: kolejność, proszę pana, zdarzeń.
0: Zdawałem sobie z tego sprawę, że to tak jest.
1: Chronologia. A między innymi porozmawiamy dzisiaj w porannej audycji o rynku książki w Polsce i o wyczekiwanej ustawie o książce, która znów gdzieś tam utknęła na drodze legislacyjnej. No i też o automatach recyklingowych, butelkowych, które pojawiają się już nie tylko w sklepach, ale także wolno stojące gdzieś na osiedlach, na jednym z warszawskich osiedli. Mm-hmm. Takie automaty wypatrzył Paweł Turski, no i sprawdził, na czym to polega, jak to działa, bo nie dostaje się kuponu do sklepu. Już
0: się nie dostaje kuponu do sklepu.
1: W takiej sytuacji po prostu dostaje się gotówkę.
0: Już się nie dostaje?
1: To znaczy na kartę pieniądze.
0: A, to taki bankomat, ale taki...
1: Można tak powiedzieć.
0: Ja się zastanawiam, jak taki automat nazwać, bo jest tych różnych matów.
1: Pieniądzomat, no.
0: Butelkomat, jak to? Recyklomat,
1: bardzo dużo nazw, ale najciekawsze jest to, że... Być może to jest kierunek, który obiorą zarządcy osiedli, także firmy, które tworzą takie recyklomaty. No i nie będzie trzeba już drałować do sklepu z wielkim worem w bagażniku samochodu.
0: Już nie?
1: Po prostu wyjść sobie z bloku czy z domu, przejść kilka metrów w klapciuszkach, prawda, w piżamce i oddać te dwie butelki, a nie wwozić wielkie wory. Brzmi to bardzo rozsądnie. Mhm. Żelazna logika podpowiada, że to się uda, ale jak to działa i czy na pewno jest taka perspektywa, to sprawdzimy po 6.
0: No to ciekawe. Człowiek jakby wyszedł samego rana, jeszcze taki niewyspany, to z worami, ale pod oczami mógłby. Zamiast kawy to dwie butelki wrzuca do takiego recyklomatu. Już
1: i
0: słyszałem.
1: Złotóweczka.
0: I wszyscy sąsiedzi obudzeni. Tak. No to taka przyszłość przed nami, nie tylko to.
1: A jeszcze wielka wyprawa maluchów. Sprawdzimy, jak im idzie. Jadą na południowy zachód, pokonują w tym roku alpejskie przełęcze, a wszystko w ramach charytatywnej akcji. Są tam przedstawiciele Polskiego Radia, więc się z nimi połączymy.
0: Na malucha? Na malucha? Jak mi się przypomniał taki film jeden, był taki, taka komedia do śmiechu, taka była.
1: Fafabank.
0: Juliusza Machulskiego. Bardzo dziękuję. Robert Grzędowski po godzinie 6.
1: Tak.
0: 13 minut zostało.
1: Już?
0: No już. Tymczasem...

A co tam na mundialu, panie redaktorze? No o tej porze zazwyczaj oglądaliśmy mecz, prawda? Przed szóstą to się kończyły, się czasami nawet karne zdarzały, a tu no właśnie tyle meczów, ponad setka na mundialu i ponad miesiąc zmagań sportowych w Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, a tu proszę, właściwie tylko ważne wydarzenie, bo Amerykanie wygrali u siebie 2-0 z Bośnią Hercegowiną. No przed nami fajne spotkania, bo Hiszpania, Austria oraz Portugalia, Chorwacja, z pewnością o tym jeszcze będziemy mówić. No a krótka piłka także w porannym, zapraszamy do trójki po 7:40. Polecamy państwu serdecznie. Za 8 minut szósta. Benz Joy. Teraz na rozbudzenie.

I jeszcze sygnały między innymi od pana Marcina z Wrocławia, który właśnie szykuje się do pracy. Bardzo dziękujemy. Na duńskim Fyn pan Sebastian także słucha o poranku. Pan Stefan informuje, że z 34 temperatura zeszła do 18. Słuszna linia. No i bardzo dobrze. I tego się trzymajmy. Jeszcze od pana Marcina. Po wczorajszych opadach deszczu Chorzów nie domaga się dostępu do morza. Tak intensywnych opadów deszczu nie pamiętamy. Proszę się trzymać. To oczywiście te ważne informacje pogodowe jeszcze się pojawią. Za 4 minuty o 6 serwis, potem Robert Grzędowski w porannym zapraszamy, a my dziękujemy. Irena Dan, Piotr Łodej. Do jutra.

0: do 14 Muzyczna Poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
1: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
2: Śnieg. A może być Snow Patrol?
0: Od poniedziałku do czwartku zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. A codziennie od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki. Zapraszają
3: Agnieszka Szydłowska,
4: Piotr Metz,
5: Jacek Hawryluk,
6: Grzegorz Hoffman
7: i Michał Margański.
0: O stałej porze, czyli o 15 w sobotniej tonacji Trójki gra z kolei Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
8: Autopromocja.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski. Dzień dobry, pora już na szóstkę. A serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik.
10: Zmasowany atak Rosji na Ukrainę, głównie na Kijów, w nocy w powietrze wzbiły się polskie myśliwce. Jest zielone światło dla stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Prezydencki minister rozmawiał z szefem dyplomacji USA. Sąd okręgowy w Warszawie podtrzymał postanowienie o tymczasowym areszcie dla Zbigniewa Ziobry. Z powodu zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę Polska poderwała w nocy swoje myśliwce. Samoloty wróciły już do baz. Jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, uruchomione zostały naziemne systemy obrony i radary. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W rosyjskim ataku, głównie na Kijów, zginęło co najmniej 8 osób, a 25 zostało rannych. Część mieszkańców schroniła się na stacjach metra. W mieście słychać było eksplozje. Doszło do licznych pożarów. Trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe. Jest też ryzyko powtórnych uderzeń.
11: Władze miasta donoszą o około 30 obiektach, w które uderzyły rosyjskie drony, rakiety bądź ich odłamki. Wśród nich jest kilka poważnie uszkodzonych bloków mieszkalnych. Uderzenia rakiet zrujnowały całe piętra budynków. Trwają tam poszukiwania ofiar. W nocy płonął też hotel w ścisłym centrum Kijowa. Rosjanie do ataków na miasto użyli rakiet różnego typu, w tym hipersonicznych, przeciwokrętowych rakiet Cyrkon. Wśród dronów dużą część stanowiły bezzałogowce o napędzie odrzutowym. Paweł Buszko, Polskie Radio.
10: Jest zielone światło dla stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce, powiedział Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta. Rozmawiał on na ten temat w Waszyngtonie z szefem amerykańskiej dyplomacji.
12: Jest absolutnie zielone światło z Białego Domu, także i z ust Marco Rubio padła deklaracja, że jest absolutnie zwolennikiem tego, aby ta obecność w Polsce zmieniała się z rotacyjnej na stałą. Myślę, że to dobra wiadomość dla nas wszystkich. Marco Rubio podkreślał, że to jest wynikiem wielu czynników, ich strategii obecności w Europie, ale to także, a może przede wszystkim, jest wynikiem bardzo dobrych relacji polsko-amerykańskich.
10: O stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce rozmawiali też wczoraj minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i prezydent Karol Nawrocki. Wicepremier i szef MON będzie o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Sąd okręgowy w Warszawie podtrzymał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Według prokuratury krajowej pozwala to na wdrożenie procedury ekstradycyjnej byłego ministra sprawiedliwości ze Stanów Zjednoczonych. O szczegółach Michał Makowski.
13: Decyzja o areszcie dla Zbigniewa Ziobry została podtrzymana na podstawie trzech przesłanek: obawy matactwa procesowego, zagrożenia surową karą i możliwości ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości. Postanowienie sądu ułatwi prokuraturze przygotowanie wniosku o ekstradycję.
14: Stany Zjednoczone respektują wnioski ekstradycyjne, do których jest przekazana informacja o prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.
13: Powiedział prokurator Piotr Woźniak. Pełnomocnicy Ziobry nie posiadają uprawnień do reprezentowania byłego ministra przed amerykańskim sądem. Adwokat Bartosz Lewandowski wskazuje, że sąd w Stanach zwrócił uwagę na kwestię praworządności w Polsce.
15: Sprawa ekstradycyjna to jest bardzo wnikliwe badanie standardów praworządności w danym państwie i tego, czy w kraju występującą ekstradycję, gwarantowane prawo do sprawiedliwego procesu.
13: Po ewentualnej decyzji amerykańskiego sądu na wydanie Zbigniewa Ziobry musi się zgodzić również Departament Stanu USA. Michał Makowski, Polskie Radio.
10: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów dotyczących m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Były minister wydał oświadczenie, w którym przekonuje, że sprawa ma charakter polityczny. Gwałtowne burze przeszły nad Polską. W wielu regionach strażacy byli wzywani do pomocy. W województwie lubelskim najwięcej interwencji było w powiecie puławskim, mówi kapitan Tomasz Stachyra.
16: Większość interwencji dotyczyła usuwania połamanych konarów i drzew z budynków, z posesji, ze szlaków komunikacyjnych. Również strażacy usuwali częściowo uszkodzone konstrukcje dachów, zabezpieczali dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych, wypompowywali wodę z zalanych pomieszczeń.

0: Zrzeszenie, piwnic.
1: Podobna sytuacja i liczba wezwań była w województwie świętokrzyskim. Tam nawałnicom towarzyszyły intensywne opady deszczu i gradu. Odnotowano wiele podtopień budynków i dróg. Ewakuowano uczestników czterech obozów harcerskich. Gwałtowne burze przeszły też przez Mazowsze, Kujawy, Podkarpacie i Śląsk.
2: Klimat.
1: 13% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Między 10 a 11 zalecane będzie korzystanie z energii elektrycznej, aby wykorzystać jej nadmiar. W Kaliszu jakość powietrza jest umiarkowana, w południowo-wschodniej części Polski dobra, a w pozostałej części kraju bardzo dobra. Wysokie zagrożenie pożarowe w lasach w pasie obejmującym województwa opolskie i łódzkie, północne Mazowsze, a także miejscami na wschodzie i południowym wschodzie. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Poranek mamy pochmurny i deszczowy we wschodniej połowie kraju. Na zachodzie raczej słonecznie. Po południu już szykuje się przewaga słońca w większości regionów, ale może też dziś przelotnie popadać, a na południowym wschodzie możliwe wciąż burze. Termometry pokażą od kilkunastu stopni w rejonach podgórskich Karpat do maksymalnie 27 w centrum i na zachodzie, na ogół około 25. Jest 6:05. Startujemy.

0: Simply Red na dobry początek dnia. Mam nadzieję, że uniknęli państwo nieprzyjemnych konsekwencji gwałtownych burz. Tysiące interwencji straży to efekt gwałtownych zjawisk po ekstremalnych upałach, ale dziś już pogoda będzie spokojniejsza.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: I my też jesteśmy bardzo spokojni, medytujemy sobie od rana w składzie. Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dziś 2 lipca, czwartek, 183 dzień roku, a na zegarach 6:10.

A co słychać na mundialu? Do 1/8 finału awansowały kolejne trzy zespoły. Anglia wygrała z Demokratyczną Republiką Konga 2-1, to wieczorem. W nocy czasu polskiego Belgia pokonała Senegal po dogrywce 3-2, a nad ranem grali współgospodarze Amerykanie i pokonali Bośnię i Hercegowinę 2-0. I tu należą się brawa, skoro pokonali i Bośnię i Hercegowinę naraz. Do mundialowych wydarzeń i informacji będziemy jeszcze wracać w porannej audycji, a poza tym powiemy dziś między innymi o nowych automatach recyklingowych, butelkowych, takich, które pojawiają się już nie tylko w sklepach, ale po prostu na osiedlach, między blokami. Czy to przyszłość i ułatwienie? O tym za chwilę, ale to nie wszystko, co mamy dla Państwa w porannej audycji. Warto słuchać Trójki, co najmniej do 9:00.

nie dość, że, nie dość, że.

0: pięty i zapalenie przedrostka. Jest 6:17, a my pytamy, czy to już koniec zanoszenia kaucyjnych butelek do sklepów. Teraz przecież będzie można je oddać i otrzymać pieniądze tuż przy śmietniku. Tak jest. Na stołecznym osiedlu Gocław uruchomiono recyklomaty, w których butelki zwrócimy dosłownie pod swoim blokiem. Paweł Turski wybrał się właśnie na Gocław, by taką maszynę zobaczyć.
1: Brzmi jak zwykły automat, wygląda też jak zwykły automat. Otoczenie tylko jego jest inne, bo stoi przy pojemnikach na śmieci. Zobaczymy, jak to działa. Klikam start. Wrzuć opakowanie. No dobrze, wrzucam.
2: Na obecną chwilę aktywnych maszyn mamy 2 sztuki.
1: Tomasz Buga, kierownik administracji osiedla Wilga, Iskra, spółdzielnia mieszkaniowa Gocław Lotnisko.
2: Łącznie będzie 5.
1: Naliczyło mi 50 groszy, mam jedną butelkę, klikam wypłać kaucję i mam przyłożyć kartę do terminala. Zgoda. Bardzo proste.
2: Te automaty cieszą się bardzo dużą popularnością, przerasta to nasze oczekiwania. Dlatego już na tym etapie wstępnie rozmawiamy o rozszerzeniu oferty.
3: O wiele lepsze niż w sklepach, bo to jest takie osiedlowe, nie ma kolejek.
4: Bardzo mi się to podoba, że mam pod domem automat, bo w sklepie to zawsze kolejka, także jestem zadowolona.
1: Państwo na tym jakoś zarabiają?
2: Teren jest dzierżawiony odpłatnie i spółdzielnia miesięcznie z tego tytułu otrzymuje określoną kwotę, zgodnie z umową.
1: Zgodnie z umową podpisaną z firmą stawiającą automaty. Firma ta zarabia na prowizji, którą otrzymuje za każdą pozyskaną butelkę. Prowizję tę wypłaca operator systemu kaucyjnego.
5: My z poziomu dużej skali, z poziomu zoptymalizowanego procesu jesteśmy w stanie utrzymać automaty na osiedlach.
1: Piotr Kocoń, współzałożyciel firmy stawiającej recyklomaty Recyclo.
5: Najlepsza jest lokalizacja w rejonie Wiaty Świetnikowej. Chcemy się skomponować z procesem, który był dotychczas

0: gdzie odpady były wynoszone do wiaty śmietnikowej, więc idziemy tym kluczem.
1: Pójście tym kluczem może się opłacać, bowiem interes w tym, aby butelki były zbierane, mają operatorzy systemu kaucyjnego.
2: Jako operator kaucyjny jesteśmy odpowiedzialni za realizację poziomów zbiórki.
1: Dariusz Dworzecki, dyrektor do spraw rozwoju sieci zbiórki Kaucja.pl.
2: Jeżeli nie są zrealizowane poziomy zbiórki zgodnie ze wskazaniami poziomów w ustawie dla tego roku, jest to 77%, wiąże się to z opłatami tak zwanymi produktowymi, czyli opłaty karne.
0: Same sklepy mogą sobie nie poradzić, czyli my będziemy super uzupełnieniem, żeby osiągnąć procent zbiórki.
1: Pan tutaj z dwoma workami.
3: Oddawałem wcześniej w sklepach, natomiast dzięki temu, że ten automat tutaj jest, to mam zdecydowanie bliżej.
4: Ja widzę, że pan już wdrożony, panu o wiele łatwiej idzie niż mi.
3: Przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby słuchać piknięcia charakterystycznego. Jeżeli piknie, śmiało wrzucać.
1: Automaty na stołecznym Gocławiu to początek kaucyjnej rewolucji. Maszyn znajdujących się na osiedlach, gdzie brakuje automatów, będzie więcej. I to w całym kraju.
0: Algorytm wytypował nam tak zwane hotpointy. Jedziemy według tego klucza. Zakładamy 500 maszyn zainstalowanych do końca roku i prawie 4000 w 3 lata.
3: Ostatnia butelka. Mogę się pochwalić. Równo 46 butelek, 23 zł do odbioru. Wypłacamy kaucję.
4: Przyłożył pan kartę i poptokach. Coś czuję, że pan tu będzie stałym bywalcem.
3: Jak najbardziej. Nie muszę iść do sklepu, nie muszę stać w kolejce, przechodzić przez linię kasy, żeby albo coś kupić, albo nie. I to mi się podoba.
5: Jest rzeczywiście wygodnie, ale jednak ta cała zabawa z noszeniem worków butelek do sklepu, z czekaniem w kolejce, ze wspólną, zespołową walką z zacinającym się recyklomatem, to ma wszystko swój urok. Więzy społeczne się tworzą, proszę państwa, a tu co? Ukradkiem, w kapciach, przy okazji wynoszenia śmieci, tylko z kartą w kieszeni, samotnie. To przecież nie jest to samo. Co państwo na to? 22 i 7 trójek oczywiście zapraszamy. Już wszędzie w Polsce stoją automaty paczkowe, to i butelkowe niech do nich dołączą, tak?

0: przez kilka dni jej nie było, ale już jest znowu Karolina Gonet. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nie tylko wydaje poranną audycję, ale też nie śpiewa już dzisiaj w czwartkowej porannej audycji.
1: Dzisiaj nie śpiewamy.
0: Bo piosenkarnia to już przeszłość, ale Karolina też chciała się pochwalić swoim weekendowym...
1: Chciałam się pochwalić.
0: Weekendowym wypadem na koncert Harry'ego Stylesa. No powiedz, jak było.
1: O, wspaniale. To był 9 koncert z 12. Przed Harrym jeszcze 2 koncerty, bo wczoraj był 10. No i wspaniały to był koncert.
0: Wow, ale tempo sobie narzucił.
1: Tak, 12 koncertów to jest największa rezydentura w historii Wembley dla pojedynczego artysty. I pobity rekord Coldplay.
0: Rekordowy Harry Styles. Ale powiedz, ty byłaś gdzieś daleko, na trybunach tego Wembley?
1: Ja byłam
0: blisko?
1: Na płycie, więc ja byłam nawet blisko Harry'ego, mogę tak powiedzieć, kilka metrów, jeśli akurat nie miałam okazji policzyć, ale widziałam i miałam okazję się fajnie też bawić ze wszystkimi. Była trochę inna atmosfera niż na koncertach w Polsce, ale też ciekawe doświadczenie, więc każdemu polecam, jeśli ma okazję w ogóle odwiedzić ten stadion. I posłuchać Harry'ego.
0: A, myślałem, że może być mecz. Nie, no, mecz to nie. Ważne, żeby był Harry Styles. To posłuchamy Harry'ego Stylesa, prawda? A to, jak ten utwór się nazywa? Co to jest?
1: Aperture. Z najnowszej płyty, która jest właśnie promowana na tej trasie.
0: No dobrze, to słuchamy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można

0: zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Z namiotem to nigdy nie wiadomo. Albo będzie jak w hotelu, albo jak na łodzi podwodnej.
2: A ekstra pensja od Lotto będzie wpływać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w gigapensję, by co miesiąc dostawać 20 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:30. Czas na skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik.
5: Co najmniej 10 osób zginęło, ponad 30 zostało rannych w zmasowanym rosyjskim ostrzale Kijowa. W gruzach zawalonych budynków trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe. Władze miasta donoszą o niemal 30 obiektach, w które uderzyły rosyjskie drony i rakiety. Jest kilka poważnie uszkodzonych bloków mieszkalnych. W nocy w powietrze wzbiły się polskie myśliwce. Nie odnotowano jednak naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Strażacy mieli pełne ręce pracy po gwałtownych burzach, które przeszły nad Polską. Najwięcej interwencji było w województwach śląskim, lubelskim, świętokrzyskim, mazowieckim i kujawskim. Chodziło głównie o zabezpieczanie zniszczonych dachów oraz usuwanie połamanych gałęzi i drzew. Pompowano też wodę z zalanych posesji i piwnic. Na Kielecczyźnie ewakuowano uczestników czterech obozów harcerskich. Po masowym śnięciu ryb w jeziorze Pilichowickim i rzece Bóbr na Dolnym Śląsku nie ma zagrożenia dla jakości wody z wodociągów. Do czasu zakończenia badań obowiązuje jednak apel o niewchodzenie do rzeki i unikanie kontaktu z wodą, mówi rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski.
6: To co najważniejsze, woda z sieci wodociągowej podlega stałemu monitoringowi prowadzonemu zarówno przez administratora sieci, jak i Państwową Inspekcję Sanitarną. Do tej pory nie stwierdzono zagrożenia dla jakości wody przeznaczonej do spożycia. Państwowa Inspekcja Sanitarna we współpracy z gminą Wleń deklaruje również gotowość do badania próbek wody z przydomowych studni.
5: Do czasu uzyskania wyników badań wody najlepiej nie zbliżać się do jeziora i rzeki, dodaje Tomasz Jankowski. Kolejny serwis w Trójce o 7.
4: Aura dziś już spokojniejsza, wciąż możliwe burze na południowym wschodzie kraju i wciąż możliwe przelotne opady deszczu w różnych regionach, ale generalnie tak gwałtownych zjawisk jak wczoraj czy przedwczoraj się nie spodziewajmy i też upały odpuszczają. Dziś na ogół termometry pokażą po południu 25 stopni Celsjusza. Jest 6:32. Jeszcze przed 7:00 w Trójce cykl News albo Fake News. Dziś o dezinformacji związanej z ostatnimi upałami.
7: Gorąco za oknami, a i internet dosłownie wrze. Fałszywe zdjęcia, teorie spiskowe i sensacyjne komentarze rozchodzą się szybciej niż rzetelne ostrzeżenia naukowców. Zatem jak odróżnić fakty od internetowej manipulacji dotyczącej upałów?
4: No, odpowiedź na to pytanie około 6:50. Wcześniej połączymy się z przedstawicielami Polskiego Radia na wielkiej wyprawie maluchów. Gdzie są i jak sobie radzą te maluchy, to już Państwu podpowiem z alpejskimi przełęczami. Sprawdzimy już za chwilę. Touch this. You can't touch this.

0: MC Hammer, You Can Touch This, to w trójce o poranku, 23 minuty mamy do godziny 7 i mówimy bonjour, mówimy Alpy, tu się oddycha, łączymy się z Kubą Marcinowiczem z Polskiego Radia Kierowców, dzień dobry.
1: Tak jest, dzień dobry, do zobaczenia w Zurychu, tak kiedyś było,
0: a nie, to
1: ble, wczoraj.
0: Ucho od śledzia. Byliście już w Zurychu, jesteście we Francji z wielką wyprawą maluchów.
1: Dokładnie tak, wreszcie wczoraj udało nam się przekroczyć granicę, coś niesamowitego, słuchajcie, bo no trudne zadanie dostaliśmy wczoraj do pokonania prawie ponad 400 kilometrów dla maluchów. To jest naprawdę spory dystans, zwłaszcza jeśli zauważymy, że jedziemy przez Alpy. I zwłaszcza jeśli dodatkowo jeszcze wjeżdżamy na Furka Pass, czyli 2422 metry nad poziomem morza.
0: To na wstecznym dodatkowo chyba jeszcze... już trzeba maluchem.
1: No właśnie i tu jest najdziwniejsze i największe zaskoczenie, proszę sobie wyobrazić, bo te maluchy świetnie sobie radzą. Zawsze na wielkiej wyprawie maluchów jest tak, że na początku te maluchy psują się na potęgę, czyli wyjeżdżamy na przykład z Warszawy, w tym roku akurat z Wrocławia, wyjechaliśmy w niedzielę, ruszamy na trasę, no i co chwilę słyszymy komunikat na radiu, że maluch się zepsuł, że mamy awarię, że mamy problem, maluch stanął, nie ma mocy, strzela z gazu i tak dalej, nie ma ładowania. Natomiast od pewnego momentu te maluchy zaczynają funkcjonować fantastycznie i tak też się wczoraj działo, czyli wjechały na te 2422 metry bez żadnego problemu, wszyscy porobili sobie zdjęcia, po czym zjechały, nie zagotowując hamulców, co wcale nie jest takie proste i oczywiste, więc wszyscy uczestnicy Wielkiej Wyprawy Maluchów nauczyli się hamować silnikiem.
0: A skoro mówisz o wszystkich uczestnikach, no to nie tylko przedstawiciele Polskiego Radia, nie tylko amatorzy fascynaci, także gwiazdy sportów motorowych.
1: No tak, między innymi jedzie z nami Kajetan Kajetanowicz, Maciej Wisławski, jest Jasiek Mela, będzie także dołączy do nas Krzysztof Diablo Włodarczyk, będzie również Staszek z Gór, będzie Gosia Rdest, fantastyczna za kierownicą będzie także Gosia Prus, również Ola Fijał, to akurat reprezentantka driftowej szkoły jazdy, czyli jazdy bokiem. No więc mnóstwo znanych i lubianych ludzi, którzy jadą w jednym konkretnym celu. I o tym oczywiście nie wolno zapomnieć. Poza tym, że chcemy dotrzeć na plażę w Normandii, bo to jest nasz cel, ten taki na mapie zaznaczony, ale jest jeszcze jeden najważniejszy cel, ale o nim więcej opowie dyrektor wyprawy Marcin Małysz.
2: No, celem jest od samego początku pomóc dzieciom, które są poszkodowane w wypadkach drogowych, to po pierwsze.

0: ale po drugie zebranie środków, które z jednej strony zabezpieczą właśnie tą pomoc powypadkową, ale z drugiej strony będą przeznaczone w pewnej części na edukację, bo niezwykle ważną częścią tego, co robimy, jest prewencja, czyli nauka dzieci i młodzieży odpowiednich modeli, schematów postępowania, aby do wypadków po prostu nie dochodziło. Przede wszystkim licytujemy, wpłacamy na zrzutka.pl. Wielka Wyprawa Maluchów to w dużej mierze przedsiębiorcy, ludzie rozpoznawalni, którzy z jednej strony jadą po to, żeby pomagać, prowadzą te samochody, ale z drugiej strony ich piloci wysyłają cały czas wiadomości do swoich współpracowników, do swoich rodzin, do swoich przyjaciół po to, aby wspierać właśnie zrzutka.pl. Ale oprócz tego oczywiście licytujemy różne przedmioty, ale również licytujemy różne przedmioty na zamkniętych licytacjach biznesowych. To jest bardzo ważne i to bardzo mocno zasila nasze konta.
1: No i co ciekawe, naprawdę wczoraj maluchy dostały nieźle w kości, uczestnicy Wielkiej Wyprawy również, więc jeszcze trochę śpią, jeszcze trochę odpoczywają. Dostaliśmy już koordynaty, bo tak jest każdego dnia, czyli SMS-em przychodzi wiadomość do wszystkich uczestników, o której mają stawić się przy maluchach i o której wyjeżdżamy. No to dzisiaj naprawdę organizatorzy się postarali, dali nam trochę pospać, bo o godzinie 9 ruszamy. Dzisiaj do pokonania też oczywiście ciekawa trasa, zwłaszcza, że będziemy się, no, można powiedzieć, przebijać przez Alpy francuskie, więc też tych kilometrów trochę będzie w trudnym terenie, górzystym terenie, więc kierowcy będą musieli się wspinać. No i tak, krok po kroku, konsekwentnie będziemy próbowali dojechać na plażę w Normandii i to się powinno wydarzyć. Nie, no oczywiście żartuję, na pewno się wydarzy. 6 lipca będziemy na mecie, na Omaha Beach, natomiast później, no, zaczyna się logistyczna część tej wyprawy, bo trzeba przetransportować maluchy do Polski z powrotem. One wrócą na lorach, uczestnicy wrócą samolotem. No i zaczniemy tę edycję polską, czyli ruszymy z Warszawy i będziemy podróżować po całej Polsce. Między innymi odwiedzimy piknik lata z radiem, będziemy w Ełku. Natomiast ten warszawski, ten polski odcinek startuje 9 lipca, więc też Państwo będą mogli pewnie zobaczyć te maluchy na trasach w Polsce.
2: Na trasach i w akcji, czyli zmieniamy i witaliśmy się stwierdzeniem do zobaczenia w Zurychu, a do zobaczenia w Warszawie na pożegnanie. Dziś Kuby Marcinowicza z Polskiego Radia Kierowców, uczestnika Wielkiej Wyprawy Maluchów. Kuba, bardzo dziękuję.
1: Zdecydowanie pozdrawiamy spotkanie. I pozdrawiają Państwa wszystkie załogi, czyli 72 maluchy. Pozdrawiamy z Francji.
2: A tu słuchaj, jeśli o 9 wyjazd, to jeszcze możesz dospać chwilkę.

0: Pojawiają się. Na razie wiemy o tych w Warszawie, na Gocławiu. Automaty, recyklomaty, nie w sklepach, a ustawione między blokami na osiedlach. No i mamy to także na Wrzecionie. To więc coraz więcej. I a państwo dzwonią właśnie w sprawie tych butelkomatów.
1: Te automaty do butelek. Uważam, że to będzie hit, że ludzie, jak będą mieli to blisko na osiedlu, będą na pewno chodzili, oddawali tam butelki, dlatego że czasami jest tak, że starsze osoby nie chcą tak daleko chodzić z pustymi butelkami. Niektórzy się wstydzą, a tak pójdzie sobie wieczorkiem, 3-4 buteleczki wrzuci i ma kasiorkę. Także uważam, że to jest świetny

Podoba się Państwu pomysł na butelkomaty, recyklomaty, automaty butelkowe? Nawet nie wiem, która nazwa obowiązuje obecnie, więc używam kilku. Taki pomysł, by były poustawiane w różnych miejscach. Nie tylko w sklepach, ale także między blokami, na osiedlach, na przykład przy wiatach śmietnikowych. Czy to się sprawdzi? 22 i 7 trójek.

0: 9 minut zostało do godziny 7, czas na cykl Piotra Łodeja.
1: News albo fake news.
2: Gorąco za oknami, a i internet dosłownie wrze. Fałszywe zdjęcia, teorie spiskowe i sensacyjne komentarze rozchodzą się szybciej niż rzetelne ostrzeżenia naukowców. Zatem jak odróżnić fakty od internetowej manipulacji dotyczącej upałów? Państwa i moim gościem jest Szymon Bujalski, dziennikarz dla klimatu, portal Nauka o klimacie. Dzień dobry, witam w Trójce.
3: Dzień dobry.
2: Padł nowy rekord temperatury w Polsce i tym samym rozgorzała internetowa dyskusja o wpływie pogody na nasze zdrowie i nas na klimat. Dlaczego wciąż wracają te same fake newsy na temat przyczyn upałów?
3: Dlatego, że wciąż bardzo dużo istotnych podmiotów, osób, organizacji, koncernów i polityków ma interes w tym, by świat kręcił się tak, jak się kręci, bo dzięki temu zrobili kariery i podważanie tego status quo podważa ich przyszłość, podważa ich luksus. No i w związku z tym stanowi coś, co trzeba zwalczać.
2: A w jakim stopniu za to, co dzieje się teraz za oknami, i upały nie do wytrzymania, i gwałtowne burze z gradem, i podtopienia, jesteśmy odpowiedzialni my jako ludzkość?
3: To, że upały się pojawiały co jakiś czas, to jest naturalne. To, że są tak duże i tak częste i że ich coraz więcej, bo w Polsce mamy teraz już 2-3 razy więcej dni upalnych niż byliśmy jeszcze 30 lat temu mniej więcej, no to już absolutnie naturalne nie jest. I za to wszystko odpowiada tylko i wyłącznie człowiek, bo gdyby nie działalność człowieka, no to klimat byłby wciąż w tym samym stabilnym stanie, temperatura wciąż byłaby na podobnym poziomie, a nawet delikatnie by się obniżała, bo teraz ten taki cykl naturalny, na który uwielbiają się powoływać wszyscy, którzy podważają wpływ człowieka na klimat, no to właśnie ten cykl naturalny, który tak wychwalają, sprawiałby, że teraz Ziemia by się trochę ochładzała.
2: Który fake związany z upałami wyrządza dziś najwięcej szkód?
3: Poniekąd to, że właśnie upały były zawsze, ale bardziej bym chyba wybrał ten, że jakoś trzeba sobie radzić, jakoś sobie poradzimy, klimatyzacja nas uratuje. Tak, że po prostu trzeba klimatyzować budynki, upowszechnić to i sobie jakoś poradzimy. Adaptacja, tak? Tylko, że właśnie to jest bardzo problematyczne, bo to jest poniekąd przerzucanie odpowiedzialności systemowej, która jest po stronie polityków, koncernów, na jednostki. Nie przejmujemy się tymi, którzy mają z powodu chociażby właśnie upałów najgorzej, czyli osób najstarszych, dzieci, osób chorych, osób biednych, które w takich warunkach nie mają się chociażby jak ochłodzić i mają bardzo ciężko, żeby przetrwać. No ale w czasach, gdy mamy coraz więcej kryzysów i coraz bardziej potrzebujemy w związku z tym działać wspólnie, to my coraz bardziej nastawiamy się na działanie indywidualne. To według mnie no, to nic dobrego nie może przynieść.
2: Szymon Bujalski, dziennikarz dla klimatu, portal Nauka o klimacie. Dziękuję za tę część spotkania.
3: Dziękuję.
2: A cała nasza rozmowa w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
1: News albo fake news.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Wszyscy razem w jednym tempie. Loteriada kręci wszędzie.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz

0: aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 2 lipca, jest 7. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
3: Co najmniej 10 ofiar zmasowanego ataku Rosji na Kijów. Ratownicy szukają ludzi pod gruzami zawalonych budynków. Jest wspólny głos rządu i prezydenta w sprawie przyszłotygodniowego szczytu NATO w Ankarze. Ponad 2,5 tysiąca strażackich interwencji w całym kraju po nawałnicach, które przeszły nad Polską. Co najmniej 10 osób zginęło, a ponad 30 zostało rannych w zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów. Część mieszkańców schroniła się na stacjach metra. Wcześniej ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Moje dziecko jest przyzwyczajone do spania w całkowitej ciszy i ciemności. Usłyszeliśmy alarm przeciwlotniczy. Zaczęliśmy się szykować, zaczęliśmy czytać, że naprawdę powinniśmy iść do schronu. Wystarczy się rozejrzeć, czy ktoś płacze, nikt nie płacze. Wszyscy spokojnie rozbijają namioty. Ktoś przyniósł miękki materac piankowy, a na nim leży rodzina. Wszyscy radzą sobie tym, co mają. W wielu częściach Kijowa doszło do pożarów. Uszkodzonych jest kilka wieżowców. W związku z atakiem Rosji Polska poderwała swoje myśliwce. Samoloty wróciły już do baz. Nie stwierdzono naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Wspólny głos rządu i prezydenta w sprawie przyszłotygodniowego szczytu NATO w Ankarze. Po wczorajszym spotkaniu wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i prezydenta Karola Nawrockiego padła deklaracja, że w kwestiach bezpieczeństwa nie ma miejsca na wewnętrzne podziały.
4: Rozmowy prezydenta z szefem MON-u przyniosły wyciszenie kuluarowych emocji. Szef klubu PSL Krzysztof Paszyk podkreśla, że w kluczowych kwestiach bezpieczeństwa polskie władze mówią już bez dwugłosu.
5: W sprawach dotyczących bezpieczeństwa, interesu Polski jest dążenie wszystkich ośrodków władzy, aby nasz kraj to był jeden głos.
4: W gabinecie prezydenta szczegółowo omówiono też projekt utworzenia nad Wisłą stałych baz wojskowych Armii Stanów Zjednoczonych. Te negocjacje mocno przyspieszają.
5: Rozmowy na temat stałej obecności żołnierzy amerykańskich toczą się na kilku poziomach i myślę, że zmierzają do szczęśliwego zakończenia.
4: Ludowcy zapowiadają teraz mocny lobbying, by nowa amerykańska infrastruktura wojskowa powstała w Wielkopolsce, w okolicach Poznania. Piotr Durys, Polskie Radio.
3: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz będzie o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Strażacy w wielu regionach usuwali skutki wczorajszych nawałnic. W całym kraju odnotowano ponad 2600 interwencji. Nawalne opady deszczu i porywisty wiatr powodowały podtopienia i uszkodzenia w infrastrukturze. Prawie 400 razy straż była wzywana na Kielecczyźnie, mówi starszy kapitan Marcin Bajur.
6: 43 łącznie były uszkodzone dachy, 221 połamanych konarów drzew na terenie regionu, 98 podtopionych budynków mieszkalnych i 10 podtopionych dróg.
3: W województwie świętokrzyskim ewakuowano też uczestników 4 obozów harcerskich. Strażacy pomagali usuwać skutki nawałnic także na Mazowszu, Śląsku, Kujawach i Lubelszczyźnie. Prokuratura wkrótce złoży wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości. W ocenie sądu zostały spełnione przesłanki dotyczące aresztowania Zbigniewa Ziobry na 3 miesiące, czyli obawa matactwa, zagrożenie wysoką karą i ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości. Prokurator Piotr Woźniak powiedział, że prawomocne postanowienie o tymczasowym areszcie będzie przydatne podczas przygotowywania wniosku o ekstradycję.
7: Wniosek o ekstradycję z formalnego punktu widzenia nie wymaga prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, aczkolwiek jak uczy praktyka, Stany Zjednoczone respektują wnioski ekstradycyjne, do których jest przekazana informacja o prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.
3: Prokuratura zamierza postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów dotyczących m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Obrońca byłego ministra Bartosz Lewandowski mówi, że w ocenie sądu za 8 z 26 zarzutów nie stoją wiarygodne dowody.
8: Mój klient to cały czas mówi. Te zarzuty są motywowane politycznie. Ta sprawa ma ewidentny wymiar polityczny, jest polityką motywowana i on się nie zgadza z tymi zarzutami. Zresztą dzisiaj sam fakt tego, że my jako obrońcy zwracaliśmy uwagę, że w składzie zasiada sędzia, który już rozpoznawał tę sprawę w wątku dotyczącym Marcina Romanowskiego, nie powinno tak być.
3: Byłemu ministrowi sprawiedliwości grozi do 25 lat więzienia. To był serwis Trójki.

0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Już 5 po 7 to czas na sport. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry.
2: Dzień dobry i zaczynamy od mundialu oczywiście i wydarzeń z wieczoru i nocy. Anglicy długo przegrywali i dopiero w samej końcówce meczu z Kongijczykami zdołali najpierw wyrównać, a chwilę później zdobyć przesądzającego o awansie gola. Obie bramki zdobył Harry Kane.
3: Nie ma euforii, jest ulga. Tak najkrócej można opisać reakcję na Wyspach po meczu Anglii z Demokratyczną Republiką Konga. Reprezentacja Thomasa Tuchela awansowała, ale zrobiła to po spotkaniu, które przez długie minuty układało się zupełnie nie po myśli faworytów. Brytyjskie media piszą o nerwach i o Harrym Kane'ie, który po raz kolejny wyciągnął Anglię z kłopotów. Kapitan strzelił 2 gole i odwrócił wynik, ale komentatorzy podkreślają, że nie przykrywa to wszystkich problemów drużyny. Dużo miejsca poświęca się też rywalom. Demokratyczna Republika Konga nie wyglądała jak drużyna, która przyjechała tylko bronić się przed faworytem. Grała odważnie, długo prowadziła i przez znaczną część meczu trzymała angielskich kibiców w niepewności. Na Wyspach przyznają, że Kongo zasłużyło na szacunek, nawet jeśli ostatecznie odpadło z turnieju. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: Anglia o ćwierćfinał zagra z Meksykiem, a Belgia z USA. Obie te drużyny wygrały nocą. Amerykanie 2-0 z Bośnią i Hercegowiną, a Belgia jakimś cudem, bo inaczej się nie da tego określić, z Senegalem. Więcej o tym spotkaniu w krótkiej piłce około 7.40 w Trójce. Oczywiście, aha, nie podają wyniku. Belgia-Senegal 3-2. Oprócz mundialu coraz goręcej na trawiastych kortach Wimbledonu Hubert Hurkacz zameldował się w trzeciej rundzie po szybkim pokonaniu Austriaka Sebastiana Offnera 7-6 i 6-4 i 6-4. Dzień przerwy w turnieju singlowym Kamil Majchrzak wykorzystał na debelka, zagrał w parze z Karolem Drzewieckim. Niewiele zabrakło do awansu. Polski duet jednak przegrał z Brazylijczykiem Fernando Rombolim i Johnem Patrykiem Smithem 7-5, 6-7 i 6-7.
4: Niestety po dwóch tiebreakach przegraliśmy, mieliśmy piłkę meczową w drugim secie, natomiast sam mecz był w naszym wykonaniu na pewno bardzo dobry.
5: Tak szczerze, to ja bardzo chciałem z nim zagrać i że się udało, że się zgodził, to super dla niego i dla mnie oczywiście, a że się udało nam wspólnie zagrać na Dedonie, więc mega ogromne podziękowania dla Kamila za to. Ja oczywiście starałem się grać jak najlepiej, przygotować jak najlepiej. Bardzo zacięty mecz, ciężki, można powiedzieć, na żyletki.
2: Majchrzak i Iga Świątek zagrają dziś w drugiej rundzie. Ich mecze według planu wczesnym popołudniem. Komisja do spraw licencji klubowych PZPN postanowiła nałożyć na Lechię zakaz transferowy, na Lechię Gdańsk oczywiście, oraz całkowicie ograniczyć klubowi możliwość rejestracji nowych zawodników do czasu uregulowania bieżących zobowiązań. Piłkarskie media piszą, że Legia zdołała wypłacić piłkarzom zaledwie 300 tysięcy z 1 700 000 złotych zobowiązań za maj. Skąd my to znamy? Powtórka sprzed roku.
1: Pani pogoda się uspokaja. Po ekstremalnych upałach i gwałtownych burzach dziś już powinno być spokojniej, chociaż burze wciąż możliwe na południowym wschodzie kraju i może też przelotnie popadać w różnych regionach, ale po południu spodziewajmy się przewagi słońca na mapie Polski. I spodziewajmy się też 25 stopni na termometrach. Tyle pokażą po południu w zdecydowanej większości kraju. Jest 8 po 7.
0: Zapraszamy do Trójki.
1: Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. To my zapraszamy Państwa do 9 na poranne spotkanie w Trójce. Za chwilę porozmawiamy o problemach rynku książki w Polsce. I ustawie, która powstaje i powstać nie może.

0: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów miażdży projekt ustawy o książce. Na tak zatytułowany artykuł mogli trafić kilka dni temu czytelnicy Gazety Wyborczej. Wyborcza dotarła do opinii prezesa UOKiK-u na temat właśnie projektu ustawy o książce i w skrócie opinia ta mówi, że ustawa będzie prowadzić do spadku czytelnictwa. Ustawa, która jest wyczekiwana przez rynek od bardzo dawna. W Trójce witam Joannę Giera-Konoszko, prezeskę Unii Literackiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Panie Joanno, problemy na polskim rynku książki to nie jest nowość. Ta debata o potrzebie zmian w prawie trwa chyba od wielu lat.
1: Tak, ta debata jest prawie tak stara jak ja. Ma około 30 lat. Po pierwsze chciałam jednak bardzo państwu podziękować, że możemy w Trójce porozmawiać spokojnie o tej ustawie, bo rzeczywiście takie clickbaitowe tytuły nie służą informacji, nie służą rzetelnej debacie. Debata o tym, co dzieje się na rynku książki, jest rzeczywiście wieloletnia, dlatego że problemy są wieloletnie i pomysł na regulację, na uporządkowanie tego rynku, z którym przychodzi teraz pani ministra Marta Cienkowska, nie jest nowy. Już poprzednie rządy przymierzały się do tego. Czasem nie miały odwagi, czasem nie miały potrzebnych narzędzi, ale problem narasta od lat. Alarmują na ten temat czytelnicy, ale przede wszystkim autorzy i wydawcy, którzy widzą, że rynek jest nieuporządkowany, chaotyczny i, mówiąc wprost, często niesprawiedliwy. Tracą na tym prawie wszyscy, także czytelnicy, więc ustawa o ochronie rynku książki, zwana ustawą matką dla tego rynku, ma pomóc bardzo wielu aktorom, nie tylko autorom i wydawcom, którzy wprawiają książkę w ruch, ale także czytelnikom, którzy są... są niejako konsumentami tego dobra, a często nie mają dostępu do pełnych informacji i przede wszystkim płacą dużo więcej niż powinni.
0: Właśnie te ceny książek to jest największy, najważniejszy, najpoważniejszy problem rynku książki w Polsce, czy są też inne, o których warto tutaj powiedzieć?
1: No cóż, z perspektywy czytelnika, wojna rabatowa, w którą zaangażowani są wydawcy i hurtownicy, jest jednym z najpoważniejszych problemów. Dlatego, że powiem państwu zupełnie szczerze, cena okładkowa, czyli cena, którą czytelnik widzi na okładce, wydrukowaną na okładce książki, jest w Polsce fikcją. Bardzo rzadko płacimy pełną cenę, dlatego, że sieci handlowe konkurują rabatami, konkurują różnymi obniżkami, promocjami i rzadko zdarza się, że płacimy właśnie tę cenę, która jest przez wydawcę sugerowana. To powoduje, że ta wojna jest wyniszczająca dla wydawców, także dla autorów, ale płaci za to także czytelnik. Ustawa, która ma ten rynek uporządkować, ma wprowadzić jasne i przejrzyste zasady. Te ceny powinny być przez rok od wydania książki stałe. To wzmocni też księgarnie, szczególnie te mniejsze, które w tej chwili nie są w stanie konkurować ceną, bo mała księgarnia położona w niewielkiej miejscowości nigdy nie będzie w stanie z przyczyn ekonomicznych zaoferować takich warunków, takich atrakcyjnych rabatów jak duża sieć handlowa albo duża księgarnia internetowa. Więc te wojny rabatowe to jest bardzo poważna patologia, która niszczy rynek książki.

0: powiem Państwu, że bardzo często rabaty, które wymuszane są przez sieci internetowe, przez sieci dystrybucyjne, sięgają nawet 70% ceny. Czyli jeżeli cena okładkowa to jest 40 kilka złotych, to hurtownia decyduje się na sprzedaż takiej książki. Cena hurtowni wynosi około kilkunastu złotych. Do tak dużego rabatu jest zmuszony wydawca. Ustawa ma wprowadzić pewien limit. Ta przecena ma być nie większa niż 45%. To pierwsza sprawa. Druga sprawa to jednakowa, czyli jednolita cena książki. To znaczy książka w 12 miesięcy od premiery ma nie być przeceniana. To jednak nie znaczy, że wszystkie książki będą kosztować tyle samo. Wciąż cenę będzie ustalał wydawca i na przykład książeczki dla dzieci będą dużo tańsze od eleganckich, pięknie wydanych albumów fotograficznych. Trzecią sprawą, która też jest bardzo ważna z perspektywy czytelnika, jest tajemnica. W tej chwili nikt w Polsce nie wie, ile wydaje się książek i ile się ich sprzedaje. Czytelnicy także nie wiedzą, czy książka, która ma naklejkę bestseller, rzeczywiście jest bestsellerem, jest tak pożądana. To jest kwestia przejrzystości i uczciwości, na której tracą i autorzy, i wydawcy, ale także właśnie Państwo, jako czytelnicy. Dlatego tak ważne jest, żeby ustawa wprowadziła obowiązek raportowania. Wydawcy i hurtownicy będą musieli pokazać GUS-owi dane, które w tej chwili mają, a których bardzo pilnują. Proszę zauważyć, że kiedy do dystrybucji wchodzi nowy film, to kina chwalą się liczbą sprzedanych biletów. Mamy dane telemetryczne dotyczące stacji radiowych albo telewizji, ale sprzedaż książek jest w Polsce chroniona niczym tajemnica wojskowa. A uważamy, że jako czytelnicy, jako autorzy powinniśmy wiedzieć, ile książek się sprzedaje.
1: A czy te elementy, o których pani mówi, pani Joanno, one są zawarte w tym projekcie ustawy, który gdzieś tam mieli się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale nie może opuścić tego ministerstwa?
0: No właśnie, te założenia do ustawy były przekazane jeszcze w listopadzie poprzedniego roku. Teraz dowiadujemy się, że w ustawie będzie także czwarty filar, to znaczy minimalne wynagrodzenie dla autorów. Dlatego, że dzisiaj bardzo często autor książki dostaje tylko kilka procent od ceny okładkowej. Tak jak powiedziałam wcześniej, ta cena okładkowa jest często fikcyjna, jest sztucznie zawyżana, w związku z tym przychody autora to zaledwie kilka, poniżej 3 zł od egzemplarza książki. Często na spotkaniach autorskich, kiedy rozmawiamy o tym z czytelnikami, no to spotykamy się z niedowierzaniem. Nawet użyję słowa szok. Często czytelnicy są w szoku, że autor, wynagrodzenie autora to około 3 zł od egzemplarza książki. Postulujemy jako Unia Literacka, żeby to wynagrodzenie było zamrożone na takim minimalnym progu 10% od ceny okładkowej. Uważamy, że nie jest to chciwość, jest to uczciwość, czyli taki rodzaj płacy minimalnej. I to jest czwarty filar tej ustawy. Bardzo od wielu lat środowisko autorskie, środowisko twórcze, ale także wydawcy, część wydawców postuluje takie zmiany. Czekamy na te ustawy. Ona już dawno miała opuścić gmach ministerstwa. Cały czas ten deadline jest przesuwany, ten ważny moment jest odwlekany w czasie. Mamy więc nadzieję, że kiedy wreszcie Ministerstwo Kultury ogłosi projekt ustawy, rozpocznie się ten ważny etap konsultacji społecznych, konsultacji publicznych, wszystkie zainteresowane strony i wydawcy, i hurtownicy, ale też czytelnicy i autorzy będą mogli się wypowiedzieć. No, nie ukrywamy, że jest to bardzo frustrujące, że ta ustawa tak długo jest procedowana w ministerstwie. Mamy jednak nadzieję, że kształt, w jakim opuści ona jego mury, będzie rzeczywiście doskonały. Że będzie to ustawa dobrze regulująca rynek książki, który teraz jest zabagniony, nieprzejrzysty i sprzyja tym, którzy czują się w nim najlepiej, czyli drapieżnikom.
1: A może jest tak, pani Joanno, a przypomnę, Joanna Giera-Konoszko, prezeska Unii Literackiej w Trójce o poranku, może jest tak, że to nie jest sprawa, która jest korzystna politycznie, by regulować rynek książki. Ona może po cichu gdzieś tam być odwlekana i trochę na tym cierpi właśnie cała sprawa.
0: No cóż, nie chcę wchodzić w szczegóły polityczne, natomiast jestem przekonana, że dużą odwagą wykazuje się teraz Ministerstwo Kultury, procedując tę ustawę, dlatego że spotyka się ono z niezrozumieniem i z takim dużym społecznym, z taką falą dezinformacji, która

0: się wokół różnych projektów wychodzących z ministerstwa przytacza. Także trzymam kciuki za to, żeby przede wszystkim czytelnicy zrozumieli, o co chodzi w tej ustawie, żeby zobaczyli korzyści płynące z tej ustawy. I ważne jest też, żeby patrzeć nie w perspektywie jednego cyklu wydawniczego, ale w szerszej perspektywie. Proszę zauważyć, że w przyszłym roku Polska przestanie być tylko beneficjentem Unii Europejskiej. Na ten okres ochronny u nas się kończy i będziemy musieli na trochę innych zasadach konkurować z naszymi sąsiadami, z innymi krajami z Unii. I tania siła robocza, z której do tej pory Polska korzystała, nie będzie już tak atrakcyjnym walorem. Musimy konkurować czymś innym. Powinniśmy też wzmocnić kulturę. Powinniśmy zauważyć, że kultura jest siłą napędową gospodarki. To jest nasz kapitał, który musimy wykorzystać. Więc regulacja rynku książki i ochrona rynku książki, który nie może podlegać takim samym prawom jak wszystkie inne gałęzie gospodarki, jest kluczowa. Ja oczywiście czytałam i komentowałam dla mediów opinię UOKiK-u dotyczącą projektu ustawy. Mam świadomość, że urząd patrzy ze swojej bardzo szczególnej perspektywy, ale pomija fakt, że nie tylko niska cena leży w interesie czytelnika. Czytelnik powinien mieć dostęp do szerokiego rynku, do szerokiej, bogatej oferty. Powinniśmy wybierać książki niepodpowiadane przez algorytmy. Powinniśmy wybierać książki jakościowe, takie, które rzeczywiście odpowiadają naszym potrzebom, o których możemy porozmawiać z księgarzem w księgarni, także tej kameralnej, i powinniśmy chronić także polskich autorów. Chcę powiedzieć, że tajemnicą Poliszynela jest, że często polscy autorzy mają dużo gorsze warunki niż autorzy zagraniczni w rodzimych wydawnictwach. Dlatego ta ustawa wprowadzająca 10% wynagrodzenia dla autora jest czymś, co przywraca równowagę w tych warunkach ekonomicznych, ale też przywraca polskim autorom godność.
1: Jak słyszymy, dużo wątków jest w całej tej dyskusji, więc na pewno do tematu w Trójce jeszcze będziemy powracać i także czekamy na to, jak projekt ustawy o książce, o ochronie książki czy rynku książki w Polsce opuści Ministerstwo Kultury. A naszą gościnią o poranku była Joanna Giera-Konoszko z Unii Literackiej. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
1: A to już piosenka dnia, nowość od Barbary Wrońskiej. Pochwała codzienności.

0: Jest 7:25 i teraz tych z Państwa, którzy jeszcze nie byli, zapraszamy do Trójkowego Ogrodu, tu przy Myśliwieckiej. Zaglądamy tam z Józefem Niewiarowskim.
1: Gęsta trawa.
2: Nie byłem do końca przekonany co do pomysłu nie koszenia trawy, ale dałem się przekonać. To robi klimat.
1: Po której chodzą sobie gawrony. Tamte się akurat kłócą o jedzenie.
3: Rano kłóciły się przy lampie.
4: Pod względem ptasim najciekawiej jest wczesnym rankiem. Godzina 4, godzina 5. Co tu się dzieje? To są sejmiki.
5: Debatują. Mam nadzieję, że dla dobra Polski.
3: To nie jest nowość. To jest para, która prawdopodobnie już jest długo ze sobą.
1: Drzewa.
4: To jest tuja.
6: To jest krzew.
4: Niby krzew, a drzewo.
1: W takiej przepięknej atmosferze pod jabłonką, z której można uczknąć nieco jabłka.
4: Darmowe jabłka.
6: Tamta jabłonka jest smaczniejsza od tej.
1: Która? Lewa od prawej.
6: Lewa od prawej.
1: Przyszło nam funkcjonować w trójce.
7: To sobie może pozwolić na to, żeby tutaj spędzić większość dnia, no to wiadomo. Niektórzy muszą trochę więcej popracować.
1: Ale pracować też tu można.
7: To prawda.
5: Wspaniałe okazy mrówek. Jeżeli tylko siedzimy tutaj na zewnątrz w ogrodzie, potrafią hopsi po nodze.
1: Powiedziałaś, że zasadziłaś te wszystkie kwiaty?
8: Tak, tak, wow. Żeby tutaj było... milej, tak, to są moje dzieci, także w weekend przyszłam, żeby je popodlewać.
1: I Państwa do tego ogrodu również zapraszamy.
0: W najbliższą sobotę poranne zapraszamy do Trójki. Właśnie z ogrodu będziemy nadawać, a w przyszły piątek postawimy tam też kinowy ekran. Warto wpaść.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.

Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskie radio bilety 20.

0: filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
1: Danio, tutaj jest stokrotka.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:31. Czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik.
4: Co najmniej 10 osób zginęło w wyniku nocnego zmasowanego ataku Rosji na Kijów. Rannych jest co najmniej 50 osób. Do ostrzału Moskwa wykorzystała rakiety i drony. W mieście słychać było całe serię głośnych eksplozji. W płomieniach stanął wielopiętrowy hotel w centrum miasta. Jak napisał na telegramie mer Kijowa Witalij Kliczko, częściowo zawalił się jeden z wieżowców, odcinając drogę ucieczki mieszkańcom wyższych pięter. 2600 interwencji w ciągu doby, do północy potem o wiele spokojniej. Tak Straż Pożarna podsumowała skutki przechodzących nad Polską burz. Nawalne opady deszczu i porywisty wiatr powodowały podtopienie i uszkodzenia w infrastrukturze. Najgorsza sytuacja była na Śląsku, gdzie strażacy mieli najwięcej zgłoszeń, czyli 1000. Zakaz grillowania i rozpalania ognisk na krakowskim Zakrzówku. Powodem są liczne przypadki niszczenia przyrody. Jeden z najpopularniejszych terenów zielonych w mieście leży na terenie Parku Krajobrazowego. Nie możemy pozwolić na dewastację tak wrażliwego obszaru, mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
5: Mówimy o aktach wandalizmu, mówimy o niszczeniu infrastruktury, mówimy o działaniach, które wprost szkodziły przyrodzie. To jest zadeptywanie siedlisk, to jest zostawianie śmieci. Dochodziło do sytuacji, w których życie traciły zwierzęta.
4: Strefa grillowa była jedną z atrakcji krakowskiego Parku Zakrzówek, który ze względu na kąpielisko i tereny zielone przyciąga w gorące dni tysiące osób. Kolejny serwis w Trójce o 8:00.
3: Do 8:00 jeszcze 28 minut, a teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, zapraszam. Zakończenie programu CPN spowodowało gwałtowny wzrost cen paliw na stacjach. Podwyżki objęły wszystkie paliwa z wyjątkiem autogazu. Według danych epetrol.pl najbardziej wzrosła średnia cena oleju napędowego o 93 grosze i zbliża się do poziomu 7 zł. Średnia cena benzyny 95 wzrosła o 89 groszy. Najtańszą benzynę mamy obecnie w województwie śląskim, najdroższą na Pomorzu Zachodnim. Z kolei diesel najtaniej zatankujemy także na Górnym Śląsku, a najdrożej w województwie kujawsko-pomorskim. Lato to festiwale, dlatego Łokik przygotował poradnik dla osób wybierających się na koncerty. Jak mówi Agnieszka Kowalska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pierwsza rada to sprawdzenie, czy mamy bilet w odpowiedniej formie.
7: Organizator może wymagać jego okazania w aplikacji mobilnej, pliku PDF albo wydruku. Warto pobrać taki bilet wcześniej, żeby mieć do niego dostęp także offline, na przykład jeśli na miejscu będzie problem z internetem. Pamiętajmy, by nie publikować zdjęć biletu, kodu QR czy jego numeru, aby nikt nie wykorzystał naszego biletu przed nami.
6: Przed pójściem na koncert warto też zapoznać się z regulaminem imprezy i obiektu, a więcej porad na stronie internetowej Łokiku. Blisko 132 tysiące gapowiczów ma niemal 207 milionów złotych długów za jazdę bez biletu. Podał dziś rano BIK Infomonitor. Ponad 1/3 tej kwoty przypada na województwo łódzkie. Problem dotyczy przede wszystkim osób dorosłych aktywnych zawodowo. PESA Bydgoszcz sfinalizowała proces przejęcia niemieckiego producenta tramwajów Heiterblick. Wczoraj zarząd firmy spotkał się z załogą w Lipsku i przedstawił plany dalszej współpracy. A intencją PESY jest nie tylko utrzymanie, ale i rozwój działalności lipskiego zakładu. Dolar kosztuje dziś 3,76 zł, a euro 4,29.
3: Burze dziś jeszcze możliwe na południowym wschodzie kraju. Poza tym powinno być spokojnie, ewentualnie z przelotnymi opadami, ale także ze słońcem i z normalną temperaturą. Na ogół to będzie 25 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Blok informacyjny uzupełniamy informacjami od państwa.
8: No dzisiaj rusza trzecia eliminacja rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, rajd małopolski. A ciekawostką jest to, że to jest następca rajdu krakowskiego, a rajd krakowski zadebiutował dokładnie 50 lat temu, w 1976 roku. I wtedy ten rajd wygrała właśnie Warszawa.

0: warszawska załoga, pan Andrzej Jaroszewicz i pan Ryszard Rzeszkowski, jadący Fiatem 124 Abarth.
1: Przepiękny to samochód. Wpisałem sobie w grafice w wyszukiwarce internetowej. Proszę sprawdzić, jakie to wozy jeździły kiedyś po małopolskich trasach rajdowych. Dziękujemy za telefony i zapraszamy Państwa, by dołączać do porannej audycji. 22 i 7 trójek obowiązuje, działa. Staszek czeka na Państwa.

0: studiu towarzyszy nam powtórka meczu Anglia-Republika Demokratyczna Konga. 1-0 dla zespołu z Afryki. Harry Kane zmartwiony, ale jeszcze nie wie po prostu, że strzeli dwa gole.
1: Komentatorzy tak wczoraj w pewnym momencie mówili, że go nie ma. Niewidoczny, ale w końcu się pojawił.
2: Mundial w trójce. Krótka piłka.
0: I Dariusz Urbanowicz.
1: No właśnie, dzień dobry. I znów dwa z trzech meczów to mecze cudów. Mówi oczywiście o tych nocnych wydarzeniach. Kongo długo prowadziło z Anglią. Mogło podwyższyć, bo okazji nie brakowało. Zabrakło jednak szczęścia. Z kolei tego w ostatniej chwili dostarczył mistrzom świata sprzed 60 lat Harry Kane. I to po dwakroć. Anglicy cieszyli się w 75 i 86 minucie. Gordon for Kane. It's Kane! Oh, wow! England are there. They have survived thanks to Captain Kane. I ta druga bramka szczególnie pięknej urody. Anglia wygrała 2-1 i zagra o ćwierćfinał z Meksykiem na Estadio Azteca.

0: Łatwo mieć nie będzie, no ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Strach zaglądał w oczy Belgom przez prawie cały mecz z Senegalem. Prawie jednak robi różnicę. W 86 minucie bowiem wprowadzony w drugiej części spotkania Lukaku zdobył kontaktową bramkę na 1-2. 3 minuty później Tielemans wyrównał, doprowadzając do dogrywki. W doliczonym czasie gry, bodaj w 125 minucie, kontrowersyjny karny dla Belgów i znów Tielemans. One kick of the ball to surely decide a remarkable game, and he scores. Skończyło się na 3-2. Tak niewiele brakowało Senegalowi, tak niewiele brakowało wcześniej Demokratycznej Republice Konga. Dwie afrykańskie drużyny wracają do domów. Belgowie w 1/8 finału czekali na lepszego ze starcia USA, Bośnia i Hercegowina, której zapewne kibicował Szwed bośniackiego pochodzenia, megaloman do potęgi Zlatan Ibrahimović, który wie, że w piłce najważniejsze jest zwycięstwo, nieważne w jakim stylu. It's not how you win, it's important to win. Bośniacy już nabyli się w Ameryce. Przegrali z reprezentacją USA 0-2. Do dwóch Amerykanów jednak najgorsze, dla Amerykanów najgorsze jest, że bezpośrednia czerwona kartka wykluczyła ich głównego grajka Folariana Balogana i nie tylko z ostatnich 30 minut, ale i z meczu o ćwierćfinał z Belgami. Dziś o 21:00 Hiszpania zagra z Austrią, a w nocy starcie gigantów oldboyów Cristiano Ronaldo i Luki Modricia, czyli Portugalii z Chorwacją. Pierwszy gwizdek o 1:00, a o 5:00 Szwajcaria zagra z Algierią.
1: Mundial w Trójce. Krótka piłka.
2: A jeszcze spójrzmy na klasyfikację strzelców, bo to wygląda potężnie. Mbappé, Messi, Haaland, Kane. Dwóch pierwszych ma 6 goli, dwóch kolejnych po 5 trafień.
0: I wszystko na styku, prawda?
2: Na styku. To chyba trzeba wygrać ten mundial, żeby być tym królem strzelców.
0: Tak,
2: to się
0: zdobywać bramki w doliczonym czasie gry i w karnych.
2: A ja trzymam kciuki za Messiego.
0: Oczywiście. No, oczywiście.

0: Niecały kwadrans już do godziny 8, niecały kwadrans po 8, bo 13 po 8 tradycyjnie rozmowa polityczna bez uników u nas. I Renata Grochal i jej gość. Dwojga nazwisk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ale w trzech osobach. Wicepremier, szef MON i lider PSL-u, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz będzie państwa i moim gościem. Na gorąco po wczorajszym spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim, gdzie były rozmowy na temat zbliżającego się szczytu NATO w Ankarze oraz stałej bazy NATO, i prezydencki minister do spraw polityki międzynarodowej Marcin Przydacz mówi po spotkaniu, że ma nadzieję, że pan Kosiniak-Kamysz w końcu się weźmie do pracy, więc zapytam pana wicepremiera, czy się wziął już do roboty, czy jeszcze nie.
0: O to zapytamy po 8.13.
1: Serdecznie zapraszam.

charakterystyczne zakończenie The Course i Breathless w trójce. 10 minut jeszcze do godziny 8. To czas oczywiście na piosenkę do wyjaśnienia. W wersji wakacyjnej to selekcja powtórek nagrań Kuby Ambrożewskiego, które już pojawiały się w porannej audycji, ale to selekcja nieprzypadkowa. W tym tygodniu towarzyszą nam gwiazdy openera.

0: W tym przypadku koncert na openerze zdaje się jutro, prawda? Szukam potwierdzenia w oczach Karoliny. Jutro zagrają w Gdyni, a dziś w Trójce, ale wcześniej Kuba Ambrożewski.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: The Cure, Close to Me. Klaustrofobiczna podróż do koszmarów z dzieciństwa. Rok 1985. Zespół The Cure gra o swoje być albo nie być. Przez kilka poprzednich lat grupa była w praktyce solowym projektem Roberta Smitha, który równolegle poświęcał się m.in. graniu na gitarze w zespole Suzy and the Banshees. Tym razem jednak Smith montuje skład, który przejdzie do historii jako najmocniejsze zestawienie w dziejach The Cure. Na bas wraca Simon Gallup, wyrzucony kilka lat wcześniej po bójce. Za bębnami siada Boris Williams. Robert zaś pisze piosenki rozdarte pomiędzy gotyckim mrokiem i staromodnym brytyjskim popem. Wśród nich Close to Me, być może jeden z najbardziej przystępnych utworów w całej twórczości grupy. To dziwny, ekscentryczny, ale mimo wszystko pop. Smith posłużył się tu metodą, którą wyznawała jedna z jego ulubionych grup lat 80. The Human League. Chodziło o to, by partia każdego instrumentu w piosence była chwytliwa sama w sobie, nawet w oderwaniu od całej reszty. W kontraście do wpadającej w ucho muzyki Smith ułożył tekst, wracając myślami do czasów dzieciństwa. Jako dziecko w bardzo młodym wieku przeszedł ospę wieczną i od tego momentu często chorując miewał koszmary i halucynacje. Jedna z powracających wizji dotyczyła głowy, którą dostrzegał w szczelinie światła wpadającego do pokoju, gdy drzwi były tylko lekko uchylone. Stąd w piosence słowa o głowie na drzwiach, które dały tytuł całemu albumowi. The Head on the Door. W piosence pojawia się też charakterystyczne dla Roberta nucenie, którego genezą jest podobno niechęć do innego popularnego zespołu z lat 80. Duran Duran. Smith chronicznie nie znosił tej grupy, a gdy usłyszał, że w piosenkach takich jak Hungry Like the Wolf czy Rio wokalista Simon Le Bon pozwala sobie na tego rodzaju onomatopeje, postanowił go sparodiować. Szybko jednak stało się to jego własnym znakiem firmowym.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Znowu muszę się zająć windykacją.
7: To coś z indykiem?
6: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
7: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
8: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Abemus Papam. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
0: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 2 lipca, jest 8. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik.
15: Po zmasowanym ataku Rosji na Kijów szef ukraińskiej dyplomacji apeluje do Zachodu w sprawie obrony powietrznej. 2600 strażackich interwencji w ciągu doby po nawałnicach, które przeszły nad Polską. Trwają działania.

0: mające poprawić natlenienie rzeki Bóbr po masowym śnięciu ryb w jeziorze Pilichowickim. Kijów przeżył noc grozy. Zbrodniarz wojenny Władimir Putin prowadzi podłą wojnę przeciwko cywilom, ponieważ na froncie nie jest w stanie osiągnąć żadnych rezultatów, oświadczył szef MSZ Ukrainy Andrii Sybicha po zmasowanym ataku Rosji. Minister zaapelował do partnerów zagranicznych, by szybko podjęli decyzję w sprawie obrony powietrznej dla jego kraju. Nie opóźniajcie swoich decyzji. Co najmniej 10 osób zginęło w wyniku brutalnego rosyjskiego ataku na stolicę Ukrainy z użyciem wszystkich rodzajów rakiet i dronów. Niestety liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Zespoły ratownicze nadal pracują, napisał Sybicha na platformie X. 2600 interwencji w ciągu doby, do północy, potem o wiele spokojniej. Straż pożarna podsumowała skutki nawałnic nad Polską. Ulewy i wichury powodowały podtopienia i uszkodzenia w infrastrukturze. Najgorsza sytuacja była na Śląsku, gdzie, jak mówi Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej, odnotowano prawie 1000 interwencji.
1: Działania głównie polegały na tym, żeby udrażniać szlaki komunikacyjne, chodniki, drogi, spowalonych drzew i gałęzi. Jeżeli chodzi o dynamikę tych zjawisk pogodowych, to one powodowały uszkodzenia dachów, zerwania elementów budynków, ale też uszkodzeń w małej architekturze.
0: Z danych Straży Pożarnej wynika, że nikt nie ucierpiał, zniszczone jednak zostały zabudowania gospodarcze. Strażacy usuwali też skutki podtopień. Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz są zgodni w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, poinformował wiceszef MON Paweł Zalewski. Był to jeden z tematów wczorajszego spotkania prezydenta z ministrem obrony.
2: Pan premier Kosiniak-Kamysz przedstawił stanowisko na Ankary, na szczyt NATO. Pan prezydent zaakceptował te propozycje, które są wynegocjowane w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Współpracujemy bardzo blisko, wspieramy stanowisko polskie. Natomiast jeżeli chodzi o bazy, tak naprawdę od samego początku mieliśmy również to samo stanowisko, to samo zdanie, że te bazy należy w Polsce rozwijać.
0: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydent Ukrainy bardziej pojednawczy o Polsce. Podczas swojej wizyty w Dublinie z okazji inauguracji irlandzkiej prezydencji w Unii Wołodymyr Zełenski był pytany o spór historyczny z naszym krajem, który może przyblokować wejście jego kraju do wspólnoty. Jeśli są pytania, to zawsze znajdą się odpowiedzi. Ukraina jest na to gotowa. Jesteśmy sąsiadami, w naszej historii mieliśmy trudności, ale większość krajów w Europie miała w przeszłości problemy. Jednak żyjemy teraz, mamy do czynienia z jednym agresorem i musimy myśleć o bezpieczeństwie. Ukraina jest silnym partnerem i dobrym przyjacielem dla naszych sąsiadów. Napięcie w relacjach polsko-ukraińskich pojawiło się, gdy Wołodymyr Zełenski nadał jednemu z wojskowych oddziałów imię bohaterów UPA. Dobra decyzja, ale o ekstradycję będzie trudna, mówi posłanka Dorota Łoboda o decyzji sądu w sprawie Zbigniewa Ziobry. Stołeczny Sąd Okręgowy utrzymał tymczasowy areszt wobec byłego ministra sprawiedliwości, podejrzanego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Posłanka Koalicji Obywatelskiej mówiła, że decyzja mogła zapaść zanim Zbigniew Ziobro wjechał do USA.
3: Wolelibyśmy jako politycy, żeby ta decyzja zapadła wtedy, kiedy Zbigniew Ziobro jeszcze był na terenie Unii Europejskiej, tak żeby potem można było wystawić europejski nakaz aresztowania i próbować go ścigać. Teraz być może posunie do przodu przygotowywanie wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, natomiast wiemy nie od dziś, że to jest długie i żmudne postępowanie.
0: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów dotyczących m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Na Dolnym Śląsku rozpoczęły się działania mające poprawić natlenienie rzeki Bóbr po masowym śnięciu ryb w jeziorze Pilichowickim. Na miejsce dostarczono pompę wysokociśnieniową i agregaty prądotwórcze. Dziś mają do nich dołączyć tzw. aeratory.
4: Sprzęt pochodzi z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i został przekazany po wczorajszym, najpierw powiatowym, a później wojewódzkim sztabie kryzysowym. Rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski przekazał, że Tauron Energia, który odpowiada za remont zapory, przygotował montaż dodatkowych zabezpieczeń.
5: Ograniczających przedostawanie się tych osadów dennych ze zbiornika do samej rzeki, udostępniony zostanie dodatkowy sprzęt w postaci 10 aeratorów.
4: Starosta lwówecka Małgorzata Szczepańska dodaje, że remont zapory był konieczny, a inwestycja, jak się wydawało, była pieczołowicie przygotowana.
6: I takoż jest, bo widzimy, że tutaj grupa przyrodników pracowała nad zabezpieczeniem środowiska przed skutkami tej operacji spuszczania wody z zapory. No, okazuje się, że warstwa tego mułu, grubość tej warstwy zaskoczyła inwestora.
4: Tauron argumentuje, że przy takiej gigantycznej skali operacji nie dało się odłowić wszystkich ryb. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Jest 7:55, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz.
9: I na początek Wimbledon. Hurkacz, Hubert Hurkacz.

0: Oczywiście Szasprast w niespełna dwie godzinki rozprawił się z Sebastianem Offnerem z Austrii 7-6. Tu tiebreak jakże inaczej musiał być, a potem 6-4 i 6-4.
1: Nie był ten dzisiejszy mecz łatwy, szczególnie ten pierwszy set, natomiast udało mi się w ważnych momentach, utrzymałem podanie, on miał 0-40, zagrałem kilka dobrych punktów, później też miał breakpointy, więc tak, no to jest kluczowe, że gdzieś byłem w stanie w tych momentach podnosić swój poziom. To trzecia runda dopiero jest, to nie czuję, że jakieś granice pokonywałem, natomiast każdy mecz jest z dużym wyzwaniem na szlemie.
0: A dziś wczesnym popołudniem o trzecią rundę właśnie zagrają Iga Świątek z Czeszką Karoliną Pliszkową i Kamil Majchrzak z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Majchrzak w duecie z Karolem Drzewieckim oraz Jan Zieliński grający z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem odpadli solidarnie w pierwszej rundzie debla za burtą turnieju singlistek Mirry Andrejewa, która wyeliminowała rundę wcześniej Magdę Linet, a jeszcze wcześniej ograła w finale Rolanda Garrosa Maję Chwalińską. Z ciekawostek Djokovic gra dalej. Nie stracił ani seta w pojedynku z Tsitsipasem. Na mundialu dwa horrory. Anglicy długo przegrywali z Kongiem, by ostatecznie wygrać 2-1 po golach Harry'ego Kane'a. Tak samo Belgia dopiero w samej końcówce wyrównała z Senegalem na 2-2, by wygrać 3-2 po karnym w dogrywce. Gole Lukaku i 2 Tielemansa, w tym skuteczny strzał z 11. USA, Bośnia-Hercegowina 2-0 i to mecz o sporym znaczeniu dla amerykańskiej piłki.
2: Reprezentacja USA przystępowała do meczu z Bośnią, mierząc się z niepokojącym obliczem historii. Wcześniej przegrała 7 z 8 spotkań fazy pucharowej Mistrzostw Świata, w jakich kiedykolwiek wystąpiła. To jednak drużyna napędzana wiarą i marzeniami, pragnieniem, by dotknąć księżyca, jak często powtarza selekcjoner Mauricio Pochettino. Historia nie stanowi tu bariery, pisze dziennik New York Times. Gdy dwie drużyny wychodzą na boisko podczas Mistrzostw Świata, wraz z nimi na murawę wkracza historia i polityka ich krajów. Rzadko jednak ciężar ten jest tak odczuwalny, jak w przypadku środowego meczu fazy między USA a Bośnią i Hercegowiną. Stany Zjednoczone odegrały kluczową rolę w zakończeniu trwającej niemal 4 lata wojny w Bośni w latach 90. XX wieku, konfliktu, który pochłonął ponad 100 tysięcy istnień ludzkich, przypomina portal Politico. Z Chicago dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: USA bez wykluczonego za czerwoną kartkę Balogana o ćwierćfinał zagra z Belgią, Anglia z Meksykiem. Dziś o 21:00 Hiszpania, Austria, o 1:00 Portugalia, Chorwacja, a o 5:00 rano Szwajcaria zagra z Algierią.
3: ...2600 interwencji strażaków. Środowa pogoda nie należała miejscami do najprzyjemniejszych. Dziś już jednak bez upałów, a burze prawdopodobnie spokojniejsze możliwe będą jeszcze na południowym wschodzie. Popadać może przelotnie w różnych regionach, choć po południu przewagę nad Polską będzie miało słońce, a termometry na ogół pokażą 25 stopni. W najcieplejszym momencie dnia.
4: Autopromocja.
5: Halo, słyszymy się?
6: No, chyba tak.
4: Bo radio to taki dobry towarzysz.
7: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
5: Zwłaszcza zimą.
6: Teraz to latem.
4: Latem, latem.
7: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
5: I listy.
6: I muzyka. I słońce.
4: I muzyka.
7: Dlatego proponujemy
8: Listy na M.
5: Nową audycję w trójce.
6: Od poniedziałku do czwartku.
4: Od 9:00 do 12:00.
7: Wspominamy, jak
6: kiedyś to było.
5: Sprawdzimy, jak jest teraz.
4: Co u Państwa?
7: I zapytamy o plany.
8: Listy na M.
5: My będziemy na Myśliwieckiej.
6: Choć nie tylko.
4: A Państwo?
7: Zapraszamy.
5: Agnieszka.
4: Justyna.
7: Mateusz.
6: I Michał.
4: Autopromocja.
3: I 8:09.
8: Zapraszamy do trójki.
3: Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. To my zapraszamy do 9:00, a za chwilę rozmowa bez uników. Gościem Renaty Grochol będzie wicepremier, szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz.

0: Na zegarach 8:13.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z nami w studiu jest Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, szef MON-u i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Czy pan się już wziął do roboty?
3: Już bardzo dawno temu, jak sobie przypomnę pierwszą moją pracę, czy wszystkie inne działania.
2: Bo, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta po wczorajszym
3: niech pani da spokój, pani redaktor, ale poważna miała być rozmowa, nie o jakichś tam fantasmagoriach.
2: Powiedział, że w sprawie stałej bazy NATO w Polsce, w sensie politycznym, pracujemy nad tym, aby ta zgoda została wypracowana, natomiast w sensie praktycznym, wykonawczym, to musi wykonać pan minister Kosiniak-Kamysz i na to liczymy, że weźmie się w końcu do pracy.
3: Naprawdę ostatnim, który będzie mi wyznaczał zadanie, jest pan minister Przydacz. Niech zajmie się sobą. Nie zorganizował prezydentowi spotkania z prezydentem Zełenskim. Nie zorganizował rozmowy, nie rozwiązał problemu, więc ma chyba swoje zadanie. Jeśli chodzi o współpracę z panem prezydentem, to tutaj jest dużo lepiej niż z jego pomocnikami, którzy tutaj jakieś mają swoje frustracje i je wyrażają. Wczoraj bardzo dobra rozmowa o kierunkach. Rola pana prezydenta w istocie polityczna relacji z prezydentem Trumpem jest bardzo ważna, bo to ostateczną decyzję podejmie prezydent Trump o utworzeniu baz, o rozlokowaniu żołnierzy amerykańskich w ogóle w Europie. A my od wielu miesięcy, nie od tygodnia, dwóch czy trzech, tylko od wielu miesięcy pracujemy nad obecnością stałą Amerykanów w Polsce, przygotowaniem infrastruktury, przygotowaniem zabezpieczenia finansowego, bo to będzie bardzo wymagająca inwestycja.
2: Ale skoro to był jeden z tematów, bo rozmawialiście też o nadchodzącym szczycie NATO w Ankarze,
3: tak. Czy
2: pan uzyskał informację od prezydenta Nawrockiego, czy on podczas swojej ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych na urodzinach prezydenta Trumpa uzyskał jakieś zapewnienie Trumpa, czego dotyczyła w ogóle ta rozmowa, która miała się odbyć podczas bankietu i czy uzyskał jakieś zapewnienie co do daty, kiedy ta data, czy ta data jest w ogóle możliwa, taka powiedzmy tam w okolicach 2000.

0: 1927-1928 roku. No i ilu będzie tych żołnierzy, bo wciąż nie wiemy, czy będzie 11 tysięcy, czy 15 tysięcy w Polsce.
1: To tu precyzyjne informacje przekazał sekretarz wojny Pete Hegseth podczas spotkania ministrów obrony w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli 2-3 tygodnie temu. Na spotkaniu ze mną mówił o 6 miesiącach, kiedy dają sobie jeszcze czas na przegląd wszystkich wojsk w Europie i nowe rozmieszczenie, nową dyslokację wojsk amerykańskich na naszym kontynencie. Więc te najbliższe tygodnie to jest czas analizy, które prowadzi zarówno Pentagon, jak i głównodowodzący siłami europejskimi, amerykańskimi w Europie i europejskimi, generał Grynkiewicz, którym jesteśmy ja i generał Kukuła w stałym kontakcie.
0: Ale czy wiadomo już jakieś szczegóły na temat tej bazy NATO?
1: Lokalizacja? Jest zielone światło ze strony, po pierwsze jest decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych i teraz trwa czas wdrażania tej decyzji w życie. Prezydent Trump ogłosił to kilka tygodni temu, później wymiana mojej korespondencji z Pete'em Hegsethem, zielone światło do już szczegółowych negocjacji. To się musi zakończyć podpisaniem określonej umowy, bo na podstawie określonej umowy my będziemy mogli wydatkować środki i rozpoczyna się proces inwestycyjny. Ale ostateczna, to też w tym piśmie jest zaznaczone, że ostateczna decyzja zawsze należy do prezydenta Stanów Zjednoczonych, więc my przygotujemy wszystko ze swej strony. Jesteśmy w codziennym kontakcie ze stroną amerykańską, żeby uzgadnić szczegóły, pokazywać lokalizację, zabezpieczać środki, informować. I będziemy w pełni gotowi do tego, że w momencie, kiedy strona amerykańska będzie podejmować decyzję, będzie miała pełne rozeznanie, jakie jest zaangażowanie i możliwości z naszej strony.
0: Wrocław albo Poznań, są dwie lokalizacje wymieniane. W którym miejscu powstanie ta stała baza?
1: To jest decyzja amerykańska, więc nie będziemy jej podejmować za nich. My przygotowujemy najlepsze lokalizacje, w których już dzisiaj są amerykańscy żołnierze. Dlaczego o tych dwóch lokalizacjach się mówi najwięcej? Nie musi się skończyć na tych dwóch lokalizacjach, powiem. Dlatego, że tam są amerykańscy żołnierze. W jednym, czyli we Wrocławiu, przebudowujemy lotnisko z Amerykanami. To jest inwestycja 2,5 miliarda. W Poznaniu jest wysunięte dowództwo 5. Korpusu Armii Amerykańskiej. Stała obecność już w Poznaniu jest.
0: Ile będzie kosztowała ta baza i dlaczego to Polacy będą płacić za stałą bazę, a nie tak jak w Ramstein, że Amerykanie partycypują w tych kosztach?
1: Zawsze to jest podzielone, to nie jest tak, że jedna strona tylko płaci. Oczywiście my mamy różnicę już dzisiaj pobytu amerykańskich żołnierzy w Polsce do tego, co jest w Niemczech i z tego też wynika chęć przyjścia do Polski, moim zdaniem, w dużej części. Około 15 tysięcy dolarów dzisiaj inwestujemy rocznie w każdego amerykańskiego żołnierza na naszym terytorium. Wybudowanie bazy i później utrzymanie. Utrzymanie to już są koszta oczywiście dzielone, ale inwestycja w wybudowanie będzie bardziej po polskiej stronie. To jest kilkanaście miliardów złotych, które trzeba zabezpieczyć, zagospodarować i zainwestować.
0: Przejdźmy w takim razie do Ukrainy. Ukraina buduje Panteon Narodowy. Czy umieści tam banderowców?
1: Kogo Ukraina bierze do Panteonu, to jest sprawa Ukrainy. My mówimy tylko jasno i wyraźnie. Nie bierze się tych, którzy sprawiają ból i uniemożliwiają budowę wspólnoty europejskiej. To jest nic nadzwyczajnego, powiem szczerze, co my mówimy. Bo tak samo mieli tak samo wchodząc do Unii Europejskiej, Chorwaci mieli jasny sygnał. Znaczy, mieli swoich bohaterów z wojny bałkańskiej, którzy nie mogą być stawiani na panteonach wspólnoty europejskiej. Mieli swoją historię z II wojny światowej i też ich nie gloryfikują. I takich przykładów w każdym prawie państwie europejskim, szczególnie tych, które w swej historii miały trudne zakręty przeciwko sąsiadom i sprawiali ból i cierpienie, jest bardzo dużo. Więc to nie jest nadzwyczajne wymaganie Unii Europejskiej, czy nasze osobiste, żeby nie wybierać tych, którzy sprawiają ból, z którymi cierpienie, ich gloryfikacja, tym, z którymi dzisiaj współpracujesz.
0: Ale jeśli Ukraińcy nadają imię bohaterów UPA jednostce wojskowej, to pan sobie wyobraża, żeby właśnie Bandera, Szuchewicz albo inni tak zwani bohaterowie ukraińscy OUN czy UPA nie byli w tym panteonie. Wołodymyr Zełenski mówi, nikt nie będzie Ukraińcom nakazywać, jakich bohaterów mają szanować.
1: Dla nas to są

0: zbrodniarze oczywiście, którzy dokonali mordu na niewinnej polskiej ludności, na ponad 100 tysięcy osób, które zostały zamordowane na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Za tydzień będzie kolejna rocznica, więc podgrzewanie i podnoszenie takich uchwał jak w Radzie Najwyższej Ukrainy, czy te wypowiedzi prezydenta Zełenskiego, ewidentnie gra w politykę dnia dzisiejszego. Jest to dla niego korzystne wewnętrznie, ma duże poparcie. Dzięki temu zjednoczył wszystkich byłych prezydentów. Dzisiaj widziałem jakąś wypowiedź prezydenta Juszczenki, który też podgrzewa tą atmosferę. Nic dobrego z tego nie będzie. Pogłębianie tej spirali, w którą wpadliśmy pomiędzy Polską a Ukrainą, jest może korzystne dla prezydenta Zełenskiego, ale jest niekorzystne dla Ukrainy, dla Polski, dla naszych relacji, dla przyszłych pokoleń.
1: Ale prezes PiSu Jarosław Kaczyński jeszcze bardziej podbija bębenek. Nie tylko oddaje order, który dostał, order Jarosława Mądrego, ale też wzywa do tego, żeby Polska blokowała kolejne etapy negocjacji unijnych, wejścia do Unii Europejskiej przez Ukrainę, tak jak kiedyś Węgry blokowały.
0: Przypomnę, że za czasów PiSu przekazaliśmy największą pomoc Ukrainie i to bezwarunkową. My stawiamy określone warunki, mówimy migi za drony i to jest, myślę, takie partnerskie podejście, bo jeżeli Ukraina jest w stanie już dzisiaj sprzedawać drony do Kuwejtu i zarabiać na tym pieniądze, będąc w stanie wojny, to jest w stanie odwdzięczyć się tym, którzy przekazują swój sprzęt i w symboliczny czasem sposób podzielić się swoimi możliwościami. Jeśli chodzi o wejście do Unii Europejskiej, to Ukraina nie spełnia dzisiaj jednego najważniejszego i podstawowego warunku, antykorupcyjnego. I to jest, myślę, największa przeszkoda. Rozpoczął się chyba pierwszy rozdział z kilkudziesięciu rozdziałów. Jeżeli nie będzie zmiany wśród nastawienia w elitach ukraińskich do tego, żeby autentycznie zacząć walczyć z korupcją, żeby przeciwdziałać korupcji, no to nie ma najmniejszej możliwości spełnienia wymagań akcesyjnych do Unii Europejskiej i nawet nikt tego nie będzie musiał blokować, bo oni sami siebie blokują dzisiaj przez swoje postępowanie.
1: Panie premierze, pan powiedział ostatnio w Polsacie, nie ma migów dla Ukrainy, bo nie ma dronów dla Polski. Dlaczego nie ma dronów dla Polski? Od miesięcy już rozmawia się o tym, że Ukraińcy mają nam przekazać technologię dronową.
0: Dokładnie, zgodzili się na to. Ten proces trwał wiele miesięcy. My przedstawiliśmy jasną ofertę, żeby pokazać, że solidarność to jest relacja dwukierunkowa. Ukraińcy osiągnęli bardzo wysokie możliwości w produkcji dronów. I podzielenie się czy częścią technologii, czy egzemplarzami dronów,

0: pewnie jego współpracownicy zdają sobie z tego sprawę, ale w Polsce buduje najbardziej skrajne antyukraińskie siły. Przecież to, co zrobił Zełenski, to nie jest krzywdzące dla pana Brauna, bo on może się rytualnie oburzać publicznie, a jest najszczęśliwszy, bo właśnie uzyskał największe polityczne złoto dla siebie na wybory. Podgrzewał tą atmosferę antyukraińską, ohydną w Polsce od wielu miesięcy, a dziś dostał rękę podaną od prezydenta państwa ukraińskiego, że to właśnie on miał tutaj rację, że nie można na Ukrainę liczyć i patrzcie się, będą podnosić bohaterów, którzy dla nas są zbrodniarzami. I postępuje tak, jakby chciał, żeby w Polsce do władzy doszli brauniści.
1: Ale prezydent Karol Nawrocki też podgrzewa te emocje, odbierając order Orła Białego Zełenskiego.
0: Mógł się tutaj wstrzymać. To, że minister Przydacz nie doprowadził właśnie do rozmowy, że nie doszło do takiej bezpośredniej rozmowy pomiędzy prezydentami, to jest niedobra sytuacja. Powinna być rozmowa, powinno być jasne postawienie sprawy. Tam, gdzie dialog jest możliwy, dialog jest naszym obowiązkiem. W naszym interesie jest budowanie dobrych relacji na przyszłość i na teraźniejszość z Ukrainą, pamiętając o przeszłości i szanując własną historię i upamiętnienie naszych ofiar na Wołyniu jak najbardziej. Jedno i drugie można połączyć, tylko między przyjaciółmi trzeba rozmawiać szczerze. Jak nie było szczerej rozmowy, to takie są teraz efekty.
1: Pan jest lekarzem. Chcę pana zapytać, skoro już jesteśmy przy wątku ukraińskim, o to, co się dzieje w tej chwili z matkami, z dziećmi ukraińskimi, które muszą opuścić ośrodki pomocy, bo kończy się obowiązywanie ustawy, która dawała im miejsce schronienia, gdzie mogły tutaj w Polsce zapuścić korzenie. To jest dobre postępowanie państwa polskiego? Naprawdę nas nie stać na to, żeby dać schronienie kilku tysiącom osób?
0: Myślę, że nie ma tutaj problemu z zagospodarowaniem. Jest tak wiele osób, które pracują, które mają możliwość wynajęcia mieszkania. Zostają przecież inne benefity socjalne, które są przyznawane. Możliwość korzystania z ochrony zdrowia, z bezpłatnej dostępu do szkół, do przedszkoli, do całej opieki społecznej, która jest udzielana i praca, która powinna być podejmowana. Jest taka możliwość dla większości Ukraińców w Polsce. Jest wiele ofert pracy, na których nie ma odpowiedzi, więc liczę, że z tego też skorzystają.
1: Ale to dotyczy też osób z niepełnosprawnościami. O tym już będziemy rozmawiać w internetowej dogrywce. Państwa i moim gościem był Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej i prezes PSL-u. I porozmawiamy też o aferze w Szpitalu Południowym i o tym, czy powinna powstać komisja zaufania publicznego, która zbada sytuację warszawskich szpitali. Serdecznie zapraszam.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i...

0: utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
3: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
4: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
5: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
4: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
5: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
4: Poleca JJ.
5: Krzysiek Skiba.
4: Poleca Polskie Radio.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Czas na skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik.
10: Ustalenie wspólnego stanowiska przed szczytem NATO w Ankarze oraz kwestia stałej bazy USA w Polsce to główne tematy.

0: relacji z prezydentem Trumpem jest bardzo ważna, bo to ostateczną decyzję podejmie prezydent Trump o utworzeniu baz. A my od wielu miesięcy pracujemy nad obecnością stałą Amerykanów w Polsce, przygotowaniem infrastruktury, przygotowaniem zabezpieczenia finansowego, bo to będzie bardzo wymagająca inwestycja.
1: Rozważane lokalizacje bazy amerykańskiej w Polsce to Poznań i Wrocław. Cała rozmowa z ministrem obrony na stronie internetowej Trójki oraz na YouTubie. Odnalazła się Kaja Kolder-Demska, członkini Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna. Kobieta była poszukiwana od poniedziałku. Kaja odnaleziona jest cała i pod opieką. Dziękujemy za wsparcie, napisano na profilu pracowni. O poszukiwaniach organizacja poinformowała wczoraj. Największa na świecie fabryka tzw. inteligentnych półprzewodników zostanie dziś otwarta w Dreźnie. Celem jest ograniczenie uzależnienia Europy od azjatyckiej i amerykańskiej produkcji. Teraz co trzeci chip produkowany w Europie powstaje w Saksonii, niemieckiej Dolinie Krzemowej. Produkty z Drezna są już zamawiane przez branżę samochodową, energetyczną i sztucznej inteligencji. Kolejny serwis w Trójce o 9.
2: Po ekstremalnych upałach i gwałtownych burzach dziś już powinno być w pogodzie spokojniej, chociaż burze wciąż możliwe na południowym wschodzie kraju i może też przelotnie popadać w różnych regionach. Ale po południu spodziewajmy się przewagi słońca na mapie Polski, a te burze nie powinny być już tak groźne. I spodziewajmy się też 25 stopni na termometrach, tyle pokażą po południu w większości kraju. Mniejsza gra, mniejsza gra, mniejsza gra. Zasiewam Państwu takie ziarenko, a jeśli ono wykiełkowało właśnie, to proszę dzwonić 2 2 7 3 w sprawie zgłoszeń. Nasza mniejsza gra już za chwilę.

0: 24 minuty do godziny 9, za chwilę mniejsza gra. Przypomnę, zwycięzca wybierze piosenkę, której wspólnie w porannej audycji wysłuchamy, a wygra uczestnik, który odpowie poprawnie na większą liczbę pytań albo odpowie pierwszy poprawnie w dogrywce. Takie są zasady, pokrótce i w sumie więcej ich nie ma, to jest mniejsza gra. Za kilka minut startujemy dziś z udziałem pana Piotra ze Strzegomia na Dolnym Śląsku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: I pana Pawła z Białej Podlaskiej. Witamy, panie Pawle. Halo, halo? Czy się słyszymy? Na razie się nie słyszymy z panem Pawłem, może to się zmieni za chwilę. Panie Piotrze, jaka pogoda na Dolnym Śląsku?
1: Słonecznie, pięknie. Drzewa mi zasłaniają, ale jakieś pojedyncze chmurki. Jest ładnie, w końcu minęło.
0: Czyli pan wśród drzew spełni za poranek.
1: Tak, tak, tak.
0: Ale to tak rozumiem w domku czy na działeczce? Proszę się pochwalić.
1: Nie, to mieszkanie, ale jest za oknem są drzewa, także...
0: Aha, a do pracy pan się dzisiaj wybiera?
1: Nie, dzisiaj mam wolne, ponieważ jutro będę świadkował na weselu u przyjaciela.
0: Trzeba czasami odpocząć, prawda, panie Piotrze? To nie jest tak, że będziemy cały rok pracować. Ja też kiedyś się wybiorę na urlop. Ale to będzie dla państwa niespodzianka. Na razie nie zdradzam kiedy. To z panem Piotrem i mam nadzieję z panem Pawłem. Za chwilę usłyszymy się w mniejszej grze.

0: Dopasowany duet w mniejszej grze. Dziś Piotr i Paweł zmierzą się w naszym radioturnieju.
1: Mniejsza gra.
0: To jeszcze raz mówimy dzień dobry panu Piotrowi. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Dzień dobry, witam.
0: I po raz pierwszy usłyszymy pana Pawła po małych problemach technicznych. Dzień dobry, panie Pawle. Pan Paweł dzwoni
2: dzień dobry, witam.
0: Z Białej Podlaskiej, inżynier budownictwa.

0: który zmierzy się z panem Piotrem, lekarzem weterynarii. Panie Piotrze, zaczynamy od pana. Pierwsze pytanie. Dokładnie 60 lat temu zmarł Jan Brzechwa, poeta, autor bajek i wierszy dla dzieci. I w zasadzie to nie będzie pytanie, bo proszę pana, by pan dokończył zdanie z jego dzieła. Na straganie w dzień targowy...
1: Takie słyszy się rozmowy.
0: Tak jest. Jak i w Trójce też się słyszy rozmowy i to codziennie, a o 8.40 te najprzyjemniejsze, bo z państwem. Teraz pan Paweł, panie Pawle, dla pana też fragment do kontynuowania, także z twórczości Jana Brzechwy. Nad rzeczką opodal krzaczka...
2: Mieszkała kaczka dziwaczka.
0: Mieszkała kaczka dziwaczka. A wie pan, że ja jak zobaczyłem to pytanie, to pomyślałem, ja bym odpowiedział źle, bo nie pamiętałbym, że mieszkała. Szukałbym innego czasownika. Także wcale to nie było takie proste, ale mamy 1-1 po pierwszej serii pytań i wracamy do pana Piotra. Panie Piotrze, mówiliśmy dziś w porannej audycji o wielkiej wyprawie maluchów, akcji charytatywnej nazywanej motoryzacyjnym Wośpem. Jej pomysłodawcą jest polski, krakowski przedsiębiorca, ale też rajdowiec, zwycięzca rajdu Dakar w kategorii quadów w 2015 roku. Jak się nazywa ten jegomość? Zwycięzca Dakaru w kategorii quadów.
1: Nie mam pojęcia.
0: Rafał Sonik. Rafał Sonik wygrywał Dakar i także wymyślił wielką wyprawę maluchów, która zbiera fundusze, by wspierać dzieci, ofiary poszkodowane w wypadkach samochodowych. No to szansa na zwycięstwo przed panem Pawłem. Panie Pawle, w kalendarzu świąt nietypowych mamy dziś Dzień UFO. Jak nazywana jest tajemnicza baza wojskowa w amerykańskim stanie Nevada, w której według teorii spiskowych ukrywane są dowody wizyt kosmitów na Ziemi? Proszę w ziemskim języku
2: strefa,
0: jednak mimo wszystko.
2: Strefa 51?
0: Strefa 51, tak jest. I to oznacza zwycięstwo pana Pawła.
2: Dziękuję, gratuluję panu przeciwnikowi też.
1: Gratulacje, panie Pawle, gratulacje.
0: Na spokojnie panowie to przyjmują. Pan Piotr gratuluje z uśmiechem, pan Paweł spokojnie się cieszy, bez krzyków. Ja nie wiem, chyba ta pogoda nas dzisiaj tak sprowadza
2: trochę do partyny. Wpisuje się, panie redaktorze, w ton piosenki, którą usłyszymy, także nie można tak mocno entuzjastycznie.
0: Aha, rozumiem, okej. Okay. W takim razie dziękujemy panu Piotrowi i pozdrawiamy serdecznie.
2: Dziękuję, miłego
0: cały
2: dnia.
0: Cały Dolny Śląsk, gdzie piękna pogoda, a pan Paweł zwyciężył, więc wybiera piosenkę. Może ją także oczywiście zadedykować lub po radiowemu zapowiedzieć. Panie Pawle, antena jest pana.
2: Kolegom inżynierom po fachu zespołu Kult, komu bije dzwon.
0: Słuchamy.

Kult. Komu bije dzwon od zwycięzcy mniejszej gry pana Pawła. A teraz zapowiedź. Sobota, 7 rano i od tej 7 do 9 poranne zapraszamy do Trójki w wakacyjne soboty. Będziemy nadawać z ogródka Trójki z nieco zmienioną formułą programu, ale niezmiennie z państwa udziałem. No i liczymy też na udział dosłowny, bo zapraszamy, by w ogródku Trójki do nas państwo dołączali. Pojutrze będziemy w duecie z Karoliną Gonet. Nie wiem, czy jako Bob and Carolina. Proszę nie naciskać. Ale będziemy od 7 do 9 w ogródku Trójki i na falach Trójki. Zapraszamy.

0: Agnieszka Szydłowska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nie sama, z listami.
1: Oczywiście przyszłam z listami na M. Po 9 zaczynamy kolejną, czwartą już odsłonę naszej nowej wakacyjnej audycji. I pozwól, że przejmę antenę, bo widzę, że dałeś mi niewiele czasu, więc... A mam do ciebie pytania.
0: Aha, to w takim
1: pierwsze
0: razie
1: pytanie.
0: Tak, odpowiadam.
1: W Dniu Dziennikarza Sportowego. Co, jak nazywa się system treningu oparty na intensywnej wymianie tlenowej, opracowany przez Kenneta Coopera, konsultanta programu sprawnościowego amerykańskich astronautów? Aerobik się nazywa. Jego wersja aerobik dance to jest ta, którą się popularnie uznaje za aerobik, czyli ćwiczenia wykonywane do muzyki. I uważaj, ta dyscyplina przez twórcę w ogóle ćwiczeń aerobowych była uznawana za rekreacyjną.
0: Ale były zawody w aerobiku.
1: Pozdrawiamy wszystkie panie i panów, którzy chodząc na zajęcia z aerobiku, teraz dowiedzieli się, że to nie było dla kondycji, tylko to było rekreacyjne. Dobrze, teraz mam dla ciebie pytanie takie, drugie. Czy Axl Rose słuchał listy przebojów programu trzeciego w roku 92? Wokalista Guns N' Roses,
0: no, podpowiem. W 92 w lipcu to była szansa, tak?
1: Tak, myślę, tak. I tak. Zobacz, mam dla ciebie tutaj dowód na to. Przekazuję Robertowi kartkę. Trzymasz autentyk w rękach. Nie tylko słuchał, ale także głosował na listę.
0: Autentyczna kartka.
1: Podpisana Axl Rose.
0: Podpisana Axl Rose.
1: Przeczytaj, na co zagłosował. Pierwsza trójka według...
0: Róże Europy, Jedwab, to pierwsze miejsce. Kult Czarne Słońca na drugim. I Wilki, Son of the Blue Sky na trzecim. I to się zgadza, bo ja w dzieciństwie byłem przekonany, że to jest piosenka Guns N' Roses.
1: Słuchaj, ale zobacz, zagłosował na siebie, ale skromnie, nie umieścił siebie
0: na piątym
1: miejscu, tak, November Rain. I tak, i to jest rzeczywiście kartka, która stała się takim paliwem napędowym dla naszego dzisiejszego spotkania. Będziemy o Axlu rozmawiać, ale także o pytaniu, które zadał na końcu. Możesz je przeczytać, proszę?
0: Panie Marku, czy pani Maria chodzi na aerobik dla przyjemności czy z konieczności?
1: Zajmiemy
0: dla rekreacji,
1: się,
0: jak ustalić.
1: To jeszcze nie jest ustalone. Zajmiemy się tym, czy rzeczywiście przyjemność i konieczność są przeciwko sobie. A teraz daję ci do ręki, abyś podtrzymał coś, co nasi słuchacze i słuchaczki mogą zobaczyć w naszych mediach społecznościowych. Na Facebooku, na Instagramie zdjęcie wspaniale, ręcznie potwierdzasz, wykonanej kartki. Nie czytaj tylko proszę danych tam zastrzeżonych, bo mamy RODO. Wtedy tego RODO jeszcze nie było. Kartka oczywiście przyszła do listy. Jest ręcznie wykonana, jest przepiękna, a my szukamy autora, ponieważ wielokrotnie wykonywane telefony w stronę Łomży, bo wiemy, że mieszkał w Łomży i wiemy, jak miał na imię. No niestety nie pozwoliły nam znaleźć osoby, więc wiemy, że pan ma na imię Rafał, wiemy, że miał wielki talent plastyczny i że w tamtym czasie mieszkał w Łomży. I liczymy na to, że słuchacze i słuchaczki pomogą nam namierzyć tego wspaniałego człowieka, bo mamy wielkie plany, panie Rafale, wobec pana.
0: Bo można dzwonić także po 9:00 do audycji Listy na M. 2 2 i 7 3.
1: Zapraszam.
0: Niezmiennie. Let's take a journey.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
10: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Zakopane.
11: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
0: Żegnamy. Reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 2 lipca jest 9:00. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
13: W niemal całej Polsce czas poburzy. Strażacy w wielu regionach usuwają skutki nawałnic. Za chwilę relacja naszego reportera. W Kijowie ratownicy przeszukują gruzy zawalonych budynków po ataku rosyjskich rakiet. USA dają sobie pół roku na nową dyslokację sił w Europie, mówił w Trójce minister obrony. Za strażakami pracowita noc z powodu burz, silnego wiatru i ulewy. Do straży pożarnej wpłynęło 2600 zgłoszeń. Najwięcej strat odnotowano na południu Polski. Łączymy się z naszym reporterem Aleksandrem Przoniakiem, który monitoruje sytuację. Powiedz, jakiego rodzaju były to zniszczenia.
14: Przechodzące nad Polską front atmosferyczny i związane z nim silne zjawiska spowodowały podtopienia, zalania, a nawet tak zwane powodzie błyskawiczne. Silny wiatr łamał też gałęzie, konary, a nawet wyrywał całe drzewa z korzeniami. Najwięcej, bo prawie 1000 interwencji

0: odnotowano na Śląsku. Strażacy mieli też dużo pracy w województwie świętokrzyskim i lubelskim. Jak mówi brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej, w innych regionach kraju było nieco spokojniej.
1: W pozostałych województwach, jeśli chodzi o południowy wschód i centrum, tych zdarzeń już było mniej, chociaż tam też odnotowaliśmy około 200, 300, nawet 400 zdarzeń. Co najważniejsze, wszystkie te zdarzenia są w miarę na bieżąco usuwane.
0: W najbliższych dniach pogoda się ustabilizuje. Synoptycy nie prognozują na razie silnych burz i opadów.
2: Aleksander Przeniak, dziękujemy za relację. Co najmniej 13 osób zginęło, a ponad 50 zostało rannych w zmasowanym ataku Rosji na Kijów. W poszukiwaniu ludzi ratownicy przeszukują gruzy zawalonych budynków. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Rosjanie użyli dronów i rakiet, w tym pocisków balistycznych. Spowodowały one pożary i zniszczenia w kilku dzielnicach miasta, również w ścisłym centrum. Mieszkańcy Kijowa publikują nagrania z koszmarnej nocy. Także nagrania dokumentujące eksplozję rosyjskich rakiet. Dramatyczna sytuacja panuje w dzielnicy Darnica, gdzie zawaliło się kilka pięter bloku mieszkalnego. Świadkowie, z którymi rozmawiałem, twierdzą, że w Kijowie dochodziło do oddalonych w czasie powtórnych ataków w to samo miejsce. To praktyka Rosjan mająca na celu zwiększenie liczby ofiar i uderzenie w ekipy ratunkowe. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Strona amerykańska daje sobie pół roku na przegląd wojsk w Europie i nową dyslokację sił, mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce. Temat stałej amerykańskiej bazy w Polsce był elementem wczorajszego spotkania wicepremiera z prezydentem.
4: Jesteśmy w codziennym kontakcie ze stroną amerykańską, żeby uzgadnić szczegóły, pokazywać lokalizację, zabezpieczać środki, informować i będziemy w pełni gotowi do tego, że w momencie, kiedy strona amerykańska będzie podejmować decyzję, będzie miała pełne rozeznanie, jakie jest zaangażowanie i możliwości z naszej strony.
2: Rozważane lokalizacje to Poznań i Wrocław. Jednym z tematów wczorajszego spotkania w Pałacu Prezydenckim było także uzgodnienie wspólnego stanowiska na szczyt NATO w Ankarze. Cała rozmowa z ministrem obrony na stronie internetowej Trójki oraz na YouTubie. Na pływające Ponecku i Jeziorze Białym skutery skarżą się mieszkańcy Augustowa. Jak twierdzą, tworzą one zagrożenie i hałasują. Problem z roku na rok jest coraz większy.
5: Po zakończeniu roku szkolnego byliśmy ze znajomymi na plaży. Był hałas, na skuterach wodnych jeździli. Było bardzo głośno, nie dało się, zakłócali spokój. Chcieliśmy wyjść na rowerki wodne, tutaj na Necku popływać, ale zrezygnowaliśmy, bo nie było jak.
6: Wcześniej to nie było tak zauważalne i tak dokuczliwe, to wszystko, co się dzieje na jeziorze Necko. Najbardziej uciążliwy jest hałas, który występuje w szczególności w weekendy.
7: Ta kwestia dotyczy tych szlaków żeglownych, które są na kanale augustowskim.
8: Wiesław Głowaszewski ze Starostwa Powiatowego w Augustowie.
7: Decyzje o tego typu ograniczeniach podejmuje minister klimatu w porozumieniu z ministrem transportu. Inną kwestią jest w ogóle bezpieczeństwo. Za to ponosi odpowiedzialność gmina.
9: Mamy miejski bezpłatny slip. Wszyscy, którzy przyjeżdżają, slipują się i od razu mocno gaz.
8: Prezes Augustowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Marek Opolski.
9: Skuter może rozwijać nawet ponad 100 km na godzinę. Jak zacznie kręcić te bączki, no to po prostu jest niesamowicie wysoka fala.
2: Tylko w miniony weekend augustowscy policjanci na tamtejszych jeziorach interweniowali ponad 60 razy.
10: Klimat.
2: Między 10 a 15 mamy tak zwane zielone godziny, kiedy zalecane będzie korzystanie z energii elektrycznej, by wykorzystać jej nadmiar. Obecnie ponad 1/4 prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca, 22%. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: W Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz.
13: Na mundialu trwa walka o koronę króla strzelców. Tempo narzucili Lionel Messi i Kylian Mbappé po 6 bramek, ale gonią ich Harry Kane i Erling Haaland z 5 golami. Legenda polskiej bramki Jerzy Dudek jest pod wrażeniem wyścigu snajperów.
14: Chyba mamy pierwszy taki turniej, gdzie każdy super strzelec danego kraju rzuca rękawiczkę kolejnemu strzelcowi. Tutaj oczywiście Messi jest tym pierwszym prowokatorem tej całej sytuacji, bo to on pierwszy zaczął strzelać te gole, wytaczać kierunki, rekordy. Czekamy na odpowiedź Ronaldo, później Kane'a, później Mbappé i czasami mamy tutaj kolejną rozgrywkę pomiędzy strzelcami i to dobrze wygląda.
13: Bardzo dobrze wygląda, nam się wszystkim to podoba. No, kiedyś to były czasy, my też mieliśmy swojego króla strzelców, Grzegorza Latę na mundialu w Niemczech w 1974 roku. Wczorajsze wyniki pokrótce. Anglia-Kongo 2-1, Belgia-Senegal 3-2 i USA-Bośnia-Hercegowina 2-0.

0: 0. Przypomnę, że przegrywający odpada. Dziś Hiszpania zagra z Austrią, to o 21:00. W nocy starcie piłkarskich ikon Cristiano Ronaldo z Luką Modriciem na czele reprezentacji Portugalii i Chorwacji, to o 1:00, a o 5:00 Szwajcaria zagra z Algierią. A dziś na trawiastym mundialu tenisistów Kamil Majchrzak zagra w drugiej rundzie Wimbledonu z Amerykaninem Zacharym Swajdą.
1: Będzie to bardzo trudne spotkanie, może dla szerszej publiczności jeszcze nie jest aż tak znaną postacią, ale wchodzi w tour, osiąga swoje najlepsze rankingi w karierze, obecnie był w czwartej rundzie Roland Garrosa, więc też jest w życiowej formie. Rok temu pokonał mnie na trawie, więc spodziewam się na pewno bardzo trudnego spotkania. Natomiast gram dobrze, jestem przygotowany, nagrany, więc myślę, że będzie dobry mecz i zobaczymy, jak on się potoczy. Na pewno dam z siebie wszystko.
0: Oto możemy być spokojni. Kamil tak gra, a zagra o 13:30 według planu. Około 14:30 na kort powinna wyjść Iga Świątek, by zagrać z Czeszką Karoliną Pliszkową. Oby obrończyni tytułu ten mecz potoczył się łatwiej niż w pierwszej rundzie. Lechia Gdańsk znów w opałach finansowych, nie popłaciła piłkarzom pensji, więc komisja do spraw licencji klubowych postanowiła nałożyć na biało-zielonych zakaz transferowy oraz całkowicie ograniczyć klubowi możliwości rejestracji nowych zawodników do czasu uregulowania bieżących zobowiązań. Skąd my to znamy? Identyczna niemal sytuacja i karne punkty walnie przyczyniły się do spadku Lechii z Ekstraklasy.
2: Pani pogoda się uspokaja. Po ekstremalnych upałach i gwałtownych burzach dziś już powinno być spokojniej, chociaż burze wciąż możliwe na południowym wschodzie kraju. Po południu spodziewajmy się przewagi słońca na mapie Polski i spodziewajmy się 25 stopni na termometrach. Tyle pokażą po południu w zdecydowanej większości kraju.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Aerobik się wymarzył Agnieszce. Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet, Stanisław Perzyna, już się zmachałem, i Robert Grzędowski.
4: Dokładnie, ciekawe jakbyś...
2: Dziękujemy za poranne spotkanie.
4: Jakbyś, proszę bardzo, jakbyś mówił, gdybyś naprawdę poćwiczył, a nie udawał i robił magii radia. Siedzisz sobie wygodnie.
2: Jak, ruszałem się w tym fotelu.
0: Tyle treningu z darczoskłonem i co z tego?
4: I tak, i byle jak, tyle mam ci do powiedzenia. Ale skoro mamy teraz już dwóch dziennikarzy sportowych w studiu, w dniu dziennikarza sportowego, to mam pytanie do Darka tym razem. Kto w Polsce spopularyzował aerobik, który tak nieudolnie teraz Robert wykonuje w naszym studiu?
0: Jane Fonda.
4: No ale Polak, Polka.
0: Polak, Polka.
4: Zanim kasety z Jane Fondą
0: dotarły. To może
4: Adriana
0: Biedrzyńska.
4: O mama mija, Dorota Stalińska będzie
0: naszą gościnią. Dorota Stalińska, właśnie tak mi...
4: No i powiem jej, że nie pamiętałeś. Dziękuję wam bardzo.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy. Będzie 100 lat?
5: Listy na M.
4: To skoro udało już mi się zadrzeć z redakcją sportową i redakcją aktualności, zobaczymy, jak ten dzień się potoczy. Oficjalnie rozpoczynamy listy na M, 9 minut po godzinie 9. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, Ewa Lipowicz ten program przygotowała. Michał Żołądkowski czeka na państwa telefony, 2 2 7 3. Ten numer jest niezmiennie do państwa dyspozycji. Polecamy też naszego Facebooka i Instagrama, ponieważ tam materiał pomocniczy do naszego dzisiejszego spotkania. A Dorota Stalińska, jak już powiedziałam, będzie z nami po godzinie 10:00, będzie też Artur Andrus. Będzie dużo się działo, a wszystko w klimacie przyjemności, listy przebojów programu trzeciego, no i tego, co lubimy wspominać.

Guns N' Roses na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w listach na M. Ta audycja ma wspaniałą historię, właściwie budowana jest dzięki wspaniałej historii programu Trzeciego Polskiego Radia i listy przebojów. Mówiliśmy o tym już gęsto, ale myślę, że zawsze warto przypominać, że te listy na M, które są paliwem do naszych spotkań od poniedziałku do czwartku, to rzeczywiście listy i kartki, które trafiły w nasze ręce, 3 pudełka, wysyłane na adres listy z dopiskiem kącik Marii. Maria Teodorowicz prowadziła przez pewien czas w liście taki kącik, który powstał jako żart i miał być odpowiedzią na różne poradnikowe segmenty pojawiające się w mediach. Wymyślił ten kącik Paweł Sito i na początku pisał listy do kącika, ale okazało się bardzo szybko, że słuchacze i słuchacze listy, słuchaczki i słuchacze listy zaczęli traktować ten kącik jako własną szansę na to, żeby bardzo ważne tematy podejmować w korespondencji z Marią, która trafiała na antenę. I kiedy trafiły do nas po śmierci Marii te pudełka, zaczęliśmy je przeglądać i okazało się, że jest to prawdziwy skarb, skarb, który pokazuje nie tylko miłość do muzyki, miłość do konkretnej audycji, do konkretnych ludzi radia, ale także jest szansą na to, aby poszukać kontekstów, smaczków, zobaczyć świat, który dla wielu z nas był przestrzenią dzieciństwa, wczesnego dzieciństwa, a może już młodości, może dojrzałości, ale nadal pozwala skomunikować się z dzisiaj i poopowiadać ciekawe rzeczy. I tak też będziemy robić do godziny 12. Dzisiaj wychodzimy od kartki podpisanej Axl Rose, dlatego Guns N' Roses pojawiły się na początku. Za chwilę przypomnę, jakie frapujące pytanie Axl Rose przysłał w roku 92, jak wskazuje stempel na kartce, dosyć takiego, no może niedużej jakości. Rozumiem, że były to czasy niedoborów w kartkach. Pieczęć Leszka Białego na tej kartce, nadrukowana

Już wcześniej gotowy znaczek pocztowy. Kartka kosztowała 1200 zł. Być może po prostu Axel miał jakieś starsze kartki, bo myślę, że w 92 to już ruszył tak rynek nowoczesności. W każdym razie ta kartka trafiła z konkretnym pytaniem. Za chwilę po niej sięgniemy. Chciałam tylko przypomnieć, że to jest audycja, podczas której bardzo chętnie słuchamy Państwa wspomnień dotyczących listy kącika Marii, muzyki, która była i jest ważna. 2 2 7 3. Ten numer jest do dyspozycji do godziny 12. Oczywiście także dłużej. Teraz jeszcze odrobina muzyki i za chwilę wprowadzamy się w klimat pytania, które zadał Axl Rose.

Follow Rivers Likely doprowadziła nas do tego momentu, w którym raz jeszcze chciałam przypomnieć, opowiadaliśmy o tym z Robertem przed dziewiątą, że Axl Rose w roku 92 rzeczywiście napisał kartkę

0: pocztową i wysłał ją na adres myśliwiecka3/5/7. Pisał po polsku, bez absolutnie żadnego problemu. Oddał głosy na listę, zgodnie z regulaminem, 10 głosów. Pierwsze 3 miejsca to Róże Europy, Kult i Wilki. Ale to, co nas zafrapowało, a mnie to już bardzo jako fankę różnego rodzaju ćwiczeń, w sumie dobrze, że mówimy o tym w dniu, który nie jest tak gorący. Mianowicie zadał takie pytanie, być może szukając, no, chcąc zwrócić na siebie uwagę Marii albo pana Marka, zapytał tak: panie Marku, czy pani Maria chodzi na aerobik dla przyjemności czy z konieczności? Muszę powiedzieć, że to przeciwstawienie przyjemności i konieczności bardzo, ale to bardzo jest frapujące. Postanowiliśmy to sprawdzić. Zaczyna Michalina Bieńko.
1: Dzień dobry. Czy pan tu trenuje z konieczności czy dla przyjemności?
2: Tak, dla przyjemności.
3: Ja chodzę na aerobik. Nieraz mi się nie chce, ale idę to tak jakby z konieczności, ale mam przyjemność, bo się spotkam z koleżankami miłymi. Także sprawia mi to przyjemność, a nieraz, żeby mieć lepsze samopoczucie, kondycję, lepiej się czuć. Wszystkie mówimy, tak mi się dzisiaj nie chciało iść, ale jestem zadowolona, że przyszłam.
4: Mogę robić coś z konieczności i mogę to robić też z intencją zadbania o siebie i o swoją przyjemność.
5: Marta Iwanowska-Polkowska, psycholożka.
4: To jest kwestia naszych przekonań, które mamy, i kwestia naszego takiego zaangażowania, żeby tą konieczność wzmocnić takimi, my to nazywamy w psychologii, interwencjami, które zwiększają nasze poczucie przyjemności. Możemy sobie trudne rzeczy uprzyjemniać.
5: Praca jest dla panów przyjemnością czy koniecznością?
6: Oczywiście, że przyjemnością.
5: A czym się panowie zajmują?
6: O, nie, nie, to nie do radia, nie do telewizji.
5: Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy.
6: Tak.
7: Mam wrażenie, że jedno bez drugiego nie istnieje, nie działa.
5: Julia, piekarka i dietetyczka.
7: Trzeba wstać wcześnie, trzeba zrobić zakwas, trzeba dopilnować ciasta. I w tym powtarzaniu jest coś dziwnie kojącego. Jest to jakiś codzienny rytuał, medytacja. I oprócz tego rytuału bardzo ważna jest dla mnie sprawczość, bo to uczucie daje mi ogrom radości. Biorę kilka prostych składników i zamieniam je w chleb, w ciasto drożdżowe. Nie w teorię, nie w plan, tylko w coś, co istnieje, pachnie, trafia do czyjegoś domu. A oprócz pieczenia w mojej pracy bardzo ważni są ludzie.
5: Pan co robi z konieczności dla przyjemności?
2: No ja to dużo spaceruję sobie i odpoczywam w parku.
4: Ja też mam na to pewną metaforę. I ta metafora brzmi, że możemy swoje życie posypywać brokatem. Czyli możemy robić różne rzeczy z konieczności, ale jakoś je sobie uprzyjemniać. Tak właśnie jakbyśmy rzucili w tą czynność garstkę brokatu, który sprawi, że ta czynność zacznie błyszczeć. Bo konieczność może być połączona z ważnymi dla nas wartościami i z głębszym poczuciem sensu. I to ostatecznie też może nas prowadzić do większego poczucia przyjemności, lekkości, radości w swoim życiu.
0: Ale świetne zdanie, możemy posypywać nasze życie brokatem. No ale Axl Rose pytał w 92 roku ewidentnie o to, czy Maria chodzi na aerobik dla przyjemności, czy z konieczności. Więc ja zadaję pytanie, czy słuchanie listy przebojów było przyjemnością, czy koniecznością? 2 2 7 3, ale też już się odzywają głosy na temat aerobiku, więc też można opowiadać. Czy na przykład mają państwo w pamięci telewizji początki, 2 programy telewizyjne, Marek Niedźwiecki i Wzrokowa Lista Przebojów, ale Dorota Stalińska w wczesne przedpołudnia sobotnie na telewizyjnej dwójce prowadziła program, w którym właśnie popularyzowała aerobik, tańczyła, też śpiewała, co było polemiką na przykład z Frankiem Kimono. O tym też jeszcze dzisiaj opowiemy. Więc jeżeli mają państwo takie wspomnienia dotyczące aerobiku, to czekamy, a może są państwo mistrzami w tej dyscyplinie już teraz. Także czekamy na opowieści. No ale oczywiście pytanie podstawowe, czy słuchanie listy to była przyjemność, to jest przyjemność, czy konieczność, idąc tropem tego sformułowania od Axla Rose'a. Pozdrawiamy cię. Jeżeli nas słuchasz, to też możesz oczywiście się ujawnić. To byłaby super przygoda zapytać, dlaczego akurat tego lidera, tego wokalistę wybrałaś na swoje alter ego.

0: Pochwała codzienności od Barbary Wrońskiej to nasza piosenka dnia.
1: Autopromocja.
2: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 muzyczna poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
3: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
4: Śnieg. A może być Snow Patrol?
2: Od poniedziałku do czwartku zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. A codziennie od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki. Zapraszają
0: Agnieszka Szydłowska,
5: Piotr Metz,
6: Jacek Hawryluk,
7: Grzegorz Hoffman
8: i Michał Margański.
2: O stałej porze, czyli o 15 w sobotniej tonacji Trójki gra z kolei Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
1: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.

COVID. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i

0: Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
4: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe
4: oferty! A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
6: Żegnamy reklamy.
7: A w Trójce już Sylwia Zadrożna z gościem. Patrzę wam głęboko w oczy, bo nie unikniecie pytania, które wam zadam, więc niech pracuje przez cały czas waszej rozmowy w tyle głowy. Co robicie w życiu z konieczności, ale jest to jednocześnie super przyjemne?
8: Informator ekonomiczny.
9: To o tym później, a na razie ekonomiczne tematy. Łukasz Korycki z Pulsu Biznesu w Studiu Trójki. Dzień dobry.
10: Dzień dobry paniom, dzień dobry państwu.
9: GUS na nowo nas policzył i chyba mamy dobre wiadomości, bo na koniec ubiegłego roku w Polsce przebywało 38 milionów 800 tysięcy osób, czyli więcej niż wynikałoby z dotychczasowych oficjalnych danych podawanych przez Urząd Statystyczny. I na dodatek w ubiegłym roku, w 2025, liczba mieszkańców wzrosła, nie spadła, bo przecież przyzwyczailiśmy się do takiej wiadomości o spadku raczej.
10: Tak, to się zgadza, tylko tu jest pewien kruczek, ponieważ GUS zastosował nową metodę liczenia. Dotychczas GUS liczył nas, mówiąc kolokwialnie, stosując takie zwykłe metody, czyli porównując liczbę zgonów i urodzeń, dodatkowo opierając się na tak zwanych spisach powszechnych. Teraz GUS zmienił metodologię, to się tak ładnie nazywa, że zaczął badać ślady życia, więc trochę
9: no
10: tak
9: właśnie,
10: brzmi, jakby GUS poszukiwał życia na Marsie, ale wróćmy na Ziemię. Tak, badał ślady życia, czyli szukał zapisów z rejestrów różnego rodzaju urzędów, przynajmniej dwóch w Polsce, sprawdzając, czy ktoś rzeczywiście w Polsce przebywa. I tak rzeczywiście jest nas 38,8 miliona. No trudno porównać do ubiegłego roku, kiedy nas było około 37 milionów, no bo to jest nowa metodologia, no ale należy się cieszyć. Przybyło też cudzoziemców, bo cudzoziemców mamy 2,3 miliona osób, to jest 214 tysięcy więcej niż rok wcześniej.
9: Kiedy, 6% populacji
10: tak,
9: całej.
10: Kiedy tą metodologią oczywiście inną liczyliśmy. Tu oczywiście przodują Ukraińcy, których też przybyło, na drugim miejscu Białorusini, później Gruzini, tu wszędzie te liczby rosną. Co ciekawe, na czwartym miejscu Kolumbijczycy. Mamy ogromny skok cudzoziemców z Kolumbii, bo to jest 27,5 tysiąca osób. To jest plus 9 tysięcy w ciągu roku. Należy się cieszyć, że nas jest więcej. Należy się cieszyć, że więcej jest cudzoziemców, bo przypominajmy, że jednak mamy te kłopoty demograficzne, mniej tych urodzeń.
9: Tak. Często ratują nasz rynek pracy.
10: Ratują naszą gospodarkę. Cudzoziemcy wypracowują od 6 do 10% PKB w zależności od metodologii, więc należy się chuchać i dmuchać, żeby oni też do nas przyjeżdżali, bo sami możemy nie dać rady, żeby tą naszą gospodarkę
9: utrzymać. Chociaż, żeby nie było tak różowo, to współczynnik dzietności w Polsce spada i te badania też pokazały.
10: Tym bardziej ważne jest, żeby było nas coraz więcej, nie tylko Polaków, żeby ten rynek po prostu mógł funkcjonować i gospodarka.
9: Różowo nie jest również na stacjach benzynowych, bo po zakończeniu programu CPN w górę poszły ceny paliw. Niektórzy nawet żartują, że teraz mamy CPW, czyli ceny paliwa wyżej, ale no można było się tego po pierwsze spodziewać, skoro podatki wróciły do standardowych poziomów, ale też analitycy petrol.pl podkreślają, że mimo wyraźnych podwyżek obecnie ceny benzyny i oleju napędowego pozostają niższe niż przed wprowadzeniem tego mechanizmu ochronnego.
10: Tak, pozostają niższe niż przed wprowadzeniem tego tak zwanego CPN. Pozostają mniej więcej na podobnym poziomie, na jakim były, gdy wybuchał konflikt na na Bliskim Wschodzie, no to normalne. Teraz wracają warunki rynkowe, VAT wzrasta z powrotem z 8 do 23%.

0: stawki akcyzowe i wraca rynek, a rynek jest, no, jaki jest, wiadomo, znowu będą różnice między paliwami premium a paliwami podstawowymi, znów będziemy więcej płacić przy autostradach niż w miastach, gdzie jest większe to skupisko stacji i firmy, stacje muszą między sobą konkurować, także, także ceną, no i będziemy patrzeć na to, co się dzieje na rynku. Ja tylko przypomnę, no, że te ceny są w miarę stabilne, niezbyt wysokie, choć wyższe oczywiście jeszcze, gdy był CPN. Patrzymy na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, bo tam wcale nie ma takiej spokojnej sytuacji. Przypomnijmy, że wojna na Bliskim Wschodzie się nie zakończyła. Mamy długotrwałe zawieszenie broni, które obie strony sobie zafundowały po to, żeby móc teraz prowadzić negocjacje dotyczące porozumienia, więc sytuacja może się jeszcze zmieniać, a cena ropy jest w tej chwili jeszcze kilka dolarów wyższa na światowych rynkach niż była wówczas, kiedy te pierwsze ataki Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran się zaczęły, czyli pod koniec lutego.
1: Tak, tutaj na pewno jeszcze dużo się będzie dziać. Ja tylko dodam, że obecnie najtańszą benzynę i najtańszy diesel mamy na Górnym Śląsku. I teraz zaglądamy do Pulsu Biznesu, a tam taki tytuł. Kończy się czas łatwego wzrostu w masowej modzie. To test dla LPP, Pepco i Modico, czyli giełdowych spółek odzieżowych. Co się dzieje?
0: Tak, bo parliśmy się tutaj na badaniach analityków firmy Trigon, którzy zbadali ten rynek. To jest duży rynek, rynek wart 70 miliardów złotych, rynek odzieży i obuwia w Polsce. On rósł, dalej będzie rósł. W ubiegłym roku wzrósł o 9,7%. Teraz według szacunków te wzrosty już będą niższe 6-7%. Co się dzieje? No po pierwsze trochę gorsze nastroje konsumentów, lekkie obawy o pracę, więc gdzieś ograniczamy tutaj swoje wydatki. Droga energia oczywiście, to jest pokłosie tego, co się dzieje globalnie. Drogie surowce, znów pokłosie tego, co się dzieje globalnie, bo bawełna w ciągu roku 20% zdrożała, polietylen 17%, kauczuk 27%. To są wszystko produkty, które są potrzebne w produkcji odzieży czy obuwia. No ale te duże firmy jakoś sobie radzą, stawiają między innymi na sprzedaż internetową, na własne marketplace'y, więc ten wzrost jeszcze będzie, natomiast nie będzie pewnie taki silny, no tak jak tutaj wynika z tych badań, jak był jeszcze kilka lat temu, więc duże wyzwanie, jak przed każdą branżą zresztą.
1: Tak, teraz, a z drugiej strony może i dobrze, że my będziemy kupować bardziej świadomie i nie za dużo. I na koniec jeszcze do Szwecji się przenieśmy, bo tam sklepy spożywcze i apteki muszą od lipca przyjmować płatności gotówkowe. To może być trudne w Szwecji, no bo tam w zasadzie ponad 90% transakcji to są transakcje bezgotówkowe.
0: Transakcje bezgotówkowe. Szwedzi w ogóle w 2023 roku, w efekcie tego, co się wydarzyło na Ukrainie, ataku Rosji na Ukrainę, zawiesili swój program wprowadzenia w ogóle gospodarki gotówki cyfrowej, opartej na gotówce cyfrowej. Oni zamierzali w ogóle gotówkę wycofywać. Wycofali się z tego programu, no bo jednak się boją trochę. No wiemy o tych atakach hybrydowych, atakach na systemy bankowe, informatyczne i tak dalej, i tak dalej. Więc w tej chwili Szwedzi zdecydowali o tym, decydują o tym, że wracają transakcje, sklepy są zobligowane, spożywcze czy apteki do tego, żeby przyjmować gotówkę. Banki też będą musiały przyjmować gotówkę, będą też musiały w przypadku awarii dokonywać transakcji kartami offline. Więc taki krok wstecz w związku z tym, co się dzieje. U nas na szczęście my jesteśmy trochę bardziej konserwatywni, zwłaszcza starsze pokolenie, ale młodsze pokolenie też powinno przemyśleć, że te około 100 euro, tak jak w Szwecji jest zalecane, żeby dobrze na osobę w gospodarstwie domowym mieć.
1: Łukasz Korycki z Pulsu Biznesu komentował wydarzenia gospodarcze, a teraz co? To pytanie, no to Agnieszka?
2: Sylwia, co robicie w życiu z konieczności, ale jednocześnie jest to mega przyjemne?
0: Z konieczności, ale jest to... No to ja mam bardzo prostą odpowiedź. Z konieczności muszę wyjść na spacer z psem. Jest to bardzo przyjemne. Mieliśmy zresztą tutaj rozmawiać o...
1: już nie starczyło czasu, bo są lody dla psów coraz częściej w kawiarniach wprowadzane i to też jest bardzo, bardzo fajne. A ja piję wodę.
2: Z konieczności
1: naprawdę. Ostatnio lekarz mi zalecił, bo piłam za mało. No, okazuje się, że to jest całkiem przyjemne, no i przede wszystkim zdrowe. Zachęcamy do tego, żeby pić cały czas wodę.
3: Informator ekonomiczny.

Dwa nagrania wspaniałe, każdy ze swoją historią, Diana Ross i YouTube. Oczywiście także z historią na liście przebojów, ale utwory, które cały czas grają świetnie. I lista przebojów programu trzeciego, jak i cała trójka, oczywiście zbudowana na muzyce. Trzymam w ręce kartkę pocztową. Rok nadania do nas to jest niewidoczny znaczek pocztowy, ale zaraz to będziemy mogli po zestawie utworów rozwikłać. Na razie nie mogę ich na antenie przywołać, dlatego że pomyślałam sobie, że skoro tak dużo osób głosowało na różne piosenki, zatem kochało te utwory i miało z nimi związek emocjonalny, to myślę, że te osoby także po latach te emocje odczuwają i na przykład chciałyby wziąć udział w konkursie, a może wśród słuchaczy, którzy nie pamiętają już lat 80., 90. w muzyce, ale na fali tych powracających mód i wspaniałych artystów, którzy dalej funkcjonują w przestrzeni słuchania muzyki, na przykład te utwory, które za chwilę przywołamy na antenę, będą znane. Słowem skracając, mam do zaproponowania krótki muzyczny konkurs. Ułożyłam go w oparciu o propozycje, które do listy zgłosił pan Ireneusz. I to właśnie tej kartki od pana Ireneusza nie mogę rozpoznać w datach. W każdym razie zagłosował na kilka utworów. Trzy pierwsze z nich złożyłam w taką króciutką całość, ale myślę, że są rozpoznawalne. I na czym polega konkurs? Kubek trójki oddajemy, wspaniały, z edycji Lato 2026, w ręce pierwszej osoby, która rozpozna wszystkie trzy utwory, które w tym złożeniu się pojawią. Dwie dwójki i siedem trójek, czekam na ochotnika albo na ochotniczkę, która chciałaby podzielić się informacjami, co to za utwory, przy czym szukamy tytułów i wykonawców. Stawiamy wysoko wymagania. No chyba, że się okaże, że trzeba będzie trochę je zmniejszyć. Będziemy tutaj elastyczni. Na razie bardzo wysoko ustawione wymagania. Szukamy prawdziwych orłów i orłu. To musi Mateusz Adamczyk. Orlic. O, dziękuję, Ewa. Orłów i orlic. Czyli to nie jest nowe słowo. Czyli feminatywy istniały od dawna. No dobrze, dwie dwójki i siedem trójek. Szukamy orłów i orlic, które rozpoznają wykonawców i tytuły, które teraz w tym krótkim miksie się pojawią. 25 sekund do przejechania, czy to naprawdę jest dla wytrawnych zawodników. Czy wszyscy są gotowi? To uwaga.

0: No ja myślę, że to jest dosyć proste, chociaż z tymi tytułami może być trudniej, bo to ostatnie nagranie ma tytuł taki troszeczkę, już jest słuchacz, no to w takim razie proszę bardzo. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, nawet nie zdążyłam usłyszeć, jak pan ma na imię, więc może zróbmy to na antenie. Agnieszka?
2: Michał.
0: To w takim razie, panie Michale, wszystkie rozpoznane?
2: Tak mi się wydaje.
0: No to startujemy.
2: Z tytułem.

0: problem. Pierwszy to był Smooth Criminal, Michael Jackson.
1: No, to łatwe. Brawo.
0: Drugie to było Two Hearts, Phil Collins.
1: Brawo.
0: I trzecie to był też Phil Collins.
1: No, to jasne. Tytuł trochę odklejony od tego, co on zaśpiewał. Niestety tutaj jest taka podstępność.
0: To właśnie, if I could rain down on me.
1: Na, nie wiem, co mam zrobić, potrzebuję pomocy. Ewa, Michał, pomóżcie, czy pójdziemy na rękę panu Michałowi, czy żeby był pierwszy konkurs łatwiejszy, czy jednak czekamy na odpowiedź poprawną. Jesteśmy twardzi, powiedziała Ewa Lipowicz. Panie Michale, bardzo dziękuję. Kolejna osoba może się do nas zadzwonić, ma ułatwioną robotę, bo pan Michał już rozpoznał Smooth Criminal Michaela Jacksona, Two Hearts Phila Collinsa i trzeci utwór, który jest w tym zestawieniu. Możemy przypomnieć, ale to zestawienie. Przypomnimy zestawienie i szukamy w takim razie już do kompletu tej trzeciej piosenki.

0: No i jest z nami pan Cezary. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ma pan ułatwione zadanie, więc pan Michał tak naprawdę zrobił już panu dwa utwory, przedstawił, ale po kolei jedźmy, dobrze? Żeby było tak zgodnie z zasadami. Pierwszy utwór.
1: No to Michael Jackson, Smooth Criminal, Two Hearts, Phil Collins i Groovy Kind of Love, też Phil Collins.
0: Bardzo dobrze. Musiał pan sprawdzić, czy pan pamięta tytuły wszystkie?
1: Nie. To tam jest to w takim wieku, że pamiętam te tytuły.
0: Czyli jest pan bardzo młody.
1: Tak, zdecydowanie duchem, tak, oczywiście.
0: A czy pan słuchał Listy Przebojów? Słucha pan Listy Przebojów?
1: Ja się na Liście Przebojów wychowałem, także...
0: Co to za pytanie? Ja się na Liście Przebojów wychowałem. Przepraszam za to niezręczne pytanie. A w którym roku zaczął pan słuchać? Jakby w którym momencie pan wchodzi na listę? Od samego początku?
1: Tak, myślę, że od samego początku i to tak świadomie, bo muzyki nas zaczął uczyć słuchać wujek. To się zaczęło w wieku lat kilku i zaczęliśmy od Beatlesów, także... było dobrze, a później było tylko lepiej. Nie?
0: Ale ten wujek to nie miał na imię Marek i nie nazywał się Niedźwiecki. Najpierw był wujek, a potem był Marek Niedźwiecki.
1: Tak, zdecydowanie. Ale no chyba był wujek, byli Beatlesi i od razu była trójka, także w ten sposób.
0: Wspaniałe, wykorzystamy to jako hasło reklamowe. Wujek, Beatlesi i trójka. Bardzo dziękuję, gratuluję. Kubek z edycji Lato 2026 do pana Cezarego. Pozdrawiam bardzo pana Michała. Ułatwił pan zadanie, ale to jest wspaniałe. Jeszcze mamy kilka zestawów konkursowych. Dodam tylko, że pan Ireneusz, z którego kartki pocztowej utworzyła tę pierwszą trójkę konkursową, pisał do Marii w ten sposób. Proszę o przekazanie pozdrowień dla księżniczki Marii z Lugania Śląskiego, od księcia Fio z Poznania, z okazji urodzin, które księżniczka obchodziła w lutym wprawdzie i roku, którego nie jestem w stanie rozpoznać. Ale może wtedy Maria nie przekazała, więc my teraz nadrabiamy po wielu, wielu latach. Księżniczko Mario z Lubania Śląskiego, zostałaś właśnie na antenie trójki pozdrowiona.

0: Przypominam, że słuchamy radia, które od dzisiaj reklamuje się hasłem Wujek, Beatlesi, Trójka. Po godzinie 10 naszą gościnią będzie Dorota Stalińska i wtedy śmiało wkroczymy do świata polskiego szaleństwa na aerobik. Ale chciałam też powiedzieć, że ten konkurs, zapomniałam to powiedzieć w wstępie, który pojawi się po godzinie 10-11, jest zainspirowany wieloma kartkami, które zgłaszają reklamacje do konkursów z listy przebojów. O tym też trochę więcej opowiem niebawem.
1: Autopromocja.
2: Kluczowe wydarzenia w historii, dzieła kultury, postaci oraz idee, które ukształtowały nas, Europejczyków. Ale co to dokładnie znaczy? Co znaczy tożsamość europejska? Jakie mity i jakie opowieści ją kształtują? I czy sytuacja na świecie już wymaga, żeby europejski mit wymyślić na nowo? Będziemy o tym rozmawiać. Zapraszam do nowego podcastu Źródła Europejskie. Premiera w każdą środę o 12 na YouTubie Trójki i na stronie polskieradio.pl. Agnieszka Lichnerowicz.
1: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
3: Żegnamy reklamy.
0: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
9: Werbowali ludzi do akcji dywersyjnych dwaj mężczyźni w rękach ABW. Polska przygotowuje się do stworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce, ale jak zaznacza szef MON-u, to amerykański prezydent podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie. Blisko 500 dronów i ponad 70 rakiet użyli Rosjanie do ataków na Ukrainę, głównie na Kijów. ABW zatrzymała Polaka i Białorusina podejrzanych o werbowanie ludzi do działań dywersyjnych w Polsce. To część większego śledztwa dotyczącego działalności na rzecz obcego wywiadu. Do zadań zwerbowanych przez nich osób należało fotografowanie obiektów infrastruktury krytycznej oraz innych miejsc kluczowych dla bezpieczeństwa państwa. Za wykonanie zadania otrzymywały wynagrodzenie w kryptowalutach. Zdobyte w ten sposób materiały były następnie wykorzystywane do celów propagandowych przez władze białoruskie. Sąd aresztował na 3 miesiące 19-letniego Aleksieja B. 44-letni Rafał G. ma zatrzymany paszport, dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Jest zielone światło dla szczegółowych negocjacji. Trwają analizy dotyczące szczegółów. Tak o ewentualnej stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce mówił bez uników w rozmowie politycznej Trójki wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednocześnie zaznaczył, że ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie prezydent Stanów Zjednoczonych.
10: My przygotujemy wszystko ze swej strony. Jesteśmy w codziennym kontakcie ze stroną amerykańską, żeby uzgadnić szczegóły, pokazywać lokalizacje, zabezpieczać.

0: środki informować i będziemy w pełni gotowi do tego, że w momencie, kiedy strona amerykańska będzie podejmować decyzję, będzie miała pełne rozeznanie, jakie jest zaangażowanie i możliwości z naszej strony.
1: Teraz w Polsce stacjonuje rotacyjnie około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Blisko 500 dronów, 74 rakiet użyli Rosjanie do ataków na Ukrainę, głównie na Kijów. Obrona powietrzna zniszczyła lub uszkodziła 48 rakiet i 476 bezzałogowców. W atakach zginęło 13 osób, co najmniej 86 zostało rannych. Jak relacjonuje pan Maksym, eksplozję było słychać całą noc.
2: Ta noc była bardzo ciężka.
1: Przez niemal całą noc było słychać wybuchy. Nieustannie rozbrzmiewały alarmy przeciwlotnicze. Było strasznie i nerwowo. Najgorsze jest to poczucie niepewności, kiedy nie wiesz, co będzie dalej. Na szczęście u mnie wszystko w porządku, ale po takiej nocy jeszcze długo będę dochodził do siebie.
2: Ale pisać tak jak naciej się długo przychodzisz do ciebie.
1: Wielu mieszkańców Kijowa spędziło noc w schronach. Benzyna i olej napędowy sprzedawane są już na dawnych rynkowych zasadach. Wczoraj skończyły się rządowe dopłaty. Efektem wygaszenia CPN, czyli działającego od końca marca programu ceny paliwa niżej, są podwyżki. Część kierowców, choć narzeka na drogie paliwo, ma świadomość, że sztuczne obniżanie cen nie mogło trwać wiecznie.
3: Spodziewałem się, że to za długo nie potrwa i nie zaskoczyło, ale nie jestem zdziwiony. Oczywiście nie jestem również zachwycony, no ale tankować trzeba, co jest dobre dla fiskusa, to jest dobre dla budżetu państwa.
4: Dobrze, że chociaż gaz jest tańszy.
5: Nie ma darmowych obiadów w ekonomii. Utrzymywać można byłoby zawsze, tak? No w ogóle niskie podatki są zawsze w cenie, tak? ale coś za coś.
1: Prawo i Sprawiedliwość proponuje obniżkę cen paliw. Największa partia opozycyjna przygotowała projekt ustawy w tej sprawie, mówi kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek.
6: Dlaczego? Dlatego, że rząd polski ma w nosie Polaków. Postanowił złupić Polaków po raz kolejny, tym razem złupić ich na wakacje. Złupić rodziny, złupić zwykłych pracowników, którzy wyjeżdżają na urlop, ale złupić także rolników, którzy wyjeżdżają w pole, przedsiębiorców. Dlatego my wracamy do naszego pomysłu sprzed kilku miesięcy po to, żeby natychmiast po wejściu w życie tej ustawy ceny paliw wróciły do poziomu sprzed wczoraj.
1: Projekt PiSu przewiduje obniżkę VAT-u z 23 do 8% oraz obniżkę akcyzy. Stawki miałyby obowiązywać do 30 września. Bezcenna pamiątka wraca do Krakowa. Dziś ministra kultury przekaże do Muzeum Narodowego w Krakowie pierścień króla Zygmunta Starego, który zwrócili niedawno Niemcy. Po krótkiej prezentacji w Warszawie zabytek ponownie będzie stanowił część kolekcji książąt czartoryskich, mówi dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Szczarski.
7: Mamy już przygotowane na niego miejsce. Znajdzie się w sali Jagiellońskiej, w Pałacu Czartoryskich, w pobliżu innych zabytków z epoki Jagiellonów, właśnie króla Zygmunta I Starego, a więc będzie w znakomitym miejscu, będzie miał osobną gablotę, będziemy się wszyscy z niego bardzo cieszyć.
1: Pierścień jest jedną z najcenniejszych pamiątek po królu Zygmuncie Starym. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: 4 pochmurny, po południu już w wielu miejscach ze chmur wyjdzie słońce. Aktualnie możliwy przelotny deszcz na Pomorzu, na Podkarpaciu, deszcz, a także burze. Odpoczywamy od bardzo wysokich temperatur, tylko 21 stopni nad morzem i na południu do 27 na zachodzie.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Miałam dreszcze, po prostu dreszcze na plecach, kiedy Ania przeczytała informację o tym pierścieniu wracającym do Krakowa, bo trzymam w rękach kartkę pocztową.
8: Listy na M.
10: Wysłaną na ulicę Myśliwiecką 3x5x7, która brała udział w konkursie o złoty, wprawdzie pierścionek, ale mam nadzieję, że tutaj nie było jakiejś kryminalnej historii z zaginionymi dziełami. Agnieszka Szydłowska, Ewa Lipowicz, Michał Żołądkowski, Elżbieta Malinowska. Mówimy dzień dobry w drugiej godzinie listów na M.

0: Manam. Nie rób tego, nie rób tyle hałasu. Bardzo, bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby zajrzeć na naszego trójkowego Facebooka albo Instagrama, ponieważ tam widać kartkę. Moje niewyraźne ręce oraz kartkę wykonaną własnoręcznie przez osobę, która podpisała się jako Rafał z Łomży. Ta karteczka jest przepięknie wymyślona, wykonana, a przede wszystkim pokonała nienaruszona drogę pocztą, bo ma znaczek i wszystko, czyli przeszła cały ten proces pocztowy, w żaden sposób nie tracąc swojej oryginalności wykonania. I bardzo byśmy chcieli pana Rafała, który wtedy, kiedy wysyłał tę kartkę w roku 1991 na Myśliwiecką, odnaleźć, więc jeżeli ktoś rozpozna tę kreskę albo kojarzy, że miał kolegę Rafała i działo się to w Łomży i ten kolega super rysował, to prosimy o kontakt albo telefoniczny, albo na adres listy@polskieradio.pl. Oczywiście 2 2 7 3 to jest numer, który działa. To właśnie na tej karteczce swoją drogą znalazłam informację o tym, że był konkurs o złoty pierścionek. Pytanie dotyczyło tego, kiedy na antenie Trójki zaprezentowano potrójne wydanie Listy Przebojów i było takie 8 stycznia 1983 roku i właśnie Rafał z Łomży wysłał tę piękną kartkę, aby zagłosować na listę i jednocześnie wziąć udział w konkursie o złoty pierścionek. Mamy też inną kartkę, którą widać w naszych mediach społecznościowych, podpisaną Axl Rose, bo Axl Rose pisał także do listy, słuchał listy, głosował na listę w roku 1992 i on poza głosami wysłał do Marii, do Marka Niedźwieckiego podchwytliwe, a może wręcz kontrowersyjnie zaczepne pytanie. Panie Marku, czy pani Maria chodzi na aerobik dla przyjemności, czy z konieczności? No i ten aerobik żyje.
1: Ja chciałem tutaj w temacie przyjemności, czy innej motywacji, jeżeli chodzi o listę przebojów programu trzeciego, powiedzieć, że no to była taka przyjemność, że to się w głowie nie mieści. Po prostu nie wiem, do czego to można porównać. Jestem w posiadaniu dwóch singli winylowych serii Aerobik. Tam była taka składanka najlepszych polskich

0: zespołów, Lady Park, Manam, TSA i tak dalej, i tak dalej. Także tu mam taką pamiątkę po tym słynnym aerobiku, o którym dzisiaj mowa. Pozdrawiam serdecznie, kłaniam się.
1: Same utwory wybrane do tego, żeby dobrze się poruszać. Przypomnę, według twórcy aerobiku, czyli ćwiczeń aerobowych, ta wersja taneczna to jest po prostu dyscyplina rekreacyjna. Myślę, że za chwilę, kiedy spotkamy się z Dorotą Stalińską, która bezwzględnie miała możliwości poprzez program telewizyjny swoją popularność, wspaniałe role aktorskie i wszystko to, co się wiązało ze sztuką, zwracać uwagę na kulturę fizyczną w latach 80. No i właśnie z aerobikiem związała także swoją publiczną misję zachęcania ludzi do ruchu i sprawdzimy, przy jakiej muzyce to się działo. Była piosenka, którą pani Dorota wykonywała. Tam były takie słowa, może ktoś pamięta. Chcesz być zgrabna, zrzucić brzuch, płytę włączaj i rób ruch. Był też teledysk, ale on jest zaginiony, a w tym teledysku działy się takie cuda, jak między innymi gwiazdy na pasie lotniska na Okęciu, szpagat w przejściu podziemnym. Tak, i też była taka dyskusja pomiędzy artystami, wykonawcami, bo Franek Kimono na przykład odpowiedział w swoim utworze: gimnastyka aerobik dla niewyżytych kobiet, prujesz swoje piękne swetry, robisz z nich koszmarne getry. Tak mniej więcej się bawiono. Zanim spotkamy się z Dorotą Stalińską, to jeszcze konkurs nie o złoty pierścionek, ale o płytę tygodnia. Jeżeli ktoś chciałby posmakować i na własność przejąć najnowszy album grupy Muse, to jest ten moment. 2 2 7 3.

0: breath and
1: hush. Listy na M.
2: Płyta tygodnia, zespół Muse. Z nami jedyna taka autorka, artystka, osoba, która śpiewa, pisze wiersze, zachwyca wszystkich swoimi kolejnymi rolami. Dorota Stalińska, dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Witam serdecznie, słuchajcie, trójki.
2: Możemy od razu zdradzić, że nie przepada pani za muzyką w stylu zespołu Muse. Zdecydowanie.
3: Znaczy, ja w ogóle nie przepadam za łomotem takim, który jest nadmiarem dźwięków i wali po mózgu. Ja lubię piosenki, które coś niosą ze sobą. Nastrój, jakąś melodię fajną, jakieś wartości, jakiś tekst fajny. No ale to ja jestem już to pokolenie, które wychowało się na pięknych piosenkach.
2: No ale też oczywiście muzyka jest zawsze różna. Wykonuje pani też utwory i oczywiście te piosenki i te programy, na które składają się pani utwory.
3: Tak, ja śpiewam piosenki głównie.
2: Bez gitary elektrycznej, tak można powiedzieć.
3: Takie są czasy. Ale a troszkę mniej szkoda, że radio tak mało puszcza piosenek, a właśnie głównie taki raczej łomot. No ale to już trudno.
2: A propos łomotu, to...
3: Ale my nie na ten temat.
2: No właśnie, my na temat łomotu, który niektórzy mówią, że ćwiczenia i wysiłek fizyczny to jest łomot, ale że dobrze sobie go czasami sprawić, żeby żyć lepiej. Pani całe życie, i to mówię serio całe życie, bo chodzi też o dom, wychowanie i takie wdrożenie właśnie w to, że sport jest częścią życia, a takie zdrowie fizyczne może się też przekładać na lepsze samopoczucie psychiczne. To jest pani doświadczenie, o którym pani opowiada. Bardzo często się nim dzieli. W pani rolach widzimy też pani sprawność fizyczną, która jest wynikiem tego właśnie życia ze sportem. To było chyba w Koglu Moglu, prawda? W czwartej części, kiedy pani bohaterka...
3: Szpagat, tak, zadziwił szpagat. Ja nie wiem, szpagat to jest tak prosta figura. Ja codziennie stoję na głowie i też nie widzę nic nadzwyczajnego. Rzeczywiście, jak pani ma raz, wychowałam się w domu na Złoczworze, ja byłam najmłodsza i zawsze uprawialiśmy rozmaite sporty od dziecka. I do dziś dnia twierdzę i podkreślam, że sport jest, znaczy nie, sprawność fizyczna jest podstawą sprawności psychicznej. Zwłaszcza w późniejszym wieku, kiedy ludzie zaczynają się starzeć, sypać, coś dolega. Jeżeli jesteś sprawny fizycznie, no trudno być sprawnym psychicznie, jeżeli coś cię ciągle boli i siedzisz po szpitalach, po lekarzach, tak? Bo to ludzie zapadają się totalnie, ale to zależy naprawdę w ogromnej mierze od nas. Ludzie zwalają to wszystko, bo tak musi być. Nie tak musi być, jeżeli już... Ja skończyłam 1 czerwca, przypominam, 73 lata, czyli zaczęłam szczęśliwie 74 roczek żywota swego. I nadal ćwiczę codziennie. Nie zaczynam dnia bez rozruchu. I ciągle wszystkim tłumaczę, rozruch. Wstajesz, budzisz się i nie idziesz jeść śniadania, tylko no idziesz oczywiście na ogół do toalety, a potem robisz rozruch. Rozruch to jest zestaw ćwiczeń podstawowych. Zależy od tego, jakie mam plan dnia, od 10 minut do godziny, tak? Bo albo robię większy trening, albo robię szybki rozruch taki, bo muszę szybko się wybrać do zadań swoich, do pracy. A rozruch to jest od czubka głowy po najmniejszy palec od stopy. Trzeba się poruszać, to są skłony, skręty, przysiady, no i tak dalej.
2: I tutaj już jesteśmy prawie w świecie aerobiku. Ja też jestem wielką fanką rozruchu. Wiem, że pani codziennie staje na głowie, zresztą to już pani powiedziała i też
3: Ale też podkreślam zawsze podkreślam, że z tej pozycji to, co stoi na głowie na zewnątrz, a dzisiaj coraz więcej rzeczy stoi na głowie, to z tej pozycji
2: wygląda normalnie.
3: Tak, i wtedy łatwiej jest jakoś z uśmiechem na twarzy.
2: To zanurkujmy.
3: Też jeszcze tylko skończę państwu, że tak, to jest filozofia jogi. Mnie joga ratowała też w wielu... joga nie jest tylko zestawem ćwiczeń, ale joga jest rodzajem filozofii, która pomaga przejść przez wszystkie również i trudne chwile. I właśnie joga zakłada, że jeżeli wyjdziesz do świata i ludzie z uśmiechem, to świat i ludzie ci ten uśmiech oddadzą. I zataczamy koło, bo żeby wyjść do świata i ludzi z uśmiechem, to po pierwsze trzeba móc chodzić. Tak? Czyli być sprawnym na tyle, żeby chodzić. I trzeba umieć się uśmiechnąć, a trudno się uśmiechać, jak cię wszystko boli. Więc powtarzam raz jeszcze. Wstajesz, robisz rozruch, ćwiczysz, wstajesz przed lustrem, patrzysz na siebie, mówisz, świat jest piękny, jestem piękna, wszystko mi się dzisiaj uda.
2: I tak. Ale teraz tutaj chciałam zanurkować do lat 80., bo tu dużo radości nam sprawia od kilku dni takie zanurzanie się w przeszłości, także trójki, listy przebojów Marka Niedźwieckiego. Robimy to, ponieważ
3: no tak,
2: mamy...
3: Pamiętam.

0: To wszystko to nasza młodość.
1: Tak, kartki pocztowe, które przychodziły i w jednej z takiej korespondencji znaleźliśmy pytanie panie Marku, czy pani Maria, czyli prowadząca Kącik Marii, nasza koleżanka dawna, chodzi na aerobik dla przyjemności czy z konieczności? No proste śledztwo doprowadziło nas oczywiście do pani, bo w latach 80. popularyzowała pani wprost aerobik w Polsce.
0: Powiedzmy, płytę włącza i rób ruch.
1: No mówiłam właśnie, już cytowałam te słowa, ale przypomnę, że to był czas, w którym zagrała pani fenomenalne role w niezwykłych filmach Barbary Sas, bo mieliśmy i Bez Miłości, i Debiutantkę, i Krzyk, ale jednocześnie miała pani okienko w Telewizji Polskiej, w którym mogła pani... Jak do tego doszło w ogóle? Co to był za pomysł, że w Telewizji Polskiej był program, w którym pani właśnie promowała gimnastykę przy muzyce słowem aerobik?
0: Znaczy to była też na pewno, ponieważ myśmy się kumplowały bardzo z nim po Ferentiew i ja ją też, moje wszystkie przyjaciółki namawiałam na aktywności rozmaite i je zabierałam na różne treningi. Jakiś się taki zrodził pomysł Nina, jako no, zarządzała, przypomnijmy, dwójką i wprowadzała bardzo fajne, pożyteczne rzeczy wtedy w telewizji. I tak pomyślała, że może by to zrobić pożyteczniej by było, bo ja zawsze mówiłam, że szkoda, że ludzie tak mało wiedzą na ten temat, czy tak mało im się w tym pomaga. I wtedy powstał właśnie ten słynny program Aerobik. Tak.
1: Tak.
0: Zresztą z fajną piosenką. Napisał Winek Chrust, napisał do tego te, chyba on napisał, już nie pamiętam kto to napisał, ale chyba on. No w każdym razie to co tydzień szło w telewizji i rzeczywiście myśmy ćwiczyli i cała masa ludzi z nami ćwiczyła. I też było to przyczynkiem potem do tego, że się znalazłam na okładce Newsweeka amerykańskiego.
1: Dokładnie, Christy Dental zrobił zdjęcie, poproszono go o reportaż, właśnie wtedy Newsweek zajmował się fenomenem aerobiku na całym świecie i okazało się, że jednak nadal za żelazną kurtyną wtedy jeszcze, także w Polsce. To jest bardzo popularne. Pani miała takie doświadczenia, że spotykała różne osoby, które dziękowały. W jednym z wywiadów powiedziała pani, spotykali mnie mężczyźni i dziękowali mi za to, że ich żony w końcu zaczęły się ruszać.
0: No tak, bo znaczy są ludzie, którzy nie potrzebują zachęty do tego, żeby coś robić, a są tacy ludzie, psychicznie tak słowa, że potrzebują jakiegoś powodu, czy jakiegoś bodźca, czy kogoś, kto je wyciągnie gdzieś. No ja mam też swoje przyjaciółki, też staram się je wyciągać zawsze, jak wybieram się, bo przecież nie tylko ćwiczę, ale chodzimy na kije, to też polecam dzisiaj, polecam bardzo Państwu, taki jeden z tych fantastycznych sportów bez względu na wiek, Nordic Walking, tak, czyli spacer z kijami, to jak idziesz na spacer godzinny, nawet szybkim krokiem, to spalasz, nie wiem, około tam 200-250 kalorii, jak idziesz z kijami, to spalasz 500 kalorii na przykład, tak? Więc to polecam wszystkim i to bez względu na wiek i sprawność. To jest taka dobra forma bardzo aktywności, ale też, też wtedy była potrzebna zachęta, ale myślę, że nadal, no dlatego dzisiaj jest inaczej, bo jest masę klubów, bardzo to jest popularne, no potem przyszła do Polski Ania Chodakowska, tak, Ewa Chodakowska i Ania,
1: tak, i Ania
0: Wandowska, one mówią, że one wprowadziłyby modę na fitness w Polsce, to przypominam, że to nieprawda, że to ja wprowadziłam wieki temu, ale to fajnie, że są takie osoby, które są w stanie porwać następnych, tak, do ćwiczeń. Tylko mówię, żaden program, żadna telewizja za nas tego nie zrobi, bo siedzenie na kanapie i oglądanie takiego programu nie sprawi, że będziemy sprawniejsi. Po prostu trzeba ubrać się, wstać i iść.
1: Co mówiła Dorota Stalińska, której oczywiście działania artystyczne gorąco polecamy w internecie, wszelkie wiadomości na temat tych najnowszych rzeczy. Bardzo dziękuję pani Doroto za to, że była
0: pani
1: z nami.
0: Mogę zaprosić państwa tak a propos też ruchu, to może zapraszam państwa przy okazji do teatru. Właśnie niebawem gramy 7-8 w teatrze, 6 piętro w cudny wodę Wilhelmara, piękną Lucyndę. Też tam się sporo ruszamy, tańcujemy, a po wakacjach zapraszam też do Teatru Komedia na wspaniałą sztukę pod tytułem Złodziej. No gdzie też jakby ta sprawność fizyczna bardzo mi się przydaje.
1: Bardzo, bardzo dziękuję, pozdrawiamy. Jeszcze zacytuję ten fragment utworu inny. Oby nam muzyka grała, strój nieważny, tylko chęci gimnastyka wszystkich kręci. Dorota Stalińska.
0: No tak, właśnie co mówiłam, to jest nieważne, bo się zasłaniają ludzie, że nie mają kostiumu, że nie mają miejsca. Wystarczy odsunąć fotel. Wystarczy, można ćwiczyć nago w domu samemu, albo cokolwiek założyć, odsunąć fotel i kawałek podłogu znaleźć pusty. Pozdrawiam państwa serdecznie. Wszystkiego dobrego, miłych wakacji. Ruchliwych.
1: Dzięki wielkie.

0: autopromocja.
1: Nie jestem pana matką!
2: Zaczęły się właśnie wakacje, aż tu nagle, proszę państwa, będzie premiera.
3: Klub komediowy Michał Sufin. Moja żona odeszła z naszą terapeutką, czyli jak zakończyć wieloletni związek i nic przy tym nie poczuć.
2: Dodajmy, laureat 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
4: Mnie tu generalnie ciotka przysłała, no żebym ja się po tym rozstaniu uruchomił, bo to w końcu już 4 dni minęły.
5: Zapraszam ponownie na scenę teatralną Trójki. Michał Sufin, reżyser i autor.
2: Barbara Marcinik, polecam w sobotę po 19:00.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
11: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich

0: europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki.

0: To jest dobry moment, żebyśmy zajęli się muzoterapią. Niczym innym właściwie całe życie się nie zajmuje. O tym, czy bilet do kina może być receptą na stres albo po prostu na gorsze samopoczucie, opowie nam Monika Suszek. Okazuje się, że są na to badania i prowadzone przez bardzo poważnych naukowców.
1: Piknik naukowy.
2: Nie zastąpi psychoterapii ani leczenia klinicznego, jednak coraz więcej badań wskazuje, że kontakt ze sztuką pozytywnie wpływa na nasze emocje, łagodzi stres, a nawet poprawia parametry biochemiczne organizmu. Na taki trop kilka lat temu wpadli kanadyjscy naukowcy i lekarze, testując muzeum i kontakt ze sztuką jako formę wspomagania leczenia. Sztuka pozwala oderwać się od rzeczywistości. Pozwala po prostu im wyjść z domu i zrobić kilka kroków. Spacer pozwala na chwilę zapomnieć, oderwać się od uciążliwych myśli. Mówi kanadyjska dr Patricia Lehman, od kilku lat zlecająca wizyty w muzeach jako formę wspomagania leczenia. Przebywanie w muzeum, skupienie uwagi na jednym dziele, oderwanie się od codziennego pędu i poszukiwanie własnych znaczeń, wszystko to razem działa wyjątkowo wyciszająco. Efekt terapeutyczny wynika z połączenia bezpośredniego kontaktu z obiektem wywołanych emocji oraz samej, spokojnej atmosfery muzealnej przestrzeni, mówi pionier badań nad muzeoterapią profesor Robert Kotowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Ta muzeoterapia, czy ten proces oddziaływania dotyczy zarówno opiekunów, jak i pacjentów. Te badania dowodzą, że nie można mówić o jakiejś poprawie takiej diametralnej, że choroba ustąpiła, przerwała się, jakoś zahamowała i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tu i teraz, ten moment, w którym pacjenci przebywają w muzeum, kiedy doświadczają tych różnych doznań estetycznych, piękno jest czymś uniwersalnym. Te badania pokazują skuteczność tego oddziaływania, bo tutaj chodzi o ten bezpośredni kontakt z obiektem.
2: Badania potwierdzają realny wpływ. Raport WHO z 2019 roku przeanalizował ponad 3000 publikacji. Wizyty w muzeum obniżają poziom kortyzolu, cukru we krwi i ciśnienia tętniczego. Działają podobnie do treningu uważności. Pomagają być tu i teraz, rozpoznawać emocje i lepiej je regulować. I co najważniejsze, do wizyty w muzeum nie trzeba się w ogóle przygotowywać. Nie musimy studiować historii sztuki ani znać życiorysów artystów. Liczy się otwarta głowa i szczera chęć spotkania z dziełem.
3: Każde muzeum to jest pewna enklawa spokoju, pewna przestrzeń, która przenosi nas w czasie, która odrywa nas od tej codzienności za oknem. Przestrzeń, która też jest formą oddziaływania, ma ogromne znaczenie na to, jak się zachowujemy, jak postrzegamy pewne rzeczy, a przede wszystkim odrywamy się od tego, co jest za oknem.
2: I na koniec zostawiam Państwa z jedną myślą. Następnym razem, gdy poczujecie przytłoczenie albo potrzebę resetu, to proszę rozważcie spacer do muzeum. Nie trzeba wiedzieć wszystkiego o sztuce. Wystarczy wejść i pozwolić sobie na szczere spotkanie z jednym dziełem. Czasem te kilkanaście minut skupionej uwagi może zmienić bardzo wiele.
1: Listy na M.

0: Tak, pięknie Kamp w programie trzecim, że zacytuję naszego kolegę Kubę Strzyczkowskiego, który tak zawsze wprowadzał utwory. Dobrze, to chciałam powiedzieć, że słuchając Kampa przypomniałam sobie z mojej perspektywy. Dziennikarz muzyczny z konieczności chodzi na koncerty. Powinien chodzić, no to jest konieczność, coś co jest częścią tego zawodu. Ale jaka to jest przyjemność, to nawiązując do postawionego dzisiaj przez Axla Rose'a, no takiego zestawienia sugerującego, że przyjemność i konieczność się wykluczają, a przynajmniej w kontekście koncertów z pewnością nie. Dorota Stalińska i obecność na naszej antenie, a także w świadomości wielu osób, nie tylko role filmowe, ale także od lat propagowanie zdrowego życia obudziła wspomnienia.
1: Ja tylko chciałem zauważyć a propos pani Stalińskiej, że to nie aerobik, który ona wykonywała przed publicznością w telewizji, tylko jej skok do wody z pomostu w serialu 07 z Głoście należy docenić. Przepłynęła motylkowym nawet 15 metrów.
0: Ja myślę, że to dlatego pan tak mówi, że po prostu pan tego teledysku do aerobiku nie widział, w którym na przykład, co już wspominałam, gwiazdami, czyli robiąc serię gwiazd, no nie wiem jak to powiedzieć, przegwiazdowała się przez pas na lotnisku Okęcie. Podobno było to w czasie działania lotniska. Podobno pilot Lufthansa, który wtedy się przymierzał do startu, miał prawie zawał serca. No ale takie to były czasy spontaniczne. Ten teledysk niestety zaginął i dlatego

0: być może nie może służyć nam jako dowód na to, że jeden piękny skok do wody i przepłynięcie akwenu, no kontra to, co ona tam robiła. Niezależnie wszystkie te emocje sumują się w taką tęsknotę za sentymentem.
1: Dzień dobry, słuchacz Piotr. Jak próbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy uczestnictwo w liście przebojów słuchaczy było koniecznością czy przyjemnością, to wydaje mi się, że było uczestnictwem, było obecnością w misterium, no i było jednak jakimś tam zaszczytem, bo to trójka i bycie razem z trójką. I tak bym odpowiedział na to pytanie. Nie stawiając odpowiedzi w kategorii polemiki albo. Można by dopisać jeszcze szereg innych okoliczności, które temu towarzyszyły, bo człowiek na przykład zastanawiał się, czy jego typy z poprzedniego notowania utrzymają się, czy się nie utrzymają. To była taka gra z sam sobą.
0: No właśnie, przypomnę, że słuchamy radia, które reklamuje się od dzisiaj hasłem Wujek, Beatlesi Trójka. I a propos głosowania, to Agnieszka Iwanicka 4 grudnia 1994 roku z Białego Stoku przysłała kartkę, w której zagłosowała na listę, oddając 10 głosów. Trzymam tę kartkę właśnie teraz w dłoniach i na podstawie tego zestawu, który pani Agnieszka wysłała do nas, przygotowałam kolejny konkurs, więc proszę się teraz bardzo przygotować psychicznie. 3 minuty spędzimy z Makiem DeMarco, a potem kolejny konkurs, w którym można wygrać kubek trójki edycja lato 2026 i to będzie konkurs bardzo polski.

Uwaga, druga odsłona już dzisiaj naszego bardzo trudnego konkursu muzycznego, ale pojawiły się dwie podpowiedzi. Pierwsza to taka dotycząca, że będą to polskie propozycje, a druga, że jesteśmy w roku 1994. Ten konkurs, to zestawienie powstało na podstawie głosów Agnieszki z Białegostoku. Może nas teraz słucha. Dwie dwójki i siedem trójek to jest numer, który jest niezbędny do tego, aby rozpoznać wykonawców i tytuły piosenek.

0: No i co? Dwie dwójki, siedem trójek? Czy ktoś rozpozna te trzy utwory, które pojawiły się w króciuteńkich fragmentach na antenie trójki? Dodam jeszcze, że ta kartka od pani Agnieszki miała taki dopisek, innym kolorem zrobiony. Widocznie musiało dojść do jakiegoś sporu pomiędzy Marią a Markiem na antenie, ale zanim o tym sporze, to jest z nami Rafał. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to w takim razie startujmy. Wszystkie trzy utwory, zaczynamy od pierwszego. Kto to był?
1: Powiem tak, wszystkiego nie mam, ale podpowiem następnej osobie.
0: O,
1: Kasia
0: wspaniale.
1: Kowalska,
0: tak.
1: Chyba co to mogło być? Coś tam nie ma, coś. Dobra, perfekt. Inny świat, drugie to było.
0: Tak.
1: Edyta Bartosiewicz, chyba Koziorożec.
0: Jesteśmy naprawdę, zrobił pan, panie Rafale, dzień komuś, kto będzie po panu, bo rozpoznał pan bardzo dobrze dwa utwory, czyli drugi i trzeci. Rzeczywiście przy Kasi Kowalskiej brakuje jeszcze tytułu. Dwie dwójki, siedem trójek. Dziękuję panu za tą pomocną dłoń wspaniałą. Pozdrawiamy. No to sprawdźmy, czy ta szansa, którą pan Rafał podarował kolejnej osobie, zostanie wykorzystana. Mamy rozpoznane już dwie z trzech piosenek. Ela, może przypomnimy w takim razie w krótkim fragmencie.
2: A może to mój błąd?
0: To jest ta piosenka, której w naszym zestawie jeszcze nie rozpoznaliśmy. Czy mamy ochotnika, ochotniczkę, orła, orlicę? Jest z nami Michał. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: No to w takim razie została nam jedna piosenka i może pan zostać właścicielem kubka trójki z edycji Lato 2026.
3: Która piosenka?
0: Pierwsza. Czyli ta, której fragment przed chwilą słyszeliśmy?
3: A możemy ją puścić, bo zapomniałem kolejny.
0: Dobrze, oczywiście. Życzenie słuchaczy jest naszym rozkazem, z przyjemnością.
2: A może to
0: trochę utrudnia.
3: Kasia Kowalska.
0: To już wiemy.
3: Kasia Kowalska, nie mam nic.
0: No, tytuł jest inny tego utworu. Pytamy o tytuł utworu. A mam tu bardzo srogie jury czuwające, które mówi, że nie mają być...
3: To ja.
0: Nie. Nie. Nie.
3: A nie, Madziera, tak, tak. To nie jest to ja.
0: Nie, to nie jest to. Szukamy dalej. Dwie dwójki, siedem trójek, ale bardzo gorąco pozdrawiam. Jest z nami Agnieszka. Dzień dobry. Witamy na antenie trójki.
4: Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam.
0: Ale nie jest pani tą Agnieszką z Białegostoku, która głosowała w 94 roku?
4: Niestety nie. Jestem Agnieszką z Mikołowa na Górnym Śląsku.
0: Też pięknie pozdrawiamy. To w takim razie no, została nam jedna piosenka do rozpoznania. Kasi Kowalskiej.
4: No właśnie mnie olśniło. Tytuł tej piosenki brzmi jak rzecz.
0: Brawo! Do trzech razy sztuka! Tak to się nazywa. Tak to robimy w radiu, które reklamuje się hasłem, przypomnę, wujek, Beatlesi, trójka. Tak jest. Więc kubek do pani, pani Agnieszko, wysyłamy.
4: Cieszę się.
0: A jeszcze tylko zagadnę o wspomnienia z listą.
4: Och. Wiesz, sam towarzysz, no, większość to był zawsze... Obowiązek, ciemność i wielki rytuał. Pamiętam, mama pozwalała mi tylko do 22 no, nie spać, więc w przerwie o 21, jak były wiadomości, ja włączałam magnetofon, nagrywałam, żeby mi, broń Boże, nie umknęła żadna piosenka nadawana po wiadomościach i leciałam szybko się wykąpać, a miałam wtedy lat, nie wiem, może 10, 11. To były piękne czasy.
0: Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dziękuję za to wspomnienie. Kubek zmierza w stronę Mikołowa, a my gramy dalej.

To Melodies Echo Chamber na antenie stacji Wujek Beatlesi Trójka. Jeszcze jestem winna uzupełnienie, bo powiedziałam, że Agnieszka z Białegostoku, wysyłając głosy, napisała też innym kolorem długopisu taki dopisek. Musiał być jakiś spór na liście pomiędzy Markiem a Marią i sugestia czerwonej kartki. Agnieszka napisała tak. A propos ostatniego kącika Marii, czerwona kartka to wyrzucenie z boiska, ale niech pan o tym nawet nie myśli. Serdecznie pozdrawiam. No, nie było łatwo.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: W ciąży nie piję.
2: Bo nie jestem sama.
3: Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
4: Bo wiem, czym jest FAS.
5: Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS. I nie pij w ciąży. Fundacja Dom w Łodzi.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Podcast Polskiego Radia.
13: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedziały, że to nie jest jego tata.
12: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
13: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
12: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Żegnamy reklamy.
15: Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11, a serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
16: ABW zatrzymała kolejne osoby podejrzane o działanie na rzecz obcych służb. Wicepremier i szef MON-u w Trójce o ukraińskim panteonie narodowym i jego bohaterach.
17: Nie bierze się tych, którzy sprawiają ból i uniemożliwiają budowę wspólnoty europejskiej.
16: Strażacy we Francji walczą z pożarami na południu kraju. Werbowali ludzi do akcji dywersji w Polsce dwaj mężczyźni w rękach służb.
18: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 19-letniego Białorusina i 44-letniego Polaka, którzy działali na zlecenie obcych służb. Mężczyźni opłacani przez białoruski wywiad brali udział w organizowanych w Warszawie przez mniejszości białoruską wydarzeniach, na których nagrywali uczestników i robili im zdjęcia. Zebrane w ten sposób materiały były wykorzystywane przez służby Łukaszenki i reżimową propagandę.
16: Jak informuje rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, jeden z zatrzymanych trafił do aresztu.
18: Białorusin najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Polak ma zatrzymany paszport, zakaz opuszczania kraju i policyjny dozór.
16: Obaj werbowali osoby do współpracy za pośrednictwem komunikatora Telegram. Płacono im w kryptowalutach. W listopadzie ubiegłego roku w tej sprawie zatrzymano 5 obywateli Ukrainy i Białorusi. Kraje wchodzące do Wspólnoty Europejskiej nie mogą gloryfikować tych, którzy sprawiają innym ból. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się w ten sposób w Bezuniku w rozmowie politycznej Trójki do decyzji ukraińskiego parlamentu o utworzeniu Panteonu Narodowego.
17: Kogo Ukraina bierze do Panteonu, to jest sprawa Ukrainy. My mówimy tylko jasno i wyraźnie. Nie bierze się tych, którzy sprawiają ból i uniemożliwiają budowę wspólnoty europejskiej. Bo tak samo wchodząc do Unii Europejskiej, Chorwaci mieli swoich bohaterów z wojny bałkańskiej, którzy nie mogą być stawiani na panteonach wspólnoty europejskiej.
16: Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła wczoraj ustawę o powołaniu Panteonu Narodowego. Mają być w nim uhonorowane osoby zasłużone dla niepodległości kraju. Choć dokument tego nie określa szczegółowo, to otwiera możliwość umieszczenia w Panteonie

0: przywódców UPA odpowiedzialnych za mordy na Polakach na Wołyniu. O pakiecie ustaw, które mają uregulować płace i kwestie zatrudniania lekarzy w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia, mają rozmawiać politycy Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej z ministrą zdrowia i prezesem NFZ-u. To spotkanie o 15. Ekspert do spraw ochrony zdrowia Federacji Przedsiębiorców Polskich przypomina, że to rząd i parlament mają narzędzia, by naprawiać system ochrony zdrowia.
1: Tych spotkań może być wielokrotnie więcej. Pytanie, jaki będzie ich efekt, bo to, że my jako strona społeczna zespołu trójstronnego nie posiadamy tej informacji, to pół biedy. Gorzej, że obywatele jej nie mają, więc życzylibyśmy sobie, żeby przedstawiono plan, który po pierwsze jest zrozumiały, oparty o dane, a także który pokazuje, w którą stronę należy zmierzać. To rząd i parlament mogą doprowadzić do tego, żeby sytuacja finansowa była stabilna, żeby wdrożyć mechanizmy, które ukrócą patologię.
0: Przedwczoraj premier rozmawiał z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie finansowania NFZ-u. W spotkaniu uczestniczyli też ministrowie zdrowia i finansów. Prawdopodobnie wkrótce odbędzie się kolejne spotkanie w tym gronie. Południe Francji zmaga się z pożarami. Strażacy interweniują w kilku miejscach nad Morzem Śródziemnym. Największy pożar pojawił się w pobliżu Montpellier, gdzie ogień strawił około 1000 hektarów. Z żywiołem walczy 800 strażaków, jednak według lokalnych władz sytuacja została opanowana. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano kilkuset mieszkańców okolicznych miejscowości. Co najmniej dwa pożary wybuchły w okolicach Marsylii. Jeden z nich objął około 250 hektarów. Pożary zniszczyły magazyny i pojazdy, ale nie ma ofiar. W walkę z pożarami we Francji angażują się inne kraje. Na południe przybyło około 100 strażaków z Grecji i Rumunii. W Toruniu nocna prohibicja obowiązuje od wczoraj. Od 22 do 6 rano alkoholu nie można kupić ani w sklepach, ani na stacjach benzynowych. Jak nowe przepisy funkcjonują w praktyce, sprawdzał Michał Zaręba z Polskiego Radia Pomorza i Kujaw.
2: Obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu.
3: Niektórzy myśleli, że prohibicja i aktualnie wchodzące prawo to są plotki. Niestety przekonali się aktualnie, że nie są to plotki i że prawo weszło.
2: Próby przekonania, prośby, żeby jednak sprzedać.
3: Prawo jest takie, że nie sprzedajemy i tego prawa trzeba się trzymać obowiązkowo. To jest i blokowane i przez moją wolę i przez system, także to jest podwójne zabezpieczenie, żeby nie sprzedać tego alkoholu po 22 zgodnie z prawem.
4: Jakby jeżeli chodzi o sklepy, ja jestem za. Niestety ludzie, którzy są młodzi i kupują ten alkohol, zostawiają, że tak powiem, nieporządek po sobie.
5: Sam zamysł sobie jest okej, na moje, bo jednak wiem, że najwięcej złych rzeczy się na świecie dzieje jednak pod wpływem jakichś substancji, na przykład tutaj alkoholu. Ma to jakiś sens, no ale może by to było jakoś nie tak rygorystycznie, aż przeważnie to w klubach dochodzi do jakichś bujek.
2: Tutaj sprzedawca odmówi.
5: No dokładnie tak.
0: Takie ograniczenia wprowadziły wcześniej m.in. Grudziądz, Włocławek i Bydgoszcz. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na razie pochmurno, ale z godziny na godzinę ma się przejaśniać i wyżej słońce. Przelotny deszcz może padać na Pomorzu, na Podkarpaciu deszcz i burze. Na termometrach od 21 stopni nad morzem i na południu do 27 na zachodzie.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Ciekawe, że Ania, mówiąc słowo pochmurno, spojrzała na mnie. Na mnie spojrzałeś czy na okno?
9: Na okno.
8: No, mam nadzieję. Na okno. Bo się policzymy. Zaczynamy trzecią godzinę.
6: Listy na M.
8: Program realizuje Elżbieta Malinowska, wydaje Ewa Lipowicz. Przy telefonach czeka Michał Żołądkowski. 2 2 7 3 to jest telefon do nas. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. Zaczynamy.

Free Falling od Toma Pettiego na rozpoczęcie trzeciej godziny listów na M. Piękna piosenka, która no, jest, wypłynęła z miłości do deskorolki. Jeżeli ktoś mi nie wierzy, to warto sprawdzić teledysk. Chociaż pewnie było już tak dużo czasu od powstania tego utworu, żeby to sprawdzić, że wszyscy wiedzą, nie ma o czym mówić. Listy na M, audycja, która powstała z miłości do radia, wyrażanej w kartkach i listach, które przysyłane były na adres Myśliwiecka 3/5/7. I to są listy kierowane do kącika Marii, kartki pocztowe kierowane do kącika Marii, czyli takiej części listy przebojów. To był w ogóle w historii listy pierwszy taki stały kącik prowadzony przez osobę przychodzącą, dochodzącą spoza listy, czyli Marka i stałego zestawu druhów zastępowych. Bardzo dużo paliwa do kolejnych spotkań znaleźliśmy w tej korespondencji, więc w godzinie, która właśnie się rozpoczyna, na pewno będzie trzeci konkurs o Kubek Trójki, edycja Latu 2026. Powstał ten konkurs w oparciu o kartkę przysłaną przez Ankę z Będzina i to jest kartka z roku 88, już można potraktować to jako podpowiedź. Wspaniała kartka, grudniowy czas, więc mamy tutaj i takie jakieś martwe listki, czy też igiełki choinkowe, jabłka na talerzu, nierówno nadpalone świece. Naprawdę, kto to wydawał? Krajowa Agencja Wydawnicza w roku 88, takie kartki świąteczne. Duch świąt, naprawdę takich, powiedziałabym, nie do końca dostatnich z tej ilustracji wypływa, no ale kartka dotyczy muzyki oczywiście i to będzie nasz konkurs na rozpoznawanie utworów. Cały czas wisi w powietrzu pytanie, czy przyjemność i konieczność to są przeciwieństwa, czy wręcz mamy wspaniałą listę rzeczy, które robimy z konieczności, ale dają nam ekstra przyjemność. O tym już za chwilę pogadamy z Arturem Andrusem, bo wydaje się, że jego praca, która pewnie jest koniecznością, może dostarczać mu mnóstwo przyjemności, ale to jest teza, będziemy ją weryfikować. No i przy okazji zachęcam do tego, żeby zajrzeć na Facebooka, na Instagrama Trójki, na naszą stronę, zwłaszcza na Facebooka, na Instagrama teraz, bo też szukamy, jak w radiu, lat

tym przez lata. Poszukiwany jest Rafał, zamieszkały w Łomży, na pewno w roku 91, obdarzony wyjątkowym talentem plastycznym, autor kartki nadesłanej do listy przebojów. I tę kartkę można właśnie zobaczyć. Myślę, że zobaczenie tej kartki może naprowadzić na to, no szukamy pomocy. Czy ktoś rozpoznaje, a może pan Rafał rozpozna własną kartkę sprzed wielu lat.

0: Zespół Metronomy o miłości, wcześniej współgłosy z Błażejem Królem, Usta, zapowiedź nadchodzącej drugiej płyty tego wspaniałego zespołu. Ta płyta nadchodzi we wrześniu. A zgodnie z zapowiedzią, teraz naszym wyjątkowym gościem będzie Artur Andrus. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Człowiek, który nie był na okładce międzynarodowego Newsweeka, z tego co wiem, nawiązuje do Doroty Stalińskiej, która była też naszą gościnią. Ona była trzecią osobą z Polski, pierwszą Polką po papieżu i po Lechu Wałęsie. No, myślę, że wprowadziłam cię w dobry nastrój teraz tym przedstawieniem, więc żeby jeszcze dobić, powiem, że mamy taką kartkę, Artur, wysłaną w roku 92 od Axla Rose'a, który pisał po polsku na tej kartce, głosując na listę przebojów. Zadał pytanie: panie Marku, czy pani Maria chodzi na aerobik dla przyjemności czy z konieczności? I jak wiesz, szukamy odpowiedzi na to, czy przyjemność i konieczność to się musi wykluczać. Gdyby spojrzeć z boku na twoje życie, zwłaszcza to, które jest życiem scenicznym i podróżującym po całej Polsce, to może być paraliżującą koniecznością to, że ludziom ma być przyjemnie podczas występów twoich.
1: To ja i zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze nawiążę do tej okładki Newsweeka. Rzeczywiście nie byłem na okładce Newsweeka tego międzynarodowego, tak jak Dorota Stalińska i jeszcze te dwie wymienione osoby wcześniej.
0: Papież, ale... i Lech Wałęsa, podpowiem, chyba nie wypada, tak? Nazwać ich dwoma osobami.
1: No, bardzo ważne osoby. Natomiast ja, i to mówię tu całą prawdę, ja przeżyłem szok i właściwie taki moment zachwytu i świadomości, że stałem się osobą popularną, kiedy moje zdjęcie ukazało się na okładce pisma Farmacja i Ja. To było takie pismo dla aptekarzy. Naprawdę. I ja byłem z tego dumny. Przyszedłem się pochwalić mojemu koledze Andrzejowi Poniedzielskiemu. Popatrz, jestem popularny. No i wtedy się skończyła ta moja duma, bo on spojrzał na to i powiedział: a czemu ty się dziwisz? Ty się wielu osobom z bólem kojarzysz. Także... No, ale wracając do pytania, nie. Wydaje mi się, że właśnie takie poczucie, że jadę po to, żeby ludziom było miło, też powoduje, że mnie jest troszkę milej. Nawet jeżeli mam świadomość taką, że to trzeba pokonać setki kilometrów, godzinę w samochodzie i tak dalej. Ale mam taką nadzieję, że nawet gdybym ja był w nie najlepszym nastroju, to wspólne bycie z ludźmi, do których jadę, spowoduje, że będzie miło i będzie przyjemnie.
0: No ale sam doskonale wiesz, zresztą także przygotowując się do rozmowy z Dorotą Stalińską, słuchałam twojego wywiadu z panią Dorotą i ona tam u ciebie opowiadała o takim granym spektaklu, o swoim programie, gdzie okazało się po fakcie, że kierowniczka zabroniła publiczności się śmiać i pani Dorota przez cały spektakl czuła się niezręcznie, nie wiedząc, dlaczego publiczność nie reaguje. Okazuje się, że nie reagowała, bo się bała zareagować. Że różnie z tym bywa, prawda? Że no, przyjeżdżasz, no i nagle trafiasz na ludzi, którzy na wszystkie sprawdzone sposoby reagują nie tak, jakbyś tego oczekiwał. Lubisz to i to jest wyzwanie wtedy i fajnie, że trzeba się na nowo jakoś tak zebrać. Jak to działa?
1: Oczywiście lubię to do pewnego momentu, jeżeli muszę przez całą godzinę, na przykład, czy dwie godziny udowadniać, że jest fajnie, a tu z tego nic nie wychodzi, to wtedy tego nie lubię, ale taki moment starania się o to, żeby było dobrze.

0: że żeby było miło, żeby było zabawnie, jest dobry. Ja nawet bardziej to lubię niż taki hura entuzjazm od samego początku, że człowiek wychodzi i mówi dobry wieczór, a tu już jest och, jakie śmieszne, bo powiedział dobry wieczór. I wolę, jak trzeba się trochę postarać i z tego starania się dopiero coś wychodzi. A taka sytuacja, że człowiek się stara, a tu niewiele z tego wychodzi, to się zdarza chyba każdemu występującemu na scenie. No, skrajna sytuacja taka, to się wydarzyła, to krąży taka anegdota, ale z tej anegdoty wzięło się nawet już pewne pojęcie funkcjonujące w środowisku estradowym. To się podobno zdarzyło, chociaż pewnie jest parę różnych wersji i różnym osobom będzie to przypisywane, ale ja to znam z wersji takiej, że Wojciech Młynarski w latach swojego największego sukcesu był w Krakowie, miał jakiś wolny dzień i spotkał go Wiesław Dymny podobno i zaprosił go, czy by nie dał dzisiaj takiego krótkiego swojego recitalu w piwnicy pod Baranami. I Wojciech Młynarski powiedział, dobrze, przyjdę. Wyszedł, śpiewa jedną piosenkę, drugą, trzecią, czwartą, nic, żadnej reakcji, kompletnie nic. I potem się okazało, że Dymny mu przyprowadził węgierską wycieczkę podobno. I stąd się podobno, bo sam nie byłem świadkiem tego, ale do dzisiaj funkcjonuje takie sformułowanie Węgrzy na sali. To znaczy, jak człowiek wychodzi i wydaje mu się, że ma świetne numery, a tu nic, no to ratuje się takim stwierdzeniem, że Węgrzy na sali.
1: Słuchaj, to jeszcze zasięgnę twojej pamięci dotyczącej tutaj polskiego radia. Czy ty Marię poznałeś, Marię Teodorowicz, albo może
0: tak
1: pisałeś listy do kącika Marii?
0: Nie, no listów nie pisałem, bo spotykałem Marię na korytarzu na Myśliwieckiej. Ja nawet, prawdę mówiąc, nie wiedziałem, że takie listy się pojawiały. No teraz z przyjemnością się o tym dowiaduję, że te listy przywróciliście i że na ich podstawie się coś takiego dzieje, że rozmawiamy sobie, wspominając Marię, bo to była rzeczywiście...
1: To dobrze, że nie zapytałam, czy słuchałeś uważnie listy przeboju, bo byś powiedział, że tak, a potem by się okazało, że nie wiedziałeś, że był kącik Marii, w którym ona czytała listy, by to było takie, wiesz, no... Trudne do przejścia, pójścia dalej.
0: Tak, ale nie wiedziałem, że to są takie życiowe fragmenty, że takie życiowe sprawy się tam poruszało. A może nie, że nie wiedziałem, tylko nie pamiętałem, bo u mnie się już zaciera różnica pomiędzy tym, co nie wiem, a nie pamiętam. Także
1: to ostatnie pytanie do ciebie. Pamiętasz, czy aerobik uprawiałeś, czy nie?
0: Oczywiście, że nie uprawiałem, chyba że za uprawianie aerobiku, praaerobiku uznać takie skakanie na gumie. Kiedyś to się coś takiego w dzieciństwie moim działo i to było właściwie, nie było dzielone na płcie. I chłopcy skakali, i dziewczynki. I ja byłem w tym dobry. Ja już, ci, którzy trzymali gumę, to mieli ją na szyi, a ja byłem w stanie podskoczyć do takiej wysokości i coś tam parę różnych rzeczy zrobić. Jeżeli to uznać za aerobik, to wtedy to uprawiałem z przyjemnością. Dzisiaj już bym tego na pewno nie zrobił.
1: Myślę, że to zdanie, ci, którzy trzymali gumę na szyi, a ja byłem w stanie doskoczyć do tej wysokości, jest no, tak piękne, że nie zakrywajmy tego. Bardzo ci dziękuję za to. Życzę ci przyjemnego dnia i żeby wszystkie konieczności w twoim życiu także dawały ci przyjemność. Artur Andrus był naszym gościem trójkowym.
0: Czy ja jeszcze sekundę tylko mogę powiedzieć, bo ja to praktykuję od lat i to jest moim zdaniem odpowiedź na to pytanie, czy to się robi z przyjemności, czy nie z przyjemności. Nie dawać po sobie poznać, czy to daje człowiekowi przyjemność, czy nie. I wtedy jest najlepiej, bo jedni myślą, że on to robi z przyjemnością, inni, że z nieprzyjemnością, a człowiek swoje wie. Nie dawać po sobie poznać ani radości, ani smutku. I już.
1: I już, Artur Andrus.

0: to promocja.
1: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 Muzyczna Poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
2: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
3: Śnieg. A może być Snow Patrol?
1: Od poniedziałku do czwartku zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. A codziennie od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki. Zapraszają
4: Agnieszka Szydłowska,
5: Piotr Metz,
6: Jacek Hawryluk,
7: Grzegorz Hoffman
8: i Michał Margański.
1: O stałej porze, czyli o 15 w sobotniej tonacji Trójki gra z kolei Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
0: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
13: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
14: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
15: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%.

0: 0,5%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych Valior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Cześć!

0: Pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tak, to jest ten moment, w którym postanowiłam no, z konieczności, może nie do końca dla przyjemności, przyznać się do dwóch trudnych rzeczy. Pierwsza, wielokrotnie dzisiaj podczas naszego spotkania w listach na M nieprawidłowo wypowiadałam nazwę systemu opartego na intensywnej wymianie tlenowej, systemu treningu. Mówiłam, już nie pamiętam jak, aerobik, a powinnam mówić aerobik za karę. Pójdę na zajęcia aerobiku kilka razy do skutku, aż zapamiętam nazwę. Ale druga rzecz to jest taka, że kiedy zobaczyliśmy kartkę, która tak naprawdę stała się grafiką towarzyszącą całej naszej audycji, listy na M, można zobaczyć ją na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, a autorka tej kartki pocztowej będącej jednocześnie grafiką była bohaterką pierwszego wydania naszej audycji, też można posłuchać rozmowy z nią na naszej stronie, to kiedy przeczytałam propozycje na listę, same polskie utwory, no to hej, manam, Sztywny Palazji znałam, ale pod punktem szóstym znalazłam zespół Human i powiedziałam, a ja nie wiem, co to jest za grupa. Wszyscy w redakcji spojrzeli na mnie wtedy złym okiem, a najbardziej wstrząśnięty był Maciej Jankowski.
2: Kawałek muzyki. Dzisiaj porozmawiamy o zespole, który aktywny był bardzo krótko, nagrał jedną płytę, ale zapisał się w historii polskiej muzyki. Żeby umiejscowić tę opowieść w kontekście, wracamy do kartki wysłanej przez panią Monikę, słuchaczkę, na początku lat 90. Była to pocztówka z utworami, na które pani Monika chciała zagłosować w ramach pierwszego w historii topu wszechczasów. Pozycja szósta, Słońce moje. To jeden z dwóch wielkich przebojów zespołu Human, powołanego do życia w roku 93, a rozwiązanego rok później. W tym krótkim czasie funkcjonowania Kostek Juriadis i ekipa nagrali i wydali płytę Earth. Ta ekipa to bynajmniej nie debiutanci, a weterani polskiej sceny. Krzysztof Patocki, Piotr Urbanek i Maciej Gładysz. Zresztą idąc dalej tropem nazwisk, na ich jedynym albumie pojawiły się głosy Kai, Edyty Bartosiewicz i Kasi Kowalskiej.

Nic tutaj jednak nie wydarzyło się przypadkowo. Począwszy od tego, że nie była to sytuacja pod tytułem hej, załóżmy zespół, tylko spotkanie muzyków pod szyldem projektu, który miał bardzo konkretną ambicję. Materiał prawie w całości po angielsku, plan był prosty. Zagrać szerzej i wyjść poza Polskę. W tym celu wspomniana przed chwilą grupa muzyków 26 i 27 kwietnia zamknęła się w studiu S4 w Polskim Radiu i pod czujnym okiem Leszka Kamińskiego nagrała płytę. Dociekliwych słuchaczy bardzo zachęcam do obejrzenia zdigitalizowanej wersji wideo, wówczas zarejestrowanego na VHS, dokumentującego tę sesję. Wszystko można spokojnie znaleźć w internecie pod hasłem Human nagrywa Earth 1993. Ale skupmy się na chwilę na utworze, który zainspirował ten odcinek cyklu. Słońce moje pierwotnie w ogóle nie miało się na płycie znaleźć. Zresztą na pierwszym wydaniu się nie znalazło. Były tam tylko utwory anglojęzyczne i jeden polski. Jakiś czas po premierze płyty pojawiła się sugestia, aby nagrać jeszcze jeden kawałek, który powalczy na polskim rynku. Zespół zabrał się do pracy, powstała muzyka, Kostek Juriadis napisał tekst, ale bez powodzenia. I wtedy pojawił się on, Robert Gawliński, który zaproponował tę wersję Słońca mojego, którą znamy dziś. W 1994 roku utwór wyszedł na singlu, a później na reedycjach płyty Earth razem z pozostałymi piosenkami.

Jest w tym wszystkim jeszcze jedna historia. Przed nagraniem płyty muzycy postanowili zamieszkać razem. Chcieli lepiej się poznać, a po latach Maciej Gładysz żartował, że chyba poznali się aż za dobrze, bo niedługo później Human przestał istnieć. Chociaż były reaktywacje. Tak czy inaczej, to świetna historia, pełna ciekawostek i nieoczywistych połączeń. Natomiast Human pozostaje zespołem, który nigdy nie wydał słabej płyty, a wielu takich nie ma.

Zespół Human. No tak, rozumiem, że to klasyczna trójkowa grzałka, używając tego języka. I oczywiście dobrze znam ten utwór, ale naprawdę nie kojarzyłam nazwy zespołu. Przyznaję się bez bicia, ale szukam tych, którzy na muzyce znają się świetnie, rozpoznają wspaniale utwory z lat, w tym przypadku 80. Dokładnie już za chwilę pojawi się na naszej antenie trzecia i ostatnia dzisiaj szansa wygrania Kubka Trójki, edycja Lato 2026. To będą trzy utwory, które jako pierwsze wskazała na swojej pocztówce Anka z Będzina. Nie wiem, czy to słychać, jak coś puka? Chyba, nie wiem, ktoś chce wejść do studia. Halo? A, to Tyler. Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay.

Tyler, the Creator, Kali Uchis, gościnnie tutaj w tym utworze było słychać. No to uwaga, 2 dwójki i 7 trójek. Rozbójnicy, zawodnicy, specjaliści, orły, orlice konkursów muzycznych. Konkurs, przypomnę, wzorowany na takich, które pojawiały się w liście, ale wtedy trzeba było rozpoznać 10 utworów, więc u nas jest łatwiej. 3 utwory, ale prosimy o rozpoznanie wykonawcy i tytułu utworu. Rok 88 to jest podpowiedź, dokładnie grudzień. Anka z Będzina tak zagłosowała, to jest jej 1. trójka.

0: trzy utwory, jeden po polsku, dwa zagranicznie brzmiące. Czy mamy pierwszego ochotnika, zawodnika? Jest z nami Jarek. Halo, halo, dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry. No to co, od początku może? Pierwszy
0: no najlepiej.
1: To był chyba Duran Duran, I Don't Wanna Want Your Love. Drugi to było U2 Desire, no i Kult, nie jeden.
0: No to było chyba za proste, panie Jarku, no jakby... Za prostym
1: no
0: to
1: nie,
0: było, tak?
1: Nie, no nie proste, tylko słuchałem wtedy intensywnie radia.
0: Bardzo, bardzo dobrze. Wszystko się udało. I Don't Want Your Love. Tutaj się martwiliśmy najmocniej, czy ten tytuł jest tak popularny, no ale podstępnie daliśmy fragment z wymienieniem. Wielkie brawa. W takim razie niech pan
1: Dzięki
0: powie,
1: bardzo.
0: Dokąd nasz kubek się udaje i też skoro pan powiedział, że intensywnie słuchał, no to będę prosiła oczywiście o wspomnienie o liście i o tym słuchaniu.
1: Wie pani co, no, słuchałem radia, zapisywałem listę trójki w latach 87-90. No a te utwory pochodzą właśnie z tego okresu, no to takie to trudne dla mnie nie było.
0: A dlaczego akurat 87-90?
1: Wtedy zainteresowałem się w ogóle muzyką. Miałem wtedy ile? 14 lat. A potem pojawiło się MTV.
0: I MTV po prostu zabiło radio w pana życiu, tak? Zgodnie z teledyskiem, który jako pierwszy
1: dokładnie,
0: puścili, tak?
1: Dokładnie, no powiedzmy, że tak, ale czasami jeszcze, no wie pani co, no, to wyglądało tak zupełnie, no tutaj fajne, bo trójka była wtedy chyba jedynym takim oknem na świat, na ucho w sumie, no a potem MTV było już też dopełnieniem, prawda, z okiem, wszystko to super współgrała, w tym czasie MTV też chyba przeżywało swoje apogeum, no

0: i przestałem notować, ale słuchałem. No potem jakby to były pytania z lat 90. też bym dał radę. Z 2000 coraz mniej. No i dalej w las, tym jakby mniej, ale na szczęście był rok 88.
1: Na szczęście, więc bardzo gratulujemy i cieszymy się, że dalej pan słucha radia i że muzyka jest w pana życiu obecna. A czy na koncerty czasami pan chodzi?
0: No właśnie byłem na Taylorze The Creatorze w Tauron Arenie w Krakowie rok temu, 10 maja. A tak to średnio.
1: No ale to wspaniale.
0: Ale to chciałem zobaczyć, było super.
1: Taylor był super. To jeszcze ostatnie pytanie. Czy w życiu pana występują takie czynności, takie momenty, kiedy coś robi się z konieczności, ale to jednocześnie jest super przyjemne?
0: Konieczności, a potem się to okazuje super przyjemne?
1: Tak.
0: Nie wiem, nie przychodzi mi w tej chwili do głowy.
1: To może jak pan otrzyma od nas kubek, to wtedy coś w głowie się...
0: Aha, jak naleję do niej kawy.
1: Może na przykład. I wtedy proszę napisać listy@polskieradio.pl. Pozdrawiamy bardzo gorąco.
0: Dziękuję bardzo.

końcówkę utworu Caribou Never Come Back wykorzystam do napisów końcowych. Bardzo dziękujemy dzisiaj Axelowi Rose za to, że zadał nam pytanie o to, czy przyjemność, czy konieczność dotycząca aerobiku Marii to było coś, co można było sprawdzić. Wiele różnych treści na temat przyjemności padło na antenie. Przypomnę poradę od Artura Andrusa. Najlepiej nie dawać po sobie poznać i wtedy nie wiadomo, czy jest przyjemnie, czy nieprzyjemnie. Hasło reklamowe, które dzisiaj powstało, wujek, Beatlesi, trójka. No i też nasza lista przyjemności. Ewa Lipowicz powiedziała, wydając audycję jednocześnie, że kocha chodzić do dentysty i to jest taka konieczność, która dla niej jest przyjemna. Michał Żołądkowski, który odbierał telefony, że podlewanie kwiatów jest koniecznością, ale to uwielbia i to jest przyjemność. Ela Malinowska ma jeszcze 3 sekundy, żeby podać swoją wersję. Nie znosi wstawać o 4:30, ale jednocześnie jest to dla niej przyjemność, bo lubi pracować, a ja bym dodała coś, co jest powszechne i dziwię się, że to nie padło. Kocham jeść. Nie da się żyć bez jedzenia, a przyjemności płynące z tego faktu są nie do przecenienia. Bardzo dziękujemy za dziś. Polecamy się nieustająco. Ewa Lipowicz, Michał Żołądkowski, Elżbieta Malinowska, Agnieszka Szydłowska. Zamykamy na dzisiaj listy na M. Otwieramy się ponownie w poniedziałek o 9:00.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Parownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty.

0: Praktyczna gra Audionauci, Escape Room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Zakopane.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: Barbara, rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
9: masz. Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, drugi dzień lipca. Minęło południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. W zachodniopomorskim samochód wjechał do jeziora, nie żyje jedna osoba, Krajowa 20 jest zablokowana. Zwolniony koordynator prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie promował firmę pogrzebową Wspólniczki. Przypadek setek śniętych ryb w Zalewie Pilchowickim i w rzece Bóbr zostanie zbadany, zapowiada ministra klimatu. Droga krajowa nr 20 w zachodniopomorskim jest zablokowana w obu kierunkach. To po wypadku między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim. W rejonie miejscowości Woliczno auto osobowe wjechało do jeziora. Jedna osoba zginęła. Warszawski Szpital Południowy rozwiązał ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Według portalu Zero.pl miał on promować firmę pogrzebową Wspólniczki, publikować zdjęcia ciał w mediach społecznościowych, a samo prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy. W oświadczeniu szpitala czytamy, że były już koordynator dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków, w szczególności dbałości o dobre imię szpitala, lojalności wobec pracodawcy oraz poszanowania kultu osoby zmarłej i bólu jej najbliższych. Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska nie poczuwa się do odpowiedzialności za to, co dzieje się w Szpitalu Południowym. Przysłała do Polskiego Radia oświadczenie w tej sprawie, napisała, że nie prowadzi nadzoru nad spółkami prawa handlowego, a taką spółką jest, jak wyjaśniła, Szpital Południowy. Po 14:00 w sprawie nieprawidłowości prosektorium ma się wypowiedzieć rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej. 2600 interwencji, z czego 1000 na Śląsku. Strażacy podsumowują działania po wczorajszych burzach i nawałnicach. Wciąż usuwają zniszczenia. Na szczęście nie ma poszkodowanych.
11: Nad Polską przeszedł chłodny front atmosferyczny. Przyniósł on ze sobą burze, nawalne opady deszczu, silny wiatr, a nawet opady gradu. I to ze skutkami tych zjawisk walczyli strażacy. Najwięcej zgłoszeń odnotowano na Śląsku, około 1000. Dużo pracy było też na Lubelszczyźnie i w województwie świętokrzyskim. Starszy kapitan Marcin Bajor z Kieleckiej Straży podkreśla, że nie ma osób poszkodowanych. Jednak nawałnica uszkodziła dachy, budynki i niszczyła drzewa.
12: 7 interwencji dotyczyło zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych, 6 to zerwane dachy na budynkach gospodarczych.
11: Brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej powiedział, że usuwanie tych szkód cały czas trwa.
13: Wszystkie te zdarzenia są w miarę na bieżąco usuwane.
11: Synoptycy prognozują, że najbliższe dni przyniosą bardziej stabilną pogodę. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
10: Ponad tonę marihuany przejęły służby. Narkotyki zostały nielegalnie sprowadzone do Polski z Tajlandii. Marihuanę próbowała przemycić zorganizowana grupa przestępcza, informuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
14: Straż Graniczna w ostatnich latach bardzo, bardzo mocno zintensyfikowała działania w tym zakresie i efektem jest zabezpieczony

0: prawie tona 200 kg marihuany z Tajlandii przerzucanej przez zorganizowaną grupę przestępczą. Próba wprowadzenia tego towaru na terytorium RP.
1: Według danych MSWiA w ciągu ostatniego pół roku polskie służby zabezpieczyły 2 tony różnego rodzaju narkotyków sprowadzonych do kraju. Będzie kontrola prac przy remoncie zapory pilchowickiej na Dolnym Śląsku. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska sprawdzi, czy były przestrzegane normy. A w Zalewie Pilchowickim i w rzece Bóbr pojawiły się setki śniętych ryb. Remont zapory pilchowickiej prowadzi Tauron Polska Energia. Osuszyła zbiornik. Na odsłoniętym dnie i w rzece pojawiły się martwe ryby. Ministra klimatu Paulina Henning-Kloska mówiła w TVP Info, że inwestor miał nakaz odłowienia ryb, zanim zacznie spuszczać wodę i najwyraźniej tego nie zrobił.
2: Ja jako organ muszę to stwierdzić w wyniku kontroli. Będzie kontrola, będą jej wyniki, podzielimy się z opinią publiczną. Należy zmniejszyć ten odpływ na mułów. Dzisiaj mam dostać pierwsze wyniki badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska co do jakości wody.
1: Tauron przekonuje, że jego działania były zgodne z normami, jak najmniej szkodliwe dla ekosystemu oraz że wszystkich ryb z takiego zbiornika nie da się odłowić. Mieszkańcy okolicy Zapory Pilchowickiej mówią o katastrofie ekologicznej i bezczynności władz.
3: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Najwięcej ze słońca. Do 16 potrwają tak zwane zielone godziny. Warto wówczas wykorzystać nadmiar energii. W województwach podkarpackim i lubelskim obowiązuje ostrzeżenie przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. Na znacznym obszarze kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Coraz więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Przelotny deszcz może padać na Pomorzu, na Podkarpaciu, deszcz i burza. Termometry pokażą od 21 stopni nad morzem i na południu do 27 na zachodzie.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: W okupowanej Polsce działało państwo podziemne, unikalne w dziejach świata. To dzięki ich odwadze przetrwały słowa, wiara i nadzieja. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zachowuje i udostępnia świadectwa tamtych dni. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacja pożytku publicznego. Ocalić pamięć dla przyszłych pokoleń.
7: Pamiętamy.
5: Ogłoszenie społeczne.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Znowu muszę się zająć windykacją.
10: To coś z indykiem?
9: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
10: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
11: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj big.pl.
12: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
13: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
14: Została nam już tylko apteczka.
13: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
14: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
13: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
15: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
13: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
15: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
16: Adamet, z pasji do rozwoju.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Żegnamy reklamy.
18: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
19: 7,5 minuty po południu.
5: Muzyczna poczta UKF.
19: Elżbieta Malinowska, Piotr Kamasierak, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu.

Zaczęliśmy dzisiaj rock'n'rollowo, punkowo chyba nawet mogę użyć takiego słowa. A to list od pana Klausa z Gliwicy, taka oto prośba. Wakacje, ach, wakacje, a ja siedzę w firmie. W ramach wakacji proszę o Dead Kennedys, Holiday in Cambodia. No to poszło na początek dzisiejszej audycji. Muzyczna poczta UKF na antenie trójki od poniedziałku do czwartku od 12 do 14. Dziś wypadło na mnie. Redaktor Żonda powróci o tej porze w poniedziałek po 12. A ja dziś zerkam na bieżąco do skrzynki ukf@polskieradio.pl. Czekam na Państwa listy, czekamy także na telefony 22 i 7 trójek. Wakacyjnie też napisał do nas pan Konrad, ale jest to list jakże odmienny. Proszę posłuchać. Dzień dobry, właśnie jadę z żoną i rocznym synkiem na 3-dniowe wakacje do Mrzeżyna z Gorzowa Wielkopolskiego. Proszę o umilenie podróży tą oto piosenką. Depeche Mode, Shake the Disease.

0: Państwo w pracy, Państwo w drodze na wakacje, tam wszędzie jest trójka. Dziękujemy za takie sygnały i kolejne listy ukf@polskieradio.pl. Są też telefony 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, Anastazja z tej strony, stała słuchaczka. Ja mam ogromną prośbę, poprosiłabym za mojego szwagra Maćka na sobotni lot piosenkę Bezpieczny lot Karasia Roguckiego i Julii Wieniawy. Pozdrawiam.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

Takie trio Karaś, Rogucki, Wieniawa. Bezpieczny lot. Muzyczna poczta UKF-u gra dla Państwa w trójce do 14. Listy ukf@polskieradio.pl. Pan Mateusz pisze tak. Jutro tata Jacek będzie obchodził imieniny. W związku z tym proszę o utwór dla niego. Linkin Park, The Emptiness Machine.

0: Dziś głośno i gitarowo w muzycznej poczcie. Linkin Park, The Emptiness Machine. Ale teraz będzie trochę spokojniej. 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, można zamówić piosenkę? Adriaty, docałem gorący lombard dla wszystkich urlopowiczów. Przesyła Jacek ze Zduńskiej Wolni.

0: Zespół Lombard w muzycznej poczcie UKF, a to już prawie 12:32 na naszym zegarze.
1: Fajny film.
0: Łączymy się z Toruniem, z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym Bella Toffee Fest. Tam jest Ryszard Jaźwiński i jego gość. Halo, halo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Jestem, tak, oczywiście potwierdzam wszystko, a obok mnie w studiu Trójki w Centrum Kongresowym Jordanki, to właściwie takie serce festiwalu, o którym za chwilę, Karolina Gruszka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Zawsze miło, Karolina, cię spotkać na takim już wakacyjnym szlaku festiwali filmowych. To od razu zapytam, czy po Bella Toffee Fest jakieś kolejne festiwale jeszcze w tym roku szykują ci się? Masz zapisane w kalendarzu?
3: Nie, nie, nie. W tym roku wyjątkowo tylko w Toruniu i później udaje się na wakacje zasłużone.
2: Szczególnie, że teraz tutaj właśnie w Toruniu pracujesz, może w innym charakterze niż zwykle, nie jest to plan filmowy, czy przygotowywanie jakiegoś

0: spektaklu teatralnego, ale masz tu swoje festiwalowe właśnie obowiązki, powiedzmy o tym.
1: Tak, mam dużą przyjemność być w jury w tym roku konkursu

0: i dobrze zapamiętać wszystko.
1: Wiem, że już dzisiaj wieczorem będą obrady jurorów, bardzo to szacowne w tym roku grono. Będziecie wybierać laureatów, no ale powiedz, nie mogę tu pytać o szczegóły, ale powiedz, czy generalnie są to filmy rzeczywiście w tym roku, w tym konkursie międzynarodowym, bo to jest konkurs on air, czy no, są takie wciągające rzeczywiście, że się z przyjemnością je ogląda?
0: My obejrzeliśmy 11, został nam jeszcze jeden, czyli to będzie 12 filmów. I oczywiście gdzieś tam można szukać jakichś wspólnych punktów, ale to są bardzo różne filmy. I są takie, które są ogromną przyjemnością i są niezwykle inteligentne i z poczuciem humoru. I ja się cieszę, bo pewnie bym ich nie obejrzała, gdyby nie to, że jestem tutaj na festiwalu, bo one czasami to są rzeczy takie dosyć niszowe. A są takie, które niosą ze sobą ogromną dawkę emocji, takich trudnych i dotykają społecznie ważnych tematów, takie są bardzo zaangażowane. A są takie, do których w sposób naturalny jest mi trochę dalej też i czasami myślę sobie już o następnym. Więc jest bardzo, bardzo różnie, myślę, że to też subiektywnie, ale na pewno cieszę się, bo kilka swoich takich odkryć tutaj mam.
1: A, no to najważniejsze. No i dodajmy też, jako ciekawostkę, jest jeden, tylko nie mylę się, jak sądzę, jeden polski film w konkursie, polski reprezentant. To jest Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, Emi Buchwald. No, słynny już tytuł. Nie będę cię pytał, jak on tutaj w waszym rankingu na ten moment wypada, no ale dobrze, że jest polski film.
0: Tak, oczywiście, bardzo się cieszę, że jest, no ale oczywiście staramy się zachować obiektywizm i nie faworyzować polskiego kandydata, chociaż no oczywiście to jest bardzo już nagrodzony film z każdej strony.
1: Tak, absolutnie doceniany. No to jak jesteśmy przy polskim kinie, to musimy wspomnieć, że czekamy na premierę twojego kolejnego filmu i myślę takiego filmu, na który no już wiele osób czeka, bo obsada jest absolutnie niesamowita. Tytuł doskonale wszystkim znany i treść nawet z poprzednich ekranizacji również, prawda?
0: Tak, lalka. Teraz jeszcze trzeba się połapać, która ta lalka.
1: No to która?
0: Filmowa, ta, którą będzie można zobaczyć w kinie.
1: Ta w reżyserii Macieja Kowalskiego.
0: Tak, tak, z Kamilą Urzędowską i Marcinem Dorocińskim w głównych rolach, no i z całą plejadą aktorów i rzeczywiście i aktorek. I to rzeczywiście jest taki ewenement, że mieliśmy szansę się spotkać w takim gronie i ogromna przyjemność.
1: Właściwie w absolutnie gwiazdorskim gronie, bo to nawet w mniejszych rolach, nawet w epizodach bardzo, bardzo znani, dobrze nam aktorzy. Kogo ty grasz w lalce?
0: Ja gram Florentynę, to jest taka trochę zubożała arystokratka, która mieszka w domu Łęckich i chyba trochę zastępuje Izabeli, jej matkę, i stara się jakoś wprowadzić dozę zdrowego rozsądku, jakiejś przytomności umysłu do tego domu, w którym te proporcje są trochę zachwiane.
1: Czyli kolejna twoja filmowa arystokratka, bo tu również na Bellato Fest był pokazywany film Chopin, właśnie, i no właśnie, znowu kostium.
0: Tak, ale zupełnie inna rola, tam była hrabina, niezwykle wpływowa, majętna kobieta o wielkich talentach, a tutaj jest ta Florentyna, ona trochę nie wykorzystała jakiegoś swojego momentu, jakiejś swojej szansy i zdana jest tak naprawdę na innych i nie zawsze wpuszczana na te salony, więc no na pewno i w innej sytuacji ta moja bohaterka jest.
1: No to czekamy na lalkę, zobaczymy film pewnie najpierw ci, którzy tam będą na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni we wrześniu, ale niedługo później premiera pod koniec września, już taki nowa. To jeszcze ostatnie pytanie, a co teraz, co za chwilę, bo wspomniałaś wakacje, należą ci się, szczególnie po pracy na festiwalu, ale coś jeszcze będzie pewnie kręcone tego lata?
0: Z rzeczy, które się pojawią, o których już mogę powiedzieć, to jakoś, tylko nie wiem dokładnie kiedy, ale na pewno po wakacjach jakoś na platformę Netflix trafi serial Znieczulenie. Taki serial medyczny, ale myślę, że w najlepszym tego słowa znaczeniu, z Leszkiem Lichotą w głównej roli. Ja będę grała jego żonę i wielu też wspaniałych innych aktorów. I taki, to będzie taki serial, myślę, realistycznie bardzo opowiadany i z dużą dramaturgią, więc bardzo serdecznie zapraszam.
1: No to dziękujemy bardzo. Zapraszała nas Karolina Gruszka, jurorka 24. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Bellato FIFest. Dziękuję ci bardzo za spotkanie w studiu Trójki.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich z Torunia.

0: Dziękujemy. Pozostajemy w centrum kongresowym Jordanki. Właściwie o tej porze mamy je prawie wyłącznie dla siebie. Tak jest. Dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Ryszard Jaźwiński, prosto z Torunia. To spotkanie filmowe w cyklu Fajny Film na antenie Trójki w muzycznej poczcie UKF. Wracamy do Państwa propozycji, rzecz jasna. 22 i 7 trójek.
3: Dzień dobry. Lider zespołu Laocze, występujący pod pseudonimem Spięty, paręnaście lat temu nagrał taką piękną piosenkę Czarna Twa Karma. Bardzo bym prosił o tę piosenkę. Pozdrawiam, Michał z Jeleniej Góry.

Antyszanty. Tak solowo debiutował Spięty, a to był 16 listopada 2009 roku. Wtedy ukazała się ta płyta Maczar Karma. Gościnnie przy mikrofonie Zuzanna Dobaczewska. Wracamy do Państwa propozycji kierowanych do skrzynki o adresie UKF.

polskieradio.pl. Pan Wojtek pisze tak. Dzień dobry, jutro zaczynam ostatni rok, gdzie czwórka z przodu. Czy mogę poprosić w związku z tym o jakiś utwór Simple Minds dla wszystkich fanów i dla siebie też? Panie Wojtku, wybrałem tę piosenkę. Mam nadzieję, że wybrałem dobrze.

0: do nas ponownie, pisząc tak: wybór rewelacyjny, dziękuję. Let there be love zawsze. Panie Wojtku, dziękuję za korespondencję. ukf@polskieradio.pl. Państwo do nas dzwonią także 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, ja jestem Ula. Dzwonię z Bydgoszczy i chcę zamówić piosenkę Eminema Houdini. Serdecznie pozdrawiam mojego tatę i moją mamę.

Eminem skorzystał z abrakadabra Steve'a Millera. To Houdini w muzycznej poczcie UKF i prośba jeszcze przed 13.01 nam się zmieści od Oliwii z Wrocławka, a to piosenka Scorpions, No One Like You dla taty. Jak pisze Oliwia, tata jest wielkim fanem tego zespołu.

0: Autopromocja.
1: Kluczowe wydarzenia w historii, dzieła kultury, postaci oraz idee, które ukształtowały nas, Europejczyków. Ale co to dokładnie znaczy? Co znaczy tożsamość europejska? Jakie mity i jakie opowieści ją kształtują? I czy sytuacja na świecie już wymaga, żeby europejski mit wymyślić na nowo? Będziemy o tym rozmawiać. Zapraszam do nowego podcastu Źródła Europejskie. Premiera w każdą środę o 12 na YouTubie Trójki i na stronie polskieradio.pl. Agnieszka Lichnerowicz.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus, cena przed obniżką 6,99. A teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad

0: 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
1: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
2: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 lipca. Minęła 13. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Pracę stracił koordynator prosektorium w Szpitalu Południowym. Rośnie tragiczny bilans zmasowanego ataku Rosji na Kijów. Fragment trasy S-17 naprawiony wrócił ruch w kierunku Warszawy. Zwolniony koordynator prosektorium w warszawskim Szpitalu Południowym. Według portalu Zero.pl i Onetu miał promować firmę pogrzebową wspólniczki i handlować ciałami zmarłych.
7: Umowa o pracę z koordynatorem prosektorium została rozwiązana bez wypowiedzenia, z winy pracownika i ze skutkiem natychmiastowym, poinformował Szpital Południowy w opublikowanym oświadczeniu. Podstawą decyzji jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, w szczególności obowiązku dbałości o dobre imię szpitala oraz, co najważniejsze, poszanowania kultu osoby zmarłej i bólu jej najbliższych. Czytamy w tym oświadczeniu. Bliscy zmarłych ze Szpitala Południowego mieli być nagabywani do skorzystania z oferty konkretnego zakładu pogrzebowego, podał portal Zero. Koordynator prosektorium miał także oferować wynajem tego miejsca jako planu filmowego ekipom filmowym. Według dziennikarzy Onetu w prosektorium szpitala miał działać swoisty cennik nielegalnych usług. Od symbolicznych kwot za wydanie ciała, aż po znacznie wyższe opłaty za wskazanie zakładu pogrzebowego. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
6: Lider partii Razem Adrian Zandberg chce odwołania szefa warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej Marcina Kierwińskiego. Ten odpowiada, że nie zamierza podawać się do dymisji. Mówi, że za placówkę odpowiadają władze stolicy.
8: Nie zamierzam podawać się do dymisji na wezwanie jakiejkolwiek przystawki pisowskiej. Pan prezydent Rafał Trzaskowski ma moje i będzie miał moje pełne wsparcie, bo uważam go za dobrego prezydenta Warszawy. Ale w Warszawie rządzi samorząd warszawski i prezydent miasta stołecznego Warszawy. Wcześniej tym miastem świetnie zarządzała Hanna Gronkiewicz-Walc, teraz tym miastem zarządza za Rafał Trzaskowski.
6: Wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska nie poczuwa się do odpowiedzialności za to, co dzieje się w Szpitalu Południowym. Przysłała do Polskiego Radia oświadczenie, napisała, że nie prowadzi nadzoru nad spółkami prawa handlowego, a taką spółką, jak wyjaśniła, jest Szpital Południowy. Do 17 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego nocnego ataku na Kijów. Rannych zostało ponad 80 osób. Rosjanie wysłali w stronę ukraińskiej stolicy blisko 500 dronów i ponad 70 rakiet.
9: Rosjanie użyli różnych typów pocisków z różnych kierunków. Atakowali dużą liczbą rakiet balistycznych oraz odrzutowych bezzałogowców. Wśród ponad 70 użytych przez Rosjan rakiet, 24 to balistyczne Iskandery. Akcja poszukiwawczo-ratunkowa trwa m.in. w kijowskiej dzielnicy Darnica, gdzie rakieta zniszczyła kilka pięter bloku. Szef ukraińskiego MSZ Andrzej Sybicha w reakcji na zmasowany atak napisał, że wojenny zbrodniarz Putin potrafi prowadzić tylko terrorystyczną wojnę przeciwko cywilom, ponieważ w swojej wojnie przeciwko siłom zbrojnym Ukrainy nie potrafi osiągnąć żadnego rezultatu. Paweł Buszko, Polskie Radio.
6: Rosyjscy propagandyści piszą o uderzeniu odwetowym. Ministerstwo Obrony Rosji w specjalnym komunikacie nie wspomniało o zniszczonych budynkach mieszkalnych ani o zabitych i rannych Ukraińcach. Jest za to stwierdzenie, że rosyjskie pociski trafiły w zakłady zbrojeniowe i w lotniska wojskowe. Przywrócony ruch w kierunku Warszawy na trasie ekspresowej S-17 między węzłami Żyżyn i Skrutki. Chodzi o uszkodzony kilka dni temu fragment nawierzchni. Ekipy pracowały całą dobę. Niedługo naprawa będzie także prowadzona w przeciwnym kierunku, mówi rzecznik lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych.

0: Tych autostrad Łukasz Minkiewicz.
1: Dziękujemy kierowcom za cierpliwość i prosimy o ostrożną jazdę z uwagi na to, że na jezdni w kierunku Lublina stwierdziliśmy niewielką nierówność, dlatego działamy zapobiegawczo, ograniczyliśmy tu prędkość i na odcinku około 2 km przełożyliśmy ruch na jezdni w kierunku Warszawy. Wykonawca będzie tu prowadził pracę w najbliższych dniach.
0: Uszkodzenia powstały po wypadku, do którego doszło w tym miejscu kilka dni temu. Historyczny wyczyn Andrzeja Bargiela. Polski ski alpinista jako pierwszy człowiek na świecie zjechał na nartach z Nanga Parbat, 8-tysięcznika w Himalajach. Zrobił to bez użycia dodatkowego tlenu.
2: Linia zjazdu prowadziła skomplikowanym terenem ściany Diamir, obejmującym strome pola śnieżne i długie eksponowane trawersy pionowych urwisk. Najbardziej wymagającym technicznie fragmentem był przejazd drogą Messnera w rejonie wiszących i zagrażających bezpieczeństwu seraków. Nanga przez lata była nazywana The Killer Mountain ze względu na ponurą sławę wynikającą z wielu wypadków śmiertelnych wśród zdobywców. Góra Zabójca to 8-tysięcznik w dorobku Bargiela. Wcześniej zjechał m.in. z Mount Everestu i K2 jako pierwszy w historii. Zjeżdżając z Nangi zamknął projekt wszystkich 5 8-tysięczników w Pakistanie, czyli K2, Nanga, 2 Gasher Brumów i Broad Peaku. Ciekawym na pewno stała się rywalizacja Bargiela z Bartkiem Ziemskim, który również dokonuje spektakularnych zjazdów narciarskich z najwyższych szczytów ziemi. Obaj jednakowoż deklarują, że nie uczestniczą w żadnym wyścigu czy pojedynku. Dariusz Urbanowicz.
0: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Po południu w wielu miejscach rozpogodzenia. Jeśli popada, to tylko przelotnie na Podkarpaciu i Podhalu. I tam najchłodniej, 19 stopni. W Suwałkach 22, w Szczecinie 26, w Poznaniu 27.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: 5 minut po 13.
6: Muzyczna Poczta UKF.
5: A w tej audycji to jest pora na naszą trójkową piosenkę dnia.

Barbara Wrońska i pochwała codzienności. Mało obiektywnie polecę Państwu tę piosenkę podczas głosowania na listę. Głosujemy jak zawsze do piątku, do południa, czyli właściwie zostało nam jakieś 23 godziny na głosowanie. Dobrze policzyłem? No dobrze, mniejsza już z tą matematyką. W każdym razie Barbara Wrońska to nasza piosenka dnia na dziś. W trójce pochwała codzienności. Muzyczna Poczta UKF odsłona druga. Kłaniamy się Państwu i zapraszamy do pozostania z trójką przynajmniej do 14, ale warto też i po 14. Przypomnę, tonacja trójki latem, 2 godziny, czyli po 14 usłyszą Państwo Grzegorza Hoffmana, ale najpierw do 14 Państwa piosenki, zamówienia, a także prezenty od nas. Elżbieta Malinowska, Piotrka Masierak, Mariusz Owczarek. Mamy dla Państwa zaproszenie na koncert jutrzejszy. To jest godzina 20, Amfiteatr Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego przy Elekcyjnej w Warszawie. Markus Miller, legenda gitary basowej, jego wspaniały zespół, bo obok Markusa także Mike Stern, Bill Evans, Mino Sinelu, Russell Gunn, Brett Williams i Anwar Marshall, to jest skład tego zespołu, zagrają taki koncert pod hasłem We Want Miles. No wiadomo, to w tym roku setna rocznica urodzin Milesa Davisa i to nawiązania także do koncertowego jego albumu z 81 roku, tego słynnego japońskiego. Nie zabraknie muzyki Milesa Davisa w znakomitym wykonaniu zespołu Markusa Millera i Państwo mogą na tym koncercie być, przypomnę. To jest piątek, jutro, 3 lipca, godzina 20, Amfiteatr Wolskiego Centrum Kultury, Park Sowińskiego w Warszawie. Proszę pisać ukf@polskieradio.pl i cierpliwie czekać na odpowiedź.

70s. To Trombone Shorty na płycie Late Black Markusa Millera. Akurat trombone jutro nie wpadnie do Warszawy na koncert, ale będą za to Markus Miller, Mike Stern, Bill Evans, Mino Sinelu, Russell Gunn, Brett Williams i Anwar Marshall. I ten zespół, znakomitą grupę w akcji na żywo na koncercie mogą Państwo podziwiać. To jutro 3 lipca, piątek o godzinie 20:00 Amfiteatr Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego na ulicy Elekcyjnej w Warszawie. Polskie Radio wspiera ten koncert, a trójka Państwa zaprasza na to spotkanie z muzyką Milesa Davisa. We Want Miles. To jest wyjątkowy czas, kiedy ten zespół Markusa Millera właśnie w lipcu rusza w trasę celebrującą 100. rocznicę urodzin Milesa Davisa. Mogą Państwo posłuchać tej muzyki na żywo ukf@polskieradio.pl. Proszę pisać, ale widzę, że tych listów jest sporo. Proszę też o cierpliwość w oczekiwaniu na odpowiedź. Także Państwa propozycje do 14 w roli głównej w muzycznej poczcie UKF, jak zawsze od poniedziałku do czwartku w trójce, 22 i 7 trójek i listy ukf@polskieradio.pl. Pan Piotr, jak zwykle z ręką na kalendarzu muzycznym, z ręką na pulsie. 40 lat temu ukazał się singiel zespołu Metallica, Master of Puppets. Proszę o przypomnienie utworu Welcome Home Sanitarium, który znalazł się na stronie B tego singla. Dziękuję i pozdrawiam.

Metallica, Welcome Home Sanitarium. Muzyczna Poczta UKF to jest taka audycja, którą cechuje spora zmienność nastrojów. Pan Stefan prosi o najnowszą piosenkę Wojciecha Myrczka, Jak Sinatra, faceci z wczoraj. A zatem Wojciech Myrczek, muzyka i wykonanie, słowa Artur Andrus.

zatracę. Ja wolę wiersze i ballady. Ja mam rodzinę, dom i pracę. Ja logistycznie nie dam rady. Biuro, przedszkole i pediatra. I swoje trzeba odstać w korku. Czyli podobnie jak Sinatra na Manhattanie w Nowym Jorku.

0: Jak Sinatra, faceci z wczoraj. Słowa Artur Andrus, muzyka i wykonanie Wojciech Myrczek.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.

0: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Żegnamy reklamy.
9: Minęła 13:30.
10: Powtórka z rozrywki.
9: I jak zawsze w czwartek wybrany przez Dariusza Pieroga sketch z cyklu Servus, jestem nervus.
11: Servus! Jestem nervus.
12: Servus, co to się porobiło?
11: A co się miało porobić?
12: Nie wiem, ale pan coś jakby marnie wygląda.
11: Marnie?
12: Tak.
11: A to dziwne, bo czuję się bardzo niedobrze.
12: Nie jest pan przypadkiem chory?
11: Kto? Ja chory?
12: Tak.
11: Nie, nie, teraz to pan mnie lekko rozśmieszył, kochany. Jestem zdrów, kochany, jak pieczarka.
12: Może jak ryc?
11: Może też, tak. W każdym razie coś z grzybów na pewno jest. Nie, albo z ryb, z ryb. Tak, od dziecka, nie wiem. Co to choroba, proszę pana? No niestety, no nie, nie, nie, nie. No ale trudno, żeby wszystko wiedział, wie
12: no
11: pan.
12: No ale skoro jest pan zdrowy, to dlaczego pan tak marnie wygląda, proszę pana?
11: No może dlatego, że niedobrze mi jest w zielonym, wie pan, i stąd się to...
12: A co pan ma zielonego?
11: No, na twarzy jestem lekko zielony i to stąd.
12: Aha, i to z tego zdrowia.
11: No, widocznie. No. To stąd.
12: A ja jednak myślę, że pan jest chory, niestety.
11: Kto chory?
12: Pan.
11: Ja chory? Ten. Nie, no co za człowiek, no patrzcie państwo. Ale uparł się jak głupi, przepraszam pana za słowo. Przecież wspominałem panu, że jestem zdrowy jak pieczarka, no, tylko mam chwilowo zapalenie oskrzeli.
12: A widzi pan,
11: co? A pan myśli, że zapalenie oskrzeli jest niezdrowe?
12: Zależy dla kogo, wie pan? Dlatego, kto je ma, tak? Mało. Mało jest zdrowe.
11: Nie, jest niezdrowe dlatego kogoś, kto jest chory, ale jak człowiek jest zdrowy, to może sobie spokojnie chorować. No nie, to jest, wie pan, nie, nie, ja
12: ale
11: nie
12: pan
11: wie,
12: nie jest zdrowy, pan nie jest zdrowy.
11: Nie, pan mnie zaczyna lekko denerwować, proszę pana. Powtarzam, że jestem zdrowy, tylko mam zapalenie oskrzeli. Aha, mam jeszcze coś. To? Mam kawał, no. Z cyklu przychodzi baba do lekarza. To zna pan?
12: Znam.
11: Tak, ja nie znam tego. No więc niech pan uważa. Przychodzi baba do lekarza z cyklu.
12: Tak.
11: I co pani je, pyta lekarz?
12: Krawcowa.
11: Nie.
12: Nie?
11: Nie, nic właśnie. Co pani je? Zapalenie oskrzeli dobre.
12: Takie sobie, tak.
11: No bo to nie jest, nie koniec jeszcze.
12: Nie.
11: Teraz będzie najgorsze. A skąd pani wie, co pani je? Pyta lekarz wtedy właśnie. No. Bo sama gotuje, mówi baba, dobre.
12: Słyszałem gorsze.
11: Nie, ale chyba nie ode mnie niestety. Nie. Bo ja gorszych kawałów, proszę pana, to no praktycznie ja nie znam już.
12: No tak się panu tylko wydaje, proszę pana. Pan nie zna lepszych kawałów, po
11: nie?
12: prostu, tak.
11: Dobrze, niech pan uważa. Przychodzi baba do lekarza. Co pani je? Pyta lekarz.
12: Zapalenie oskrzeli, pamiętam ze szkoły.
11: No to pan ma pamięć świetną, ale tylko, że krótką niestety. No więc co pani je? Pyta lekarz. Ja? Jecznicę, odpowiada baba, niedobre?
12: Nie, niedobre.
11: Nie, niedobre, ja nie, wiem. Tak. Bo zapomniałem o najważniejszym. Otóż... No. Otóż... Baba powiedziała, że je jajecznicę. Jajecznicę je powiedziała. Je jajecznicę na bekonie.
12: No, to trzeba było od razu no, tak mówić.
11: Ale co? Dobre.
12: Nie.
11: Dlaczego znowu?

0: Bo nie lubię osobiście bekonu, niestety.
1: No to co pan lubi?
0: Ilustrowany tygodnik rozrywkowy, niestety. Servus.
1: Servus, jestem nerwus.
2: Mają państwo rację, powtórka powróci w poniedziałek po 13.30. Tak jak propozycje słuchaczek i słuchaczy trójki do 14.00, wracamy do państwa ulubionych piosenek. UKF @polskieradio.pl albo 22 i 7 trójek.

Hi, Tom Petty and the Heartbreakers with the Into the Great Wide Open, która ukazała się 2 lipca 1991 roku. A nagranie Learning to Fly zajęło 15. najwyższą pozycję na liście przebojów Trójki w 1991 roku. Pozdrawiam redaktora i całą redakcję Trójki i życzę dobrego dnia.

0: 1991 rok to bardzo ważny czas. Wiele wspaniałych płyt zostało z nami. Aż po dziś dzień, po 35 latach, brzmią doskonale. Tak jak i ta Into the Great Wide Open, Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly w muzycznej poczcie UKF.
1: Dzień dobry. Czy mogę zamówić piosenkę dla mojej koleżanki z pracy? Poproszę Crazy Mary Pearl Jamu. Dla mojej koleżanki Anity. Pozdrawiam, hej.
2: She lived on a curve in the road, in an old tar paper shack, on the south side of the town, on the wrong side of the tracks.

Jeden z naszych wielkich przebojów trójkowych przed laty. Pearl Jam i Crazy Mary. UKF@polskieradio.pl. Pan Marcin pisze tak. W nawiązaniu do poprzedniej wiadomości słuchacza odnośnie urodzin, to u mnie na horyzoncie widać 40. Jednak w moim przypadku bardziej pasuje do sytuacji taka piosenka. Shaking Doody. Zastanów się, co robisz.

0: Jeden z przebojów Irka Dudka i jego Shakin' Dudi. Zastanów się, co robisz. Muzyczna poczta UKF w Trójce jeszcze przez kilkanaście minut. Jeszcze coś tam zmieścimy. 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry. Jeśli można, chciałbym zamówić piosenkę. Zespół Pulp, Common People. Jeżeli może macie wersję z festiwalu Glastonbury, to byłoby cudownie. Wszystkiego dobrego.
2: So, on that positive note, this is the last song. We can't play anymore after this. This is Common People.

Zespół Pulp na festiwalu Glastonbury w 1995 roku. Come on, people. My już Państwu dziękujemy za to spotkanie. Elżbieta Malinowska, Piotrka Masiarak, Mariusz Owczarek. Po 14 w tonacji trójki Grzegorz Hoffman i jeszcze jedna piosenka. Dzisiaj wiele próśb o utwory z tekstami Janusza Kondratowicza. Wybieramy tę oto. Muzyka Krzysztof Klęczon, czerwone gitary i kwiaty we włosach. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Podcast Polskiego Radia.
7: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
6: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
7: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy noże.

0: powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 lipca. Jest 14. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Blok w Świnoujściu uszkodzony przez pożar nie nadaje się do użytku, uznał nadzór budowlany. Pieniądze za nadwykonania szpitala i przychodnie dostaną później. NFZ zmienia zasady rozliczania. Mistrzyni Wimbledonu z ubiegłego roku powalczy o trzecią rundę. Za pół godziny mecz Świątek-Pliszkowa. Mieszkańcy spalonego bloku ze Świnoujścia nie mogą wrócić do domów. Nadzór budowlany nie dopuścił do użytkowania całego budynku. W nocy z wtorku na środę spłonęło poddasze. Dach nad głową straciło 70 osób.
5: Większość osób znalazła tymczasowe schronienie u swoich bliskich. 26 osobom pomógł natomiast samorząd, mówi Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta.
6: Zdajemy sobie sprawę z tego, że część osób została bez dachu nad głową. Dlatego tak długo, jak będzie to potrzebne, będziemy pomagać mieszkańcom Świnoujścia.
5: Na użytkowanie budynku nie wyraża zgody nadzór budowlany.
6: Budynek trzeba osuszyć, trzeba przywrócić działanie instalacji elektrycznej. W tym momencie mieszkańcy nie mogą wrócić, aby tam zamieszkać, natomiast pod asystą policji, pod nadzorem policji mogą przyjść, zabrać swoje rzeczy.
5: W przewożeniu rzeczy pomaga wojsko. Budynek należy do Wojskowej Administracji Mieszkaniowej. Przyczyną wybuchu pożaru było najprawdopodobniej zaprószenie ognia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
4: Szpitale i przychodnie będą dłużej czekać na pieniądze za nadwykonania. Od lipca Narodowy Fundusz Zdrowia zmienia zasady rozliczania z kwartalnego na roczny wybranych nielimitowanych świadczeń dla osób dorosłych, tłumaczy Jakub Gołąb z NFZ.
7: Porady specjalistyczne w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenie zaćmy oraz rehabilitację leczniczą dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zamiast dotychczasowego rozliczania takich wniosków w trybie kwartalnym przechodzimy na tryb roczny.
4: Jak wyjaśnia fundusz, zmiany są niezbędne, by utrzymać płynność finansową systemu i bieżące finansowanie placówek. Lekarze ostrzegają, że opóźnienie płatności za nadwykonania jeszcze bardziej wydłuży kolejki. Minister energii uspokaja w sprawie cen paliw. W ocenie Miłosza Motyki te mogą wkrótce spaść, dzięki poprawiającej się sytuacji na rynku surowców. Minister mówi też o PR-owym zabiegu opozycji, która domaga się dalszych obniżek podatków zawartych w cenach paliw.
8: Liczymy, że ceny paliwa niżej teraz będą niższe rynkowo. Ja pamiętam, jak PiS wprowadzał obniżkę VAT-u, wtedy podnosili marże, wtedy podnosili inne części składowe, wobec czego nie było przełożenia obniżki VAT-u na obniżki na stacjach. My wprowadziliśmy skuteczniejszy mechanizm. Więc ze strony PiS-u oceniam to bardziej jako taką wrzutkę polityczną niż działanie, które miałoby ulżyć kierowcom.
4: Prawo i Sprawiedliwość apeluje do marszałka Sejmu o przyjęcie ustawy, która obniża ceny paliw. Miałoby to nastąpić poprzez obniżenie podatku VAT i akcyzy. Jednocześnie krytykuje rząd za to, że zrezygnował z programu CPN na początku wakacji. Iga Świątek wraca na centralny kort Wimbledonu. Za pół godziny zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową w drugiej rundzie turnieju.
9: W brytyjskich mediach mecz Świątek jest dziś jednym z najważniejszych tematów Wimbledonu. Dzienniki przypominają, że dzisiejsza rywalka Polki to była liderka rankingu i finalistka Wimbledonu, która na trawie wciąż może być groźna dzięki mocnemu serwisowi. Ale Iga będzie mogła liczyć na doping kibiców i to nie tylko z Polski. Fani w sieci zapowiadają, że będą trzymać za Polkę kciuki. Jeden napisał, że ma nadzieję, że dzisiaj na twarzy Igi nie będzie łez, tylko szeroki uśmiech. Brytyjskie media z sympatią piszą o Polce, przypominają jej poczucie humoru przy okazji tzw. afery ręcznikowej. Chodzi o to, że Polka z lubością kolekcjonuje akcesoria Wimbledonu i rozdaje je fundacjom i bliskim. Jeden z brytyjskich komentatorów tenisa w mediach społecznościowych napisał: niech mistrzyni wygrywa i bierze tyle ręczników, ile chce. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
4: O trzecią rundę powalczy dziś jeszcze Kamil Majchrzak. Jego przeciwnikiem będzie Amerykanin Zachary Swajda. Z powodu ekstremalnych upałów więcej trzeba płacić za maliny czy borówki. Producenci tłumaczą, że słońce zniszczyło część owoców. Pan Mikołaj, rolnik z Mazowsza, opowiada, że porzeczki dosłownie gotowały się na krzakach.
10: Mogę nawet powiedzieć jedną historię. Babcia z

0: ciocią wyszły na taras i nieopodal 5 metrów od las przegradzający były porzeczki. Usiadły i zaczęły czuć, o, ktoś zaczął już kompot gotować. Ale po chwili się domyśliły, że normalnie na krzakach zaczął się gotować porzeczka. I ten zapach stamtąd wynika.
1: Klienci na jednym z warszawskich bazarków obawiają się wzrostu cen.
2: Najbardziej się pani boi, że które produkty zdrożeją?
3: Owoce, truskawki, czereśnie. No takie warzywa podstawowe to są niedrogie, były, są i pewnie będą, ale najbardziej drożeje fasolka szparagowa, bób, truskawki, czereśnie, tak jak wspomniałam. Albo za dużo słońca, bo wysusza, albo za dużo deszczu.
4: Nie wiem, nie kupuję, ktoś inny kupuje, więc trudno mi powiedzieć. No.
5: Nie wiem, oby nie podrożało, dziękuję.
1: W niektórych regionach straty w uprawach owoców związane z upałami, ale też burzami i gradobiciem rolnicy szacują nawet na 100%. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Popołudnie słoneczne. Jeśli popada, to tylko przelotnie na Podkarpaciu i na Podhalu. Tam też najchłodniej 19 stopni. W Suwałkach 22, w Szczecinie 26, w Poznaniu 27.
7: Autopromocja.
8: Nie jestem pana matką.
9: Zaczęły się właśnie wakacje, aż tu nagle, proszę państwa, będzie premiera.
10: Klub komediowy Michał Sufin. Moja żona odeszła z naszą terapeutką, czyli jak zakończyć wieloletni związek i nic przy tym nie poczuć.
9: Dodajmy, laureat 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
11: Mnie tu generalnie ciotka przysłała, no żebym ja się po tym rozstaniu uruchomił, bo to w końcu już 4 dni minęły.
12: Zapraszam ponownie na scenę teatralną Trójki. Michał Sufin, reżyser i autor.
9: Barbara Marcinik, polecam w sobotę po 19:00.
7: Autopromocja.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: W tonacji Trójki.
14: Jest 6,5 minuty po 14:00 przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dzień dobry państwu. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Zaczynamy.

To była angielska formacja Hot Chip w jednym ze swoich większych przebojów Ready for the Floor. Rok 2008, fragment albumu Made in the Dark. Jak być może się Państwo już zorientowali, wakacyjne tonacje będą trwać po 2 godziny. A we czwartki będą się pojawiały nagrania adekwatne do letnich okoliczności, czyli będzie lekko, łatwo i przyjemnie.

Ostatni wielki przebój amerykańskiej grupy popularnej głównie w latach 70. Casey and the Sunshine Band. Piąta piosenka, która wydana na singlu dotarła na szczyt amerykańskiej listy przebojów. To był rok 83, a teraz jeszcze cofnijmy się w czasie o kilka lat. Grupa Chic.

I Want Your Love, jeden z wielu przebojów spółki kompozytorskiej Bernard Edwards, Nile Rodgers, którzy byli także członkami zespołu Chic, który właśnie wykonał utwór I Want Your Love. Dodam jeszcze, że Edwards był basistą, a Rodgers gitarzystą, także po trosze wokalistą. To był rok 1978, a teraz znacznie bliżej współczesności. Łagodna pianka.

Łagodna pianka, zespół z Sędziszowa Małopolskiego, a tytuł piosenki, chyba się Państwo zorientowali, łagodną pianką. A teraz z Brighton w Anglii, grupa, która nazywała się The Pipettes, a w jej składzie między innymi była Rose Eleanor Dougal, obecnie życiowa partnerka Grahama Coxona, ex-Blair, i tworzą też artystyczny duet The Wave. Ale teraz The Pipettes.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie. Morskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
0: Żegnamy reklamy.
11: A my wracamy do muzyki i teraz posłuchamy utworu w wykonaniu Prince'a.

0: Raspberry Beret śpiewał Prince, a teraz już pora na nasz stały cykl.
1: Przysłowie.
2: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pan Sylwester pyta o pochodzenie wyrazów Wichajster oraz Dings albo Dings. Przypuszczam, że pochodzą z niemieckiego, pisze słuchacz. Wichajstrem nazywamy przyrząd lub przedmiot, którego nazwy chwilowo zapomnieliśmy lub którego nie potrafimy nazwać. Wyraz ten rzeczywiście ma wiele wspólnego z niemieckim, tak jak domyśla się pan Sylwester, ale nie powstał w tym języku. Utworzyliśmy go sami na gruncie polszczyzny, choć wykorzystując niemieckie wyrażenie wie heißt er, czyli jak on się nazywa. Wie heißt er więc to nazwa żartobliwa, ale upowszechniła się na tyle, że często o tym zapominamy i traktujemy to określenie jak zwykłe słowo. Na coś, czego nazwy nie jesteśmy w stanie sobie przypomnieć, powiemy też Dings i ten wyraz pochodzi wprost z niemieckiego, w którym oznacza albo osobę, która nie została bliżej określona, albo coś, czego nie można lub nie należy bliżej określić, albo miejsce, którego dokładnej nazwy, przynajmniej na razie, nie znamy. Historia tego słowa jest długa i dość zawiła. Najpierw oznaczało ono zgromadzenie. Następnie sprawę omawianą na takim zgromadzeniu, a później dowolną rzecz, o której się mówi. To coś, można by powiedzieć. I stąd właśnie współczesne rozumienie tego słowa. Poza określeniami związanymi z niemieckim mamy jeszcze zapożyczenie z języka rosyjskiego. Ustrojstwo, które oznacza w tym języku urządzenie, a w polszczyźnie stało się synonimem słów wichajster i dings. Oczywiście mamy również rodzime wyrazy – dzyndzel, pipsztyk, choć tym słowem nazywamy raczej drobne przedmioty, oraz tenteges, który powstał z połączenia dwóch słów – ten i tego, choć w zasadzie nie wiadomo o kogo lub co tutaj chodzi. A jeśli mają Państwo, podobnie jak pan Sylwester, pytania dotyczące języka, to proszę je przysyłać na dwa sposoby. Na pocztówce pod adresem Trójki z dopiskiem przysłowie i to do tej formy bardzo Państwa zachęcam. Albo mailowo przysłowie@polskieradio.pl. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
0: Słuchali Państwo kolejnego odcinka stałego trójkowego cyklu. Wracamy do muzyki i teraz Gabakulka w pierwszym swoim przeboju z płyty debiutanckiej Hat Rabbit.

Grała na fortepianie i śpiewała piosenkę z własnym tekstem Gaba Kulka. Ten utwór przed laty trafił na 8 miejsce naszej trójkowej listy przebojów, a pochodzi z płyty pierwszej, ale z piosenkami po polsku, bo wcześniej były jeszcze dwie płyty z utworami w języku angielskim. A teraz wszyscy razem i grupa The Farm.

Jeden z największych przebojów angielskiej grupy The Farm, All Together Now. Grupa bardzo popularna w Anglii na przełomie lat 80. i 90., a to fragment płyty Spartacus, która dotarła w Wielkiej Brytanii na szczyt listy bestsellerów albumowych. A teraz już Fleetwood Mac.

Fleetwood Mac to zespół, który wykonał piosenkę Dreams, a śpiewała Stevie Nicks, autorka i kompozytorka tego utworu. Numer jeden na amerykańskiej liście przebojów w roku 1977, a piosenka oczywiście pochodzi z bestsellerowego albumu Rumours. Na zakończenie tej części programu folk rockowy zespół brytyjski, bardziej popularny w poprzednich dekadach niż w obecnej, dlatego posłuchamy piosenki sprzed lat 16. Tang i Hustle.

0: Autopromocja.
1: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 Muzyczna Poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
2: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
3: Śnieg. A może być Snow Patrol?
1: Od poniedziałku do czwartku zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. A codziennie od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki. Zapraszają
4: Agnieszka Szydłowska,
5: Piotr Metz,
6: Jacek Hawryluk,
7: Grzegorz Hoffman
8: i Michał Margański.
1: O stałej porze, czyli o 15 w sobotniej tonacji Trójki gra z kolei Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
0: Autopromocja.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Franek urodził się w 27 tygodniu ciąży. Dzięki wsparciu Fundacji Kolorowy Świat dziś jest zdrowym chłopcem. Otulinka pomaga tym najmniejszym wojownikom, tak by mogły cieszyć się życiem. Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji www.kolorowyświat.org.
9: Ogłoszenie społeczne.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
16: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
17: Halo, halo, czy nas słyszycie?
16: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
18: Abemus Papam.
16: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
19: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
20: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
19: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
20: Uff, jest dla mnie ratunek.
19: Tak.
20: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
21: Zdrowit. Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland.

0: Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 lipca. Minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prosektorium ze Szpitala Południowego pod lupą śledczych jest podejrzenie znieważenia zwłok i nielegalnych opłat. 19-latek odpowie za śmiertelny wypadek w Lublinie, są zarzuty po wtorkowej tragedii. NFZ zachęca do badań piersi, jest ponad 800 tysięcy wolnych terminów na mammografię. Prokuratura sprawdza, czy w prosektorium w warszawskim Szpitalu Południowym doszło do nieprawidłowości. Chodzi o znieważenie zwłok i przyjmowanie opłat za wydanie ciała rodzinie oraz uzyskiwanie korzyści za skierowanie bliskich do konkretnego zakładu pogrzebowego. Ten temat śledzi nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Klaudio, czy planowane jest wszczęcie śledztwa?
3: Prokuratura nie dysponuje na razie wystarczającymi dowodami, aby takie śledztwo wszcząć. Stąd decyzja o postępowaniach sprawdzających. Poinformował o tym rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
4: Podjęto decyzję, że postępowanie dotyczące sfałszowanych kart zgonu będzie w dalszym ciągu kontynuowane w ramach odrębnego postępowania. Postępowania już zakończone nie będą wznawiane. Natomiast biorąc pod uwagę informacje o zdarzeniach, o których wcześniej prokuratura nie była informowana przez kogokolwiek, wszczęte zostało postępowanie sprawdzające.
3: Warszawski Szpital Południowy rozwiązał ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Przypomnę, że według doniesień portalu onet.pl miał on promować firmę pogrzebową wspólniczki i dopuszczać się handlu ciałami zmarłych.
2: Klaudia Wróblewska, dziękuję za relację. Zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku i kierowania w stanie nietrzeźwości dla sprawcy tragedii w centrum Lublina. We wtorek zginęła tam nastolatka. 19-letni Patryk M. nie przyznał się do winy.
5: Prokurator wykonywał dzisiaj czynności z podejrzanym na terenie szpitala. Podejrzany nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
2: Powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. 7 poszkodowanych w tym wypadku osób nadal jest w szpitalu, 2 w stanie ciężkim. Watykan ogłosił ekskomunikę duchownych i świeckich formalnie należących do lefebrystów, czyli Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Oznacza to wyłączenie ze wspólnoty Kościoła. Powodem decyzji było wyświęcenie 4 nowych biskupów.
6: Uroczystość odbyła się w środę w szwajcarskim IKON. Dykasteria Nauki Wiary uznała ją za akt schizmy, czyli zerwania jedności z Kościołem katolickim. Ekskomuniką objęto zarówno biskupów, którzy udzielili święceń, jak i nowo wyświęconych hierarchów. Watykan poinformował także, że księża należący do Bractwa sprawują sakramenty w sposób niezgodny z prawem Kościoła. Jan Oleński, Polskie Radio.
2: Ponad 820 tysięcy wolnych terminów na badanie mammografii jest dostępnych w centralnej e-rejestracji. Są to terminy do wykorzystania w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Przypadków zachorowań na raka piersi jest coraz więcej, a liczba osób, które zgłaszają się na mammografię przez ostatnie lata, spadła do 33%, mówi profesor Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.
7: Polska szoruje na dnie, jeżeli chodzi o wykorzystanie badań profilaktycznych. Zrobiliśmy wszystko w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, aby zapewnić najnowocześniejszy sprzęt i najnowocześniejsze badania. I on jest. I on czeka na Polki po prostu, żeby zgłosiły się na te badania. I on jest prawie w każdym miejscu. 800 tysięcy miejsc to oznacza, że z dnia na dzień można skorzystać z badania, które trwa 10 minut, a ratuje życie.
2: Od wczoraj mammografię, test HPV-HR oraz wizyty kardiologiczne w ramach NFZ-u można umawiać wyłącznie przez centralną e-rejestrację. Poprawiają się warunki natlenienia wody w Bobrze po masowym śnięciu ryb w jeziorze Pilchowickim. Nowe badania pokazują, że sytuacja jest lepsza niż wczoraj. Trwają jednak kolejne badania jakości wody i osadów dennych.
8: Wojewoda Dolnośląska Anna Żabska podkreśla, że pierwsze działania przynoszą efekty, ale sytuacja nadal jest stale monitorowana.
9: Jeśli chodzi o natlenienie tej wody, to jest ważne też dla tego ekosystemu. Dzisiaj te warunki są już w normie, są znacznie lepsze niż to, co było w dniu wczorajszym. Cały czas monitorujemy tę sytuację. Czekamy także na pogłębione badania, które zostały zlecone przez Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.
8: Równolegle Tauron prowadzi prace, które mają ograniczyć przedostawanie się osadów do rzeki i zatrzymać ewentualne kolejne śnięte ryby. Prezes Tauron Ekoenergia Sławomir Czuchryj zapowiedział budowę specjalnych zabezpieczeń na Bobrze.
10: Postanowiliśmy

0: postawi specjalną barierę, która będzie wychwytywać te namuły. Będzie ona budowana od dzisiaj. Chcielibyśmy je skończyć w sobotę. Rozpinamy też dodatkową sieć poniżej.
1: Służby zapowiadają, że monitoring jakości wody będzie prowadzony do czasu uzyskania wszystkich wyników badań chemicznych i biologicznych. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
2: Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra, tylko w Lublińcu na Śląsku umiarkowana. 56% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Średnie zagrożenie pożarowe utrzymuje się tylko w części lasów województwa zachodniopomorskiego. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Pogodnie, ale będzie się chmurzyć, miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie także burze z gradem. Od 19 stopni na Podhalu do 22 na Podlasiu, 25 na Dolnym Śląsku, 26 na Mazowszu i 27 na Kujawach.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
6: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
8: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: W tonacji Trójki.
10: 7,5 minuty po 15. Grzegorz Hoffman przy mikrofonie ponownie. Druga odsłona tonacji. Zaczynamy.

Kim and Jesse to była francuska grupa M83. Nadal istnieje, ale od kilkunastu lat nie nagrywa już tak dobrych piosenek jak ta. Dlatego też cofnąłem się do płyty Saturdays Means Youth. To jedna z tych wyróżniających się. A piosenka Kim and Jesse przez portal Pitchfork została uznana piątym najlepszym utworem roku 2008. Teraz przenosimy się do Anglii i Everything, Everything.

Distant Past. Kompozycję wszystkich członków zespołu Everything Everything z własnym tekstem śpiewał Jonathan Hicks, a utwór pochodzi z płyty Get to Heaven, jednej z najlepszych dyskografii grupy Everything Everything. A teraz po raz kolejny wrócimy do dekady lat 80.

Skindy. To była grupa The Stranglers w utworze z komercyjnego okresu swojej twórczości, a teraz, a dodam jeszcze, że piosenka pochodzi z płyty Oral Sculpture, rok 1984. Teraz przeniesiemy się o parę dziesiąt lat do czasów współczesnych. Darek Dąbrowski, znany jako Bobby the Unicorn.

Ona ma broni Bobby the Unicorn, a za moment Morrissey, czyli wokalista, w przeszłości wokalista grupy The Smiths, a my posłuchamy piosenki z jego pierwszego solowego singla, która też pochodzi z pierwszego solowego albumu.

Suedehead śpiewał Morrissey, a teraz piosenka, która doczekała się kilku różnych wersji, ale najlepszą pozostaje ta sprzed lat, z roku 1967.

Summer Wine śpiewała Nancy Sinatra, córka Franka i Lee Hazelwood, autor i kompozytor tego utworu. Zresztą miał na swoim koncie w latach 60. i 70. mnóstwo przebojów, które wykonywali inni artyści, czasami też on sam albo w duecie, tak jak w tym przypadku z Nancy Sinatrą. A teraz piosenka, która w roku 1989 świetnie sobie radziła na amerykańskiej liście przebojów niezależnych.

Between Something and Nothing śpiewał David Sheldrell wraz z grupą The Ocean Blue. Zespół popularny w Stanach Zjednoczonych pod koniec właściwie lat 90. i całą dekadę lat 90., ale poza Ameryką zdecydowanie mniej znany. A teraz już Grzegorz Nawrocki i kobiety.

Bohater gorących romansów, fragment płyty Podarte sukienki. To była grupa Kobiety, dowodzona przez Grzegorza Nawrockiego, zespół Trójmiejski. Dodam jeszcze, że w chórkach Marta Handszkę z zespołu Oczy Ciorne, przynajmniej znana z tego zespołu. A teraz grupa Pretenders w utworze sprzed bardzo wielu lat, ale z płyty, właściwie bez ale, po prostu z płyty debiutanckiej zdecydowanie najlepszej. Na gitarze niestety już od dawna nieżyjący James Honeyman Scott.

Pretenders i Chrissy Hynde w roli wokalistki, piosenka pod tytułem Kid. Tylko Chrissy Hynde jest obecnie w składzie zespołu, porównując ten skład z tym oryginalnym. No niestety. A teraz grupa, która swoje 5, a może właściwie 15 minut miała w pierwszej połowie lat 90. Cracker.

David Lowery i grupa Cracker w piosence Low. Jedno wesele, dwa pogrzeby to tytuł płyty, żabi tytuł piosenki. Muzyka końca lata.

Muzyka końca lata. To nazwa oczywiście zespołu. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo czwartkowej audycji w tonacji trójki. My już Państwu bardzo dziękujemy za uwagę. Maciej Załęcki i Grzegorz Hoffman, a po 16 do trójki zaprosi Państwa Michał Matus. Na zakończenie Jarvis Cocker, lider grupy Pulp w największym swoim przeboju solowym. Dziękujemy, do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
8: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
9: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
8: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
9: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
8: Poleca JJ.
9: Krzysiek Skiba.
8: Poleca Polskie Radio.
10: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16.02 lipca. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati.
14: Kijów liczy ofiary nocnego ostrzału. Zginęło 20 osób. Koalicja Obywatelska rozmawia o zdrowiu. Trwa spotkanie z ministrą Sobierańską-Grędą i szefem NFZ-u. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy.

0: rundy Wimbledonu. Szczegóły zaraz po serwisie w sporcie. 20 osób zabitych i 80 rannych to bilans rosyjskiego ataku na Kijów. W nocy na ukraińską stolicę wystrzelono 28 pocisków balistycznych. Ukraińskiej obronie udało się strącić jedynie niewielką ich część. Rosjanie użyli także dronów. Według władz liczba ofiar tego ataku jeszcze wzrośnie.
1: Według danych ukraińskiego sztabu do ataku na Kijów łącznie Rosja użyła ponad 70 rakiet, z nich 24 to balistyczne Iskandery, kolejne 4 to rakiety Cyrkon. Zestrzelono jedynie 4 rakiety balistyczne. Takie pociski mogą być strącane wyłącznie za pomocą amerykańskich systemów Patriot. Według ekspertów Kijów odczuwa coraz większy deficyt tej broni. Jak zaznacza rzecznik ukraińskich sił powietrznych, pułkownik Jurij Ignat, Rosjanie w ataku na Kijów użyli też nowej generacji dronów napędzanych odrzutowo. Osiągają one prędkość do 500 km na godzinę, dlatego nie dosięgają ich nasze drony przechwytujące. Rosyjskie rakiety atakowały kijowskie bloki mieszkalne na gruzowisku jednego z nich w dzielnicy Darnica. Wciąż trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Trwa spotkanie Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej z ministrą zdrowia i prezesem NFZ-u. Tematem rozmowy jest obecna sytuacja w systemie ochrony zdrowia, a także pomysły na zreformowanie go. Rzeczniczka klubu Dorota Łoboda przyznaje, że spotkanie jest ważne w kontekście tego, co dzieje się wokół służby zdrowia, a chodzi m.in. o sytuację w Szpitalu Południowym w Warszawie i zarobki lekarzy.
2: Wiemy, że pani minister również wcześniej miała jakieś pomysły związane z tymi wynagrodzeniami, no ale też tutaj stąpamy trochę po kruchym lodzie, no bo z jednej strony chcemy, żeby nasi lekarze dobrze zarabiali, nie chcemy, żeby ponosili odpowiedzialność zbiorową za nieuczciwość jakiegoś ułamka personelu medycznego, no ale też, żeby budżet państwa nie cierpiał na tym, a przede wszystkim, żeby dobro pacjentów było tutaj celem nadrzędnym.
0: Już we wtorek premier Donald Tusk rozmawiał z prezesem NFZ-u. W spotkaniu uczestniczyli także ministra zdrowia i szef resortu finansów. Ogromne nieprawidłowości zarządów PiS dotyczą wydania 120 miliardów złotych ze środków publicznych. Były to przelewy na prywatne konta, zakupy w biurach podróży i wypłaty gotówki z bankomatów. Nieprawidłowości wykazał audyt Krajowej Administracji Skarbowej. Objęto nim 167 podmiotów. Michał Fabisiak.
3: Rządzący mówią, że wyniki tego audytu obrazują, jak wyglądała Polska pod rządami PiSu.
4: Jedna afera wypierała drugą.
3: Mówi Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej, który nie jest zaskoczony tym, że audyt zakończył się 250 zawiadomieniami.
4: Mam nadzieję, że prokuratura będzie w tej sprawie szybko i sprawnie działać.
3: Opozycja odpowiada, że to nieudolna próba przykrycia afer obecnej władzy, w tym sprawy Szpitala Południowego.
5: Idą w kierunku igrzysk, ale to już naprawdę nawet ci silni razem przestali wierzyć w jakiekolwiek rozliczenia.
3: Mówi Mariusz Gosek z PiS. Jego partia zaprzecza wykrytym nieprawidłowościom. Tak te tłumaczenia komentuje Dariusz Wieczorek z Lewicy.
6: Przypomina film Młode Wilki. Jak cię złapią za rękę na kradzieży, to mów, że to nie twoja ręka. Taką politykę stosuje Prawo i Sprawiedliwość.
3: KAS zapowiada, że wniesie do prokuratury kolejne zawiadomienia. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Na południu Polski trwa usuwanie skutków nawałnic. Trudna sytuacja jest m.in. w województwach świętokrzyskim i opolskim. W Starachowicach do jutra mogą być problemy w dostawie wody. Większość zgłoszeń dotyczyła połamanych drzew i uszkodzenia budynków, mówi rzecznik świętokrzyskich strażaków Marcin Bajur.
7: Niestety żywioł nie oszczędził też domostw i budynków gospodarczych. Uszkodzonych zostało łącznie 76 budynków, 42 mieszkalne i 34 gospodarcze. W tym w 71 przypadkach uszkodzone zostały dachy tych budynków, a niestety kilka z nich zostało całkowicie zerwane.
0: Dziś alerty RCB trafiły do województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Tam w nocy i jutro prognozowany jest silny wiatr oraz lokalnie burze. Nowa odsłona portalu internetowego Odyseusz, gdzie można zgłosić zagraniczną podróż. Portal ma m.in. funkcję, która pozwala na regularną i dwustronną komunikację pomiędzy podróżnymi a MSZ-em i konsulem. Nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz pytał wyjeżdżających na wakacje, którzy wyrabiali kartę EKUS, czy wiedzą o Odyseuszu.
8: EKUS wyrabiamy, tak.
9: A słyszeliście o Odyseuszu?
8: O Odyseuszu nie.
10: Nie słyszeliśmy.
9: Wie pani, co to jest Odyseusz?
11: Tak. Program zdrowotny?
9: Nie. To jest taki system, gdzie pani rejestruje, że pani wyjeżdża do jakiegoś kraju zagranicznego.
11: A, no tak. O.
9: Po EKUS pan stoi?
8: Tak.
9: A słyszał pan o Odyseuszu?
8: Tak.
9: Co to jest?
8: No, grecka mitologia.
12: Słyszałem dzisiaj, jadąc tutaj, w polskim radiu.
0: Wybrane funkcje Odyseusza włączono już do aplikacji M-Obywatel. To był serwis Trójki.
13: W
10: Więcej informacji na portalu

0: polskieradio24.pl.
1: i sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski.
2: Dzień dobry, te skojarzenia z Odyseuszem mitologiczne jak najbardziej na miejscu, prawda?
1: Oby powrót z takich wakacji trwał jednak nieco krócej niż w jego przypadku.
2: To prawda. Jeżeli chodzi o wiadomości sportowe, to zaczynamy je od Wimbledonu, bo dopiero co przy Czech Road w Londynie Iga Świątek na korcie centralnym pokonała doświadczoną Czeszkę Karolinę Pliszkową. Nasza najlepsza tenisistka zwyciężyła w 70 minut 6-1 i 6-3 i zameldowała się w rundzie numer 3. Ciągle walczy o nią Kamil Majchrzak. Na korcie numer 17 mierzy się z Amerykaninem Zacharym Swajdą i wygrywa 2-1 w setach. Rozpoczyna się właśnie czwarta partia, oby była ostatnią w tym spotkaniu. Na mundialu tymczasem dziś awans do 1/8 finału gra jeden z faworytów do końcowego triumfu, Hiszpania. Rywalem mistrzów Europy będzie Austria. Tak o tej drugiej ekipie mówi były reprezentant Polski występujący przed laty w lidze austriackiej Radosław Gilewicz.
3: Austriacy są niewygodnym zespołem. Austriacy mają to w sobie, że mają styl, który gdzie wchodzą na bardzo dużą intensywność, presują i mają to w jakimś stopniu w wielu fazach do perfekcji opanowane. Natomiast te umiejętności piłkarskie i wyjście spod pressingu, no to właśnie oprócz Argentyny może się jeszcze zaliczyć właśnie Hiszpania.
2: Radosław Gilewicz nawiązał do grupowego przegranego meczu Austriaków z broniącymi tytułu Argentyńczykami. Pierwszy gwizdek sędziego w dzisiejszym spotkaniu Hiszpania-Austria o 21:00. O 1:00 w nocy Portugalia gra z Chorwacją, o 5:00 nad ranem Szwajcaria z Algierią. Pierwsze z wymienionych spotkań w Inglewood w Stanach Zjednoczonych, dwa kolejne w Kanadzie, odpowiednio w Toronto i Vancouver. W Himalajach zachodnich Andrzej Bargiel zjechał na nartach z Nanga Parbat, 9 co do wysokości szczytu ziemi. Będąc precyzyjnym, mierzy 8126 metrów. Nasz narciarz ekstremalny oczywiście zanim zjechał z góry musiał się na nią wspiąć.
4: Wspinaczka trwała wiele godzin. Bazy pod Nanga Parbat na szczyt jest prawie 3900 metrów denivelacji. Wspinaczka trwała kilka dni w zasadzie, była podzielona na 3 dni. Sam zjazd trwał około 3 godzin. Myślę, że podczas tej wyprawy zdecydowanie to zjazd był dużym wyzwaniem.
2: Bargiel jest pierwszym człowiekiem, który wspiął się i zjechał z Nanga Parbat bez użycia dodatkowego tlenu. Sport wróci na naszą antenę za godzinę.
1: W nocy tylko na wschodzie będą rozpogodzenia. Popada. Temperatura minimalna wyniesie przeważnie od 13 do 16 stopni. A jutro dzień oddechu zdecydowanie. Temperatura maksymalna od około 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem. Na pozostałym obszarze przeważnie 20 do 24, a na południowym wschodzie do 26.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: 8,5 minuty po godzinie 16. Dzień dobry. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak. Realizuje Maciej Załęcki.
0: Zapraszamy do Trójki.
1: I Paweł Turski przy telefonie. 2 2 7 3 to numer do Państwa dyspozycji. A w audycji popołudniowej dzisiaj sprawa, która budzi skojarzenia z aferą łowców skór.
6: To jest fakt, to miało miejsce przez wiele lat w Szpitalu Południowym. Koordynator prosektorium Artur Chabowski prowadził de facto w prosektorium prywatny biznes, handel zwłokami.
1: Dziś został zwolniony z pracy. Na koniec audycji popołudniowej z kolei pojawi się reportaż o Andrzeju Poczobucie i ostatnich latach spędzonych w białoruskich więzieniach.
7: Na tamtej szerokości geograficznej a nigdy nie było łatwo być Polakiem. Kiedyś to się wydawało, że to jest jakiś garb. Człowiek ma garb jakiś, którego nie może się zrzec. To ciąży, nie?
1: Po 18:30 ten reportaż o Andrzeju Poczobucie i o jego żonie. A już teraz 10 minut po godzinie 16:00 Josh Nelly i Holiday w programie trzecim

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Łączymy się już teraz z Magdaleną Rigamonti, dziennikarką Onetu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Razem z Szymonem Piegzą napisała Pani artykuł poświęcony aferze wokół Szpitala Południowego i konkretnie temu, co działo się w prosektorium. Często mówi się o tym, nawiązując trochę do tego, co działo się w Łodzi na przełomie wieków i w czasach po transformacji, czyli chodzi tutaj o sprawę łowców skór. Na ile ta sprawa w warszawskim Szpitalu Południowym różni się od tamtej? Czy my jesteśmy w stanie już to powiedzieć na tym etapie?
1: Różni się tym, że nie był używany awulon do przyspieszania zgonów, bo taka procedura miała miejsce w Łodzi wtedy na przełomie wieków, opisana w artykule Łowcy Skór. Natomiast tutaj my opisujemy razem z Szymonem Piegzą to, co się działo przez wiele lat w Szpitalu Południowym, a mianowicie koordynator prosektorium Artur Chabowski prowadził de facto w prosektorium prywatny biznes, handel zwłokami, mówiąc wprost. Mamy szacunkowy cennik jego usług, mówię tu w cudzysłowie, 500 zł za ubranie ciała, minimum 1000 zł za balsamację i od 1500 w górę za tak zwane polecenie konkretnego zakładu pogrzebowego.
0: W pewnym sensie on się zajmował tym, czym powinien się zajmować zakład pogrzebowy, znaczy on brał pieniądze za takie usługi.
1: Nie w pewnym sensie, tylko to jest fakt, to miało miejsce. Dyrektor medyczna Szpitala Południowego była, bo już została usunięta przez władze tego szpitala, pani Agata Kusz-Rynkun, musiała wydać zgodę na to, żeby karty zgonów pacjentów, którzy umierali w szpitalu południowym, trafiały do prosektorium bezpośrednio do pana Artura Chabowskiego. Normalna procedura jest taka, że jak umiera nam ktoś bliski w szpitalu, to karta zgonu jest do odbioru bądź w sekretariacie oddziału, bądź w tak zwanym dziale statystyk. Rodzina nie ma kontaktu, nie musi przeprowadzać żadnych rozmów z pracownikiem prosektorium, z technikiem prosektoryjnym. A tu rodzina musiała się skierować do pana Artura Chabowskiego, a ten wtedy zaczął jakby sprzedawanie swoich usług. Mówił o tym, że proponuje konkretny zakład pogrzebowy bądź konkretne zakłady pogrzebowe. Kiedy rodzina mówiła, dotarliśmy do takich rodzin razem z redaktorem Piegzą, kiedy mówiła, że już ma wybrany swój zakład pogrzebowy, że wcześniej korzystała z innego zakładu pogrzebowego, no bo umarł jej ktoś bliski w rodzinie, no to pan Artur Chabowski miał utrudniać jej odebranie zwłok i odebranie karty zgonu. Dotarliśmy do liczb. Tylko w ciągu 2 miesięcy zeszłego roku w prosektorium zostało ubranych ponad 80 ciał. Proszę Państwa, łatwo policzyć, 80 razy 500 zł. Tylko w ciągu 2 miesięcy pan Chabowski zarobił na samym ubieraniu ciał.

0: chciał ponad 40 tysięcy złotych. Do dyrekcji, do zarządu Szpitala Południowego dochodziły informacje w zeszłym roku o nieprawidłowościach w działaniu prosektorium.
1: Dzisiaj już wiemy, że Warszawski Szpital Południowy rozwiązał z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika ze skutkiem natychmiastowym, ale jednocześnie czytam też w dzisiejszej porannej depeszy PAP-u o tym, co mówi prokuratura, która apeluje do mediów o wstrzemięźliwość w ferowaniu publicznych wyroków bez rzetelnego wyjaśnienia najcięższych zarzutów. To tak jakby zarzucali pani nierzetelność.
0: Mój i Szymona Piegzy artykuł jest oparty na rozmowach z osobami rzetelnymi, które przedstawiły nam zdjęcia, które przedstawiły nam liczby, które przedstawiły nam dowody. Każde zdanie, które pada w tym artykule, jest prawdziwe i poświadczone przez naszych informatorów.
1: My te rozmowy nagrywamy o godzinie 12:50. Wiemy, że na godzinę 14 zapowiedziana jest konferencja rzecznika prokuratury okręgowej w Warszawie, ale wiemy, że wcześniej podawane były przez niego informacje, że w tej sprawie właśnie, sprawie prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego, przesłuchiwani byli świadkowie i tutaj cytuję, takie praktyki, to jest narzucanie wyboru firmy pogrzebowej, nie zostały stwierdzone, nie zostały również zarejestrowane. Jak pani to ocenia?
0: Przez prokuraturę być może nie zostały stwierdzone, nie zostały zarejestrowane, natomiast my mamy dowody na to, że takie praktyki miały miejsce. Opisaliśmy je ze szczegółami, jak to wyglądało. Opisaliśmy ze szczegółami szacunkowy cennik i szacunkowe zarobki pana Artura Chabowskiego i jeszcze tu zwracam uwagę nie prokuraturze, bo nie jestem od tego, żeby zwracać uwagę prokuraturze, tylko nam, obywatelom i obywatelkom, że my niezależne, wolne media wypełniamy swoją rolę, patrząc i władzy, i opozycji, i urzędnikom, i instytucjom na ręce.
1: To proszę jeszcze powiedzieć, na ile ta sprawa Artura Chabowskiego to jest rzeczywiście sprawa samego Artura Chabowskiego i dziwnego systemu, który zbudował w Szpitalu Południowym, a na ile jest to rzecz systemowa, na ile ten schemat mógł się powtórzyć w innych placówkach?
0: Doktor Agata Kusz-Rynkun, dyrektor medyczna, musiała wydać zgodę na to, żeby karty zgonu trafiały bezpośrednio do pana Artura Chabowskiego. Musiała o tym wiedzieć również pani ówczesna prezes Szpitala Południowego, pani Łukasik. No przecież to jest procedura, która musiała zostać jakby zatwierdzona i podpisana przez szefostwo tego szpitala. My sprawdziliśmy, jak to wygląda w szpitalach w Warszawie, ale też w Polsce, gdzie są odbierane karty zgonów. No karty zgonów są odbierane, tak jak powiedziałam na początku, w sekretariatach oddziałów bądź w dziale statystyk konkretnych szpitali. Tutaj w tym szpitalu stworzono warunki panu koordynatorowi prosektorium do tego, żeby miał bezpośredni kontakt z rodzinami zmarłych pacjentów i on tam za zamkniętymi drzwiami przeprowadzał z nimi rozmowy. Jeśli nie godzili się na jego usługi, to miał utrudniać wydanie zwłok. To jest sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, która jest łamaniem prawa i ja mam nadzieję, że tą sprawą zajmie się nie tylko prokuratura, ale też Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Pacjenta i inne organy do tego powołane.
1: To Magdalena Rigamonti z Onetu, która razem z Szymonem Piegzą napisała artykuł o tym procederze dziejącym się w Szpitalu Południowym w Warszawie.
0: Będą kolejne części, panie redaktorze, bo ta sprawa nie jest zamknięta. Jak to mówią w prokuraturze, sprawa jest rozwojowa.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: A to, co usłyszeliśmy po godzinie 14 od prokuratora Antoniego Skiby, rzecznika prokuratury okręgowej w Warszawie.
2: Po opublikowaniu szeregu informacji dotyczących prosektorium Szpitala Południowego, które opierały się w dużej mierze na informacjach od anonimowych informatorów, podjęto decyzję, że postępowanie dotyczące sfałszowanych kart zgonu będzie kontynuowane w ramach odrębnego postępowania. Postępowania już zakończone nie będą wznawiane. Biorąc pod uwagę informacje, o których wcześniej prokuratura nie była informowana przez kogokolwiek, wszczęte zostało postępowanie sprawdzające. Chodzi tutaj o kwestie dotyczące pobierania nienależnych opłat w prosektorium, jak również żądaniu kwot w związku z polecaniem ewentualnie zakładów pogrzebowych rodzinom zmarłych osób.
3: Teraz mamy 16.20 i ciekawy jestem, jak państwo patrzą na tę sprawę. Skojarzenia z aferą łowców skór są niebezpodstawne. Tu nie mamy informacji o zabijaniu pacjentów, ale z tego, co pamiętam, a z pół roku temu oglądałem też całkiem niezły dokument poświęcony łódzkim łowcom skór, to tam zaczęło się właśnie od układów z zakładami pogrzebowymi, od łapówek, od wyciągania informacji, od pogotowia, płacenia za polecenie i z czasem doprowadziło to do tego, że grupa sanitariuszy mordowała ludzi, którzy czekali na

pomoc tych ratowników medycznych. O sprawie napisał po swoim śledztwie we wtorek portal Zero. Wczoraj swój artykuł po własnym śledztwie opublikował Onet, dokładając kolejne informacje. Prokuratura, sami państwo słyszeli. I co państwo na to? Dwie dwójki, siedem trójek. Po 17 w trójce głos branży pogrzebowej w tej sprawie.

Pochwała codzienności Barbary Wrońskiej, ale mam nadzieję, że takiej codzienności, jaką mamy w tej chwili za oknem, z tymi niedochodzącymi do jednak 30 stopni Celsjuszów upałami, bo upałami, ale no zdecydowanie nie takimi jak te, które były kilka dni temu. 38 to była zdecydowana przesada. A pochwała codzienności to jest piosenka Dnia w Trójce, Barbara Wrońska. A teraz jeszcze przed skrótem serwisu, który punktualnie o 16.30 w Trójce, Fontaines DC i Jackie Down the Line. 24 po 16.00.

0: Dziś rozmawialiśmy o handlu ciałami zmarłych pacjentów w warszawskim Szpitalu Południowym.
1: Cieszę się, że Trójeczka właśnie takimi rzeczami się zajmuje, jak właśnie ta sprawa z tym prosektorium. Procedery są, to myślę, że nie tylko tutaj są. Nie oburza postawa prokuratury.
0: Po 17 w Trójce głos branży pogrzebowej na ten temat.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
4: Podcast Polskiego Radia.
5: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
4: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
5: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy noży powycinane.
4: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
7: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
2: Żegnamy reklamy.
0: Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati.
8: Prezydent zawetował ustawę wprowadzającą w szkołach rzeczników praw uczniowskich. Zdaniem Karola Nawrockiego ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację. Do tej decyzji odniosła się akcja uczniowska. Jej założyciel Paweł Mrozek stwierdził, że prezydent ostatecznie skapitulował.

0: Pitulował przed najbardziej skostniałym edukacyjnym betonem i zatrzasnął polską szkołę w mrokach głębokiego PRL-u. Dodał, że Karol Nawrocki podjął decyzję skrajnie tchórzliwą, szkodliwą i głęboko niesprawiedliwą. Premier Donald Tusk zrzekł się immunitetu w związku z planowanym pozwem o zniesławienie, który przygotowuje Fundacja Zbigniewa Ziobry. Chodzi o wypowiedzi premiera o finansowaniu fundacji przez szefa Zonda Krypto Przemysława Krala. Na początku kwietnia, powołując się na informacje ABW, premier mówił, że do Instytutu Polski Suwerennej trafiło 450 tysięcy złotych, z których część miała zostać przeznaczona na pokrycie kosztów obrony prawnej, m.in. posła Dariusza Mateckiego i księdza Michała Olszewskiego. Według premiera Fundacja Przemysława Wiplera Dobry Rząd otrzymała natomiast 70 tysięcy euro od spółki powiązanej z Przemysławem Kralem. Jutro w Warszawie ma dojść do spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Informację potwierdził Polskiemu Radiu rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Oficjalne szczegóły nie zostały jeszcze podane. Z kolei portal Wirtualna Polska informuje, że szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha ma przedstawić propozycję dotyczącą dialogu historycznego. Pełny serwis Trójki o 17.
1: Czas na ekonomię w programie trzecim. Sylwia Zadrożna.
2: Zapraszam. Z powodu upałów więcej zapłacimy w tym roku za owoce. Sadownicy informują, że słońce zniszczyło część roślin. A mówi o tym Grzegorz Rykaczewski, ekspert sektora rolno-spożywczego w banku Pekao S.A.
3: Obawy dotyczą szczególnie owoców miękkich, porzeczek, malin, również borówek. Tak wysokie temperatury, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach, powodują uszkodzenia roślin, które bądź już są w trakcie zbiorów, bądź tuż przed zbiorami.
2: Zdaniem ekonomisty upały mogą też podwyższyć ceny warzyw, choć w tej chwili sporo z nich jest tańszych niż rok temu. Blisko 132 tysiące gapowiczów ma niemal 207 milionów złotych długów za jazdę bez biletu. Podał BIK Info Monitor. Za taką kwotę można byłoby kupić około 70 nowych autobusów elektrycznych. Ponad 1/3 zaległości przypada na jedno województwo, podkreśla Diana Borowiecka z biura prasowego spółki.
4: Niechlubnym liderem zestawienia jest województwo łódzkie, w którym zaległy dług gapowiczów wynosi ponad 76 milionów złotych, a średnia zaległość przypadająca na osobę 1801 zł.
2: W skali całego kraju statystyczny gapowicz ma obecnie do oddania ponad 200 zł mniej. Co ciekawe, problem dotyczy przede wszystkim osób dorosłych aktywnych zawodowo. W tegoroczne wakacje ofert pracy dla młodych jest mniej niż w poprzednich latach, ale zarobki pozostają atrakcyjne. W niektórych branżach studenci mogą zarobić nawet ponad 50 zł netto za godzinę pracy. Są też różnego rodzaju premie i napiwki, które podbijają stawki, mówi Monika Banyś-Bator z Personel Service.
5: Dzięki temu liderem zestawienia między innymi jest kelner, bo kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci. Natomiast takie dni, kiedy te zarobki właśnie sięgają tych 150 zł netto za godzinę pracy, się zdarzają.
2: W czołówce zarobków znalazły się także budownictwo, sporty wodne oraz eventy. Unijny Trybunał Sprawiedliwości utrzymał w mocy karę ponad 4 miliardów euro nałożoną przez Komisję Europejską na koncern Google w 2018 roku. Komisja ukarała amerykańskiego giganta za wykorzystywanie systemu operacyjnego Android na smartfony do blokowania konkurencji. TSUE orzekł ponad to, że prawo Unii Europejskiej pozwala, aby bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot pożyczonego kapitału rozpoczynał się w dniu, w którym konsument pierwszy raz zakwestionował wiążący charakter warunków umowy kredytu frankowego. Pytanie to zadał Sąd Okręgowy w Warszawie, który rozpoznaje dwa pozwy banków przeciwko konsumentom o zwrot wypłaconego kapitału. Związek Banków Polskich uznał dzisiejszy wyrok Trybunału za koniec snu o darmowych mieszkaniach. Dolar kosztuje dziś po południu 3 zł i 73 grosze, a euro 4,28.
1: W nocy przeważnie będzie od 13 do 16 stopni i może popadać. Jutro od 20 do 24, chociaż będą i miejsca te najchłodniejsze w górach z temperaturą około 18.

0: Dzwonią państwo pod 2 2 i 7 3.
1: Przypomniała mi się historia sprzed 20 lat.

0: okazało się, że dwa razy policzono ubieranie zwłok. I tak się zastanawiam, czy 20 lat temu to było legalne, a teraz jest nielegalne w szpitalu. Czy są jakieś przepisy, które to regulują?
1: To jest ciekawa kwestia. W artykule Onetu czytam, że branża funeralna od lat wiedziała, że Chabowski działa niezgodnie z etyką zawodową, a być może nawet niezgodnie z prawem. Brakuje więc takiego jasnego określenia na tę sprawę z ubieraniem ciał zmarłych pacjentów. Portal Zero z kolei pisze o tym, że w warszawskim Szpitalu Południowym prowadzono biznes pogrzebowy, czego zakazuje prawo. Podobne twierdzenie mamy też w artykule Onetu, więc sprawa wydaje się jednak zdecydowanie na niekorzyść Chabowskiego.

0: Na Ukrainę planował już od jakiegoś czasu.
1: Atak rozpoczął się późnym wieczorem. Najpierw z kilku kierunków nad miasto nadleciały drony. Potem alarm zawył z powodu rakiet.
0: Niestety 25 rakiet trafiło w cele.
1: Jurij Isak, były doradca ministra obrony Ukrainy.
0: Oczywiście, jak to zawsze bywa, ucierpiały bloki mieszkalne, dlatego liczba ofiar jest tak wysoka i dlatego jutro, 3 lipca, ogłoszono już dniem żałoby.
1: Ci, którym nic się nie stało, wciąż jednak nie mogą dojść do siebie.
2: To było niewyobrażalne. Dźwięk był tak przerażający, że myśleliśmy, że nasz budynek został trafiony.
3: My już myśleliśmy, że wszystko popali dom.
0: Moja żona, nasz kot i ja byliśmy w schronie, jakieś 150 metrów stąd. Na szczęście kot żyje, żona żyje i ja żyję.
3: Straszny.
2: To było przerażające, absolutnie przerażające. Jedna eksplozja za drugą, po prostu jedna za drugą.
3: Jeden za drugim, prosto, jeden za drugim.
1: Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas w reakcji na ten atak zapowiedziała, że dziś zostaną przedstawione nowe sankcje wymierzone w rosyjski sektor wojskowo-przemysłowy. A Kreml? Kreml wciąż pręży muskuły.
0: Rosja będzie nadal zwiększać presję na reżim w Kijowie, tak by osiągnąć nasze cele.
1: Skomentował dziś rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
4: Rosyjski atak wskazał słabość ukraińskiej obrony lotniczej, która poradziła sobie z wrogimi dronami, ale bardzo słabo z rakietami. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że będzie mocniej zabiegał o zgodę Stanów Zjednoczonych na wydanie licencji na produkcję pocisków do systemu Patriot.

0: Head Over Heels, Tears for Fears. W trójce 20 minut do godziny 17. Za nami jeden z największych, o ile nie największy rosyjski atak powietrzny na Kijów. W stronę ukraińskiej stolicy poleciało ponad 70 rakiet i około 500 dronów. Bilans: zginęło 17, a może nawet 20 osób, ponad 80 jest rannych. Kuba Witkowski.
1: To, że Rosjanie chcą uderzyć, było wiadomo już wczoraj, dlatego Wołodymyr Zełenski w trybie pilnym wyjeżdżał z Irlandii.
2: Wiemy, że Putin taki atak na

0: 14 minut do 17. Państwo dzwonią w sprawie handlu ciałami nieżywych pacjentów w warszawskim szpitalu południowym.
1: To, co prokurator ustalił, to wynikało z jakiegoś przyjęcia tezy, że tam nie dochodziło do tego. Ja bym tam uruchomił coś takiego jak VAR w prokuraturze. Kogo przesłuchał prokurator, jakie pytania zadawał i kogo pytał, kogo przesłuchać. Bo podejrzewam, że wszystko jest w stanie udowodnić prokurator, jak przyjmie odpowiedni tok postępowania i te dowody, które będzie chciał przyjąć.
2: Mnie by interesowało co innego. Przecież jeżeli to jest szpital miejski, to chyba ktoś w Warszawie odpowiada za nadzór nad tymi jednostkami. Jakieś kontrole chyba są albo powinny być, jakieś audyty. Ja nie słyszałem ani słowa o tym, żeby ktoś, kto nadzoruje służbę zdrowia w mieście, poniósł z tego tytułu jakąkolwiek odpowiedzialność, albo nawet jeżeli by tej odpowiedzialności miał nie ponosić, to co miasto chce zrobić, żeby w przyszłości nie dopuszczać do takich sytuacji. To by mnie interesowało.
0: Do sprawy odniosła się wiceprezydent Warszawy, Renata Kaznowska. W oświadczeniu skierowanym do Polskiego Radia zauważa, że Szpital Południowy jest spółką prawa handlowego. W związku z tym nadzór nad placówką nie leżał w jej kompetencjach. Napisała, że spróbuje bezpośredni nadzór nad trzema szpitalami w stolicy, ale nie nad warszawskim szpitalem południowym. Tyle jeśli chodzi o odniesienie się władz Warszawy do kwestii odpowiedzialności za ten szpital. Do godziny 17 zostało jeszcze 12 minut. My teraz zajmiemy się Republiką Południowej Afryki, w której po tygodniach antyimigranckiej kampanii tysiące ludzi opuściły kraj, a w atakach na tle ksenofobicznym zginęły 4 osoby. Organizacje sprzeciwiające się imigracji wyznaczyły koniec czerwca, który był 3 dni temu, jako termin, do którego cudzoziemcy mieli wyjechać, choć rząd podkreśla, że nie stoi za tym żadne nowe prawo. Skąd biorą się narastające napięcia? O tym Karolina Gonet.
3: Centrum świata.
4: Na ulicach Johannesburga i Durbanu maszerują tłumy. Protestujący niosą flagi, tradycyjne tarcze i włócznie, domagając się deportacji nielegalnych migrantów. Twierdzą, że to właśnie cudzoziemcy odpowiadają za rosnącą przestępczość i bezrobocie.
5: Nasi ludzie nie mają pracy, dlatego mówimy, że oni muszą odejść. Mamy już tego dość.
6: Biorą narkotyki, zabierają miejsca pracy, robią różne złe rzeczy.
4: Republika Południowej Afryki pozostaje krajem, w którym nierówności społeczne są gigantyczne. Mimo to od lat przyciąga migrantów, którzy szukają tu lepszego życia. Dziś coraz częściej stają się oni jednak celem ataków.
7: Czasami, kiedy idziesz ulicą, pytają cię, kiedy wrócisz do swojego kraju. Mówią, że mogą zabić każdego cudzoziemca.
4: Antyimigranckie protesty trwają od kwietnia i z tygodnia na tydzień przybierają na sile. W ksenofobicznych atakach zginęły już 4 osoby, a tysiące migrantów zdecydowały się na powrót do swoich ojczyzn. Rząd apeluje o spokój, ale emocje przed listopadowymi wyborami samorządowymi tylko rosną. Nie rozumiem, dlaczego tak postępują. Przecież wszyscy jesteśmy Afrykanami. Łączy nas ta sama krew. Mamo, wyjeżdżam, bo oni nas nienawidzą. To największa fala antyimigranckich protestów w RPA od 17 lat. W podobnych zamieszkach w 2008 roku zginęły 62 osoby. A dziś naszym gościem jest dr Jędrzej Czerep, analityk do spraw Afryki Subsaharyjskiej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
8: Dzień dobry.
4: Obiektem gniewu protestujących są głównie migranci z innych państw afrykańskich, Zimbabwe czy Mozambiku, a nie przybysze spoza kontynentu. Co to nam mówi o współczesnej tożsamości RPA i o napięciach właśnie w relacjach między państwami Afryki Południowej?
8: Współczesna RPA jest państwem, które z jednej strony jest biedne, o wysokim bezrobociu, o słabnącej gospodarce, o kurczących się zasobach. Z drugiej strony nadal jest krajem przyciągającym migrantów z innych krajów afrykańskich, dlatego że jest relatywnie dobrze rozwinięte pod względem infrastruktury, przemysłu. Tych szans można tam upatrywać więcej niż gdzie indziej. RPA jest krajem, w którym jest około 3 milionów imigrantów z różnych krajów afrykańskich. Zarówno tych, którzy mają dokumenty, jak i nie. I to wśród tej większości czarnoskórej RPA, tej, która nie jest beneficjentem sukcesów gospodarczych tego kraju, powoduje napięcia o ten dostęp do miejsc pracy, czy o ten dostęp do

0: usług publicznych.
1: Protestujący przekonują, że migranci odpowiadają właśnie za bezrobocie, niskie płace i wzrost przestępczości, ale tymczasem migranci stanowią nieco ponad 4% mieszkańców RPA, więc na ile oskarżenia wobec cudzoziemców mają pokrycie w faktach, a na ile są właśnie próbą znalezienia wygodnego kozła ofiarnego?
0: To nie ma pokrycia w faktach. Te hasła, które się powtarzają, skierowane przeciw migrantom, generalnie statystyki ani dane ich nie potwierdzają. Ani to nie jest tak bardzo dużo w innych krajach afrykańskich. U odsetek przybyszów jest dużo większy. Co więcej, ilość przybyszów raczej maleje niż rośnie. 10 lat temu to było ponad 5,5%, teraz to jest około 4%, więc ten odsetek raczej spada niż rośnie, więc ta opowieść o inwazji przybyszów jest mocno przesadzona. Ta rywalizacja o pracę też nie jest taka prosta, jak w tej takiej populistycznej opowieści to wygląda. Oni generalnie bardziej się pilnują niż mieszkańcy RPA i są bardziej tacy praworządni w tym swoim codziennym zachowaniu.
1: Niestety w ostatnich tygodniach zginęły już 4 osoby pochodzące z innych państw afrykańskich, a też tysiące ludzi zdecydowały się na powrót do swoich krajów. Więc czy jesteśmy jeszcze na etapie protestów społecznych, czy już teraz obserwujemy początek jakiejś szerszej fali przemocy na tle właśnie ksenofobicznym, które mogłyby przypominać protesty z 2008 roku? W mediach czytamy też nagłówki o tym, że lokalne władze boją się pogromu. Więc czy rzeczywiście mogłoby do nich dojść?
0: No, największe ryzyko, że do tych pogromów dojdzie, było 30 czerwca. Tą datę wskazali organizatorzy tych marszów, które odbywały się regularnie w ostatnich miesiącach, jako na datę graniczną, po której obcokrajowcy mają zniknąć. W sensie ma ich już nie być. Mają opuścić kraj do 30 czerwca. No i tutaj właśnie niedopowiedziane pozostaje, co jeśli nie? Ryzyko było bardzo duże, że wielkie kulminacyjne protesty 30 czerwca będą po prostu falą pogromową. Tak się nie stało, co nie zmienia faktu, że mają miejsca ataki fizyczne, ataki lincze, czy pobicia, czy wręcz w pojedynczych przypadkach zabójstwa imigrantów przez uczestników tych protestów. Natomiast nie było do tej pory, miejmy nadzieję, że nie będzie, jakiejś zorganizowanej akcji odgórnie kierowanej przemocy zorganizowanej przeciwko grupom imigrantów, ani ze strony tłumów, które uczestniczą w tych protestach, ani ze strony ruchów politycznych, chociaż niektóre ruchy polityczne podłączają się pod tą falę, no dlatego, że takie są nastroje, to odzwierciedla jednak nastroje społeczne. Prawie ponad 80% mieszkańców RPA mówi o tym, że chce, żeby rząd postawił tamę imigracji, czy żeby usunął migrantów. Trudno się wobec takich nastrojów zachowywać obojętnie. I grupy rządzące, i opozycyjne, jeśli nie oficjalnie, to gdzieś tam w drugim szeregu puszczają oko do tych protestujących.
1: Gościem Centrum Świata był dr Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Centrum Świata. Do 17 zostało nam jeszcze 6 minut. Nie zostawiamy w trójce sprawy Szpitala Południowego. Państwo dzwonią.
3: Trudno wszystko określić przepisami, ale jak popatrzymy na to wszystko, że od przedszkola, przez szkołę, pracę i presję społeczną jest takie coś, że idziemy na zysk, to trudno się później dziwić ludziom, którzy gdzieś tam pracują, że od nich się wymaga i oni sami później zaczynają myśleć w ten sposób, że musi być zysk i balansują między prawem a etyką.
2: A mi się wydaje, że ludzie jednak mają swój rozum i należy od nich oczekiwać, że nie będą handlowali ciałami pogrążonych w żałobie bliskich. I kapitalistyczny pęd do zysku wpajany od małego wcale ich nie tłumaczy. Ale może państwo inaczej myślą. 2 2 7 3. Czekamy na głosy i komentarze. A to Homewrecker.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
0: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17.02 lipca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Kowalik, Brancati.
12: Prezydent Nawrocki mówi nie rzecznikom uczniów i wetuje prawo oświatowe. Szturm na wentylatory we Francji, upały wywołały zakupową gorączkę. Szopy pracze opanowały zabytkowy park pod Łowiczem.
13: To jest taki inwazyjny gatunek.
14: Dla mnie jest po prostu zaskoczeniem, że tutaj są szopy pracze. Bobry bardziej.
12: Nie będzie rzeczników praw uczniowskich. Prezydent zawetował prawo oświatowe. Zdaniem Karola Nawrockiego proponowane rozwiązania nie poprawią sytuacji w szkołach.
15: Tu nie chroni się praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji. To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego.

0: Polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilności, dobrego poziomu nauczania, budowy autorytetu nauczyciela, a nie rozwiązań, które każdą decyzję wychowawczą mogą zamienić w przedmiot formalnego sporu.
1: Decyzję prezydenta skrytykował założyciel Akcji Uczniowskiej Paweł Mrozek.
2: Karol Nawrocki ostatecznie skapitulował przed najbardziej skostniałym edukacyjnym betonem i zatrzasnął polską szkołę w mrokach głębokiego PRL-u. Bytując fundamentalną, wyczekiwaną reformę praw ucznia, prezydent podjął decyzję skrajnie tchórzliwą, szkodliwą i głęboko niesprawiedliwą.
1: Zdaniem prezydenta nowe przepisy oznaczałyby niepotrzebne wydatki publiczne na tworzenie instytucji dublujących kompetencje istniejących organów. Prokuratura sprawdza, czy w prosektorium w warszawskim Szpitalu Południowym doszło do nieprawidłowości. Chodzi o znieważenie zwłok i przyjmowanie opłat za wydanie ciała rodzinie, a także uzyskiwanie korzyści za skierowanie bliskich do konkretnego zakładu pogrzebowego. Więcej na ten temat Klaudia Wróblewska.
3: Prokuratura nie dysponuje na razie wystarczającymi dowodami, aby wszcząć śledztwo w sprawie nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego. Stąd decyzja o postępowaniach sprawdzających. Poinformował o tym rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
4: Podjęto decyzję, że postępowanie dotyczące sfałszowanych kart zgonu będzie w dalszym ciągu kontynuowane w ramach odrębnego postępowania. Postępowania już zakończone nie będą wznawiane. Natomiast biorąc pod uwagę informacje o zdarzeniach, o których wcześniej prokuratura nie była informowana przez kogokolwiek, wszczęte zostało postępowanie sprawdzające.
3: Warszawski Szpital Południowy rozwiązał ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. I przypomnę, że według doniesień portalu onet.pl miał on promować firmę pogrzebową wspólniczki i dopuszczać się handlu ciałami zmarłych. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Zarzuty i 3-miesięczny areszt dla 69-latka podejrzanego o podłożenie paczki pod drzwi mieszkanki i ławy. Kobieta przyniosła pakunek do miejscowej komendy policji. Paczkę otworzył funkcjonariusz i doszło do wybuchu. Policjant został ranny. Podejrzanego zatrzymano w województwie śląskim, mówi prokurator Piotr Budziejewski z Iławy.
5: Dokonano przeszukania w miejscu zamieszkania tego mężczyzny, ujawniając ładunek o podobnym charakterze, który wybuchł na terenie tutejszej komendy, jak również krzaki konopi innych niż włókniste. Prokurator przedstawił temu mężczyźnie 4 zarzuty w sumie.
1: Wiadomo, że mężczyzna znał kobietę, której podłożył paczkę. Dantejskie sceny w supermarketach we Francji. Jedna z sieci handlowych zorganizowała promocyjną sprzedaż wentylatorów i klimatyzatorów. Po rekordowej fali upałów urządzenia chłodzące stały się towarem deficytowym.
6: 200 tysięcy wentylatorów i klimatyzatorów w atrakcyjnych cenach w całym kraju. Organizatorzy promocji najwyraźniej nie spodziewali się takiego efektu. Media społecznościowe zalały nagrania pokazujące osoby wyrywające sobie z rąk kartony, przepychające się i biegające po sklepowych alejkach w poszukiwaniu ostatnich egzemplarzy. Do chaosu doszło w sklepach w wielu miastach, m.in. w Paryżu, Lille, Rennes, Milouzie i Lyonie. Już od świtu przed supermarketami ustawiały się długie kolejki. W kilku sklepach na przedmieściach Paryża klienci wyważyli nawet drzwi przed oficjalnym otwarciem. Ludzie byli tratowani, wszyscy się pchali. Jestem w szoku. Ludzie napierali na mnie z każdej strony i niestety wyszłam bez klimatyzatora. Powiedzieli dziennikowi Le Parisien klienci. Sprawa odbiła się szerokim echem we Francji, tym bardziej, że od kilku dni coraz głośniej słychać, że kraj przez lata zbyt mało inwestował w klimatyzację i dziś odczuwa skutki tych zaniedbań podczas fali upałów. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Szopy pracze zadomowiły się w ogrodzie romantycznym w Arkadii niedaleko Łowicza. Nietypowym gościom na tyle spodobał się park z końca XVII wieku, że zostali na dłużej. Odwiedzający park są zaskoczeni obecnością szopów.
7: Dla mnie najpierw bezpieczeństwo ludzi, a dopiero zwierzęta, aczkolwiek nic im tam złego nie robić, bo wiadomo, że nie o to chodzi.
8: To jest taki inwazyjny gatunek, nie? Może zagrażać innym. Wiewiórkom może zagrażają, nie wiem.
9: Dla mnie jest po prostu zaskoczeniem, że tutaj są szopy pracze. Bobry bardziej, ale nie szopy pracze. Pierwsze słyszę.
1: Liczba szopów praczy cały czas w Polsce rośnie. To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Pięć po piątej i sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski.
12: Iga Świątek wreszcie w dobrej dyspozycji, doświadczonej czaszce Karolinie Pliszkowej oddała tylko 4 gemy, zwyciężyła do 1,3 w 70 minut i jest w trzeciej rundzie wielkoszlamowego Wimbledonu.

0: Dosłownie dwie minuty temu Kamil Majchrzak przegrał z Amerykaninem Zacharym Swajdą, przegrał w pięciu setach. Pierwszy do dwóch dla Kamila, drugi dla rywala też do dwóch. Następnie zwycięski tiebreak naszego zawodnika. Wygrana do czterech Amerykanina i w piątym Swajda zwyciężył 6-3. Kamil zakończył Wimbledon na rundzie numer 2. Zostajemy przy naszych sportowcach i ich udziale w wydarzeniach o globalnym wymiarze. Andrzej Bargiel wspiął się na Nanga Parbat, 9 co do wysokości szczyt świata w Himalajach. Potem w swoim stylu przypiął narty i zjechał z góry bez użycia dodatkowego tlenu. Podczas wspinania też z niego nie korzystał.
1: Chodziłem klasyczną drogą. Uznałem, że to ryzyko jest zbyt duże podczas wspinaczki. Zbyt wiele godzin musiałbym działać w tym niebezpiecznym terenie. Zjazd odbywał się zupełnie inną drogą, przez sam środek ściany i to naprawdę była super linia.
0: Mówił Andrzej Bargiel. Na mundialu szykują się dobre mecze. Od 21:00 Hiszpania gra z Austrią, od 1:00 w nocy Portugalia z Chorwacją. O 5:00 nad ranem Szwajcarzy zmierzą się z Algierczykami. Anglicy wczoraj po dramatycznym meczu wyeliminowali Demokratyczną Republikę Konga. Od pierwszego gwizdka sędziego po murawie w ekipie Tomasa Tuchela biegał Elliot Anderson. I wczoraj był jeszcze zawodnikiem Nottingham Forest, od dziś reprezentuje Manchester City. The Citizens mieli za niego zapłacić rekordowe 116 milionów funtów. To o milion więcej niż Real Madryt wysupał na Juda Bellinghama, co czyni Elliota najdroższym angielskim piłkarzem. Kto bogatemu zabroni? Myślimy oczywiście o arabskich szejkach zawiadujących drużyną z Etihad Stadium.
2: W nocy popada, temperatura minimalna przeważnie wyniesie od 13 do 16 stopni, no i skoro będzie padać, to będzie i zachmurzenie głównie. Jutro w ciągu dnia temperatura maksymalna od około 18 stopni nad morzem, na pozostałym obszarze 20-24, najcieplej ma być na południowym wschodzie, tam lokalnie do 26 stopni.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 8 minut po 17. Ze mną Michał Jędrkowiak, Maciej Załęcki i Paweł Turski. I w tym składzie jesteśmy z Państwem do 19.
4: Zapraszamy do Trójki.
2: Czekamy też na telefony w sprawie każdej. 2 2 7 3 to jest numer do Państwa dyspozycji. A w najbliższym czasie porozmawiamy m.in. o stosunku branży pogrzebowej do afery wokół prosektorium warszawskiego szpitala południowego. Zajmiemy się też mundialem.

0: 11,5 minuty po godzinie 17, tu program trzeci Polskiego Radia. Zajmiemy się teraz przechodzącą swego rodzaju rewolucję branżę gier wideo. Firma Sony oficjalnie rezygnuje z produkcji gier na płytach CD. Od 28 roku gracze nowej konsoli zagrają już tylko w cyfrową wersję gry lub w streamingu. I o tym Józef Niewiarowski.
1: Za tym dźwiękiem gracze na pewno zatęsknią.
2: Otworzyłem pierwszą odsłonę serii God of War.
1: Gra przygodowa akcji osadzona w świecie bogów olimpijskich. Dysk do konsoli i po prostu gramy.
2: Kawał historii, który niestety może dobiec końca.
1: Mariusz Murawski, twórca kanału Retrowizja.
2: Jeżeli chodzi o możliwość zakupienia tego produktu na własność.
1: Gry na CD mogą przejść do historii, bo od 2028 roku Sony przestanie produkować płyty do swoich konsoli PlayStation, a gracze nowe gry kupią już wyłącznie w wersji cyfrowej.
2: Powiedzieć, że to jest problem, to jest powiedzieć mało.
3: Gracze chcą mieć możliwość kupowania sobie wersji cyfrowej, jeśli na coś takiego się zdecydują.
1: Michał Mańka, dziennikarz gamingowy.
3: Ale też powinni mieć jednocześnie możliwość kupienia sobie wersji fizycznej.
1: Gracze nie są zadowoleni z tych zapowiedzi, więc korporacja musi się tłumaczyć.
4: To naturalny kierunek dostosowania się do trendów konsumenckich, jako że ogólne preferencje dotyczące mediów cyfrowych znacząco przewyższają zainteresowanie nośnikami fizycznymi.
1: Z urzędniczego na nasze i tak niewiele osób kupuje gry na płytach, więc przestańmy je produkować.
3: Liczby pokazują, że udział gier cyfrowych dzisiaj w przypadku Sony to jest około 80% nawet.
1: Z tym, że gracze twierdzą, że istnieje też inny powód. Sól w oku korporacji. Rynek wtórny gier wideo.
2: Możemy ją komuś pożyczyć, możemy ją komuś podarować, możemy tę grę sprzedać, by kupić kolejną grę. Zawsze było to możliwe.
1: Zawsze nie oznacza na zawsze. Cyfrowe wersje gier kosztują tyle, ile zażyczy sobie za nie producent, co w przypadku nowej superprodukcji oznacza mniej więcej od 200 do 300 zł, a te same gry z drugiej ręki kupimy mniej więcej dwukrotnie taniej.
0: Pierwszą głośną premierą, która wyjdzie wyłącznie w wersji cyfrowej, ma być wyczekiwana od 13 lat gra GTA 6. Już 14 minut po godzinie 17 z komentarzem branży pogrzebowej do afery wokół prosektorium warszawskiego szpitala południowego poczekamy do 18.10. Państwo za to mogą dzwonić już teraz w sprawie każdej pod numer 2273. A to Komary Kaśki Sochackiej.

0: 17:17.
1: Mundial w Trójce.
0: I Dariusz Urbanowicz w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dziś ciąg dalszy emocji mundialowych. Na początek Austria zagra z Hiszpanią. Tu faworyt jest jeden, La Furia Roja, a potem starcie gigantów Portugalia z Chorwacją. W domyśle Cristiano Ronaldo kontra Luka Modric i to bym chciał dziś omówić. Najpierw Marcin Gazda, komentator Ligi Portugalskiej w Eleven Sports.
3: Pytanie tylko, czy sami na tym najwyższym poziomie się znajdują. Na pewno nie są w swojej optymalnej formie. To, co najlepsze, jest już ewidentnie za nimi i mądrością piłkarza jest to, aby już w tym wieku swoją energią na boisku, zdrowiem gospodarować. W przypadku Luki Modricia jest to trudniejsze, bo jego pozycja wymaga większej ilości biegania, większej pracy w środku pola. W przypadku Cristiano jest to poruszanie się w korytarzu o wymiarach 25 na 40 metrów. Jeżeli chodzi o Lukę Modricia, zdaję sobie w Chorwacji i w ogóle chyba w świecie piłkarskim sprawę z tego, że to jest facet, który jeszcze potrafi zagrać koncert, ale te koncerty na tym najwyższym poziomie gra coraz rzadziej. W przypadku Cristiano Ronaldo dużo mówi się o tym, że nie zawsze zespół i Cristiano są w stanie znaleźć połączenie. Sam zespół portugalski nie gra na najwyższym poziomie. Też Cristiano jest w najwyższej formie, nie zawsze się rozumieją. Cristiano nie zawsze ma dostarczoną piłkę w odpowiednich liczbach i to wszystko powoduje, że gra Portugalczyka jest trochę rozczarowująca na tym mundialu, przy czym dwa gole Uzbekistanowi strzelił i też on nie jest głównym winowajcą tego, że Portugalii nie zawsze na tych mistrzostwach idzie.
4: Gada o nas też na owoj cesty, nauczysz wolę.
2: Tanutato, Zaprosić Boys, hit, szlagier Mundialu 2018. No to teraz głos Iwo Baniaka, chorwackiego trenera UKS Lesznowola.
5: Oczywiście rywalizacja jest między nimi. Modric nie czuje się taką gwiazdą, tak jak Ronaldo, że świat się koło jego kręci. On lubi taki bardziej być tak z boku, taki cichy, pokorny. Ale jeżeli chodzi o boisko, no to oczywiście, że każdy dzisiaj z nich będzie chciał swoją wyższość pokazać i oczywiście dla swojego zespołu uzyskać jak najlepszy wynik. Prawdopodobnie tak wszystko wskazuje na to, że to jest jednego i drugiego ostatni ten, jak to powiedzieć, podryw, pokusa taka, żeby wyjść na najwyższy szczyt na Mistrzostwa Świata.
2: Jedno jest pewne, to będzie mecz walki i być może albo dla CR7, albo dla Modricia to ostatni mecz na mundialu w historii w ogóle.
3: Mecz zapowiada się jako spotkanie dwóch wielkich ikon, dwóch wielkich reprezentacji, przy czym Portugalia z Chorwacją przegrała w swojej historii tylko raz i bilans jest znakomity. Też poczytuję ich w roli faworyta, ponieważ środek pola, wiele pozycji mają lepszych niż Chorwaci, ale żeby ten środek pola zagrał tak, jak można tego oczekiwać, to jeszcze musi sporo się zmienić, sporo się musi poprawić, bo żaden piłkarz nie gra na swoim optymalnym poziomie. To są tylko takie przybłyski Bruno Fernandesza, są przybłyski João Nevesa. Rozczarowuje mnie Vitinha, który w Pędrze pokazywał się z o wiele lepszej strony. Na Półwyspie Iberyjskim nie są z nich zadowoleni. Niektórzy nawet cieszą się, że Roberto Martinez odchodzi po tym mundialu z reprezentacji, bo mają wrażenie Portugalczycy, że nie wyciska z tego zespołu tyle, ile powinien. Do tego

0: dochodzi spór o Cristiano, czy on grać powinien, czy nie powinien. Roberto Martinez jest wielkim orędownikiem Cristiano w reprezentacji od pierwszej minuty i to w pełnym zakresie czasowym, a kibice oraz opinia publiczna, dziennikarze są w tej kwestii mocno w Portugalii właśnie podzieleni. Stawia na Portugalczyków, ale nie jestem w pełni co do tego wszystkiego przekonany.
1: W Chorwacji Modric to absolutna gwiazda, uwielbiana powszechnie i bezwarunkowo.
2: Luka jest symbolem, aż mi stół brak, nie tylko, bo cały świat widzi, co on, kto jest on, że jest taki, nie jest, mógłby też wykorzystać ten swój, jak to powiedzieć, autorytet, ten swój rating, ten, tak jak widzimy, różni, czy reklamę, czy tam, czy to na top świata, na szczyt, że se, a on lubi być z boku. Jest bardzo dobrym liderem, jest bardzo dobrym kapitanem, jest bardzo dobrym człowiekiem, jest, wszyscy go szanują, cały świat, nie Chorwacja, także nie wiadomo, do czego się przyczepić u niego. Oczywiście abstrahując od jego fizycznego przygotowania i abstrahując od tego, jaki on jest, jego konstrukcja ciała jest, on taki jest przez tych 12 lat jego w Madrycie, że on tylko raz był kontuzjowany. 12 lat, przez ten pół roku chyba miał kontuzję jakąś.
1: Jeszcze chorwackie credo Iwo Barniaka z UKS Lesznowola.
2: Charakter, pokora, walczymy, bo jesteśmy małym krajem i cały czas my jesteśmy dumni, jesteśmy waleczni, chcemy udowodnić, że jesteśmy kimś. Jesteśmy kimś, że jesteśmy to też, a i charakter, tak, wychowanie, zrobić dla swoich ludzi, dla Chorwacji, żeby Chorwaci byli dumni. Ewenement z tym wszystkim, że Chorwacja zawsze się przedstawia i autobus Chorwacji jest opisany jako family. Jesteśmy rodziną. Trzymamy się razem. Wszyscy dla jednego, jeden dla wszystkich.
1: Piękne motto. Mecz Chorwatów z Portugalczykami o pierwszej, a na deser, a jeśli ktoś woli, to na śniadanie. Szwajcaria o piątej rozegra mecz z Algierią.
3: Komu kibicuje Dariusz Urbanowicz? Chyba nie ma co do tego żadnych wątpliwości, bo portugalskiej piosenki nie słuchaliśmy, prawda?
1: Argentynie kibicuje.
4: Mundial w trójce.
3: Ale ja nie mam nic przeciwko. Ja też za Chorwacją.
1: I gremia chorwacka.

0: Państwo pod 2 2 7 3 i dzisiaj temat jest jeden, czyli to, co dzieje się w warszawskim szpitalu południowym i co działo się w tamtejszym prosektorium przed zwolnieniem jego koordynatora. Mówię tutaj o czymś, co media opisują jako handel ciałami nieżywych pacjentów.
1: Król jest nagi. Rzućmy te okulary. To, co się dzieje w szpitalu południowym, to jest tak wszędzie. Tylko tam, gdzie jest podbudowa polityczna, robią to bardziej bezczelnie, szpital południowy, a tam, gdzie nie ma podbudowy politycznej, robią to bardziej delikatnie.
0: Potwierdzone informacje mamy na temat tych przypadków w szpitalu, w warszawskim szpitalu południowym, potwierdzone przez Portal Zero i dziennikarzy Onetu. A jeżeli państwo mają dotyczące innych szpitali, to kontakt @polskieradio.pl, kontakt@polskieradio.pl to adres do państwa dyspozycji.

0: 28 minut po godzinie 17, za kilka chwil Puls Trójki w programie trzecim.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
6: The Flaming Lips, Young Lean i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
7: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
1: Żegnamy reklamy.
0: Jest 17.30, w studiu Agnieszka Laskowska i goście.
1: Puls Trójki.
8: Dzień dobry, jesteśmy na antenie Trójki, ale jesteśmy też w serwisie YouTube. Nie przypominam o tym przez przypadek, bo zanim nasza audycja się zaczęła, to z gośćmi ustaliliśmy, że radio ma swoją przewagę nad pozostałymi mediami elektronicznymi i że lubimy też zaglądać do tych różnych kanałów, które pokazują nasze radio i pokazują nasze audycje, a w studiu posłanka Urszula Pasławska, wiceprzewodnicząca Polskiego Stronnictwa Ludowego.
9: Wiceprezes. Witam serdecznie.
8: Czy wiceprezeska?
9: Wiceprezes. W partiach konserwatywnych są prezesi, w partiach liberalnych.

0: są przewodniczący.
1: I pan poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gosek. Półtorej godziny temu prezydent Karol Nawrocki właśnie w mediach społecznościowych poinformował o tym, że podpisał kilka ustaw, ale też dwie zawetował. Zawetował między innymi ustawę o rzecznikach praw ucznia, mówiąc, że rząd chce dublować rzecznika praw dziecka. To jest ocena prezydenta Karola Nawrockiego. Uczniowie, między innymi przedstawiciel akcji uczniowskiej Paweł Mrozek, no, bardzo są z tego niezadowoleni. Twierdzili, że to, że ta ustawa pomogłaby im uporządkować sytuację w szkołach, ale dałaby im też pewne prawa, choćby prawo do własnego wyglądu w statutach szkolnych. Nie można by było zapisać tego, że na przykład uczeń, nie wiem, nie może mieć długich włosów. Krótka ocena tej decyzji pana prezydenta, panie pośle, poseł
2: Gosek. Redaktor, decyzja pana prezydenta Karola Nawrockiego jest słuszna, zasadna i taka, jakiej spodziewałem się, dlatego że jest faktycznie instytucja i organ rzecznik praw człowieka, rzecznik w tym zakresie
1: praw obywatelskich. Prezydent mówi, że dokładnie wystarczy tak, już ten jeden rzecznik.
2: Ale ten rzecznik praw obywatelskich ma kompetencje, które pozwalają też badać tego typu kwestie i też jest zasadnym to, żeby wskazać, że przecież w ustawach dotyczących szkolnictwa, no te gwarancje dotykające samych uczniów istnieją, tworzą się samorządy przecież, jeżeli chodzi o szkołę i to istotą jest, żeby korzystać z tych narzędzi, które są i ważne, żeby wsłuchiwać się w głos dzieci i młodzieży i ja to w pełni popieram i żeby przede wszystkim ci, którzy są tuż obok ucznia, czyli ci nauczyciele, jak ja to mówię, pierwszego kontaktu przynosząc sutry na grunt medyczny, korzystali też z tego, co uczniowie wnoszą, często bardzo pozytywnego do szkół, działając czy to w ramach samorządów klasowych, czy w ramach szerszych samorządów, czyli samorządów szkolnych i mogą przekazywać przecież te uwagi. Istotą jest koordynacja tego przez kuratoria oświaty. To wszystko jest, dlatego
1: pani posłanko,
2: decyzja pana prezydenta zasadna, słuszna. Ja ją
1: szkoda, że uczniowie nie dostaną tego narzędzia w postaci rzecznika praw ucznia.
0: Myślę, że zarówno pan poseł, jak i ja już dawno temu szkołę skończyliśmy i szkoła się bardzo zmieniła, uczniowie się bardzo zmienili. Uczniowie mają i nowe oczekiwania, i nowe wyzwania. I skoro prezydent powinien, co do tego się zgadzamy, słuchać Polaków, to w szczególności powinien słuchać tych, którzy mówią o swojej przyszłości, mówią o przyszłości Polski. Jestem niemile zaskoczona akurat tą decyzją. Nawet się nie spodziewałam takiej decyzji. Bo mam takie przekonanie, że głos młodych ludzi jest dzisiaj najważniejszy, bo to oni rozumieją przyszłość, która często przez, myślę, że starsze pokolenie jest po prostu niezrozumiała i bez zrozumienia wzajemnie siebie i różnych pokoleń, no to trudno jest budować jakąś strategię na przyszłość. Myślę, że być może inna formuła, być może będzie jeszcze przestrzeń, żeby o tym rozmawiać. Młodzież powinna mieć głos.
1: Kiedy tylko pojawiła się informacja o tych ostatnich decyzjach pana prezydenta, to ja, mówiąc szczerze, spodziewałam się też decyzji w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Pani jest współautorką tego projektu i wczoraj, no, niektórzy mówią, że podjęła się takiej misji ostatniej szansy, spotykając się z prezydentem Nawrockim i proszę nam zrelacjonować to spotkanie.
0: A ja nie jestem zaskoczona tym, że dzisiaj ta ustawa nie była na agendzie pana prezydenta. Nie była to misja ostatniej szansy, ponieważ umówiliśmy się z Pałacem Prezydenckim i samym prezydentem, że po zakończeniu procesu legislacyjnego spotkamy się celem jeszcze wyjaśnienia i ustalenia dalszej drogi. To była dobra rozmowa, bardzo merytoryczna, o konkretach, nie o jakiejś ideologii czy
1: pan prezydent zadawał pytania,
0: pan
1: chciał coś wyjaśnić?
0: Miał swoje oczywiście przemyślenia z wieloma sprawami, które są uregulowane. Zgadza się w 100%. Zwrócił również uwagę na to, że on widzi, że tak świat się zmienia i ma wielu znajomych, którzy po prostu nie mają związku małżeńskiego. Nie jest też tajemnicą, że ma uwagi do tej ustawy, ale poinformował mnie, że decyzję podejmie i co do losów tej ustawy I cieszę się, że to prezydent podpisuje bądź nie podpisuje ustawy, a nie otoczenie prezydenta, bo otoczenie prezydenta rzeczywiście jest bardzo krytyczne w kontekście

oczywiście do ustawy, która reguluje czy ułatwia życie prawie 3 milionom Polaków. Tylko powiem, chodzi o wspólne rozliczanie, chodzi o dostęp do informacji medycznej, chodzi również o prawa socjalne. Ustawa nie zmienia stanu cywilnego, chroni małżeństwo, nie ma tam kwestii zmiany nazwiska, nie ma tam kwestii adopcji dzieci, nie jest to

0: które są po prostu dzisiaj faktem. 1/3 dzieci w Polsce rodzi się ze związków pozamałżeńskich, ze związków nieformalnych. Trzeba po prostu popatrzeć na fakty.
1: Nasze źródła dziennikarskie mówią, że pan prezydent również tę ustawę zawetuje. Panie pośle, pana partia Prawo i Sprawiedliwość była za całkowitym, jest dalej za całkowitym odrzuceniem tej ustawy.
2: Tak, i wielokrotnie uzasadnialiśmy, dlatego że uważamy, że to będzie otwarcie drzwi. Ta ustawa pozwoli na to, żeby w przyszłości pójść jeszcze dalej. Te gwarancje, o których mówiła Te gwarancje, o których mówiła pani poseł, że to tak naprawdę sprowadzać tylko do ograniczeń dotyczących tych wspólnych rozliczeń, etc. I ten katalog, który wymieniła pani prezes Urszula Pasławska, w przyszłości może się poszerzyć. Co do tego nie mamy wątpliwości. My uważamy, że w tym miejscu nie ma obszaru dla otwierania drzwi wobec sytuacji tych wszystkich gwarancji konstytucyjnych, czyli że konstytucja stanowi o tym, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny pod szczególną opieką prawną. Ja znam też te statystyki, o których pani poseł wspomniała, czyli że 30% dzieci jest ze związków pozamałżeńskich. I tak jest. Ja cieszę się z każdego narodzonego dziecka wobec tej sytuacji ogromnego niżu demograficznego, który nie ma tutaj loga partyjnego. I to jest ogromny dramat też dla Polski. Natomiast my jesteśmy krytyczni dla tej ustawy, a środowisko pana prezydenta i pan rzecznik Leśkiewicz wprost wskazał, że po przeprocedowaniu, przejściu pełnej ścieżki legislacyjnej przez tą ustawę będzie się chyba jeszcze spotykał pan prezydent z państwem i będzie o tym rozmawiał, więc trudno jest mi tutaj zajmować stanowisko i być rzecznikiem w imieniu pana prezydenta. Jako przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości jesteśmy bardzo krytyczni względem tej ustawy.
1: Mam takie wrażenie, że zarówno w przypadku tego weta do ustawy o rzecznikach praw ucznia, jak i w przypadku tej ustawy, o której teraz rozmawiamy, o statusie osoby najbliższej, była okazja uregulowania i wsparcia określonych środowisk, określonych grup społecznych. Uczniów i tych osób, które żyją w związkach nieformalnych, bez względu na to, czy one są jedno- czy różnopłciowe.
2: Pani redaktor, ale jeżeli chodzi, mówię, to faktycznie dwa obszary, których dotknęliśmy w tych pierwszych dwóch tematach naszej życzliwej dyskusji, myślę, tak jest ona oceniana, mam nadzieję, przez słuchaczy, ale no jednak tutaj się różnimy i uważamy, że rzecznik praw ucznia nie ma zastosowania wobec dzisiejszej sytuacji formalno-prawnej, gdzie te zapisy, które znajdowały się w projekcie ustawy, de facto wystarczy stosować, czy inaczej mieć na uwadze te ustawy i te wszystkie akty normatywne, które już funkcjonują w obiegu prawnym. One są. Ewentualnie jeżeli dzieci czy młodzież, a przecież są różne fora, są młodzieżowe kluby radnych, to zapewne też pani poseł potwierdzi, są zgłaszane postulaty, są młodzieżowe kluby samorządowe na różnych szczeblach poziomu.
1: Panie pośle, bo mam wrażenie, że już powtarzamy te same argumenty, a jeszcze jedno spotkanie prezydenta chciałabym omówić, czy może raczej to, co z niego, miejmy nadzieję, wyniknie. Myślę tutaj również o wczorajszej rozmowie wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza o stałym stacjonowaniu wojsk amerykańskich w Polsce. I padły takie deklaracje z obu stron, one padają zresztą od jakiegoś czasu, że w sprawach bezpieczeństwa Polski muszą wszystkie obozy polityczne mówić jednym głosem. No i do pewnego momentu w tej sprawie mówiły, ale potem pan minister Marcin Przydacz kazał się wicepremierowi Kosiniakowi-Kamyszowi zabrać do roboty. To oczywiście no, można to włożyć między jakieś anegdoty i akurat taki sposób wypowiedzi ministra Przydacza, ale czy nie lepiej rzeczywiście, żeby wszyscy się wzięli do roboty i ustalili coś w sprawie tego stacjonowania wojsk, podejmowali szybko decyzje zamiast przerzucali się złośliwościami?
0: Znaczy, te słowa dla mnie lekceważące wobec wicepremiera, to tylko potwierdza, że otoczenie prezydenta, cieszę się, że one się w ostatnich miesiącach zmieniło, ale powinno się jeszcze bardziej zmienić, bo punktem wyjścia jest szacunek. I my taki szacunek wobec kancelarii deklarujemy.

0: My i Władysław Kosiniak-Kamysz w sprawach bezpieczeństwa współpracował zarówno z prezydentem Andrzejem Dudą, jak i z Karolem.
1: Wiadomość z ostatniej chwili nadeszła do mnie do ucha z naszego serwisu trójkowego.
0: Będzie news.
1: Będzie news i bardzo Państwa poproszę o skomentowanie tego. Węgry cofnęły status uchodźcy Zbigniewowi Ziobrze, Marcinowi Romanowskiemu, nie mylę imienia, tak?
2: Tak
1: i pani Patrycji Koteckiej, żonie
2: to ja mogę
1: pana ministra Ziobry. Pan poseł Mariusz Gosek, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Przyjacielem od ponad 20 lat pana ministra Zbigniewa Ziobry. Mamy bardzo bliskie, przyjacielskie relacje. Myślę, że może tak mogę tak powiedzieć, to będzie nie będzie to nadużyciem. Spodziewaliśmy się takiej decyzji po zwycięstwie pana Madziara, który wprost zapowiada, musiał spełnić ten swój kamień milowy, jak te kamienie milowe w sytuacji KPO i premiera Donalda Tuska. Dzisiaj pan minister Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, jest tam otoczony ochroną międzynarodową. Waszyngton jest poinformowany o szeregu zdarzeń mających tutaj miejsce w Polsce. Wypowiadał się w tym zakresie chociażby pan Ed Martin, który jest pełnomocnikiem pana prezydenta do spraw ułaskawień tuż po wygranej pana prezydenta
1: i
2: Trumpa.
1: I sądzi pan, że jakiejkolwiek ekstradycji ze Stanów Zjednoczonych nie będzie?
2: Nie będzie. Panie redaktor, o tym decyduje procedura w Stanach Zjednoczonych. Ja pamiętam, o tym decyduje sąd federalny. I jeżeli pani pozwoli, ostatnie dwa zdania. To jest procedura trzyetapowa. W pierwszej kolejności sądy federalne badają stan prawny w Polsce. Tutaj nieuznawany jest prezydent. Mówię o sytuacji, gdzie gabinet prokuratora krajowego zajął pan Korneluk wbrew artykułowi 14 ust. 1, czyli nie ma opinii pana prezydenta, a siedzi pan prokurator w gabinecie prokuratora krajowego, nie jest prokuratorem krajowym. To po pierwsze.
1: Panie pośle, żeby zachować parytet, to już jest teraz moment dla pani posłanki Pasławskiej.
2: Ostatnie zdanie. I z drugiej strony, gdy nie uznaje się Sądu Najwyższego w tym zakresie wyrok Izby Karnej Sądu Najwyższego, że prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski w Stanach Zjednoczonych. Tylko te dwie rzeczy, ja już nie mówię o wpisach polityków, bagażnikach, pana Żurka i tak dalej. Te dwie rzeczy w Stanach Zjednoczonych to jest standard białoruski, czyli nieuznawanie prezydenta, nieuznawanie Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych to już są nie tylko kryptodyktatury, jak powiedział sędzia Łbowski, ale daleko idące systemy, które nie mają nic wspólnego z praworządnością, żadnym demokratycznym państwem prawnym, którego model mamy wpisany w konstytucję. Pan minister Zbigniew Ziobro na pewno wróci po wygranych wyborach. Wtedy, pani redaktor, kiedy będzie miał szansę na uczciwy proces, mówił wprost, w kilka godzin byłby tu w sytuacji, gdy był na Węgrzech, gdyby przywrócony został losowy przydział sędziów.
1: Z Nowego Jorku
2: spraw,
1: to jest chyba 8-godzinny lat,
2: ale
1: tak?
2: To już ja mówię o tej rzeczywistości.
1: Dobrze, pani posłanko.
0: System wymiaru sprawiedliwości został stworzony w dużej mierze przez Zbigniewa Ziobrę, ponieważ był to najdłużej urzędujący minister sprawiedliwości i jednak jest jakimś takim cyrkiem, nie tylko politycznym, ale też przestępczym. Unikanie odpowiedzialności za decyzje, które się podejmowało. Takie decyzje podejmuje każdy polityk, różne decyzje każdy polityk. Każdy polityk musi mieć świadomość odpowiedzialności za swoje decyzje. Każdy minister, każdy wiceminister, a ta ucieczka jest po prostu kompromitująca. Ja rozumiem, że pan jest byłym posłem suwerennej Polski dzisiaj PiSu, ale zapewniam pana, że starzy politycy Prawa i Sprawiedliwości mają dosyć tego tematu, wstydzą i,
2: no to nieprawda,
0: mają takie oczekiwanie,
2: to ja wiem,
0: że ta sprawa nie będzie ważyła na poparciu PiSu i odcinają się od
2: Nieprawda. Proszę taką jedną osobę podać, która
1: bardzo proszę, naprawdę już bardzo krótko, dosłownie poproszę każdego z Państwa o 30 sekund odpowiedzi. Ustosunkowanie się do informacji również dzisiejszej, że premier Donald Tusk zrzekł się immunitetu, zdecydował się na to w związku z pozwem przygotowywanym przez Instytut Polski Suwerennej Fundacji, której prezesem zarządu jest Zbigniew Ziobro.
2: No, to bardzo dobra decyzja pana premiera Donalda Tuska. Wreszcie Polacy będą mieli okazję i to chciałbym, żeby stało się regułą. Tak jak te immunitety były uchylane i dzisiaj dziwię się posłom Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej, gdzie Michał Woś 8-0 wygrał wszystkie zażalenia. Posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego i Koalicji Obywatelskiej jak z klucza zdejmowali immunitety. To ten środek zapobiegawczy w postaci aresztu zdejmowany był w sądzie okręgowym, a wolnościowe środki zapobiegawcze
1: pośle,
2: w sprawie pana...
1: Nie możemy już dłużej. A jeszcze pani
2: posłanka. W sprawie pana Mateckiego zniósł pan sędzia Gąciarek. to, co pan, jak łatwo...
1: Poseł PiS Mariusz Gosek, a teraz posłanka Urszula Pasławska.
0: Premier Donald

0: Tusk kilka lat temu również przyjeżdżał na wezwania prokuratury, na wezwania polskich służb, kiedy państwo rządziliście. Nasi politycy odpowiadali na pytanie, bo zdjęcie immunitetu nie jest osądzeniem sprawy, ale ludzie mają prawo domagać się odpowiedzi na pytania. Jeżeli ktoś unika odpowiedzialności i odpowiadania na pytania, które zadają mu nie politycy, tylko służby państwowe.
1: Dziękuję bardzo. Nie możemy już powiedzieć ani słowa więcej. To był Puls Trójki, Agnieszka Laskowska. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy.
3: Puls Trójki.

11 minut do godziny 18. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jalen Gonda za nami, a przed nami Californication. Red Hot Chili Peppers. A po 18 w końcu pojawi się to stanowisko branży pogrzebowej odnośnie afery wokół Szpitala Południowego w Warszawie i tego, co działo się w tamtejszym prosektorium, co portal Zero i Onet opisują jako handel ciałami pacjentów.

0: 6 minut do godziny 18. Dzwonią państwo pod 2 2 7 3 w sprawie afery wokół warszawskiego Szpitala Południowego.
1: Czym więcej cyfryzacji, czym więcej nowych technologii, tym ludzie będą bardziej do pieniądza dążyć. W XX wieku liczył się jeszcze jakiś szacunek. W XXI jest tylko miłość do pieniądza.
2: Problemy z wyborem zakładu pogrzebowego i nieuczciwością w tym temacie są bardzo stare. Otóż jak powstała pierwsza centrala telefoniczna, automatyczna? Mało osób może o tym wie, że wynalazł ją pan Stroger, przedsiębiorca pogrzebowy z Kansas City. Na centrali telefonicznej, która była ręczna wtedy, pracowała żona jego konkurenta i twierdził, że przełącza telefony do niego, przełącza do konkurencji. W związku z czym pan Stroger skonstruował centralę telefoniczną. Także sprawa jest bardzo stara, jak widać.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
8: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Zakopane.
0: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.02 lipca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati.
10: Węgry cofają status uchodźcy Romanowskiemu, Ziobrze i jego żonie. Unieważnili także ich dokumenty podróży. W serwisie pytanie o naprawę ochrony zdrowia. Nieoficjalnie we wtorek ministra Sobierańska-Grenda ma przedstawić plan. Niemcy zwrócili Polsce bezcenną pamiątkę, pierścień króla Zygmunta Starego. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro, poinformował o tym w serwisie X minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wicepremier dodał, że Węgry unieważniły także tym trzem osobom ich dokumenty podróży. Koła Sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą, czytamy we wpisie szefa MSZ-u. Wynagrodzenia w ochronie zdrowia, reorganizacja systemu opieki zdrowotnej to były główne tematy spotkania kierownictwa Ministerstwa Zdrowia i zarządu NFZ-u z Klubem Parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że w najbliższy wtorek Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Łączymy się z Michałem Makowskim. Michale, czego się dowiedzieliśmy po dzisiejszym spotkaniu?
11: Wychodząc ze spotkania, minister zdrowia nie przedstawiła przełomowych rozwiązań. Jolanta Sobierańska-Grenda w kilku okrągłych zdaniach powiedziała, że

0: Resort zdrowia pracuje nad zmianami dotyczącymi wynagrodzeń oraz reorganizacją systemu ochrony zdrowia.
1: Podniesienie jego efektywności, ale z troską o faktyczne potrzeby demograficzne.
0: Po krótkim oświadczeniu minister nie chciała odpowiadać na pytania dziennikarzy. Tak samo zrobił prezes NFZ-u Filip Nowak.
2: Dziękujemy bardzo Państwu, do zobaczenia.
3: Będą jakieś maksymalne limity zarobków dla lekarzy na kontraktach?
0: A poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński przekazał, że teraz Ministerstwo Zdrowia wspólnie z premierem Tuskiem wybierze najbardziej niezbędne systemowo i akceptowalne politycznie rozwiązania. Tylko w tym roku dziurę budżetową w budżecie NFZ-u trzeba będzie załatać kwotą 16 miliardów złotych.
4: Zmiana systemu, w którym te pieniądze są trawione między innymi na wynagrodzenie, nie nastąpi, jeżeli nie zostanie urealniona siatka szpitali i nie ujednolicona struktura właścicielska.
0: W Polsce jeden szpital przypada na około 60 tysięcy mieszkańców. W ocenie zarządu NFZ-u w pełni funkcjonalny wieloprofilowy szpital powinien przypadać na około 150-200 tysięcy mieszkańców. Reorganizacja ochrony zdrowia wymaga jednak szerokiej zgody społecznej i zdaniem niektórych polityków KO bez okrągłego stołu z udziałem prezydenta i opozycji się nie obejdzie.
5: O tym wszystkim Michał Makowski, dziękuję za relację. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sibicha przyjedzie do Polski. Jutro spotka się z wicepremierem Radosławem Sikorskim. Jak informuje Wirtualna Polska, Kijów ma zaproponować Warszawie wspólnego bohatera, który wszedłby do panteonu ukraińskiego. To Marko Bezruczko, dowódca Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, który w 1920 roku wspólnie z Polakami zajął Kijów i bronił Zamościa przed Armią Czerwoną. Poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Karnowski uważa, że Polska powinna rozważyć ukraińską propozycję, a rząd i prezydent powinni wypracować w tej sprawie wspólne stanowisko.
6: MSZ, jak i prezydent powinni ustalić stanowisko, bo to są sprawy polityki zagranicznej. One nie powinny tutaj nas różnić, sprawy bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. Żebyśmy tą odpowiedź wspólnie uzgodnili, a żeby nie było tak, że ścigamy się, a szczególnie pan prezydent, w takiej antyukraińskości, bo to naprawdę niedobrze służy.
5: W dobre intencje ukraińskich władz nie wierzy opozycja. Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk uważa, że Wołodymyrowi Zełenskiemu zależy na eskalacji konfliktu z Polską, bo to zwiększa jego poparcie wśród wyborców.
7: Chce grać na tej nucie właśnie banderyzmu i w ten sposób budować sobie zaufanie, zwłaszcza, że no oficjalnie pojawiła się już kandydatura Załużnego i myślę, że w tym starciu Zełenski zwyczajnie nie ma szans, więc będzie poszukiwał takich jakichś ataków, choć to ewidentnie szkodzi Ukrainie. Zełenski nie spodziewał się takiej stanowczej reakcji, co więcej nie tylko Polski, ale świata zachodniego i stąd taka próba łagodzenia stanowiska.
5: Napięcia w relacjach polsko-ukraińskich zaczęły się, kiedy Wołodymyr Zełenski nadał jednemu z oddziałów nazwę bohaterów UPA. Bezcenna pamiątka wróciła do Krakowa. To złoty pierścień króla Zygmunta I Starego. Został zwrócony przez Niemcy, a oficjalnie do Muzeum Czartoryskich przekazała go ministra kultury Marta Cienkowska.
8: Nam drżą ręce, dlatego że wiemy, jak ważne to są dla nas obiekty, jak ważne to są elementy historii. Ważny dzień dla Polski. Muszę przyznać, że jestem bardzo szczęśliwa, że możemy zwracać te skradzione elementy naszej historii właśnie do Polski.
5: Pierścień był częścią tzw. szkatuły królewskiej, która została zrabowana w czasie okupacji. Niemcy zwrócili także fragment rękopisu Gaudę Mater Polonia i 11 miniatur kolejowych.
9: Klimat.
5: Jakość powietrza w większej części kraju jest dobra. W Oławie na Dolnym Śląsku stan powietrza jest umiarkowany, a na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie bardzo dobry. Prawie połowa kraju prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca. To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Jest 18.06, czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski.
12: Iga Świątek gra dalej, Kamil Majchrzak za burtą Wimbledonu. Nasza najlepsza tenisistka łatwo do 1-3 pokonała doświadczoną, ale mającą umowny prime już za sobą Czeszkę Karolinę Pliszkową i awansowała do rundy numer 3. Niestety Majchrzak w 5 setach w rundzie drugiej uległ Amerykaninowi Zacharemu Swajdzie. Wyglądał dziś w końcówce meczu na mocno zmęczonego. To zdarza się często, gdy turniej życia rozgrywa się bezpośrednio przed imprezą docelową. Myślimy o wydarzeniach w Sertogenbosch. W futbolu w tym roku jest oczywiście tą imprezą docelową Mundial. Dziś wieczorem, w nocy i nad ranem poznamy kolejne drużyny z awansem do 1/16 finału. Najpierw w akcji zobaczymy faworytów Hiszpanów w starciu z Austrią.

0: Potem o 1 w nocy Portugalia zagra z Chorwacją i wreszcie o 5 nad ranem mecz Szwajcarii z Algierią. Pozostając na futbolowych salonach, informujemy, że reprezentant Anglii Elliot Anderson zamienił Nottingham Forest na Manchester City za rekordowe w brytyjskich realiach 116 milionów funtów. Kończymy mieszanymi sztukami walki. Dominik Rzepecki jest kolejnym Polakiem, który zadebiutuje w najbardziej prestiżowej federacji w MMA, czyli w UFC. Jego pierwszym przeciwnikiem na gali w Abu Zabi będzie 25 lipca niepokonany do tej pory Magomed Zajunkow.
1: Noc w swoim najchłodniejszym momencie przyniesie temperaturę od 13 do 16 stopni. Przeważnie tylko na wschodzie pojawią się rozpogodzenia, poza tym chmury. Jutro w ciągu dnia temperatura od 18 do 26 stopni, ale przeważnie będzie od 20 do 24. Dzień oddechu.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Już prawie 8 minut po godzinie 18. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Maciej Załęcki, przy telefonach Paweł Turski.
3: Zapraszamy do Trójki.
1: Jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę. W ciągu najbliższych 60 minut w Trójce porozmawiamy i o tym, jak branża pogrzebowa odnosi się do afery związanej z prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego. Pojawią się też informacje związane z wakacyjnym, tak to chyba należy określić, programem Odyseusz, w którym Polacy mogą rejestrować swoje podróże poza granicami naszego kraju. No i także w reportażu pojawi się historia Andrzeja Poczobuta i jego żony.

0: In the Stars, The Rolling Stones. To za nami, 12,5 minuty po godzinie 18. Tu trójka. Branża pogrzebowa odnosi się do nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Według ustaleń dziennikarzy portali Zero i Onetu, koordynator szpitalnego prosektorium miał bezprawnie pobierać opłaty od rodzin zmarłych pacjentów. O sprawie Monika Gosławska rozmawiała z Wojciechem Labudą, doradcą zarządu Polskiej Izby Branży Pogrzebowej do spraw regulacyjnych.
1: Zareagowali Państwo na te doniesienia oświadczeniem, które opublikowali na stronie internetowej. Czytamy w nim m.in., że opisywany przez dziennikarzy przypadek jest jednym z przykładów wielu patologii tego typu występujących w całym kraju. Docierają do Państwa podobne sygnały?
2: Branża pogrzebowa od lat wskazuje na to, że takie przypadki jak to, co działo się ponoć, to wymaga wyjaśnienia oczywiście, natomiast to, co działo się prawdopodobnie w warszawskim Szpitalu Południowym, no jest jakąś powszechną praktyką. I mimo że jest prawny zakaz wynikający z artykułu 13 ustawy o działalności leczniczej z 2011 roku o tym, że w miejscu świadczenia usług zdrowotnych nie powinno się prowadzić ani reklamy, ani nie powinno świadczyć się usług pogrzebowych, to ten przepis jest permanentnie łamany. Wiemy, znamy takie przypadki z wielu miast i od wielu lat branża alarmuje Ministerstwo Zdrowia, apeluje o kontrolę w szpitalach, bo zdarza się, że chłodnie szpitalne, prosektoria są wynajmowane przez firmy pogrzebowe, że nie tylko te podstawowe, gwarantowane każdemu usługi umycia ciała i ubrania są realizowane, ale też właśnie są świadczone te usługi pogrzebowe na publicznej infrastrukturze. Że nawet dochodzi do przypadków takich, że do publicznych szpitali przywozi się zwłoki osób zmarłych poza danym szpitalem. Tu mamy ten niebezpieczny styk pomiędzy biznesem a ochroną zdrowia. Znamy już z historii, do czego to może doprowadzić. Tak? I tu wydaje się, że afera łowców skór z Łodzi już sprzed lat i podobne afery w wielu innych miastach, to jest to czerwone światło, które powinno się nam palić w takich sytuacjach.
1: Pan chce powiedzieć, że od czasów tak zwanych łowców skór niewiele w Polsce zrobiono?
2: Niestety niewiele. Oczywiście na jakimś poziomie pewnie te największe patologie zostały ukrócone, tak? Natomiast nie zadziało się to na poziomie przepisów. Dzisiaj tak naprawdę zakład pogrzebowy może założyć każdy. Nie musi się legitymować posiadaniem jakiejkolwiek infrastruktury. Mówi się o przypadkach tak zwanych firm garażowych, które korzystają właśnie na przykład z publicznej infrastruktury, same nie posiadając domu pogrzebowego, tak, miejsca, w którym byłaby chłodnia, w którym, które spełniałoby odpowiednie wymagania sanitarne. Firm, które często wynajmują też i środki transportu, które działają w szarej strefie. No, tutaj tych niedomagań prawnych jest naprawdę na każdym kroku bardzo dużo i niestety kolejne rządy nie chcą czy nie potrafią sobie z tym problemem poradzić.
1: Pan wspominał o tym, że niektóre zakłady pogrzebowe nie mają odpowiednio rozbudowanej infrastruktury. To pole do nadużyć, chociażby do takiej w cudzysłowie współpracy między zakładem pogrzebowym a danym prosektorium.
2: Jest to rzeczywiście jedna z zasadniczych bolączek w branży, czyli brak wymagań wobec podmiotów, które prowadzą działalność. Porównując to, jak to wygląda też w innych krajach, wiele państw stawia jednak pewne wymagania na wejściu. Tutaj to podejście i odpowiedni też nadzór, kontrola państwa nad tym wydaje się czymś oczywistym. Więc mamy państwa takie jak Czechy, które mają system koncesyjny, czyli przedsiębiorca

0: musi najpierw udowodnić, że spełnia określone wymagania, żeby móc prowadzić taką działalność. No ale mamy z drugiej strony przykład Polski, gdzie jest wolna amerykanka, czyli mamy jedno okienko, ja się zgłaszam, że chcę prowadzić zakład pogrzebowy, podaję tę działalność w PKD i już mogę prowadzić działalność bez żadnych wymagań, czy to sanitarnych, czy środowiskowych. Więc no, to prowadzi do tego, że dzisiaj szacuje się, że szara strefa w branży pogrzebowej no, to jest co najmniej kilkaset milionów złotych. Więc no, tutaj ten cel fiskalny pewnych regulacji też by był. Więc no, jest to niezrozumiałe rzeczywiście, dlaczego rząd tym tematem nie chce się zająć. Tak? Czy to jest kwestia tego, że może nie jest to temat polityczny, o śmierci nie za bardzo chcemy rozmawiać i myśleć. No ale z drugiej strony prowadzi to jednak po latach zaniedbań do tego typu sytuacji, które prawdopodobnie miały miejsce i w stolicy.
1: Rząd Prawa i Sprawiedliwości jeszcze 4 lata temu pracował nad projektem kompleksowej reformy prawa funeralnego. Mocno zaawansowane prace jednak przerwano. Wojciech Labuda był odpowiedzialny za przygotowywanie tych przepisów. Znalazło się w nich m.in. wprowadzenie rejestru przedsiębiorców pogrzebowych, elektroniczne karty zgonu i surowe kary za łamanie przepisów. Od przerwania prac temat do Sejmu nie wrócił.

0: Coś dla wybierających się za granicę. System Odyseusz rejestrujący Polaków wyjeżdżających z Polski, na przykład na wakacje, jest dostępny już w aplikacji mObywatel. O tym wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
1: Użytkownicy dostają dzisiaj bezpośrednio do swoich telefonów usługę, która ułatwia pobyt w danym miejscu, a czasem mam nadzieję, że jak najrzadziej będzie taka konieczność, taka funkcja będzie ratować życie.
2: Nowy Odyseusz łączy w sobie 4 usługi.
3: Artur Harazim, wiceminister spraw zagranicznych.
2: Po pierwsze, możliwość przeglądania informacji o

0: poszczególnych państwach, które są celami podróży. Po drugie, subskrypcja, możliwość zasubskrybowania aktualizacji tego rodzaju informacji. Rejestrację podróży, która będzie teraz bezpieczniejsza. Będzie można się zalogować za pomocą M-obywatela, profilu zaufanego, e-dowodu albo bankowości internetowej. I po czwarte, specjalny moduł rejestracji kryzysowych, który będzie uruchamiany w sytuacjach nadzwyczajnych.
1: Jedno kliknięcie w naszym telefonie może skutkować tym, że reakcje w czasie kryzysu będą dużo szybsze i dużo szybciej dostaniemy informacje na temat sytuacji w danym miejscu.
0: Nowa usługa pozwoli na regularny kontakt dwustronny między podróżnym a MSZ-em, a konsulem. Obywatel będzie, czy obywatelka będą mogli aktualizować zgłoszenie swoje, informować o tym, czy potrzebują pomocy, jakiego rodzaju pomocy. A z kolei konsulowie będą mogli w łatwy sposób przekazywać informacje dotyczące poziomu bezpieczeństwa, ale i też, co ważne, o ewentualnej ewakuacji, ewentualnym locie ewakuacyjnym.
1: Mówimy o jednym kliknięciu dla wzmocnienia naszego bezpieczeństwa. To działanie, to wysiłek, który wszyscy jesteśmy w stanie podjąć.
2: No, z tym wysiłkiem to bym nie przesadzał. Tylko w zeszłym roku Polacy 16 milionów razy podróżowali za granicę. Jest zatem komu się rejestrować w tym systemie. A tematem Odyseusza zajął się Paweł Turski. 23 minuty po 18. If you don't want my love, już teraz u nas.

0: bez końca można by słuchać, prawda? Za 5 minut 18.30 punktualnie o niej skrót serwisu Trójki, a później reportaż o Andrzeju Poczobucie.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry.
3: Dobry wieczór.
2: Ale tu ciemno.
3: Bo my jesteśmy w kosmosie. Na turnę.
2: Mars, Wenus, Pluton. Na razie nas nie będzie.
3: Na Ziemi.
4: Łeba czeka, czeka rewal.
5: Obym tylko w kąpielówki wszedł.
2: Zachęcamy do posłuchania ostatniej naszej ziemskiej premiery.
3: I to z towarzyszeniem Big Bandu pod tytułem Lato.
2: A wszystkie piosenki, które powstały w cyklu Piosenkarnia, zebrane są na stronie trójka.polskieradio.pl.
4: La, la, la, la, lato.
3: Wasz Bob.
2: I wasza Karolina.
3: Z duetu Bob and Karolina.
6: Życzymy państwu najwspanialszych wakacji.
1: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra

0: nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, Przegląd Sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Tego lata pozytywny rytm znów poprowadzi Cię do Ostródy. Od 23 do 26 lipca jubileuszowa 25. edycja Ostróda Reggae Festival. Na 5 scenach wystąpią gwiazdy światowego i polskiego reggae. Między innymi Burning Spear, Alba Rosie, Wawa Muffin i Tabu. Zaprasza Radiowa Trójka.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
13: Tu Polskie Radio Warszawa.
14: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
16: Żegnamy reklamy.
17: Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brancati.
18: Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro. Poinformował o tym w serwisie X minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wicepremier dodał, że Węgry unieważniły także tym trzem osobom ich dokumenty podróży. Z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że jego resort wykorzysta wszystkie prawne sposoby, by uciekinierzy stanęli przed polskim sądem. Zmiany w wynagrodzeniach, reorganizacja systemu oraz zwiększenie jego efektywności to główne kierunki reform w ochronie zdrowia, o których mówiła ministra Jolanta Sobierańska-Grenda. Szefowa resortu zdrowia spotkała się z klubem parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej i prezesem NFZ-u.
19: Mamy sporo projektów już w trakcie opracowania. One będą dotyczyły zarówno wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, ale również reorganizacji systemu, podniesienie jego efektywności, ale z troską o faktyczne potrzeby demograficzne i to, czego w regionach brakuje. Też bardzo mnie to cieszy, że dzisiaj się również zgłaszają regiony, które chcą być liderami, jeżeli chodzi o konsolidację i o układanie tej sieci według potrzeb regionalnych.
18: Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że w najbliższy wtorek Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić plan naprawy systemu ochrony zdrowia.

0: Przed sądem stanęła para Rosjan, która wczoraj wspięła się na Empire State Building w Nowym Jorku. Na górze Rosjanie rozwiesili transparent z hasłem o miłości i pokoju, a po kilkudziesięciu minutach, schodząc z iglicy, zatrzymali się na jednej z platform i tam się zaręczyli. Prokuratura postawiła im kilka zarzutów, w tym włamania i narażenia innych na niebezpieczeństwo. Zwolniono ich pod nadzorem. Pełny serwis Trójki o 19.
1: Jutro od 20 do 24 stopni Celsjusza przeważnie, ale będzie cieplej na przykład na południowym wschodzie kraju, cieplej, czyli do 26. Będą też te nieco chłodniejsze rejony, podgórskie i nadmorskie, 18 stopni Celsjusza tam. A w nocy tylko na wschodzie rozpogodzenia, chmury i temperatura przeważnie od 13 do 16 stopni. A jeszcze przed reportażem w programie trzecim... Kult i dziewczyna bez zęba na przodzie.

0: Zabrali mu wszystko. Prawa, wolność, rodzinę, ale jednego nie zabrali – człowieczeństwa. Andrzej Poczobut 5 długich lat spędził w białoruskich łagrach. I to doskonale wiemy. Zdjęcia z dnia uwolnienia obiegły światowe media, a my gościliśmy go przecież w Trójce. Ale dzisiaj, dzięki Alicji Samolewicz-Jeglickiej, mamy szansę dotknąć tego, co w jego sercu i duszy, tego, co go naprawdę martwi. Już za chwilę usłyszą Państwo rozpisany na dwa głosy portret rodziny, której bliskość została wystawiona na najwyższą próbę. Czy taką relację łatwo jest poskładać, scalić, zapomnieć o godzinach i dniach spędzonych osobno? Zwłaszcza gdy Andrzej Poczobut cały czas uparcie mówi o powrocie na Białoruś. Najwyższa cena to reportaż, który powstał w Polskim Radiu Gdańsk. Posłuchajmy.
1: Te kolory, które miałem w celi, to szary i biały. No i troszkę czerwonego, bo tam numery były napisane czerwoną farbą. A oczywiście, że w momencie, kiedy opuściłem więzienie, te wszystkie kolory, one od razu po oczach biły. I to jest to, czego brakowało. W grudniu codziennie z żoną dzień zaczynaliśmy od spaceru po lesie, tam z 10 kilometrów mniej więcej, tak, na codziennie przychodziliśmy. Także to było fajne.
2: Na tamtej szerokości geograficznej a nigdy nie było łatwo być Polakiem. Kiedyś to się wydawało, że to jest jakiś garb. Człowiek ma garb jakiś, no, którego nie może się zrzec, dlatego że to jest rodzina twoja i ty jesteś do tego przywiązany. Przecież rodziny się nie zrzekniesz, ale no, to ciąży, nie? W porównaniu z tym, co mają inni. Widziałem, że ta pętla się zaciska. Ja właśnie pisałem, że jeżeli Aleksander Łukaszenka utrzyma się przy władzy, kraj czekają masowe represje. A później zostałem oskarżony o to zdanie. Właśnie to zdanie jest w moim wyroku. No, sędzia zapytała, no a gdzie tu nieprawda jest? Aleksander Łukaszenka utrzymał się przy władzy i przez kraj przytaczają się masowe represje, no. No, sędzia odpowiedział, wskazując mnie na 8 lat. Tak, taka była odpowiedź. Ta brutalizacja, no, ona też nie była niczym nadzwyczajnym. Chodzi o to, że wcześniej taką przemoc stosowano wybiórczo, a tu zastosowano ją na masową skalę. Mało przyjemnie, delikatnie mówiąc. No, nieprzyjemnie oczywiście, że człowiek jest sprowadzony do poziomu rzeczy i ty nie panujesz nad swoim życiem, ty nie panujesz nad tym, gdzie ty jesteś? Znaczy, w pewnym momencie, znaczy to już było w Nowopołocku, czyli po uprawomocnieniu się wyroku, kiedy do łagru trafiasz, i ty jesteś po prostu bez żadnych praw. Na nic nie masz prawa. No nic, nic. Ja uznałem, że obejdę się bez wszystkiego. No niech mnie pozabierają wszystko. No i ja już jakby zdawałem sobie sprawę, że nie mam nic, nie mam żadnych praw. Po prostu wszystko, co mogą, no to wszystko mogą zrobić. No i, ale w wyniku tego ja po prostu się zamknęłem w sobie i jakby trwałem. Myślę, tak, a ja wiem, po co to wszystko jest robione, no i tego nie dostaniecie, a resztę możecie robić. Dzięki Bogu ja miałem świadomość, że mam przyjaciół i o moją rodzinę zadbają. Jestem za to niezmiernie wdzięczny.
3: Czy da się nadrobić 5 lat w relacji z dziećmi, które przecież tak wydoroślały, w relacji z żoną, która ze wszystkim z dnia na dzień została sama? Czy ten czas da się odzyskać?
4: Wszystko jest trudne, bo po prostu od młodych lat mieszkała z mężem i nie wiedziała, jak w ogóle sobie poradzić, gdzie mam iść, co mam robić. Jak decyzje przyjmować, no nawet codzienne takie. No w ogóle z czego tam rozpocząć to nowe życie, kiedy już mam świadomy, że zostaliśmy sami.
2: Nie jest łatwo tam, bo 5 lat minęło jednak. I to wszystko jakby, no... To nie jest tak łatwo, jak się okazało, bo mi się wydawało, że ja wyjdę i tak generalnie, no dosyć sprawny w ocenie innych ludzi jestem, że dosyć szybko sobie jakby odnalazłem się w rzeczywistości, ale do końca ja się nie odnalazłem tak naprawdę. Ja tak tego uświadomienia ostatecznego, że już jestem wolny, to nie mam.
4: Ja zawsze myślałam, że to ostatnie dni już zaraz coś skończy się, coś tam, jaka będzie decyzja przyjęta i on wróci do domu. I to oczekiwanie akurat też mnie podtrzymywało. Bo jeżeli to pomyślało, że będzie 5 lat i my w ogóle nie będzie, no, nie będę mieliśmy widzenia w żadnych tam telefonicznych rozmów, to byłoby bardzo trudne.

0: takie nie wiedziały, ile to będzie trwać. No ja tak dużo płakałam, nie chowam tego.
1: Znaczy, no dzieci wyrosły, także to też jest, to jest ból pewien, dlatego że, no, zwłaszcza, że córka była starsza, no to to już jakby a syn, kiedy ja go opuszczałem, kiedy mnie zabierano z domu, on był mały chłopak, a teraz jest wyższy ode mnie. No i się przyzwyczaił już jakoś żyć bez mnie, bo wtedy, kiedy miał 11 lat, ja byłam najważniejszą osobą w jego życiu. No, dzisiaj już taką osobą nie jestem, bo ma przyjaciół, ma już plany na swoje życie, czyli zabrano coś, co już nie wróci. I to też jest taka cena dosyć wysoka, prawda? Jak już o tym rozmawiamy i to też trzeba jakby, będziemy to próbować jakoś uświadomić, jakoś nadrobić, chociaż tego na pewno w 100% nigdy się nie da nadrobić.
2: A zmienił się?
1: Znaczy, jego trudno było poznać. Tak, znaczy bardzo szybko to stało się, że nagle on jest już mężczyzną, takim dorosły, wyższy ode mnie, mocniejszy niż ja. Tak, kiedy odchodziłem, to ja mogłem jego sobie na plecy posadzić i nosić. Teraz mam wrażenie, że to raczej on mógłby mnie posadzić. Także to cholernie trudna sytuacja jest tak naprawdę. Dla nas wszystkich.
2: Jak scalić tą rodzinę?
1: Znaczy, no teraz właśnie tym się zajmujemy. Teraz, znaczy, syn przyjedzie wkrótce, dlatego że on kończy przedostatnią klasę. Na lato, znaczy Aleksander Łukaszenka wrócił do tych tradycji sowieckich, które między innymi ja w szkole miałem, przysposobienie wojskowe. No i teraz mój syn tam właśnie przysposobienie wojskowe ma. Jak skończy to przysposobienie wojskowe, już będzie przysposobiony, do tego to rozpoczną się u niego ferie i wtedy przyjedzie. No i będziemy jakoś sobie radzić w tej rzeczywistości całej.
2: A co by pan musiał tak najbardziej powiedzieć?
1: Znaczy ja na pewno, ale ja bym też nie chciał tak już głęboko w to wchodzić. Bo to jednak jest rodzina i się chce, żeby oni ode mnie słyszeli, a nie przez media.
2: Ma pan zdjęcie syna?
1: Gdzieś żona na pewno ma. Żona pokaże, bo on do mnie przyjeżdżał, kiedy ja byłem w szpitalu. To w Warszawie było. I przyjedzie też tu, to już będziemy razem, on też będzie. To jakby, no, jest dobry okres, lato, morze i tak dalej. To wszystko, no, oczywiście, że to jest piękne.
0: No, codziennie płakała, ale codziennie miałaś, no, jakieś radości, to, no, z powodu moich dzieci, z powodu, no, różnych, z powodu listu. Andrzej bardzo podtrzymywał nas w listach. No ja niestety nie, bo ja chciała tam dowiedzieć się jakiej prawdy od niego, że on też bardzo tęskni, tak jak i my. A on to w listach, no nie mógł to wszystko pisać.
3: Za murami czas płynął inaczej. Każdy dzień był podobny do poprzedniego, a w sercu świadomość, że gdzieś daleko dorastają dzieci. Dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku.
1: Ci, co mnie znają, mówią, że nie. Tak, mówią, że się nie zmieniłem. Znaczy, no, myślę, że żona może tu powiedzieć. Może powiedzieć, syn powiedział też, że mówi, nie, ja się nie zmieniał, taki sam jest. Także, no, nie złamali mnie. Swoich ocen w żadnej kwestii nie zmieniłem i poglądów nie zmieniłem i diagnozy nie zmieniłem swojej. Nie zawierałem żadnych kompromisów z wodzami. I ja zawsze myślałem, że z biegiem czasu syn to doceni, bo to też ważne jest dla niego, myślę, że to jest też pewien przykład. Mi chodziło też o to, żeby jemu nie było wstyd nigdy. No i myślę, że jemu nie będzie wstyd. No, tam też nawet to można pokazać, które jest na tym stoi u ciebie, na. O, to razem, my razem stoimy.
2: To faktycznie wyższy od
1: papy. Tak, jest wyższy. No, a było taki kiedy to wszystko nastąpiło. Teraz jest wyższy ode mnie.
2: Teraz pan na baranę może
1: rzucić. No właśnie o tym.

0: że tak to jest niestety. To znaczy ja miałem świadomość, że to jest właśnie najbardziej bolesna kwestia, no bo jakby no reszta jakoś sobie z tym radzi, a on rośnie i po prostu nie ma. Znaczy, że żona mówiła, że właśnie on bardzo nerwowo reaguje, jeżeli na przykład ona telefon nie odbierze. No, wie pan, ciach, że on nagle zostaje sam, albo jak jej w domu nie ma, to on się nie kładzie spać, czeka dopóki aż wróci. Czyli na pewno ma ten uraz, że nagle może człowiek zniknąć, no to u niego zostało. Znaczy, ale to mówię, to jest właśnie ta cena, która nie jest, generalnie jest najtrudniejsza w tym wszystkim naszym życiu. Te kwestie.
1: 5 lat. Ponad 1800 dni. Wieczorów. Wieczorów z różnymi pytaniami w głowie i w sercu. Nie widział, jak córka podejmuje trudne decyzje, jak wkracza w dorosłość. Nie słyszał, jak synowi zmienia się głos. Nie było go obok, kiedy przeżywali pierwsze sukcesy oraz pierwsze rozczarowania. Nie mógł wytrzeć łez, przytulić, powiedzieć: jestem z ciebie dumny. Albo po prostu: jestem obok.
0: Jeżeli ty tęsknisz, no to ty musisz ruszać się, musisz pompki robić, musisz chodzić, uczyć na pamięć wiersze, rozłożyć sobie dzień, cały czas znaleźć czym, znaczy tą energię wewnętrzną albo tą frustrację wewnętrzną trzeba w działania przekształcić. I ty zaczynasz żyć jakimś sobie życiem, układając ten swój dzień, który masz. Masz minimum, masz podłogę tylko, nic więcej. No, jeszcze stół masz, możesz od stołu te robić, różne fizyczne rzeczy. Jeżeli ty dbasz o kondycję swoją fizyczną, no to też kondycja twoja psychiczna będzie. Jeżeli ty uczysz na pamięć wiersze, ja potrafię 2,5 godziny opowiadać wiersze bez przerwy, no to jakby, no, człowiek po prostu radzi sobie w tych warunkach. I naprawdę nie miałem takich strasznych dolków. Czasem zdarzało mi się. A żona mi list wyśle jakiś tam i tak dalej. To jest ciężkie. Ale ja, po pierwsze, ja nigdy nie pokazywałem tego, jak mi ciężko jest, bo ja wiedziałem, że jeżeli ja tylko pokażę, że coś dla mnie jest ważne, no to w to natychmiast następuje uderzenie. No. I nie było wiadomo, czy ja jestem niewzruszony dlatego, że mnie to nie rusza, czy dlatego, że ja po prostu tłumię emocje.
2: No, ja jego nie poznała. Kiedy on wyszedł z tej izolatki, która jego była umieszczona, ja pomyślałam, że to jakiś jego sąsiad. A to Andrzej do nas myślał, tak, no nie adwokat, zawsze mówił, że on bardzo stracił wagę, że on bardzo chudy, ale ja nie przedstawiał, że aż tak. No, boję się wracać do mieszkania swojego, w którym ja tyle lat sama tam na niego czekał, to no, wiem, że no, będzie jakoś po innemu. Nie tak jak do więzienia, nie tak jak według więzienia. No coś innego będzie. Też to trudno z tym, że nie widzę na razie no, swojego życia, jak ono będzie.
0: Tam moje życie jest, tam. No, tam moi rodzice są, tam grupy moich przodków, ja stamtąd pochodzę i to jest to. Znaczy, to jest dla mnie bardzo ważne, żeby tam być. No zobaczymy, no to we wrześniu nastąpi mój powrót i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy się, bo to tak naprawdę dzisiaj nawet trudno jest prognozować, co będzie we wrześniu, dlatego że sytuacja, jak widzimy, jest dynamiczna. Historię moją to znają no, z mediów. Generalnie siedział w więzieniu, wyszedł i teraz chce wrócić. Wow. Znaczy, jeżeli tak to wziąć, no to rzeczywiście wygląda nienormalnie, delikatnie mówiąc. No ale jeżeli wezmą całość tej historii, jeżeli wezmą te wszystkie 20 lat, tych wszystkich ludzi, którzy tam są i którzy na mnie czekają, no. Gdyby tam nie było Związku Polaków, gdyby wszystko zostało zaorane, gdyby tam no, był totalitaryzm, nie było tych 5 minut, no, o których mówiłem, no to oczywiście bym został. Ale dopóki tam są ludzie, dopóki tam jest Związek Polaków, dopóki ja jestem tam potrzebny, no to ja tam muszę być. I tego ja marzę do domu wrócić. Chcę mi się do domu, do swojego mieszkania wejść. Chcę się rodziców zobaczyć. Znaczy chcę się odwiedzić biuro Związku Polaków, bo ja to miałem w głowie i na to czekam ciągle.
1: To był reportaż Alicji Samolewicz-Jeglickiej.

0: i wyższa cena w realizacji dźwiękowej Julii Baranowskiej.
1: Do godziny 19 zostało 8 minut, a to oznacza już koniec dzisiejszej audycji popołudniowej. Kłaniamy się Państwu nisko. Michał Jędrkowiak tę audycję przygotował. Realizuje Maciej Załęcki. Telefon odbierał Paweł Turski. Mówiłem ja, Michał Matus. Dziękujemy Państwu i dobrego wieczoru. Życzymy i zostawiamy z The Flaming Lips.

0: Autopromocja.
1: Kluczowe wydarzenia w historii, dzieła kultury, postaci oraz idee, które ukształtowały nas, Europejczyków. Ale co to dokładnie znaczy? Co znaczy tożsamość europejska? Jakie mity i jakie opowieści ją kształtują? I czy sytuacja na świecie już wymaga, żeby europejski mit wymyślić na nowo? Będziemy o tym rozmawiać. Zapraszam do nowego podcastu Źródła Europejskie. Premiera w każdą środę o 12 na YouTubie Trójki i na stronie polskieradio.pl. Agnieszka Lichnerowicz.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych.

0: skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Gorące lato z Tour de Pologne UCI i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UCI i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
5: Podcast Polskiego Radia.
6: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
5: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
6: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
5: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
11: Żegnamy reklamy.
12: Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 lipca. Minęła właśnie 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Budapeszt cofnął azyl polityczny polskim politykom Marcinowi Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobrze. Po nawałnicach na południu są kolejne ostrzeżenia, tym razem dla Pomorza i Zachodniopomorskiego. Nowe ustalenia po zamachu w Monako, śledczy wskazują na porachunki przestępcze. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej. Unieważniły także ich paszporty. Ziobro z żoną przebywają w Stanach Zjednoczonych, a Marcin Romanowski prawdopodobnie w Serbii. Amerykańskie sądy oddalą wniosek w sprawie ekstradycji byłego ministra sprawiedliwości, zapewniał w Pulsie Trójki poseł PiS Mariusz Gosek.
13: To jest standard białoruski, czyli nieuznawanie prezydenta, nieuznawanie Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych. To już są nie tylko kryptodyktatury, ale daleko idące systemy, które nie mają nic wspólnego z praworządnym, demokratycznym państwem prawnym, którego model mają wpisany w konstytucję. Pan minister Zbigniew Ziobro na pewno wróci.
14: Kiedy?
13: Po wygranych wyborach, kiedy będzie miał szansę na uczciwy proces.
12: Działania byłego ministra to ucieczka przed odpowiedzialnością, dodała na naszej antenie Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
15: Jest jakimś takim cyrkiem, nie tylko politycznym, ale też przestępczym. Unikanie odpowiedzialności za decyzje, które się podejmowało. Każdy polityk musi mieć świadomość odpowiedzialności za swoje decyzje. Ta ucieczka jest po prostu kompromitująca. Zapewniam pana, że starzy politycy Prawa i Sprawiedliwości mają dosyć tego tematu.
12: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jego resort wykorzysta wszystkie prawne sposoby, by uciekinierzy stanęli przed polskim sądem. Mają miesiąc na wynajęcie mieszkań. Do 1 sierpnia ukraińskie rodziny mieszkające w domu wycieczkowym w Świdnicy muszą go opuścić. Od wczoraj obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi z preferencyjnej lub bezpłatnej pomocy mogą korzystać wyłącznie

0: zwane grupy wrażliwe. Dotychczasowi mieszkańcy domu wycieczkowego chcieliby zostać w Polsce.
1: Dzieci już 3 lata tutaj. Oni by chcieliby zostać tutaj i dalej być i żyć w Polsce.
0: Ukraińskie rodziny chcą wynająć mieszkania. Prezydentka Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska mówi, że miasto oferuje im pomoc w usamodzielnieniu się.
2: Nikt nikogo na pewno nie wyrzuci, natomiast będziemy szukać rozwiązania takiego, które pozwoli na usamodzielnienie się tych rodzin. To jest już ostatnia grupa osób, które do tej pory się nie usamodzielniły.
0: W ośrodku schronienie znalazło ponad 120 uchodźców. RCB wysłało alerty w związku z burzami do osób przebywających w zachodniopomorskim i pomorskim. Tam w nocy i jutro prognozowany jest także silny wiatr. Wczoraj nawałnice przeszły przez województwo świętokrzyskie i tam trzeba było ewakuować uczestników 4 obozów harcerskich. Taka ewakuacja nie oznacza, że uczestnikom grozi w danej chwili niebezpieczeństwo, przypominają leśnicy.
3: Decyzje o przeniesieniu obozowiczów z namiotów do budynków są zwykle podejmowane prewencyjnie, aby minimalizować zagrożenia, mówi Tomasz Maćkowiak. Leśnik zwraca uwagę na odpowiednie przygotowanie miejsc i uczestników obozów.
4: Takie przestrzenie wyznacza się wraz z strażą pożarną i harcerzami. Prowadzone są też ćwiczenia z ewakuacji, by w sposób szybki, bezpieczny w razie zagrożenia wydostać się z lasu.
3: Leśnik Damian Grzybowski zwraca uwagę na precyzyjne zasady wyznaczania leśnych obozowisk.
5: Czyli zabezpieczyć taki żywostan, sprawdzić przede wszystkim, czy nie znajdują się w nim w momencie, kiedy ten obóz jest rozbijany, jakieś drzewa niebezpieczne, gdyż to jest bardzo dynamiczny proces. Oczywiście miejsca ewakuacyjne, miejsca zbiórek, dojazdu straży pożarnej.
3: W przypadku ostrzeżeń przed burzami i silnym wiatrem należy rezygnować z wycieczek po lesie. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Zamach na ukraińskiego oligarchę w Monako był prawdopodobnie związany z porachunkami przestępczymi. Tak wynika z ustaleń śledztwa, na które powołują się francuskie media. W poniedziałek przed jednym z budynków mieszkalnych eksplodował ładunek wybuchowy. Ranni zostali ukraiński biznesmen, jego partnerka i syn.
6: Śledczy mówią o starannie zaplanowanej operacji. Wskazuje na to chociażby fakt, że mimo rozbudowanego systemu kamer w Monako sprawca uniknął ujęcia. Został zarejestrowany jedynie na nagraniach z miejsca ataku, jednak wciąż nie ustalono jego tożsamości. Śledczy przypuszczają, że mężczyzna rozpoznał wcześniej trasę ucieczki pozbawioną monitoringu, prowadzącą w kierunku granicy z Francją. Ustalono, że przez wiele godzin czekał pod mieszkaniem oligarchy, by podłożyć ładunek i zdetonować go w odpowiednim momencie. Śledczy liczą, że analiza domowej roboty bomby pozwoli na identyfikację sprawcy. Na hipotezę przestępczych porachunków wskazują też wątki dotyczące działalności Wadyma Jermołajewa. Oligarcha miał być ostatnio zamieszany w poważne oszustwo związane z centrami obsługi telefonicznej na Ukrainie, przez co mógł stać się celem grup przestępczych. Mimo poważnych obrażeń stan Jermołajewa poprawia się, natomiast wciąż krytyczny pozostaje stan jego partnerki. W ataku ranny został również nastoletni syn biznesmena. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Wieczorem, w nocy i jutro pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu, a jutro także nad morzem burzowo. Nad ranem od 11 do 17 stopni, jutro od 19 nad samym morzem do 22 na południu i 23 na Mazowszu.
8: Autopromocja.
9: Nie jestem pana matką!
10: Zaczęły się właśnie wakacje, aż tu nagle, proszę państwa, będzie premiera.
11: Klub komediowy Michał Sufin. Moja żona odeszła z naszą terapeutką, czyli jak zakończyć wieloletni związek i nic przy tym nie poczuć.
10: Dodajmy, laureat 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
12: Mnie tu generalnie ciotka przysłała, no żebym ja się po tym rozstaniu uruchomił, bo to w końcu już 4 dni minęły.
13: Zapraszam ponownie na scenę teatralną Trójki. Michał Sufin, reżyser i autor.
10: Barbara Marcinik, polecam w sobotę po 19:00.
8: Autopromocja.
14: Zapraszamy do reklamy.
8: Gorące lato z Tour de Pologne UCI i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen.

0: 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
4: I prawie 8 minut po 19.
5: Elementy.
4: Dobry wieczór, witamy jak co tydzień o tej porze, choć w ubiegłym tygodniu Ania Lalka w Elementach Państwa przywitała. W tym tygodniu wszystko wraca do normy, już po wyjazdach. Maciej Załęcki i Maciej Jankowski meldujemy się, jesteśmy z Państwem do 21.00.

Jak spojrzałem na playlistę dzisiejszych elementów, to przyszło mi do głowy takie hasło spotkania muzycznych wizjonerów z różnych pokoleń. Wydaje mi się, że jest to hasło odpowiednie, zważywszy na to, jakie postaci dziś w elementach się pojawią, a zaczynamy od jednego z moich ulubionych muzycznych wizjonerów i wiem, że nie jestem w tym odosobniony. Thom Yorke z pięknej płyty The Eraser, 2006 rok. A jeżeli ktoś śledzi nas w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie, być może widział w zapowiedziach dzisiejszych elementów, że wspomnimy także o tym, że Morcheeba ogłosiła koncerty w Polsce, aż 3 w przyszłym roku. No prawie za rok, bo w kwietniu się z nimi zobaczymy, za chwilę więcej na ten temat, a to powrót do ich płyty z ubiegłego roku.

To kolejna już płyta po powrocie Sky do zespołu. Powróciła w roku 2010, wtedy też szybko całkiem ukazał się album, a to Escape the Chaos, czyli 2025 rok i Morcheeba w tym najświeższym wydaniu, utwór Bleeding Out, to za nami. Za chwilę posłuchamy czegoś z pierwszej płyty, żeby porównać, jak to brzmiało wówczas. No i muszę przyznać, że gdyby nie najróżniejsze różnice na poziomie produkcyjnym czy też miksersko-masteringowym, no to trudno byłoby wychwycić jakieś właśnie różnice. Już na pewno nie można mówić tutaj o jakiejkolwiek spadku formy. Bo to, co robią, to, co robili zawsze, zresztą naprawdę miało szczególne miejsce w moim muzycznym sercu i na pewno na jednym z tych trzech koncertów, które planowane są na przyszły rok, się pojawi. 12, 13 i 14 kwietnia 27 roku. Kraków, Warszawa, Gdańsk, w tej kolejności Morcheeba. W Polsce świeżo ogłoszone występy.

Południowy Londyn to jest absolutnie szczególne miejsce, jeżeli chodzi o muzykę. Stamtąd też Dry Cleaning, którzy podzielili się w marcu nowym utworem Sliced by a Fingernail. Ja muszę przyznać, że taka pogoda, jaka od paru dni, czasami sprzyja w moim przypadku słuchaniu takich bardzo dusznych nagrań, jak to sprzed chwili. Polecam obserwować Dry Cleaning, bo robią naprawdę ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi o takie brytyjskie spoken word, to są naprawdę w czołówce. Tyler, the Creator, też powraca z nowościami. To jest That Guy.

bardziej zbliżonych form do tej, no chyba z pozoru jedynej właściwej, czyli po prostu robienia tego, co się chce, jak się chce, kiedy się chce, bo to jest artysta, który raczej nigdy nie zwracał specjalnie uwagi na konwenanse, czy na to, co się powinno w branży muzycznej. Zresztą samo jego wejście do branży muzycznej po prostu oknem było tego dowodem. Jeżeli chodzi o nowości, bo przy nich jeszcze przez chwilę pozostaniemy, Jay Gray, towarzysząca artystka jednemu z bardzo ważnych wokalistów elementowych, o nim zaraz opowiem, wydaje kolejny solowy singiel, Pedigree.

option that you see. Dzisiaj ukazał się ten singiel Pedigree i Jay Gray, która na co dzień, poza tym, że jest solową artystką i wydaje swoje płyty, takie jak If Not Now sprzed 3 lat, no to towarzyszy także Baxterowi Dureemu. Jest stałą gościnią na jego płytach, chociaż tutaj o byciu gościnią raczej trudno jest mówić. Jest po prostu współautorką tych płyt i razem z Baxterem wyśpiewuje najczęściej refreny. Zachęcam do tego, żeby również i tę sferę jej działalności zbadać. Ostatnio ukazała się płyta wybitna, której nie poświęciłem wystarczająco dużo czasu świeżo po premierze, dlatego teraz z radością nadrabiam tę zaległość.

Hydrogen, Helium, Lithium, Leviathan. To jest utwór z genialnej płyty Inferno, która ukazała się dosłownie chwilę temu. Był to koniec maja tego roku. No i to płyta już grana wielokrotnie na Antenie Trójki od premiery, ale tak jak wspominałem, no nie poświęciłem jej tyle czasu, ile powinienem, zdecydowanie, bo jest to rzecz absolutnie genialna i zachęcam wszystkich do wysłuchania jej w całości. Aż 18 premierowych nagrań, choć wiem, że jestem trochę spóźniony na tę imprezę, to tak czy inaczej polecam. Boards of Canada to jest zespół, który, właściwie duet, który zaproponował to nagranie sprzed chwili i zaproponuje też nagranie kolejne, ale tym razem ponownie cofamy się dla kontrastu do płyty numer... No, do płyty numer 1, płyty, która sprawiła, że świat o nich usłyszał. Rule the World.

Nowości od Nectar Wood, Roses in the Dark, a wcześniej Rule the World z pierwszej płyty Boards of Canada. Ja także zapowiadając dzisiejsze elementy mówiłem, że będę tak lekko chlipał nad moją nieobecnością tegoroczną na Openerze, choć no, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na to, że no, w tym roku się nie uda i się nie udało, ale to nic, bo jesteśmy tutaj dzisiaj razem w czwartkowy wieczór, jak co tydzień i możemy porozmawiać o tym, co się dzieje, a te koncerty jeszcze będą do nadrobienia. Takie jak ten. I to jest moja wielka, wielka zaległość koncertowa, bo słucham tego zespołu od pierwszej płyty, od Brutalizmu i jeszcze nie miałem okazji zobaczyć ich na żywo. To znaczy okazje były, ale nigdy z nich nie skorzystałem jak dotąd. Idols z płyty koncertowej Divide and Conquer.

O 20.50 występują dzisiaj w Gdyni w ramach Openera. Kolejny koncert, którego bardzo żałuję dzisiaj, to Nick Cave and the Bad Seeds. Było też Błoto, będzie Klawo, będzie Daria ze Śląska. No ogólnie wspaniały dzień na Openerze, ale nic straconego. Exeter, na koniec tej godziny słyszymy się za chwilę po 20.00 po serwisie Trójki.

0: Kwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością ma prawo wejść z psem asystującym wszędzie. Do sklepu, restauracji, banku, urzędu, szkoły czy szpitala. Może też korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego. Co ważne, psy asystujące w trakcie szkolenia mają takie same prawa wstępu jak psy już certyfikowane. To nie przywilej, to prawo. Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym psem asystującym ani psu asystującemu w trakcie szkolenia. Szanujmy te wyjątkowe zespoły. Razem tworzą most do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Materiał Fundacji Wismajor Pies Przewodnik.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Tego lata pozytywny rytm znów poprowadzi Cię do Ostródy. Od 23 do 26 lipca jubileuszowa 25. edycja Ostróda Reggae Festival. Na 5 scenach wystąpią gwiazdy światowego i polskiego reggae. Między innymi Burning Spear, Alba Rosie, Wawa Muffin i Tabu. Zaprasza Radiowa Trójka.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
2: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 lipca jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro bez statusu uchodźców cofną go węgierski rząd. Pierwsze podsumowania po miesiącu nocnej prohibicji w Warszawie. Rekord zużycia wody w Szczecinie, wszystko z powodu upałów. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie Patrycji Koteckiej-Ziobro. Takie informacje przekazał na Platformie X szef MSZ-u Radosław Sikorski. Węgierskie władze unieważniły również paszporty wydane posłom Prawa i Sprawiedliwości wraz z przyznaniem azylu politycznego.
7: Unieważnienie tzw. genewskich paszportów oznacza, że politycy tracą możliwość podróżowania poza granice państw, w których aktualnie przebywają. Zbigniew Ziobro, będąc w USA, może polecieć na wakacje do Puerto Rico czy na Hawaje. Marcin Romanowski prawdopodobnie przebywa na Bałkanach. Po unieważnieniu statusu uchodźców politycy mogą ponownie wystąpić o azyl tam, gdzie się znajdują.
8: Natomiast nie ma to dużego wpływu na sprawność postępowania dotyczącego czy ekstradycji, czy europejskiego nakazu aresztowania, jeżeli taki będzie wchodził w grę.
7: Powiedział Polskiemu Radiu adwokat Arkadiusz Szymański. Prokuratura zapowiada, że wniosek o ekstradycję Ziobry z USA wkrótce będzie gotowy. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek stwierdził, że podległe mu służby zwrócą się do instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: Minął miesiąc od wprowadzenia w całej Warszawie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Od 1 czerwca między godziną 22 a 6 rano procentowych trunków nie kupimy już w stołecznych sklepach, kioskach czy na stacjach benzynowych. Zakaz nie objął restauracji i pubów, gdzie alkohol wciąż można pić na miejscu. Po pierwszych 30 dniach sami warszawiacy przyznają, że do nowych przepisów przywykli błyskawicznie, a na ulicach zrobiło się bezpieczniej.
9: Myślę, że będą tego dobre skutki.
10: Jeśli ktoś chce nabyć alkohol, to od której godziny jest?
11: 22.
10: To jest wystarczająco dużo czasu, żeby kupić to, co trzeba kupić.
12: Pewnie tak. Czuć, że bezpieczniej.
13: Myślę, że w centrum to ma sens, no. Myślę, że dobra ustawa.
6: Jak podkreśla Paulina Umyszko z warszawskiej policji, mniejsza liczba interwencji wobec osób nietrzeźwych przekłada się na poprawę porządku publicznego.
14: Interwencji wobec osób nietrzeźwych jest mniej, natomiast ta aktywność przede wszystkim w rejonie sklepów jest mniejsza. Osoby pod wpływem alkoholu powodowały zgłoszenia związane z zakłóceniem ładu porządku publicznego.
6: Podobne ograniczenia z powodzeniem funkcjonują już w prawie 200 innych gminach w Polsce. Padł rekord zużycia wody w Szczecinie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w miniony weekend mieszkańcy miasta zużyli prawie

0: 160 tysięcy metrów sześciennych wody. Dane te zostały zestawione z pierwszym wiosennym weekendem w marcu, mówi rzeczniczka spółki Hanna Pieczyńska.
1: Dla porównania ten marcowy weekend to niespełna 120 tysięcy, czyli mówimy tutaj o wzroście w skali całego miasta, takim skoku o 35%. To dla naszego systemu był potężny sprawdzian.
0: 90% wody w Szczecinie pochodzi z jeziora Miedwie. Największa na świecie fabryka mikroprocesorów rozpoczęła działalność w niemieckim Dreźnie. W Smart Power Fab powstają inteligentne półprzewodniki wykorzystywane w sztucznej inteligencji i w branżach motoryzacyjnej oraz energetycznej. Produkcja w Niemczech ogranicza uzależnienie Europy od azjatyckich i amerykańskich półprzewodników.
2: Strategiczne znaczenie inwestycji dla kontynentu tłumaczył kanclerz Niemiec, który z Dreznem połączył się cyfrowo. Inwestycje w centra obliczeniowe dla sztucznej inteligencji z roku na rok biją rekordy, dlatego produkcja używanych w nich zaawansowanych półprzewodników sprawia, że Europa zwycięsko uczestniczy w największym procesie transformacyjnym naszych czasów, mówił kanclerz Friedrich Merz. Smart Power Fab kosztowała 5 miliardów euro. Jeden z tych miliardów wyłożyła Unia Europejska, wspierając budowę miejsca, w którym powstają najnowocześniejsze i najbardziej elastycznie dopasowujące się do potrzeb mikroprocesorów. Procesory. Światowi producenci nie ogłaszają liczb sprzedanych chipów. Wiadomo jednak, że co trzeci z produkowanych w Europie powstaje w Krzemowej Saksonii. Tak nazywa się klaster nowych technologii między Dreznem a Lipskiem. Dzięki 100-kilometrowej odległości od Polski nasi rodacy stanowią istotną część pracowników. Zatrudniamy ludzi z 50 krajów, najwięcej z Indii, Wietnamu i z krajów sąsiednich, Czech, Polski, Ukrainy. Usłyszałem od Tomasa Richtera, dyrektora zarządzającego drezdeńskiej fabryki, oddanej do użytku na 3 miesiące przed terminem. Z Drezna Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro będzie pochmurno, na północy i miejscami na południu przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu i na Warmii także burze. 18 stopni nad morzem, na pozostałym obszarze od 20 do 24, najcieplej na Podkarpaciu do 26.
4: Autopromocja.
5: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
3: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
5: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
3: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
4: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Elementy.

Witamy w drugiej godzinie Elementów. 6 minut po 20. Maciej Załęcki i Maciej Jankowski. Meldujemy się jeszcze przez niespełna godzinę. Zaczynamy od Trickiego.

Here in Hermod's kingdom, speak of a people's power.

Pierwszą godzinę zaczęliśmy od To Majorka, druga godzina startuje z Trikim. Wspominałem o tych wizjonerach muzycznych różnych pokoleń. To akurat są pokolenia dość zbliżone, natomiast Triki niewątpliwie w innej sferze muzycznej.

muzycznej, choć one też się momentami zazębiają, zwłaszcza ta twórczość solowa to Majorka z trip-hopem też myślę ma coś wspólnego. Aftermath to fragment płyty solowej Trickiego, związanego oczywiście przez lata z Massive Attack, a to Maxine Quay, czyli płyta, która ukazała się w latach 90. No i na niej razem z Trickiem Martina Topley Bird, piękny materiał wspólnie stworzyli. Zachęcam ponownie do tego, żeby po całość sięgnąć. Jeżeli ktoś ma ochotę się odezwać, można oczywiście maciej.jankowski@polskieradio.pl. Tym adresem mailowym się należy posługiwać celem skontaktowania się. Ja chętnie rozmawiam zawsze o muzyce i też chętnie zbieram polecenia od Państwa, od słuchaczy Elementów, słuchaczy Trójki, bo wiem, że muzyki jest nieodkrytej tak dużo, że bardzo chętnie poznam Państwa muzyczne fascynacje również. To kolejna nowość w Elementach dziś. Beth Orton wreszcie z płytą.

Single zapowiadające The Ground Above też w elementach się pojawiły już jakiś czas temu. To jest najnowsza propozycja od Beth Orton, która także z utworami z lat 90. już w elementach bywała. Naprawdę fascynująca postać, zwłaszcza, że nigdy nie stroniła od eksperymentów muzycznych. 26 czerwca to data premiery tego albumu The Ground Above. Raz jeszcze przypomnę tytuł tego wydawnictwa i z niego Cigarette Curls zagraliśmy przed momentem, ale ja zachęcam ponownie. Wiem, że jestem monotematyczny, ale też nie w tym celu sięgam po określone utwory, konkretne utwory, żeby później nie odesłać do całej płyty, bo płyta jest naprawdę świetna i mam nadzieję, że Państwu również się spodoba, bo jest to kawał dobrej muzy od Beth Orton, najnowszej propozycji The Ground Above. Tymczasem w stronę jazzu skręcamy, bo jazz też w elementach ma swoje miejsce, choć dziś ten jazz w trochę innym wydaniu. Natomiast, jak wiemy, z audycji Młody Polski Jazz, tak w każdym tygodniu w niedzielę po 21 z Anią Lalką zapraszamy, to tych twarzy jazzu, odsłon jazzu jest bardzo, bardzo wiele i spotyka się on z mnóstwem gatunków na całej szerokości. All Things to All Men, czyli The Cinematic Orchestra z gościem.

No trudno chociaż na chwilę nie dać się zahipnotyzować takim dźwiękom. All Things to All Men, The Cinematic Orchestra i wspomniany gość, czyli Ruth Smanuwa, człowiek, który głosem także hipnotyzował razem z Cinematic Orchestrą, z zespołem jazzowym, który jest kolejnym dowodem na to, że świetnie jazz spotyka się z hip-hopem, a ten dowód to już w 2002 roku się ukazał, bo to fragment płyty Every Day, na której poza Ruth Smanuwą także nieraz Scarlett, także Fontella Bass. Piękna ekipa muzyków, którzy stworzyli te 10 premierowych wówczas nagrań. My po jeszcze jedno sięgniemy, no bo nie mogę się powstrzymać. Flight to są takie piękne rzeczy na płycie Every Day i na pozostałych zresztą również. The Cinematic Orchestra po raz drugi.

opisywana jako najbardziej strzeżony sekret brytyjskiego undergroundu muzycznego, przynajmniej w niektórych mediach takie określenia padały, to Momoko Gill. Absolutny fenomen, jeżeli chodzi o nowoczesne podejście do trip-hopu, przynajmniej ja tak to interpretuję. Jej płyta Momoko z tego roku, rzecz absolutnie genialna, naprawdę, naprawdę warto całości posłuchać. To jest lutowa premiera, co prawda, no ale o Momoko już świat usłyszał rok wcześniej, kiedy ukazała się płyta Clay. Tutaj razem z nią Matthew Herbert i nagranie More and More między innymi. To na tej płycie się znalazło. Myślę, że jeszcze nie raz w elementach się pojawi zarówno Momoko, jak i sam Matthew.

No kapitalne są to rzeczy, mógłbym naprawdę zasłuchiwać się dniami i nocami w tych płytach obu, w których brała udział Momoko Gil. Czekam na więcej i naprawdę liczę na więcej. Tymczasem powoli zbliżamy się do końca za chwilę, także Proza w Trójce jeszcze przed 21, a po 22 kolejna muzyczna historia w Trójce, czyli Mateusz Tomaszuk i audycja Off Control do północy. Więcej Cold Wave'u na pewno tam można się spodziewać. Zachęcamy do tego, żeby zostać z nami. Tymczasem Maciej Załęcki i Maciej Jankowski odmeldowują się w towarzystwie Arta Blakey'ego i The New Jazz Messengers. To nagranie, które znane jest już od lat wprawdzie, ale teraz w nieco odświeżonej wersji się ukazało w streamingu. Good Time Records odpowiadają za tę historię. My Romance i do usłyszenia. Dobranoc.

0: znajdą Państwo w tej książce 50 historii prawdziwych kobiet, a każda z nich opowiada o innym aspekcie życia w średniowieczu, o tym, jak podróżowano, jak kobiety walczyły o alimenty w sądzie, jak pisały uczone traktaty, a czasami o tym, jak działały w przestępczości zorganizowanej i okradały swoich sąsiadów z chleba. Zapraszam, autorka.
1: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
2: Anna Brzezińska.
1: Cierpliwe Genowefy.
2: Bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
1: Czyta Katarzyna Dąbrowska, Łukasz Borowiecki, muzyka.
3: 22 stycznia 1227 roku. Ela Longespé, owdowiała hrabina Salisbury, została szeryfem Wiltshire, tak jak kiedyś jej mąż, William Longespé, a przed nim ojciec Elli, William Fitzpatrick, a jeszcze wcześniej jej dziadek, Patrick, hrabia Wiltshire. Fragment trzeci. Interes rodu przeważał nad przywiązaniem do ról płciowych. W szczególnych okolicznościach, zazwyczaj działając w imieniu męża czy syna, kobieta mogła zająć miejsce mężczyzny, choć naturalnie płeć jej tego nie ułatwiała. Damy szlachetnego rodu nie były w stanie osobiście pełnić wielu publicznych funkcji, głównie sądowych i militarnych, czego wymagano od właściciela ziemi. Co do zasady, nie zostawały ławnikami czy sędziami, świadkami czy poręczycielami w sądzie. Nie pasowano ich na rycerzy. Nie walczyły wręcz, ani nie prowadziły wasali do boju. Wchodząc w męskie role, czy to w sądzie, czy na polu bitwy,

bitwy musiały polegać na zastępcach. Niekiedy wprawiały się do męskich zadań u boku ojca czy męża, jak Ella, która za życia Williama ponoć osobiście nadzorowała skarbiec. Zdarzały się i takie, które same chwytały za miecz. Ludzkie doświadczenia zawsze są inne, bardziej złożone i dynamiczniejsze niż przepisy prawne czy normy społeczne. Lecz nawet jeśli kobiecie okazjonalnie powierzano robotę mężczyzny, to choćby nie wiadomo, jak dobrze ją wykonywała, nie stawała się równa mężczyźnie. Płeć miała znaczenie. Wkrótce po pokonaniu Francuzów, mąż Eli, William Longespe, przejął oba tytuły, konstabla i szeryfa Lincoln, choć dotychczas były w posiadaniu Nicoli. Jej zasługi błyskawicznie straciły na znaczeniu. Procesowali się przez następnych kilka lat. Po śmierci Jana bez ziemi i podczas małoletniości Henryka III, William Longespe znów rzetelnie wspierał koronę. Kiedy zmarł, tym razem bezsprzecznie, w 1226 roku, Ella zorganizowała mu wspaniały kondukt pogrzebowy ze świecami z ich zamku do katedry w Salisbury, do której fundatorów oboje się zaliczali. Tam William spoczął pod nagrobkiem na zlecenie żony, przedstawiony jako imponujący rycerz w pełnej zbroi. Uroczystości pogrzebowe były tak okazałe, że opisał je kronikarz Matthew Paris. Zaledwie 12 dni po śmierci męża, Ella złożyła królowi hołd ze swoich dziedzicznych ziem. Była wówczas uwikłana w spory majątkowe. Kilka dni później wydała mu również zamek Salisbury. Ale niespełna rok później, 22 stycznia 1227 roku, król przekazał jej ponownie zamek Salisbury oraz urząd szeryfa Wiltshire. Prawdę powiedziawszy, Ella kupiła sobie tę nominację za niebagatelną kwotę 500 marek. I zresztą nie ona jedna zapłaciła za podobny honor, bo królowie bywali podatni na brzęczące środki perswazji. Urząd pełniła do 1228 roku. W 3 lata później ponownie otrzymała i urząd, i zamek. Tym razem dożywotnio. Przy czym odbyło się to znacznie niższym kosztem, zaledwie 200 marek. Król postawił jednak warunek. Ella i jej spadkobiercy mieli się zobowiązać w stosownym dokumencie, że nie będą rościć sobie żadnych dziedzicznych praw do zamku i hrabstwa. Monarcha, dobrze znając swych przedsiębiorczych feudałów i wiedząc, że w sprzyjających okolicznościach z nagła odzyskują pamięć o rozmaitych, zadawnionych i niejednokrotnie fikcyjnych prawach i pretensjach, wykazał się roztropnością. W 2 lata później najstarszy syn Eli, po ojcu noszący imię William, osiągnął pełnoletność i próbował przejąć od matki urząd wraz z twierdzą. Król odmówił. Parę lat później niezrażony William wytoczył nawet proces koronie. Niewiele jednak uzyskał, bo z wszystkich dokumentów wynikało, że Ella dysponowała zamkiem i tytułem szeryfa jedynie dożywotnio. Łącznie Ella szeryfowała jakieś 7 lat. Oczywiście większość obowiązków wypełniała za pośrednictwem podwładnych, lecz wcześniej tak samo postępował jej mąż, notoryczny kolekcjoner tytułów i dóbr. Zrezygnowała z urzędu w latach 1236-1237, po czym wstąpiła do ufundowanego przez siebie opactwa Lacock. W 1239 roku została tam pierwszą opatką. Ponieważ uposażyła zgromadzenie na swoich dziedzicznych ziemiach, zachowała władzę, autorytet i nadal administrowała częścią swojej spuścizny. Właśnie tam, pisał Matthew Paris, miała sen, w którym ujrzała syna Williama, gdy szedł do nieba po tym, jak zginął

0: w bitwie z niewiernymi w 1250 roku. Sen okazał się niestety proroczy. Williamowi, co tu kryć, na krucjacie wiodło się równie marnie, jak w sporach sądowych z koroną. Nigdy nie wrócił do domu. W 1257 roku sędziwa Ella ustąpiła z funkcji opatki. Zmarła 4 lata później.
1: Katarzyna Dąbrowska czyta nową książkę w Trójce.
0: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. Fragmenty.
1: Łukasz Borowiecki. Muzyka.
0: Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Polecamy.
1: I zapraszamy.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć obywatelska Watchdog Polska.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 lipca jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier zrzekł się immunitetu. Chodzi o akt oskarżenia w sprawie Instytutu Polski Suwerennej. Prokuratura apeluje do świadków o informacje w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Program Odyseusz z nowymi funkcjami jest dostępny w aplikacji mObywatel. Premier Donald Tusk zrzekł się immunitetu w sprawie z Instytutem Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. Zarząd fundacji skierował do sądu prywatny akt oskarżenia przeciw szefowi rządu w sprawie o zniesławienie. W kwietniu Donald Tusk, powołując się na informacje z ABW, stwierdził, że szef Zonda Krypto wpłacił na konto fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry 450 tysięcy złotych, a część tych pieniędzy została wydana na prawników broniących Dariusza Mateckiego i księdza Michała Olszewskiego. Przed nami postępowanie dowodowe, w którym premier będzie musiał wykazać prawdziwość swojego stwierdzenia. Tak mówi członek zarządu Instytutu Polski Suwerennej Piotr Cieplucha.
3: My jesteśmy do tej konfrontacji gotowi. Uważamy, że to dobre imię naszej fundacji zostało naruszone, że były też przekazywane informacje nieprawdziwe, sugerowanie, jakoby giełda kryptowalut, Zonda Krypto finansowała Fundację Instytut Polski Suwerennej, co jest fake newsem, co jest całkowicie nieprawdziwą informacją.
2: Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński odpowiada, że premier Tusk, zrzekając się immunitetu, wykonał słuszny ruch.
4: Premier ma pewność, czerpiąc informacje bezpośrednio z instytucji państwowych o tym, że ten przepływ między Zonda Krypto a Instytutem Suwerennej Polski miał miejsce. Z tych pieniędzy korzysta Ziobro, ujawnił to w oświadczeniu majątkowym. Wszystko widać wyraziście. Premier się zrzekł immunitetu, bo tak należy, bo ta sprawa jest prosta, więc mam nadzieję, że jak najszybciej stanie na wokandzie.
2: Teraz Sejmowa Komisja Regulaminowa będzie sprawdzać, czy premier dopełnił wszelkich formalności, zrzekając się immunitetu. Prokuratura apeluje do świadków o informacje i zeznania, które mogłyby wyjaśnić sprawę nieprawidłowości w prosektorium warszawskiego Szpitala Południowego. Według doniesień Onetu koordynator prosektorium miał promować firmę pogrzebową Wspólniczki i dopuszczać się handlu ciałami zmarłych. Wszczęto postępowanie sprawdzające w sprawie nieprawidłowości. Prokurator Piotr Skiba apeluje o kontakt do tych, którzy mają informacje na temat działalności prosektorium szpitala.
5: Na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie pojawi się wstępny komunikat dotyczący tych czynności sprawdzający z prośbą o odezwę wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek informacje i chcą je przekazać organom ścigania.
2: W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są już śledztwa dotyczące m.in. organizacji pracy SOR-u, nieprawidłowości w dokumentacji czy rozliczeń doktora Dawida Kacprzyka. Portal internetowy Odyseusz, gdzie można zgłosić zagraniczną podróż, ma nową odsłonę. Wzbogacił się m.in. o funkcję, która pozwala na regularną i dwustronną komunikację między podróżnymi, MSZ-em i konsulem. Wybrane funkcje Odyseusza włączono już do aplikacji mObywatel. Nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz pyta wyjeżdżających na wakacje, którzy wyrabiali w NFZ-cie kartę EKUS, czy wiedzą o Odyseuszu.
6: EKUS wyrabiamy, tak?
7: A słyszeliście o Odyseuszu?
6: O Odyseuszu nie.
8: Nie słyszeliśmy.
7: Wie pani, co to jest Odyseusz?
9: Tak. Program zdrowotny.
7: Nie. To jest taki system, gdzie pani rejestruje, że pani wyjeżdża do jakiegoś kraju zagranicznego.
9: No tak.
7: Po EKUS pan stoi?
6: Tak.
7: A słyszał pan o Odyseuszu?

0: Odyseuszu?
1: Tak.
0: Co to jest?
1: Grecka mitologia.
2: Słyszałem dzisiaj, jadąc tutaj.
3: Odyseusz w sytuacji kryzysowej pozwala zgłosić, czy potrzebujemy pomocy. Dostaniemy też najważniejsze informacje od konsula MSZ-u. Dostępny jest na stronie odyseusz.gov.pl oraz w aplikacji mObywatel. Szopy pracze zadomowiły się w ogrodzie romantycznym w Arkadii, niedaleko Łowicza. Szop pracz to gatunek inwazyjny, a liczba tych zwierząt w Polsce rośnie. Choć szopy wyglądają sympatycznie, to dzikie zwierzęta, na które trzeba uważać. Odwiedzający park są zaskoczeni obecnością szopów.
4: Dla mnie najpierw bezpieczeństwo ludzi, a dopiero zwierzęta, aczkolwiek nic im tam złego nie robić, bo wiadomo, że nie o to chodzi.
5: To jest taki inwazyjny gatunek, nie? Może zagrażać innym. Wiewiórkom może zagrażają, nie wiem.
6: Dla mnie jest po prostu zaskoczenie, że tutaj są szopy pracze.
3: Mocowanie szopów odbywa się pod okiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
7: Klimat.
3: Jakość powietrza w Polsce jest bez zarzutów. Wyraźnie zmalało zagrożenie pożarowe w lasach. Udział odnawialnych źródeł energii w krajowej produkcji w energii wynosi około 20%. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: O sporcie, Adam Malecki.
9: Na Mistrzostwach Świata od kilku minut grają w kolejnym meczu 1/16 finału. W starciu drużyn z kontynentu europejskiego Hiszpania mierzy się z Austrią. Piąta minuta 0-0. W kolejnych meczach o 1:00 w nocy Portugalia zagra z Chorwacją, a o 5:00 nad ranem Szwajcaria z Algierią. W wielkoszlemowym tenisowym Wimbledonie do trzeciej rundy awansowała broniąca tytułu Iga Świątek. W 70 minut pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3. Z czego po dzisiejszym meczu zadowolona jest trzecia rakieta świata?
10: Mi się podobało w tym meczu, że w sumie jak popełniłam jakiś błąd, to od razu była korekta i czułam się na tyle solidnie, że w sumie mogłam po prostu grać swoją grę niezależnie od tego, co Karolina mogła zrobić z drugiej strony, więc czułam się pewnie i przez cały mecz byłam też dobrze skoncentrowana, więc na pewno pozytywny dzień.
9: Rywalką Polki w trzeciej rundzie będzie 32. rakieta świata, 21-letnia filipińska tenisistka Aleksandra Jala. Niestety w ślady Igi nie poszedł Kamil Majchrzak, stoczył z Amerykaninem Zacharem Swajdą 5-setową batalię, ale to rywal po 2 godzinach i 49 minutach triumfował. Majchrzak wskazuje popełnione błędy.
11: Najbardziej ubolewałem nad drugim setem, że po pierwszym straceniu serwisu odłamałem się i dawno w gorszy sposób nie oddałem ponownie mojego serwisu. No i jakby ten moment albo po prostu no, drugi set, jakbym go wygrał, czy też po prostu prowadził równą grę i potencjalnie wygrał, no myślę, że to zupełnie inaczej by rozłożyło układ sił. No, a tu mnie najbardziej boli, no bo co potem z konsekwencją tego?
9: Jutro w trzeciej rundzie zagra Hubert Hurkacz, zmierzy się z Amerykaninem Tomim Polem. Także jutro rozpocznie się w ramach Mistrzostw Europy rajd Rzymu. W trzeciej rundzie pod Koloseum wystąpią obrońcy tytułu Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Czego można się spodziewać? Mówi Miko.
12: Baza rajdu mieści się w samym sercu Rzymu i odcinki specjalne, z którymi będziemy się mierzyli, są całkowicie nowe, jeżeli chodzi o sobotni etap. Myślę, że na tym rajdzie będzie się dużo działo. Niedzielny etap przesuwa się bardziej w okolice Fuji, które znamy trochę bardziej z przeszłości. Rajd z pewnością będzie wymagający pod kątem temperatury. Ścigamy się z najlepszymi Włochami, ściga się cała stawka Mistrzostw Europy i wielu zawodników z Mistrzostw Świata.
9: Po 2 rundach liderami Mistrzostw Europy są ex aequo Hiszpan José Antonio Suárez i Fin Mikko Heikkilä. Marczyk jest 13.
3: Jutro pochmurno na północy i miejscami na południu przelotne opady deszczu, na wybrzeżu i Warmii także burze. 18 stopni nad morzem, na pozostałym obszarze od 20 do 24, najcieplej na Podkarpaciu do 26.
13: Autopromocja.
14: Nie jestem pana matką.
13: Zaczęły się właśnie wakacje, aż tu nagle, proszę państwa, będzie premiera.
15: Klub komediowy Michał Sufin. Moja żona odeszła z naszą terapeutką, czyli jak zakończyć wieloletni związek i nic przy tym nie poczuć.
13: Dodajmy, laureat 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
16: Mnie tu generalnie ciotka przysłała, no żebym ja się po tym rozstaniu uruchomił, bo to w końcu już 4 dni minęły.
17: Zapraszam ponownie na scenę teatralną Trójki. Michał Sufin, reżyser i autor.
13: Barbara Marcinik, polecam w sobotę po 19:00.
18: Autopromocja.
19: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
20: 8 minut po godzinie 21:00.
8: Klub Trójki.
20: Witam Państwa.

0: A bardzo serdecznie w wakacyjnym wydaniu Klubu Trójki. Przed mikrofonem Jacek Hawryluk. Program wydaje Kinga Kurysia. Realizuje zaś Maciej Załęcki. Przed tygodniem rozmawialiśmy o Patti Smith i jej nowej książce Chleb Aniołów. Dziś mamy kolejną bohaterkę z zupełnie innego świata, choć łączy je, jakby nie patrzeć, muzyka. Jane Birkin, piosenkarka, aktorka, ikona mody, aktywistka, Angielka, która, jak to często bywa, przez przypadek na swoją drugą ojczyznę wybrała Francję. Od 1968 roku do początku lat 80. wraz z Sergem Gainsbourgiem stworzyła barwny duet, który bardzo silnie zapisał się w historii piosenki francuskiej. Dzisiejszy temat wywołała książka wydawnictwa Marginesy Amerykanki Marisy Meltzer It Girl, historia Jane Birkin w tłumaczeniu Kai Guccio. To bodaj pierwsza tak poważna pozycja poświęcona tej artystce, przetłumaczona na język polski. W studiu Przemyśliwieckiej witam dr Paulinę Kwiatkowską. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Filmoznawczyni, kierowniczka zespołu kuratorskiego w Filmotece Narodowej Instytucie Wizualnym. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: A ja dziękuję za zaproszenie.
0: Czekamy cały czas na Kingę Strzelecką Pilch, która powinna się pojawić także w naszym studiu. Będziemy dzisiaj rozmawiać o Jane Birkin, o historii, ale także zastanowimy się nad muzyką, również nad filmem. Tych wątków jest bardzo wiele. To może zacznę tak, bo w jednej ze scen filmu dokumentalnego Jane Birkin rzuca lapidarnie do kamery po opróżnieniu swojej torebki takie pytanie. I co? Dowiedzieliście się czegoś? Po czym sama sobie jakby odpowiada. Nawet gdy pokazujesz wszystko, tak naprawdę niewiele zdradzasz. Paulino, czy Jane Birkin udało się na kartach książki Meltzer zdradzić coś, czego byśmy o niej nie wiedzieli? Czy książka jedynie podsumowuje i zbiera fakty z jej życia, jak taka klasyczna biografia?
1: A to jest oczywiście bardzo ciekawe pytanie tak naprawdę, bo ja mam takie poczucie po przeczytaniu tej książki, że z jednej strony rzeczywiście coś mi się poukładało i właśnie wydaje mi się, że to dokładnie chodzi o to, że to byłby taki gest wtórnego uporządkowania tego, co chaotycznie wysypało się z torebki. Tak? Czyli nie mam wrażenia, żebym dowiedziała się rzeczy, które w Jane Birkin by mnie jakoś zupełnie zaskoczyły. To może być też związane z tym, że autorka biografii nie próbowała napisać takiej biografii śledczej. Znamy ten typ biografii, które polegają na tym, że wyszukuje się bardzo wiele osób, które znały bohatera bądź bohaterkę tej biografii. Próbuje się rzeczywiście jakby wyśledzić takie wątki, które były często przez samą bohaterkę ukrywane. W przypadku tej książki mam wrażenie, że Meltzer nie próbuje takiej śledczej takiej techniki czy takiej strategii biograficznej, tylko rzeczywiście bardzo mocno skupia się też na tym, co sama Jane Birkin o sobie chciała powiedzieć i pokazać. Bardzo obficie korzysta z pamiętników Birkin, więc stąd moje takie wrażenie, że jakby pozostajemy na tym, co wysypało się z torebki, pozostajemy na tym poziomie tego, co jakoś było troszkę ukryte, ale nie bardzo głęboko i do czego możemy mieć pewien dostęp. Natomiast Meltzer rzeczywiście wkłada spory i taki twórczy wysiłek w to, żeby nam troszeczkę tę historię właśnie uporządkować tak chronologicznie, żeby rzeczywiście skupić się też na tym. To jest zresztą taki trochę paradoks tej książki, bo Meltzer z jednej strony nam rzeczywiście pozwala pokazać taką drogę też emancypacji samej Birkin od jej własnego wizerunku i też od mężczyzn, zwłaszcza oczywiście Gainsbourga, którzy ten wizerunek jakoś bardzo mocno też współtworzyli. Bardzo stara się Meltzer pokazać nam właśnie bardzo dużo Jane Birkin w Jane Birkin, tak? Jakby maksymalnie ją tak upodmiotowić i właśnie troszeczkę może też z niej zedrzeć takich różnych naleciałości, które były już związane bardziej z taką machiną medialną po prostu, która wokół niej oczywiście była bardzo, bardzo rozwinięta. I to się oczywiście jakoś w tej książce, mam wrażenie, fajnie udaje, ale jednocześnie, no właśnie współbohaterami tej książki bardzo mocno są ci mężczyźni Birkin, podobnie jak bardzo mocno jest ta torebka. To jest też, to jest świetnie wybrane w ogóle scena i świetnie wybrany też cytat, no bo Jane Birkin nigdy nie uciekła od torebki,
0: Chociaż w swoich wspomnieniach nie poświęciła jej nawet ani jednego zdania, żeby było jasne.
1: Tak. Pewnie
0: myślę, że do tej torebki, tak,

0: Wrócimy, natomiast muszę się przyznać, że ja trochę zaniepokoiłem się, gdy na samym początku przeczytałem informację, że autorka nie miała żadnego kontaktu z rodziną swojej bohaterki. No, Jane Birkin nie spotkała, bo rozumiem, że zaczęła pracować już po śmierci. Nie kontaktowała się z córkami, to znaczy pewnie się kontaktowała, ale nie było żadnego odzewu.
1: Tak.
0: Ani siostra Birkin, ani brat, którzy są obecni na kartach tej książki, nie odpowiedzieli na jej pytania, maile, nie spotkali się. Także najbliższa przyjaciółka, Gabriel Crawford, nie zgodzili się. Jak sądzisz, z czego to mogło wynikać? Z tego, że oto pojawia się osoba może spoza ich świadka, jakaś pasjonatka języka francuskiego. Ona o tym mówi, że przybywa trochę z innego świata. Francuskiego uczyła się 7 lat w Stanach, przyjechała do Paryża, gdy miała 21 lat, czyli mniej więcej tyle co Birkin. No ale dopiero wtedy zrozumiała, jaki to jest świat. Później wróciła, pisała książkę przez 4-5 miesięcy już po śmierci Birkin. Ale przyjechała trochę, no powiedziałbym, z innego świata i znikąd. No bo naprawdę są osoby, z którymi mogłaby porozmawiać, bardzo bliskie, najbliższa rodzina i mogłaby otrzymać, myślę, że ogromne wsparcie i mnóstwo informacji, no nie takich gazetowych, które cytuję.
1: Tak, wiesz, no, oczywiście bardzo trudno jest odpowiedzieć na takie pytanie bez jakby no, pewnego elementu właśnie gdybania, prawda? Bo być może odpowiedź jest jakoś taka absolutnie banalnie prosta. Na przykład jest to decyzja samej Birkin, która wiesz, w testamencie, czy jakby przekazując w jakiś inny sposób swoją wolę, wyraźnie jakoś akcentowała, że to chronienie prywatności zakłada między innymi to, że jakby jej najbliżsi nie podsumowują jej życia tak postmortem, prawda, że w tym momencie, w którym ona się nie może do tego odnieść, więc oczywiście jest mi to trudno bardzo, ponieważ nie mam tutaj jakiegoś takiego, wiesz, dostępu do jakichś innych innych pewniejszych faktów, powiedzmy. Natomiast gdybym miała tak gdybać, to wydaje mi się, że rzeczywiście troszkę tak jest, to znaczy, że nawet tak nieco stereotypowo patrząc, to znaczy, że jest to takie powtórzenie, to, a właściwie może brak powtórzenia tak naprawdę, to co udało się samej Jane Birkin, czyli przekonanie Francuzów do tego, że nie francuska może być jednak bardzo francuska, że być może jednak Marysie Meltzer już się udać nie mogło, prawda? To znaczy, że zwyciężyło to poczucie jednak pewnego dystansu, takiego zwrócenia uwagi na to, że ona jest naprawdę bardzo z zewnątrz, że bo to jest, ona jest Amerykanką, prawda? I że to może troszeczkę też zamykało drzwi, tak? To znaczy, że ona nie była jakby tak mocno zakorzeniona w tej kulturze francuskiej, żeby być może osoby najbliższe Birkin, które no już jednak zasadniczo są właśnie z tą kulturą francuską bardzo głęboko związane, żeby mogły mieć to poczucie zaufania, tak? Ale tu mówię, bardzo trudno jest gdybać, bo może jest też jakby problem polegający na przykład na tym, że ta autorka nie miała wcześniej jakby takiego udokumentowanego, bardzo głębokiego doświadczenia, prawda? Że jakby no nie jest jakąś już znaną i bardzo cenioną biografistką na przykład. Tak, to też może mieć oczywiście
0: może
1: znaczenie, bo trudno.
0: Powstaje też jakaś inna książka, może powstaje inna pozycja, bo zwróćmy uwagę, no ja bardziej znam biografię, myślę, że w miarę zupełnie nieźle Serge'a Gainsbourga i tutaj żadne nowe fakty jakby się nie pojawiają już w przypadku tej książki. Natomiast i wiele tych cytatów, tyle opowieści, to one były znane. Myślę, że tym osobom, które interesowały się muzyką czy filmem. Natomiast no, książka pojawia się na początku na rynku amerykańskim, zdaje się, w związku z tym być może to był jakiś walor też nowości, zebranie tego wszystkiego razem.
1: Tak, tak, bo tak jak powiedziałam już wcześniej, że to, co na pewno jest taką mocną stroną tej książki, to jest rzeczywiście takie uporządkowanie pewnej narracji. Znaczy, ono nie jest bardzo zaskakujące, ponieważ jak zresztą wiele biografii, no, opiera się po prostu na chronologii, czyli zaczyna od próby rekonstrukcji dzieciństwa, tak, rodziny, z której Birkin pochodzi, co jest oczywiście zawsze interesujące. Próbuje śledzić też początki jej kariery, zastanawia się nad tym, dlaczego ta kariera rozwijała się jakby w tych co najmniej dwóch bardzo ważnych stronach, czyli w stronę muzyki i w stronę filmu, ale przecież nie tylko, bo gdzieś jednak były też deski teatralne, gdzieś były też próby pisarskie, bo przecież samo pisanie tekstów piosenek jest po prostu praktyką poetycką, tak? Więc próbuje też autorka gdzieś nam właśnie śledzić te początki. Dochodzi oczywiście do okoliczności śmierci Birkin, do tego, co działo się po jej śmierci, do pogrzebu, więc rzeczywiście prowadza nas gdzieś przez tę jej historię. Natomiast ty już też o tym trochę wspomniałeś. Ja miałam takie momentami wrażenie, ty już powiedziałeś o tym, że to jest taka książka, w której jest bardzo dużo odniesień do już istniejących materiałów, do wywiadów z Birkin, do

0: tego, co możemy przeczytać w prasie czy w internecie. I dokładnie to byłoby też takie moje zastrzeżenie, to znaczy te źródła. Autorka pod koniec w takim postscriptum właściwie, autorka biografii, mówi o tym, że research do tej książki był dla niej takim najprzyjemniejszym etapem pracy nad nią, że był bardzo czasochłonny i bardzo rozbudowany. Gdybym chciała być to jeszcze mocno krytyczna, powiedziałabym, że no nie do końca widać to w tej książce, bo ja miałam często ją czytając takie wrażenie, że to jest taka książka, którą można byłoby napisać nie jadąc do Francji, którą można byłoby napisać, robiąc rzeczywiście pogłębiony research, ale internetowy.
1: No wiesz, no dla niej jest jednak ważne to, że była w miejscach, w których przebywała Jane Birkin, chodziła do tych samych restauracji, do tych samych klubów, rozmawiała też z osobami, które spotkała. Ale to jest tak, no i po tym, kiedy opowiada o tym, że ten research to była ta najprzyjemniejsza część pracy, pojawia się ten akapit, że nie rozmawiała z nikim z rodziny i nagle zapala mi się tam gdzieś na zakończenie czerwona lampka, ale...
0: Wiesz, jeżeli można jeszcze, tylko bym powiedziała, że samo to, że z rodziną, bo to się zdarza, tak? Znaczy bardzo z różnych powodów rodziny bardzo często odmawiają.
1: Rodzina w przypadku Birkin nie jest anonimowa, to są jednak bardzo ważne
0: postaci. Nie, ale bardzo często odmawia wypowiedzi. Natomiast już to, że nie ma rozmów z przyjaciółkami, przyjaciółmi, czy z ludźmi, którzy z nią bardzo blisko współpracowali, a przecież to też nie jest żaden problem, jakby dotrzeć też chociażby, nie wiem, do członków ekip, prawda, na planie filmowym, do aktorek i aktorów, z którymi ona grała, zwłaszcza
1: koncertowała
0: późniejszych.
1: Niemal do końca, koncertowała, bo jednak muzyka była dla niej bardzo ważna.
0: Więc to już było dla mnie bardziej niepokojące, szczerze mówiąc, niż to, że na przykład córki odmówiły, prawda? Myślę, że akurat coś takiego, jak to, że najbliższa rodzina w takich sytuacjach mówi nie, jest dość powszechną praktyką.
1: Dobrze, a jakie jest twoje pierwsze skojarzenie z Birkin? Ja mówię Birkin, a ty odpowiadasz co?
0: Jednak, że temu ono.
1: Naprawdę?
0: No nie zaskoczyć. No nie zaskoczyć się. Zaraz druga w kolejności byłaby jej przyjaźń z Wardą, a właściwie konkretnie mam na myśli zwłaszcza jeden film, czyli... Po polsku to jest troszkę trudny zawsze tytuł do przedstawienia, także on jakoś dobrze wybrzmiał. Anies W. o Jane
1: Birkin. O Jane Birkin, tak, tak. To jest ten film, Anies
0: Varda,
1: film dokumentalny,
0: który
1: o niej opowiada.
0: Trochę ale jeżeli prosiłeś o takie, wiesz, jedno proste skojarzenie, tak, tak, to nie mogę się uwolnić.
1: No dobrze, bo chciałem cię trochę sprowokować do odpowiedzi na to pytanie, czy też poprosić o to, kim dzisiaj jest dla ciebie Jane Birkin, bo mówimy tak, no powiedziałem w tym wstępie, aktorka filmowa, teatralna, piosenkarka, modelka, ikona stylu lat 60. i 70., ostatnio także aktywistka, ale no, przyznaję, dla mnie to, no wiesz, to jest tak, że filmów z nią mogłoby nie być, natomiast gdyby nie powstał album Histoire de Melody Nelson, który tutaj przydźwigałem w wersji, wiesz, winylowo kompaktowej, czyli jedna z najsłynniejszych płyt Gainsbourga, stworzona także dla niej z początku lat 70., no to nie wyobrażam sobie, bo to jest dla mnie najważniejsza płyta.
0: Mam na to, że tak powiem,
1: francuska.
0: Papiery, będę bronić kina i powiem, że jednak bez przynajmniej kilku filmów również Jane Birkin by nie było, albo bez Jane Birkin nie byłoby co najmniej kilku naprawdę bardzo ciekawych filmów.
1: Tematy do rozmowy, ale sama książka rozpoczyna się od zdania, które powiem szczerze, że nawet mi się podoba. Zanim została francuską, była angielką. To jest takie krótkie, ale jednak bardzo esencjonalne. Nie będziemy państwu opowiadać o tych pierwszych 20 latach jej życia w Anglii, ale może na chwilę pójdźmy drogą alternatywną. Co by było, gdyby nie wygrała castingu do sloganu i nie spotkała Gainsbourga, to co by się wydarzyło? Jakby się jej losy mogły potoczyć? Ma 20 lat, jest rozwódką z dzieckiem, załamana, bo kompozytor John Barry okazał się po prostu niefajnym facetem. To nie jest tak, że ona brylowała w świecie aktorskim wówczas. No, pojawiała się w małych rolach.
0: Tak. I w ogóle też z karty biografii wyłania się jako właśnie taka 18-20-latka, jako jednak dziewczyna jeszcze dość mocno wycofana, może nawet jakoś nieśmiała, chociaż jej epizodyczna, ale bardzo ważna rola w Powiększeniu Antonioniego mogłaby sprawiać zupełnie inne wrażenie, bo ona jest tam właśnie bardzo taka ekspansywna.
1: Blondynka,
0: tak zwana blondynka. W odróżnieniu od brunetki, to jest ta pamiętna dla tych z państwa, którzy pamiętają Powiększenie Antonioniego, to jest ta właśnie kultowa scena, która kończy się częściowo erotyczną szamotaniną w kolorowych rajtuzach oraz papierach służących za tło w studio fotograficznym głównego bohatera. Tutaj jak zupełnie anegdotycznie, to jest rzecz, którą pamiętam kiedyś, jak na to trafiłam. Pewnie dla części osób jest to doskonale znane, ale pamiętam, że za pierwszym razem, jak o tym się dowiedziałam, to zrobiło to na mnie duże wrażenie. Brunetka, która partneruje tam Jane Birkin, czyli Gillian Hills, była wnuczką Bolesława

0: Leśmiana. To oczywiście nie ma żadnego znaczenia w kontekście historycznym.
1: Szukamy wątków
0: niemniej
1: polskich.
0: Jest samo w sobie jakoś interesujące, ale też może właśnie o tyle interesujące, że pokazuje trochę ten tygiel Wielkiej Brytanii, Londynu, tego okresu, tak, tego swingującego okresu. Ale no, gdybyśmy sobie właśnie mieli tak gdybać.
1: Dobrze, tak, czyli nie dostaje tej roli, wraca, telefon nie dzwoni i zostaje z przekonaniem, że Ginsburg to jest fatalny facet, w ogóle antypatyczny. No tak, przecież takie miała pierwsze wrażenie po tym spotkaniu.
0: I co być dalej? Może wraca do Anglii, prawda? I tam zostaje. I teraz tak, i to jest w ogóle jakby ciekawy wątek, bo to jest coś, o czym ja trochę, powiem ci szczerze, wcześniej nie myślałam. To znaczy bardzo jakby miałam ten wizerunek Jane Birkin, jakby zrośnięty jednak z tą szeroko rozumianą kontrkulturą lat 60-tych, 70-tych. Znaczy dopiero teraz nawet ten tytuł It Girl, ten podtytuł właściwie tej, czy nadtytuł, zresztą tego jakiej kolejności przeczytamy, tej biografii, on jakoś bardzo mocno zwrócił moją uwagę na to, że Birkin nie byłabym powiedziała z urodzenia buntowniczką, to znaczy nie była...
1: W ogóle nie była buntowniczką.
0: Właściwie może nawet w ogóle nie była buntowniczką, że trochę to jest jeden z pewnych kostiumów, które ona do siebie dopasowywała i jakby go kroiła pod siebie ewoluującą też bardzo, bardzo mocno i często bardzo fascynująco, ale być może jej biografia, jeżeli sobie dalej gdybamy, może byłaby taka bardzo... Nie chcę właśnie, bo to jest bardzo oceniające, jak mówiła, że banalna czy zwykła. Neutralna, w tym sensie, że ona pochodziła z bardzo dobrego domu. Raczej ani jej rodzice nie byli jakoś szczególnie zbulwersowani faktem, że w tak młodym wieku ma dziecko, że tak szybko też staje się ze swoim mężem, więc że jest jakby samotną, młodą matką. Ona nie musiała się tutaj obawiać odrzucenia, nie musiała się obawiać braku środków do życia, jakiejś konieczności takiej walki, chwytania się czegokolwiek.
1: Prawda. Chociaż rodzice chyba nie byli zachwyceni.
0: No zachwyceni pewnie tak, tak. Nie, ale, no, ale jednak jej matka, która sama była aktorką, bardzo mocno ją też w to aktorstwo jakoś pchała. A jednocześnie właśnie gdzieś było całe to zaplecze i finansowe, i takie prestiżowe, tak? Znaczy po prostu ta rodzina była całkiem dobrze gdzieś sytuowana. Więc tak sobie myślę, że może jednak gdzieś taka by biografia mogłaby skręcić w taką stronę dziewczyny po prostu z dobrego brytyjskiego domu, która może kolejnego męża wybrałaby już o bardziej stabilnej profesji. To jest jeden z jakichś gdzieś tam możliwych scenariuszy. Ale może też zupełnie nie, bo jednak no bo to w tym pytaniu twoim no też zawiera się taka sugestia, że jednak ten związek z Serzem Ginsburgiem był taki absolutnie kształtujący, prawda? Znaczy, że gdyby nie ta relacja, gdyby ta relacja się nie rozwinęła, to potencjalnie Birkin nie miałaby dla siebie w ogóle jakiegoś miejsca, czegoś celu we Francji. A może niekoniecznie, tak? Znaczy ona już wcześniej gdzieś, ona zagrała też w basenie, tak? Z Alanem Delonem i Romy Schneider. Niewielka. Tak, też po przyjeździe do Francji, ale wydaje mi się, że slogan był chyba później.
1: Najlepiej był slogan, zdaje się, i później był basen.
0: To nie ma, bo jakoś podobny chyba bardzo mam, ale to nie będę rzeczywiście...
1: Dokładnie ten sam rok.
0: Tak, okej, okay, no właśnie, więc... to jeżeli w ten sposób, ale wiesz,
1: no,
0: to...
1: Ale, tak, jest 68 rok, czyli już nie będziemy gdybać, wyjeżdża do Francji na zdjęcia próbne do filmu Slogan. Ostatecznie dostaje tę rolę, poznaje Ginsburga, jak powiedziałem, antypatycznego, bo te pierwsze wrażenia nie były przecież najlepsze. Zdjęcia się opóźniają, bo przez Francję przechodzi przecież rewolucja 68 roku, zatem to wszystko jest opóźnione. No i Ginsburg mówi, ona była dziewczyną światła, ja człowiekiem cienia. Ale ostatecznie dość szybko się do siebie zbliżyli. To czym ten antypatyczny, odrażający, czasami mizogeniczny Ginsburg, 20 lat starszy, zafascynował Jane?
0: Strasznie mi trudno odpowiadać na to pytanie, bo to jest, wiesz, ten aspekt też tych czasów, tych relacji, bo to od razu jakby też ujawnię, że dla mnie w czytaniu tej biografii akurat związek Birkin z Ginsburgiem i takie stopniowo ujawniane, również przemocowe aspekty tej relacji, one no, jakby bardzo mi się wybijały. Tak? To nie jest tak, że ja o tym nie wiedziałam. Tak? Tak samo jak to nie jest tak, że nie wiedziałam, nie wiem, o skali alkoholizmu na przykład Ginsburga. Raczej mi się to zaczęło składać, ponieważ ten sam wątek i alkoholu, i przemocy pojawiał się w związku z Johnem Barrym. I gdzieś...

0: wraca mi trochę taki refren, bo on się nie pojawia tylko w przypadku Jane Birkin, tylko tak naprawdę bardzo wielu kobiet znanych, kobiet publicznych, kobiet, które jakby w latach 60-tych, 70-tych były właśnie tym It Girl, czy były po prostu bardzo znanymi, nie wiem, aktorkami na przykład, prawda, czy piosenkarkami. Ta próba nazwania tego, co przyciąga mnie do człowieka, który jednocześnie mnie rani. Wydaje mi się, że my teraz już jakby posługujemy w takich sytuacjach zupełnie gdzieś innym językiem i dużo trudniej jest właśnie bronić gdzieś tej pozycji. Tak? Ewidentnie jest tak, że Birkin należała do tych kobiet, podobnie zresztą jak momentami Anie z Warda. To jest bardzo gdzieś taki właśnie zbliżający je rys, które zrobią naprawdę bardzo dużo, żeby nie nazwać tej przemocy przemocą, a tym bardziej, żeby nie nazwać siebie ofiarą tej przemocy. I to jest taki, dla mnie taki akurat bardzo czuły punkt tej biografii, więc jest mi jednocześnie trudno odpowiedzieć na pytanie, co jakby przyciągało, tak? Znaczy z całą pewnością to był niesamowicie jakby charyzmatyczny człowiek. Ona sama w swoich pamiętnikach zwraca uwagę na to, że przyciągał ją przede wszystkim twarzą. Ona zwraca uwagę na tę plastyczność jego twarzy, na te oczy, tak, wiecznie smutne, wiecznie podkrążone, ale jednocześnie takie właśnie głębokie. Na jego ogromne, odstające uszy na przykład, które wydawały jej się niesamowicie jakby seksowne, charakterystyczne i właśnie jakby jakoś grające też z tym jego temperamentem. Więc oczywiście bardzo trudno też z takiego dystansu jest powiedzieć, co jeszcze ją mogłoby przyciągać, co czynił go tak atrakcyjnym. Z całą pewnością jego jakoś charyzma, talent. Może nawet sam właśnie sposób posługiwania się językiem francuskim. Wiemy, że dla Birkin to wchodzenie w język francuski.
1: To było trudne, bo ona nie do końca wszystko rozumiała także podczas rozmów publicznych, o czym także tutaj przypomina. Ta relacja Gainsbourg-Birkin była wyjątkowo skomplikowana. Zapytałem cię o to, ponieważ no, pomimo kłótni, awantur publicznych, tego skoku do sekwany, który jest też takim elementem już przerabianym na wiele sposobów, ona jednak starała się, o czym pisze tutaj dokładnie Meltzer, budować taką własną, optymistyczną, pogodną narrację o partnerze. Już niezależnie od tego, co się wydarzyło. Przecież ten proces jej odchodzenia od niego trwał kilka lat. To nie była chwila. Ale później, nie wiem, czy miałaś też wrażenie takie i z tych opisów, i z jej wypowiedzi, oni się zbliżyli przed śmiercią Gainsbourga też, kiedy on pisał dla niej cały czas piosenki, że gdzieś tam przemyka ta myśl, że być może ona w którymś momencie, może to nie najlepsze słowa, ale żałowała, że być może
0: żałowała rozstania,
1: że jednak mimo wszystko zwróci uwagę, że on cały czas się pojawiał w jej życiu. Tak. Zawsze dzwonili do siebie, jak chciała obciąć grzywkę, to jechała do niego, żeby wziąć jego nożyczki do paznokci, prawda? Przecież mogła pójść i kupić sobie gdziekolwiek. I zawsze ten Gainsbourg gdzieś się pojawiał. No i trzeci partner w którymś momencie też powiedział, że chyba by nie był w stanie przeżyć tej traumy żałoby po Gainsbourgu. W związku z tym rozstali się już definitywnie.
0: Także
1: odchodzili, rozstawali się, a jednak byli cały czas gdzieś tam pewnie razem.
0: Tak. Myślę, że tu na pewno ogromny wpływ i to najlepiej widać w tym, co jest efektem tej ich współpracy. Miała właśnie muzyka, właśnie może nawet bardziej teksty, bym powiedziała. To znaczy, że rzeczywiście dlatego zaczęłam mówić o tym języku właśnie. Że wydaje mi się, że tak jak dla Gainsbourga mogło być fascynujące to, co Birkin robi z językiem, w jaki sposób go jakby reinterpretuje, tak? Czyli że słuchanie na przykład własnych tekstów, które Gainsbourg pisał no właśnie w takim bardzo swoim i takim oswojonym francuskim, w tym wykonaniu, które zawsze nosi w sobie ten element jakiegoś dystansu, tak? Takiej pewnej obcości, a dla niej z kolei jakby to przejmowanie tego języka francuskiego właśnie od niego. Więc ja bym tutaj rzeczywiście jakby widziała, że i źródłem takiej tej relacji, ale i tak tym, co czyniło ją tak trwało. I tak rzeczywiście no ewidentnie wyjątkowo ważną w biografii ich obojga, może być właśnie ta praca z językiem, interpretowanie sceniczne tych tekstów, prawda? Bo zobaczmy, że to jest też ciekawe, że przecież Birkin nie miała, ja nie jestem absolutnie tutaj jakby ekspertką, więc też jakby bardzo tak naprawdę zwracam trochę to pytanie do ciebie, ale ona nie miała perfekcyjnego głosu, tak? Ona nie miała głosu jakiegoś wieloskalowego, nie miała głosu...
1: No wiesz, mówiąc w takich kategoriach, to w ogóle nie była piosenkarką,
0: no
1: tak naprawdę.
0: To
1: na tym to polega. A jednak stworzyli taki model relacji gadanej, szepczącej,

0: który później był przejmowany, który był przejmowany przez innych artystów. Został się taki kanon, dlatego ja wspomniałem płytę Histoire de Melody Nelson, czy pierwszą płytę, że ten Moi Amis, no, gdzie oni gdzieś tam dialogują ze sobą, oplatani muzyką, i to później, jak się okazuje, dzisiaj odnaleźć można nie tylko w produkcjach francuskich, ale także i absolutnie na całym świecie. Także pomimo tego, że nie była wokalistką, to on jednak potrafił wykorzystać jej potencjał. Dlatego mówię tutaj o płytach Gainsbourga, ale wydaje mi się, że po prostu bez niej no, też nie byłoby tego, co on stworzył. Także chcę absolutnie ją tutaj uhonorować. Natomiast to, o czym mówimy, że w którymś momencie jednak zdecydowała się odejść, ale do końca pozostała wierna jego tekstom, jego muzyce i do końca życia wykonywała te piosenki. I teraz mam dla państwa niespodziankę. Serge'a Gainsbourga i Jane Birkin połączył film, ale połączyła ich oczywiście także muzyka, o której rozmawiamy. Może nawet bardziej. I teraz tak, 4 lutego 2008 roku piosenkarka wystąpiła po raz pierwszy w Polsce. Koncert odbył się dopiero w 2008 roku. Zobacz, zwróć uwagę, że przez tyle lat nie występowała. Koncert odbył się w Warszawskim Teatrze Muzycznym Roma. I przed tym koncertem z Birkin rozmawiała nasza redakcyjna koleżanka Katarzyna Borowiecka.
1: Je t'aime moi non plus. Dzięki tej piosence stała się pani znana praktycznie na całym świecie. Czy wraca pani do niej na koncertach? Oczywiście, że nie. Śpiewałam ją tylko dwa razy w życiu. Oczywiście z Serge'em. Nagrywaliśmy ją w studiu Marble Arch w 1968 roku na płytę Je t'aime moi non plus. Nigdy więcej jej nie wykonywałam, nawet z Serge'em, bo w tym czasie nie dawaliśmy koncertów, ani on, ani ja. Teraz, kiedy Serge nie żyje, w ogóle nie ma o tym mowy. To nie do uwierzenia, że ludzie pamiętają tę piosenkę po 40 latach. Tak samo jest w Polsce i tak samo jest w Buenos Aires. Ludzie pytali, kiedy tam pojechałam, to pani? Poznali nawet moją twarz, która przecież zmieniła się od tamtej pory, kiedy miałam 19 lat i poznałam Serge'a. Pytali, czy to pani? Ja mówię, tak, tak, to ja. I wtedy oni znajdowali w swoich sklepach oryginalne wydanie płyty. Podpisywałam je, żartując, że teraz mogą je drożej sprzedać. I wszyscy właściciele antykwariatów wyszli na ulicę ze swoimi egzemplarzami, że te moi non plus, i mówili, to ona, to ona. Muszę powiedzieć, że to bardzo mnie rozbawiło. Wydawało mi się takie niewiarygodne. Wiem, że wiele osób pamięta tę piosenkę i są ciekawi, co robię teraz. Wiele jej zawdzięczam. Na całym świecie, w Dżakarcie, w Hongkongu. Trochę inaczej jest w Japonii, bo tam śledzono karierę moją i Serge'a bardziej niż gdzie indziej. Ale reszta świata, w tym Anglia, pamięta mnie właśnie dzięki Je t'aime moi non plus. Wciąż wraca pani do muzyki Serge'a Gainsbourga. Nie chce pani, żeby go zapomniano. Jak doszło do nagrania płyty z angielskimi wersjami jego piosenek Monsieur Gainsbourg Revisited? Kiedy chłopcy wpadli na pomysł nagrania Serge'a po angielsku, uznałam, że to fantastyczna myśl. Cieszyłam się, że będzie można go grać w angielskim radiu. Każde Boże Narodzenie spędzaliśmy z Serge'em w Anglii, w domu moich rodziców. Uwielbiał angielskie tradycje świąteczne, angielskiego Mikołaja, kolędników, którzy przychodzą śpiewać pod nasze drzwi, a jednocześnie w ogóle nie był w Anglii rozpoznawany. To był dla niego szok kulturowy, do tego stopnia, że po tygodniu chciał wracać do Francji. Tam wszyscy go znali, pozdrawiali na ulicy, mówili cześć Serge. Rozpoznawali go nawet po plecach. Więc dla niego to było dziwne, że Anglicy nie rozumieją jego muzyki. Wiedział, że słowa są za trudne. Język, którego używał, był bardzo wyrafinowany, to rozumiał. Ale nie mógł pojąć, dlaczego nie powstają covery. Więc kiedy powstał pomysł tego albumu, byłam całkowicie za. Powiedziałam, że koniecznie trzeba zaśpiewać piosenki Serge'a po angielsku, po to, żeby przybliżyć go Anglikom i żeby spełnić jego marzenie. We Francji on jest wciąż bardzo znany. Jego grup odwiedza bardzo dużo ludzi. Jego dom jest najczęściej zwiedzanym domem wszystkich sławnych osób we Francji. Jest tak samo sławny jak najwięksi francuscy poeci od czasów Apollinaire czy Baudelaire. Uczą o nim w szkołach. W La Villette przygotowujemy ogromną wystawę poświęconą

Sono Serge'owi. Jego dom został zamieniony w muzeum, więc to jest dość niezrozumiałe, że Anglia, mój kraj, nie zna go wcale. To mnie denerwowało, bo dla Francuzów jest wciąż bardzo ważny. Za punkt honoru przyjęłam popularyzowanie jego twórczości, tak żeby jego piosenki

0: 2008, przed pierwszym koncertem Birkin w Polsce. Opowiadała o Gainsbourgu, właściwie mogłaby cały czas o nim opowiadać. Ja tylko dodam, że później Jane Birkin wystąpiła w Warszawie w marcu 2010 roku na koncercie zatytułowanym Chopin inspiruje Gainsbourga w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. To był taki specjalny wieczór w ramach festiwalu Francophonique, na którym artyści polscy i francuscy wykonywali muzykę Chopina i Gainsbourga, który inspirował się Chopinem. Wiemy, to był dla niego jeden z najważniejszych kompozytorów. No i jeszcze raz wystąpiła w Polsce 17 kwietnia 2017 roku z Polską Orkiestrą Radiową, obecnie Orkiestrą Polskiego Radia, pod dyrekcją Michała Klauzy, Filharmonii Narodowej, promując płytę Gainsbourg Symphonique, którą artystka nagrała z naszą radiową orkiestrą. Także mamy kolejny wątek Polski. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś w Klubie Trójki rozmawiamy o Jane Birkin i biografii artystki, która właśnie się ukazała. Jane Birkin, It Girl. Razem ze mną w studiu Paulina Kwiatkowska. Mamy dla Państwa egzemplarze tej książki. Proszę dzwonić. 2 2 i 7 3. Zapraszamy także do rozmowy, jeśli chcieliby Państwo zadać pytanie Paulinie albo po prostu podzielić się swoimi wspomnieniami związanymi z Jane Birkin, to proszę śmiało wykręcać nasz numer. 2 2 i 7 3. Mówiliśmy o tej relacji, mówiliśmy o tym trochę, jaką była piosenkarką. No, ona sama pisała, że ludzie uważają, że nigdy nie będzie śpiewała, bo mój kompozytor nie żyje. To ciągle powracała do tego Gainsbourga, ale zwróć uwagę, że w dzienniku swoim z 98 roku zastanawiała się także, czy ma prawo śpiewać coś, czego nie napisał Gainsbourg. Tak była związana z tym słowem, o którym przed chwilą mówiła i o którym ty mówiłaś, że zastanawiała się, czy może wykonywać utwory innych. Oczywiście śpiewała później, nagrywała, inni dla niej pisali, ale to było bardzo ważne.
1: Tak. Charlotte... Oczywiście trochę tak jakby właśnie, tak jakby on dał jej ten głos francuski. Prawda?
0: Tak, jakby gdzieś tam teraz, uruchomił to, że zaczynała śpiewać.
1: W tej jej wypowiedzi bardzo ciekawa była ta taka desperacja, żeby go właśnie przełożyć na angielski, ale też żeby go właśnie w jakiś sposób przybliżyć w ogóle Anglikom, prawda? Czyli tak
0: ja
1: jakby
0: wiem,
1: to, co on
0: udało,
1: dla niej zrobił.
0: Ktoś kiedyś bardzo pięknie powiedział, że Gainsbourg jest nieprzekładalny. I ja się tego trzymam absolutnie, bo rozumiem, że on w Anglii chyba nigdy nie zaistniał. Tak naprawdę ta płyta, o której wspominała, jest interesująca, ale to gubi gdzieś to wszystko, o czym opowiada Gainsbourg.
1: Francuskość w stanie czystym, można
0: tak, i to jest bardzo trudne akurat w tym przypadku, ale ona bardzo chciała, żeby zaistniał w Wielkiej Brytanii. No a Charlotte Gainsbourg mówiła, że matka kontynuowała dzieło mojego ojca po jego śmierci i oddała mu hołd przez 30 kolejnych lat. Czyli zdawała sobie z tego sprawę, że jednak ten związek był niezwykle istotny.
1: I o wiele trwalszy niż wskazywał.
0: Paulino, muzyka, moglibyśmy rozmawiać godzinami. To tak, Jane Birkin, aktorka, o czym zaczęliśmy mówić na samym początku. Gdybyś miała wskazać 1-2 filmy z Birkin, te najbardziej udane, to na które byś wskazała?
1: To bym wskazała zdecydowanie na Piękną Złośnicę Rivetta. Zresztą Birkin grała dwukrotnie u Rivetta, też parę lat wcześniej, bo Piękna Złośnica to jest początek lat 90., a jeszcze w połowie lat 80. grała w Miłości na Ziemi, ale zwłaszcza oczywiście w Pięknej Złośnicy. To jest, mówię, że taka już całkiem nieoczywista rola. I w ogóle bym też zwróciła od razu uwagę na to, że to, co najciekawszego w takiej aktorskiej twórczości Birkin, to jednak dzieje się już pod koniec XX wieku, kiedy ona jest już dojrzałą kobietą, dojrzałą aktorką i wychodzi trochę właśnie z takiego emploi, na które składało się granie troszkę właśnie podlotków, dziewczyn, później oczywiście już jakby no starszych, ale dziewczyn właśnie przede wszystkim przebojowych, atrakcyjnych.
0: A czy tego nie rozpoczął Jacques Doyon, z którym się związała, że trochę zaczęła się przeobrażać w jego filmach?
1: Tak, też trochę pisze Marisa Meltzer, też tak nam na to wskazuje, prawda, że gdzieś to właśnie ta współpraca byłaby tutaj przełomowa. Ja bym tu chyba widziała jednak, ale to może być troszkę moje subiektywne, bo wcale nie ukrywam, że Agnieszka Warda jest moją ulubioną reżyserką, więc ja bym jednak tutaj też wskazywała na tę relację z właśnie z reżyserką, z drugą kobietą. One obie spotkały się, Warda była co prawda starsza od Birkin, ale one obie spotkały się w takich trudnych dla siebie momentach, również właśnie z perspektywy takich problematycznych bardzo relacji, w których się znajdowały. Więc obok tego filmu Rivetta, zwłaszcza czy dwóch filmów, ale zwłaszcza Pięknej Złośnicy, bym od razu wskazała właśnie współpracę z Wardą i zwłaszcza ten film, o którym mówiłam wcześniej, czyli Anie z W, o Jane B. Chociaż później też właściwie niemal równolegle powstawał też świetny film, dużo bardziej jakby taki sfabularyzowany, czyli Kung Fu Master, a potem jeszcze kilka lat później Birkin pojawiła się w takim dość ciekawym, chociaż może

0: że nie najbardziej udanym projekcie Wardy, czyli 101 noc. To jest taki film nakręcony z okazji stulecia kina w 1994 roku. I tam jest cała plejada w ogóle gwiazd kina, ale też ważnych postaci kultury francuskiej. Natomiast właśnie ten projekt filmowy, bo cały czas się tak troszkę wzbraniam, żeby określić to jakoś tak gatunkowo, czyli Anie z o Jane B., jest tak ciekawy, dlatego że pozwala rzeczywiście zobaczyć Birkin, już nie tę Birkin sceniczną i nie tę Birkin jako It Girl, już nie tę Birkin jako taki bardzo mocno skonstruowany wizerunek, na który składa się albo koszyczek, albo torebka, albo dżinsy i sweterek, albo miniuwa, czy jakby krótko mówiąc takie gotowe jakby elementy bardziej skoncentrowane na tym jej zewnętrzu, a rzeczywiście w tym filmie Birkin jest na różne sposoby przez Wardę jakby odsłaniana. No nie tyle może obnażana, bo to jest takie bardzo mocne słowo, ale właśnie jakby odsłaniana i tym narzędziem, które pozwala się przyjrzeć bliżej Birkin jako takiej, jako się poznać, jest kamera. Ta kamera jest tam bardzo obecna. To jest zresztą taki zabieg, który w swojej twórczości Warda bardzo często, po który bardzo często sięgała właśnie w tych projektach filmowych, które były gdzieś na pograniczu fabularyzowanego dokumentu, biografii czy autobiografii filmowej, jakiejś takiej, jak ona sama też często mówiła, takiej filmowieści, czy takiego, ona też miała taką kategorię cinécriture, tak, czyli takiego pisania kinem jakby, czyli rodzaju takiego pamiętnika właściwie. Birkin też przez całe życie właściwie pisała pamiętnik i to był taki moment, w którym one się w tym projekcie filmowym trochę spotkały właśnie w tym geście takiego analizowania swojego życia poprzez jednoczesne jego zapisywanie, odtwarzanie, tak? Tylko że jedna jakby działała wcześniej głównie w słowie i pracowała tym swoim głosem i tym swoim ciałem, ale jakby trochę oddając je na użytek też kina czy sceny, a druga, czyli Warda, zawsze gdzieś chroniła się za tą kamerą. I tam są dla mnie bardzo interesujące właśnie dokładnie takie sceny, w których na przykład Warda też się nam trochę odsłania, więc ewidentnie też pokazuje, że dla niej to doświadczenie w ogóle kręcenia i pracy z Birkin było też jakoś inspirujące, bo tam mamy takie sceny, w których oprócz kamery pojawia się też lustro i w którymś momencie my już nie wiemy, którą z nich filmuje. Która właściwie jest jakby bardziej bohaterką tego filmu. I wydaje mi się, że to było dla nich obu takie bardzo jakby właśnie otwierające doświadczenie. Więc to jest taki film, który też nawet w perspektywie tego, o co chodziło autorce biografii, czyli Mercer, byłoby jakoś takie szczególnie ważne, czyli właśnie próba zdzierania tych różnych takich otoczek, prawda? Tych właśnie wszystkich znanych nam doskonale takich trochę wręcz takich fetyszy kulturowych, tak właśnie tu torebka Birkin, tak tu charakterystyczna grzywka, tutaj właśnie kultowa, koronkowa sukienka i tak dalej, i tak dalej. I przyglądania się trochę jakby bliżej temu, co zwykle w tym takim medialnym jakby przekazie umyka po prostu. Więc zdecydowanie ten film. Natomiast Piękna Złośnica to jest po prostu wyraźnie moim zdaniem jakby najlepszy film Birkin. Znaczy ja też może powiedzmy, nie obejrzałam wszystkich, ponieważ tak naprawdę, może to dla niektórych z Państwa będzie zaskakujące, filmografia Birkin jest ogromna. Tak, czy ona zagrała w kilkudziesięciu filmach, tylko w większości są to filmy po prostu bardzo małe, znane i też może niekoniecznie najlepsze, chociaż tutaj bym się troszkę wzbraniała, bo to często jest po prostu takie kino gatunkowe, które po prostu nie ma szczęścia do dobrych ocen, a tak naprawdę często jest bardzo intrygujące. No ale powiedzmy, no nie były to niewątpliwie filmy jakoś takie najważniejsze, ale ta Piękna Złośnica Rivetta to z kolei jest myślę taka najdojrzalsza rola, w której widać, że Birkin naprawdę miała bardzo duży też taki aktorski po prostu
1: otrzymała
0: potencjał.
1: Też świetne recenzje i cały czas jest to film i rola bardzo doceniana. Dobrze, to jeśli w takim razie zgodzisz się, to powróćmy do rozmowy Kasi, bo na zakończenie pojawiły się bardzo ciekawe wątki, myślę, że już zupełnie mało znane, a z ostatnich lat. Czyli rok 2008, Jane Birkin przed przyjazdem do Polski w rozmowie z Kasią Borowiecką.
2: Robi pani wiele rzeczy. Jest pani piosenkarką, aktorką filmową i teatralną. Reżyseruje pani, pisze scenariusze, działa w organizacjach humanitarnych. Która z tych dziedzin jest dla pani najważniejsza teraz? Od 7 lat próbuję coś zmienić w sprawie Aung San Suu Kyi w Birmie. Napisałam dla niej piosenkę, pojechałam nawet do Ameryki Południowej, gdzie o niej nie słyszano, żeby o niej opowiedzieć. Stało się tak, ponieważ zostałam zaproszona do São Paulo w związku z premierą mojego filmu. Powiedziałam, w porządku, jadę. Leciałam 24 godziny, tylko po to, żeby zrobić konferencję prasową, na której mówiłam tylko o niej.

0: Jestem gotowa pojechać naprawdę daleko i zrobić wszystko, co mogę dla tej kobiety. Czerwony Krzyż nie został wpuszczony do Birmy, żeby można było sprawdzić, co spotkało mnichów i studentów, którzy uczestniczyli w manifestacjach. Nie wiadomo, co się dzieje z Aung San Suu Kyi, jak ona się czuje. Od 7 lat poświęcam temu bardzo dużo energii, bo czuję, że to jest sprawa, która nie może czekać. W końcu Birma to numer jeden, jeśli chodzi o amfetaminę i heroinę. Jednocześnie to drugi najbiedniejszy kraj na świecie. Jest tam 70 tysięcy dzieci żołnierzy. 10% dzieci nie dożywa nawet wieku 5 lat. Wszystko z powodu biedy. Nie wiem, jak inni mogą żyć z taką świadomością, ale ja nie mogłam. Tak samo z manifestacjami w sprawie Anny Politkowskiej, wojny w Czeczenii. Można więc powiedzieć, że strona polityczna mojej działalności wzięła górę. To zajmuje mi coraz więcej czasu. Czy śpiewając można coś zmienić? To prawda, że często gram koncerty za darmo. Sama opłacam swoje podróże. Śpię w organizacjach charytatywnych. Mam to szczęście, że mogę śpiewać. Wydaje mi się, że piosenka to najlepsze medium, dzięki któremu można pewne rzeczy łatwiej przekazać. Najlepszy sposób, żeby dotrzeć do ludzi. Dawałam koncerty w Ramallach, w Gazie, w Tel Awiwie, w miejscach, gdzie ludzie cierpią w ten czy inny sposób. W Rwandzie. Myślę, że to najlepsze, co mogę zrobić jako obywatel. Poza tym lubię też jeździć do krajów, w których nie ma wojny. Po prostu, żeby spotykać się z ludźmi. Odkrywanie nowych krajów i ludzi sprawia mi wiele radości. Nigdy nie byłam w Polsce, a Polska zawsze bardzo mnie intrygowała. Dzięki temu, że jestem piosenkarką, mam szansę ten kraj odwiedzić. To będzie dla mnie ogromna przyjemność przyjechać do Was.
1: Jane Birkin w rozmowie z Katarzyną Borowiecką. Przypominamy, początek roku 2008. Bardzo ważne rzeczy, o których powiedziała, bo utożsamiamy ją przede wszystkim z piosenką, z filmem, ale w ostatnich latach była przecież aktywistką, która działała na wielu polach. No nie będziemy opowiadać o sympatiach politycznych Alana Delona, Gerarda Depardieu czy Brigitte Bardot. Tutaj w przypadku Jane Birkin to zainteresowanie i jednocześnie sprawczość była niezwykle ważna. Na zakończenie książki też o tym trochę przeczytamy.
2: Tak. W ogóle to jest też bardzo ciekawy wątek. Nawet tak sobie spojrzałam, to jest oczywiście jakby trochę też przypadkowe. 2008 rok, jej przyjazd do Polski i 68 rok. Znaczy taki, to bardzo jakby tutaj gdzieś nam fajnie myślę gra, bo akurat w 68 roku Birkin nie była bardzo bezpośrednio zaangażowana. Ona też była oczywiście wtedy młoda.
1: Ona nie była zaangażowana, czekała, żeby przyjechać do tej Francji, żeby kręcić film, a nie interesować się tym, co dzieje się na Uniwersytetach Paryskich.
2: Co było też, wydaje mi się, trochę symptomatyczne, to o czym mówiliśmy gdzieś na początku, prawda, że ona właściwie de facto była po prostu dziewczyną z dobrego domu, tak? I ten bunt był czymś, co ona jakby później wytwarzała bardzo po swojemu i do czego się jakby bardzo różnie przymierzała. I ten 68 rok ją jakby trochę ominął. Zresztą w ogóle jakby zjawiska i to wszystko, co działo się wokół maja 68 roku we Francji ma naprawdę bardzo dużo takich jakby nieoczywistych kart, tak? I jakby taka wizja takiego ogólnonarodowego zrywu jest, jak często w przypadku tego typu wydarzeń, jakby mocno przesadzona i mamy zresztą wiele nawet i filmowych, chociażby jak Marzyciele, tak? Bertolucciego, takich analiz trochę całej złożoności tych wydarzeń i tego, jakie były stawki tych zaangażowań. No ale właśnie, to jest jakby ciekawe, bo Birkin powraca gdzieś do takiego głębokiego zaangażowania, które ją właśnie ominęło gdzieś w tych burzliwych latach 60., końcu lat 60., początku lat 70., gdzie ona właściwie dopiero gdzieś też budowała tę swoją karierę, bardziej swoją relację też z Francją, z Gainsbourgiem. I właśnie tych 40 lat później, tak, jakby identyfikuje się bardzo bezpośrednio i twierdzi, że to jest to, co jest w jej życiu właściwie jakby tą najważniejszą sferą, tak? To wydaje mi się,
1: tak, także o tym też warto pamiętać i ten wątek również został w książce poruszony. To jakbyśmy dzisiaj omówili o...
2: A tylko jeden, jeszcze, jeśli pozwolisz, to jest tylko jeszcze jeden wątek, który też zwrócił gdzieś moją uwagę, bo o tym filmie z kolei nie mówiliśmy, a ten fragment rozmowy Kasi Borowieckiej mi przypomniał o tym, że rzeczywiście przecież Birkin również próbowała siły jako reżyser.

0: reżyserka i scenarzystka. Tak. I takim najlepszym tego przykładem jest film Boxes z 2006, ile dobrze pamiętam, roku, więc to jest też prawdopodobnie ten film, którego ona tutaj nawiązywała, z którym gdzieś jeździła i który pokazywała. On nie był może jakoś bardzo doceniony, ale ja troszkę patrzę jeszcze, przepraszam, że pozwolę sobie jeszcze raz wrócić do Wardy, ale trochę patrzę na ten film jako na próbę przepracowania właśnie tego doświadczenia, które przeszła Birkin najpierw z Wardą, tak? Czyli tego, jak wiele można odsłonić za pomocą kamery, jak wiele można jakby powiedzieć, jak bardzo to jest takie medium sprzyjające wypowiedzi autobiograficznej, właśnie takiej, która jest niekoniecznie językowa, więc jakby też bardzo, to jest film dość trudno dostępny, ale bardzo polecam, to jest taki film, w którym ona zaangażowała też swoje córki i samą siebie oczywiście też w roli głównej, w roli samej siebie poniekąd właśnie przy całej tej takiej wieloznaczności.
1: Paulino, powoli będziemy zamykać nasze dzisiejsze spotkanie, natomiast chciałem jeszcze o jedną rzecz zapytać. No nie, sprawdzałem dzisiaj ceny torebek Birkin, ale się pogubiłem, bo czy to jest 16 tysięcy, 17 euro, czy 34.
0: Bez znaczenia, i tak byś nie kupił.
1: I tak bym nie kupił, ale ta najsłynniejsza pierwsza została sprzedana za 8,5 miliona euro. Ta pierwsza jej, która dla niej została wyprodukowana. Jak byśmy dzisiaj mówili o niej? Trendseterka?
0: Wiesz, sama trochę nie wiem, dlaczego, dlatego że ja mam wrażenie, że ona była jednocześnie osobą, która się najmniej z tą całą torebką identyfikowała,
1: no
0: w gruncie rzeczy,
1: zupełnie,
0: która traktowała ją właściwie,
1: tak,
0: właśnie mówię, na zmianę z koszykiem. Tak,
1: dała nazwisko produktowi ekskluzywnemu, a sama jakby kontestowała ten świat.
0: Tak, tak, bo tak naprawdę właściwie ta torebka w pełni zaczęła istnieć dopiero już jako taki produkt popkulturowy i szczerze mówiąc, jak myślę torebka Birkin, to mniej myślę Birkin, a bardziej myślę Samantha z Seksu w Wielkim Mieście, która za wszelką cenę chce zdobyć tę torebkę. Ale może to nawet właśnie fajnie, tak? Dlatego, że to jest...
1: Może
0: nie chodzi tylko o to, czy ta torebka jest ładna, czy nie, ale bardziej chodzi o cały właśnie ten przemysł modowy, któremu chyba szczęśliwie dla samej siebie Birkin aż tak całkowicie nie uległa.
1: I trochę o torebce też państwo przeczytają. Jest cały rozdział poświęcony w książce Historię Jane Birkin, It Girl, Marisy Meltzer. Paulina Kwiatkowska była dzisiaj razem z nami. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, bardzo miło.
1: To był Klub Trójki, Kinga Kurysia, Maciej Załęcki i Jacek Hawryluk. Od 22 Mateusz Tomaszuk, a my chociaż na zakończenie posłuchajmy przez chwilę Jane Birkin. Dobrze? Niech zaśpiewa nam chociaż, kim jest. Miłej nocy, dobranoc.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić

0: jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie. A dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 lipca jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Program Ceny Paliw Niżej to było tymczasowe rozwiązanie, mówi szef resortu finansów. Audyt Krajowej Administracji Skarbowej dotyczący rządów PiS-u wykazał 120 miliardów złotych nieprawidłowości. Podczas meczu Anglia-Meksyk puby w Anglii i Walii będą otwarte do 5 rano. Program Ceny Paliwa Niżej pokazał sprawczość rządu, ale nie mógł trwać wiecznie. Tak koniec państwowych dopłat komentował w TVP Info minister finansów Andrzej Domański. Od wczoraj benzyna i olej napędowy sprzedawane są już na dawnych rynkowych zasadach. Andrzej Domański podkreślił, że był to najhojniejszy w skali całej Europy pakiet wsparcia dla kierowców. Jak dodał, od początku było wiadomo, że to tymczasowe rozwiązanie.
3: Przecież ten pakiet był wprowadzony z uwagi na sytuację na Bliskim Wschodzie, blokady cieśniny Ormus. Dzięki działaniom naszego rządu udało się w tym najbardziej newralgicznym momencie radykalnie obniżyć ceny paliw.
2: Po wykaszeniu programu Ceny Paliw Niżej powróciła rynkowa metoda regulacji cen. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha przyjedzie do Polski. Jak informuje Wirtualna Polska, Kijów ma zaproponować Warszawie wspólnego bohatera, który wszedłby do panteonu ukraińskiego. To Marek Bezruczko, dowódca Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, który w 1920 roku wspólnie z Polakami zajął Kijów i bronił Zamościa przed Armią Czerwoną. Poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Karnowski uważa, że Polska powinna rozważyć ukraińską propozycję. Dodaje, że rząd i prezydent powinni wypracować w tej sprawie wspólne stanowisko.
4: MSZ, jak i prezydent powinni ustalić stanowisko, bo to są sprawy polityki zagranicznej. One nie powinny tutaj nas różnić.
2: W dobre intencje ukraińskich władz nie wierzy opozycja. Poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk uważa, że Wołodymirowi Załańskiemu zależy na eskalacji konfliktu z Polską, bo to zwiększa jego poparcie wśród wyborców.
5: Zeleński nie spodziewał się takiej stanowczej reakcji, co więcej nie tylko Polski, ale świata zachodniego i stąd taka próba łagodzenia stanowiska.
2: Napięcie w relacjach polsko-ukraińskich pojawiło się, kiedy Wołodymyr Załański nadał jednemu z oddziałów nazwę bohaterów UPA. Nieprawidłowości w zakresie środków publicznych na kwotę 120 miliardów złotych wykazał audyt Krajowej Administracji Skarbowej dotyczący rządów PiS-u. Objęto nim 167 podmiotów.
6: Rządzący mówią, że wyniki tego audytu obrazują, jak wyglądała Polska pod rządami PiS-u.
7: Jedna afera wypierała drugą.
6: Mówi Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej, który nie jest zaskoczony tym, że audyt zakończył się 250 zawiadomieniami.
7: Mam nadzieję, że prokuratura będzie w tej sprawie szybko i sprawnie działać.
6: Opozycja odpowiada, że to nieudolna próba przykrycia afer obecnej władzy, w tym sprawy Szpitala Południowego.
8: Idą w kierunku igrzysk, ale to już naprawdę nawet ci silni razem przestali wierzyć w jakiekolwiek rozliczenia.
6: Mówi Mariusz Gosek z PiS. Jego partia zaprzecza wykrytym nieprawidłowościom. Tak te tłumaczenia komentuje Dariusz Wieczorek z Lewicy.
9: Przypomina film Młode Wilki. Jak cię złapią za rękę na kradzieży, to mów, że to nie twoja ręka. Taką politykę stosuje Prawo i Sprawiedliwość.
6: KAS zapowiada, że wniesie do prokuratury kolejne zawiadomienia. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: Puby w Anglii i Walii będą mogły być otwarte do 5 rano podczas mundialowego meczu Anglii z Meksykiem. Spotkanie 1/8 finału rozpocznie się w nocy z niedzieli na poniedziałek o 1 czasu Greenwich. Rząd poluzował przepisy, żeby kibice mogli obejrzeć mecz w lokalach do końca, nawet jeśli będą dogrywka i rzuty karne.
10: W praktyce oznacza to, że będzie to jedna z najdłuższych piłkarskich nocy w angielskich pubach od początku mundialu. Lokale nie będą musiały prosić rad miejskich o zgodę na dłuższe serwowanie alkoholu, a kibice nie będą nerwowo sprawdzać zegarków przy barze, gdy na boisku wciąż będzie ważył się awans do ćwierćfinału. Keir Starmer przekonuje, że to dobra wiadomość i dla fanów, i dla samych pubów. Zadbamy o to, żeby puby mogły być otwarte w poniedziałek nad ranem, specjalnie na mecz Anglii. Wiem, że wiele osób już planuje, gdzie obejrzy spotkanie. Jeśli będziecie kibicować w pubie, to świetnie. To dobra wiadomość także dla samych lokali.

0: come on England.
1: Przekazał premier w mediach społecznościowych. Problem pojawił się dlatego, że wcześniejsze przepisy obejmowały tylko mecze, które kończyłyby się najpóźniej około 2 nad ranem. Tym razem pierwszy gwizdek zabrzmi dopiero o 1 czasu brytyjskiego. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jutro pochmurno, na północy miejscami na południu przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu i Warmii także burze. 18 stopni nad morzem, na pozostałym obszarze od 20 do 24, najcieplej na Podkarpaciu do 26.
4: Autopromocja.
5: Dzień dobry.
6: Dobry wieczór.
5: Ale tu ciemno.
6: Bo my jesteśmy w kosmosie. Na turnę.
5: Mars, Wenus, Pluton. Na razie nas nie będzie.
6: Na Ziemi.
7: Łeba czeka, czeka rewal.
8: Obym tylko w kąpielówki wszedł.
5: Zachęcamy do posłuchania ostatniej naszej ziemskiej premiery.
6: I to z towarzyszeniem Big Bandu pod tytułem Lato.
5: A wszystkie piosenki, które powstały w cyklu Piosenkarnia, zebrane są na stronie trójka.polskieradio.pl.
7: La, la, la, la, lato.
6: Wasz Bob
5: i wasza Karolina.
6: Z duetu Bob and Karolina.
9: Życzymy państwu najwspanialszych wakacji.
4: Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
10: You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities, you combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before.
3: Off control.

Dużo szarości, dużo mroku, no i ta fotografia posiadłości Bolton Abbey we mgle. Okładka znana wszystkim kurowcom, bo jej album liczy sobie już 45 lat. Tak, 45 lat liczy sobie album Fate. Niektórzy mawiają, że Fate to tak zwany środek mrocznej trylogii, środek Dark Trilogy, który rozpoczyna się albumem 17 Seconds, no a wieńczy albumem Pornography. A jutro Robert Smith i The Cure na Openerze w Gdyni. No a ja zacieram ręce i przebieram nogami, nie mogę się doczekać, bo przyznam, że jeszcze pana Roberta w akcji scenicznej nie widziałem. Zaczynamy wydanie 544 Off Control do północy. Aleksandra Żakowska, Maciej Załęcki, Mateusz Tomaszuk. Zatem ruszajmy w dźwiękową podróż w nieznane.

Mam wrażenie, że to jeden z tych utworów, które brzmią niczym list czytany późną nocą, przy niemrawym blasku lampki, przy blasku księżyca, no a może przy blasku

smartfona, no bo przecież kto w dzisiejszych czasach wysyła analogowe listy? A ja czekam na Państwa listy, na wiadomości, najlepiej te, do których się już przyzwyczailiśmy. Lista obecności przypominam na naszym trójkowym Facebooku facebook.com/trójka.

Muzyczna czarodziejka. Tak przynajmniej wspólnie ustaliliśmy już bardzo, bardzo dawno temu. Jane Edge Wisenberg, która ukrywa się pod pseudonimem Darker. No to teraz czas na ofowy kącik filmowy, a będzie to podróż do świata Beyond the Black Rainbow.

Kącik filmowy WoW Control w trójce dzisiaj zapewnia nam Shinoya Caves. Muzyka do filmu Beyond the Black Rainbow. No ale na tym albumie z soundtrackami jest taki utwór, który zupełnie nie pasuje do radia. Nie tylko pod względem muzycznym, ale i czasowym. Wspominałem o tym już kiedyś, że ma ponad 16 minut i trwa prawie tyle samo, co utwór Again grupy Archive. Chociaż my dzisiaj sięgamy do utworów znacznie krótszych, czyli do 1983 Main Theme oraz Run program Sentinels.

Mike, David, Tara i John. Chłód z Arizony. Dźwiękowy chłód oczywiście. Lycia, grupa, która działa od 1988 roku. Przed nami grupa, tak właściwie King Hanna, z albumu, którego tytuł mógłby stać się śmiało naszą mantrą. I'm not sorry, I was just being me.

not sorry, I was just being me. Bycie sobą albo bycie w zgodzie ze sobą. No i fragment szósty z tej płyty, The Mods That I Get In. Wydaje mi się, że teraz tego głosu chyba nie muszę zbytnio przedstawiać.

Oryginalne teksty Steve'a Hogartha nigdy nie należały do najprostszych, no bo i kwestia interpretacji, i zupełna inna specyfika języka angielskiego sprawiają, że ten świat Marillion z jednej strony jest otwarty dla każdego, a z drugiej każdy może go poczuć na swój własny, indywidualny sposób. An hour before it's dark, chociaż za oknem chyba zrobiło się ciemno już jakiś czas temu. Album idealny do odsłuchów i tych wczesnonocnych, jak i późnonocnych.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Agra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.agra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Agra Polska.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura znów w Szpitalu Południowym, no, tym razem chodzi o nieprawidłowości w prosektorium. Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro stracili status uchodźców, cofnął go węgierski rząd. Nie będzie rzeczników praw uczniowskich, prezydent Nawrocki zawetował ustawę. Prokuratura sprawdza, czy w prosektorium w warszawskim Szpitalu Południowym doszło do nieprawidłowości. Chodzi o znieważenie zwłoki, przyjmowanie opłat za wydanie ciała rodzinie oraz uzyskiwanie korzyści za skierowanie bliskich do konkretnego zakładu pogrzebowego.
2: Prokuratura nie dysponuje na razie wystarczającymi dowodami, aby wszcząć śledztwo w sprawie nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego. Stąd decyzja o postępowaniach sprawdzających. Poinformował o tym rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
3: Podjęto decyzję, że postępowanie dotyczące sfałszowanych kart zgonu będzie w dalszym ciągu kontynuowane w ramach odrębnego postępowania. Postępowania już zakończone nie będą wznawiane. Natomiast biorąc pod uwagę informacje o zdarzeniach, o których wcześniej prokuratura nie była informowana przez kogokolwiek, wszczęte zostało postępowanie sprawdzające.
2: Warszawski Szpital Południowy rozwiązał ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. I przypomnę, że według doniesień portalu Onet.pl miał on promować firmę pogrzebową wspólniczki i dopuszczać się handlu ciałami zmarłych. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Zmiany w wynagrodzeniach, reorganizacja systemu oraz zwiększenie jego efektywności to główne kierunki reform w ochronie zdrowia, o których mówiła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda na spotkaniu z Klubem Parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej i prezesem NFZ-u. Widzimy potrzebę dużych zmian, podsumowała rozmowę szefowa resortu.
4: Mamy sporo projektów już w trakcie opracowania. One będą dotyczyły zarówno wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, ale również reorganizacji systemu.
1: Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że we wtorek Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro. Unieważniły także ich dokumenty podróży, poinformował wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. Zbigniew Ziobro z żoną przebywają w Stanach Zjednoczonych, a Marcin Romanowski prawdopodobnie w Serbii. Amerykańskie sądy oddalą wniosek w sprawie ekstradycji byłego szefa resortu sprawiedliwości. Tak stwierdził w Pulsie Trójki poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gosek.
5: Pan minister Zbigniew Ziobro na pewno wróci. Kiedy? Po wygranych wyborach, kiedy będzie miał szansę na uczciwy proces.
1: Działania byłego ministra to ucieczka przed odpowiedzialnością, uważa natomiast Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
6: Jest jakimś takim cyrkiem, nie tylko politycznym, ale też przestępczym. Unikanie odpowiedzialności za decyzje, które się podejmowało.
1: Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski są oskarżeni w śledztwie w sprawie wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Premier Donald Tusk zrzekł się immunitetu w sprawie z Instytutem Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. Zarząd fundacji skierował do sądu prywatny akt oskarżenia przeciw szefowi rządu w sprawie o zniesławienie. W kwietniu Donald Tusk, powołując się na informacje z ABW, stwierdził, że szef Zonda Krypto wpłacił na konto fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry 450 tysięcy złotych, a część tych pieniędzy została wydana na prawników broniących Dariusza Mateckiego i księdza Michała Olszewskiego.
7: Instytut Polski Suwerennej liczy na sądową konfrontację i postępowanie dowodowe dotyczące rzekomego finansowania przez Zonda Krypto. Uważamy, że dobre imię naszej fundacji zostało naruszone poprzez nieprawdziwe informacje przekazywane przez premiera Tuska, powiedział Polskiemu Radiu członek zarządu Instytutu Piotr Cieplucha.
8: Cały szereg insynuacji, cały ton wypowiedzi sugerujący, że doszło tutaj do jakichś rzekomych naruszeń przepisów, co w istocie nie miało miejsca.
7: Poseł KO Witold Zębaczyński odpowiada, że premier Tusk czerpał informacje dotyczące przepływów finansowych między Zonda Krypto i Suwerenną Polską z instytucji państwowych.
9: Osobiście uważam za skandal, że instytut, który służy do konsumowania pieniędzy ukradzionych przez Zonda Krypto, pozywa premiera, który o tym poinformował opinię publiczną.
7: Zanim dojdzie do sprawy w sądzie, Sejmowa Komisja Regulaminowa będzie sprawdzać, czy premier dopełnił wszelkich formalności, zrzekając się immunitetu. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Prezydent zawetował prawo oświatowe, nie będzie rzeczników praw uczniowskich. Zdaniem Karola Nawrockiego proponowane rozwiązania nie poprawią sytuacji w szkołach. Autorzy ustawy odwołują się do ważnych wartości, jednak moim zdaniem jest moim obowiązkiem jest oceniać skutki proponowanych przepisów, a nie intencje. Tak mówił prezydent w nagraniu opublikowanym w

0: mediach społecznościowych.
1: Tu nie chroni się praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji. To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego. Polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilności, dobrego poziomu nauczania, budowy autorytetu nauczyciela, a nie rozwiązań, które każdą decyzję wychowawczą mogą zamienić w przedmiot formalnego sporu.
0: Główne założenia ustawy to m.in. prawa i obowiązki ucznia skatalogowane w jednym akcie prawnym, środki wychowawcze z pierwszeństwem przed karami, powstanie rzeczników praw uczniowskich, a także obowiązkowe rady szkół. Kremlowski reżim przeprowadził zmasowany atak na Ukrainę. Rosja wykorzystała ponad 70 rakiet i prawie 500 dronów. Większość skierowana na Kijów. W ukraińskiej stolicy są prowadzone akcje poszukiwawczo-ratunkowe. Wiadomo o co najmniej 23 ofiarach śmiertelnych i ponad 100 rannych. W wieczornym wystąpieniu prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał sojuszników z Europy i Stanów Zjednoczonych do zwiększenia dostaw środków do zwalczania rakiet i dronów agresora.
2: Udar specjalny.
0: To było uderzenie specjalne pomyślane przez Rosjan tak, żeby wyrządzić jak największe szkody. W ciągu nocy zestrzeliliśmy 48 rakiet, 476 dronów różnych typów. Szkoda, że nie wszystkie. Niestety mamy deficyt środków antybalistycznych, mamy deficyt rakiet Patriot i koniecznym jest, aby partnerzy ze Stanów Zjednoczonych i Europy byli bardziej aktywni w wspieraniu, w udzielaniu wsparcia. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że takie ataki jak ten ostatni są świadectwem niemocy rosyjskiej armii i jednocześnie świadectwem niechęci Władimira Putina do negocjowania pokoju. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Adam Malecki.
4: Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej Hiszpanie nie dali szans Austrii i pewnie awansowali do 1/8 finału. Wygrana 3-0, absolutna dominacja. Austriacy byli tylko tłem dla Jamala i spółki. Hiszpania czeka na rywala, którym będzie zwycięzca pojedynku wagi ciężkiej, w którym o 1:00 w nocy zagrają Portugalczycy i Chorwaci. A o 5:00 nad ranem zagrają Szwajcaria z Algierią. Z Czeszką Karoliną Pliszkową wygrała w drugiej rundzie Wimbledonu Iga Świątek, która broni tytułu mistrzowskiego. Wygrała 6-1, 6-3 pewnie i dużo spokojniej. Tym razem udało się utrzymać nerwy na wodzy.
5: Każdy dzień jest inny, do każdego trzeba się umieć dostosować. Ten mecz otwarcia po prostu nie był łatwy, ale to nie jest tak, że pozbyłam się wszystkiego i teraz będę, nie wiem, oazą spokoju przez kolejne 2 lata. No. Dlatego wielkie szlemy są trudne, bo różne wyzwania przychodzą w trakcie 2 tygodni. Trzeba umieć się dostosować do nich wszystkich.
4: A kolejnym wyzwaniem będzie Filipinka Ayala. Nie udało się awansować do trzeciej rundy Kamilowi Majchrzakowi. Uległ w 5 setach Amerykaninowi Zacharemu Swajdzie. W zeszłym roku Polak doszedł do 4. rundy, tym razem kończy wcześniej, choć i tak wrażenia z trawy ma pozytywne.
6: W tym roku, jakby nie patrzeć, wygrałem 250, zagrałem bodajże 9 spotkań na trawie, co jest nieocenione na tej nawierzchni, na sezonie, który jest bardzo krótki. Byłem ograny, grałem dobrze i przyjechałem pewny siebie, więc jakby no, dla mnie najważniejszy jest kolejny mecz i kolejny przeciwnik. Zazwyczaj to ja jestem tym inteligentniejszym na korcie, a dzisiaj nie byłem, co może też mnie w pewien sposób irytowało, więc no trudny mecz.
4: To, co nie udało się Kamilowi, udało się Hubertowi Hurkaczowi, który jutro w trzeciej rundzie zagra z Amerykaninem Tomim Polem. Dodam jeszcze, że do drugiej rundy gry deblowej w Londynie awansowała Katarzyna Peter. W parze z Czeszką Anną Siskową wygrały z brytyjską parą Bulter Watson 6-4, 6-7, 6-3. Mecz trwał blisko 3 godziny. Jeszcze kolarstwo. Na trzecim etapie wyścigu Solidarności i Olimpijczyków najszybszy był ponownie, podobnie jak na 2 wcześniejszych etapach, Marceli Bogusławski. Na mecie w Skierniewicach wyprzedził Radosława Frontczaka i Holendra Larsa Ruffera. W klasyfikacji generalnej wyprzedza Frontczaka o 10 sekund i Patryka Stosza o 13. Zakończenie wyścigu w sobotę.
0: A jutro pochmurno, na północy miejscami na południu przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu i Warmii także burze. 18 stopni nad morzem, na pozostałym obszarze od 20 do 24, najcieplej na Podkarpaciu 26.
7: Autopromocja.
8: Nie jestem pana matką.
7: Zaczęły się właśnie wakacje, aż tu nagle, proszę państwa, będzie premiera.
9: klub komediowy. Michał Sufin. Moja żona odeszła z naszą terapeutką, czyli jak zakończyć wieloletni związek i nic przy tym nie poczuć.
7: Dodajmy, laureat 25. Festiwalu.

0: Albo dwa teatry w Sopocie.
1: Mnie tu generalnie ciotka przysłała, no żebym ja się po tym rozstaniu uruchomił, bo to w końcu już 4 dni minęły.
2: Zapraszam ponownie na scenę teatralną Trójki. Michał Sufin, reżyser i autor.
0: Barbara Marcinik, polecam w sobotę po 19:00.
3: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Off Control.

Może projekt nie jest do końca znany, ale głos? Tak, to David Sylvian jako Rain Tree Crow. A oprócz pana Davida i Richard Barbery, i Steve Jansen oraz Mick Karn, czyli skład grupy Japan, która rozpadła się dekadę wcześniej. No to ja jeszcze raz się przywitam, bo jakby nie patrzeć, to druga godzina naszego spotkania w trójce. Aleksandra Żakowska, Maciek Załęcki, Mateusz Tomaszuk. Będziemy razem do północy.

Prawdziwa magia radia. Glenn Johnson i jego magiczne dźwięki, czyli Piano Magic, tak zwany Ghost Rock. You Can Hear the Room. No nie będę tłumaczył na język polski, ale coś czuję, że reżyserzy horrorów mieliby tutaj wielkie pole do popisu, gdyby tylko zechcieli skorzystać z dorobku Piano Magic oczywiście.

prosto z albumu z różowymi flamingami. Locust Revival prosto z Australii. No i wszystko na to wskazuje, że czas na drugą odsłonę kącika filmowego. Proszę sobie wyobrazić. Mały domek na uboczu we francuskich Alpach. Mroczny sekret z przeszłości. Dom w górach. The Chalet. Pamiętam, że trochę się w tym serialu pogubiłem, bo jeżeli do gry wchodzą retrospekcje i ci sami bohaterowie pokazywani są z jednej strony jako nastolatkowie, a jednocześnie jako ponad 30-parolatkowie, no to bez wyjaśnienia, kto jest kim, naprawdę można się w tym wszystkim trochę pogubić. A mówię o serialu wyprodukowanym dla pewnej platformy streamingowej,

oraz dla narodowej stacji w Hangzhou Samuel Hercule Leonor Hercule skomponowali soundtracki. No a Samuel nie tylko może pochwalić się komponowaniem, ale też tym, że jest scenarzystą i wybitnym reżyserem.

fani Johnego O'Mara i Morrissey, ja mam nadzieję, że tylko to potwierdzą, że The Mirrors to taki nieco lżejszy wakacyjny odpowiednik grupy The Smiths. I Will Stay. Proszę nie usypiać, proszę zostać z Off Control z trójką, bo do gry wchodzi teraz Raskolnikow.

Bipolarne dźwięki z roku 2020. Bipolar Sounds i składanka z francuskiej wytwórni Manic Depression Records i jej podopieczni. Pod numerem 10 pojawił się właśnie ten

tym albumie utwory, które trwają dłużej niż 15 minut, jak chociażby Settling for the Broken in the Things Never Forgotten, czyli utwór, który trwa 21 minut i 28 sekund. Długie utwory, długie nazwy, przesmaczna uczta, Grace Cathedral Park na dobranoc. Aleksandra Żakowska, Maciek Załęcki, Mateusz Tomaszuk, dobrej nocy.

kwiaty i cisza. Flowers and silence. Człowiek, którego głosu chyba nie da się podrobić. Chris Corner, wtedy jeszcze jako Snaker Pimps. A przed nami do północy jeszcze uczta z Grace Cathedral Park. Muzyka dla złamanych i czułych serc. Uczta, której nie chciałoby się opuścić. Zresztą przed nami nie przystawka, a danie główne, jedno z dań głównych, tak właściwie, bo są na

0: Autopromocja.
1: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
2: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
1: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
2: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 3 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Izby rolnicze apelują o pomoc po przejściu nawałnic, które niszczyły uprawy. Były łódzki adwokat od trumny na kółkach ma kolejne zarzuty w śledztwie dotyczącym narkotyków. Do Krakowa z Niemiec powrócił złoty pierścień król.

0: króla Zygmunta I Starego. Rolnicy z niemal całej Polski szacują straty po nawałnicach i upałach, które w ostatnich dniach przeszły nad Polską. Z apelem do wojewody wielkopolskiego wystąpiła Wielkopolska Izba Rolnicza, która prosi go o interwencję u ministra rolnictwa. Problem nie dotyczy tylko jednego regionu.
1: Wielkopolska Izba Rolnicza liczy na to, że minister rolnictwa uzna województwo wielkopolskie za obszar objęty działaniem siły wyższej. To ułatwi szacowanie strat w tym regionie i staranie się o finansowe wsparcie. W tym województwie ucierpiał w szczególności powiat leszczyński, gdzie gradobicie tuż przed żniwami zniszczyło pola uprawne. Rolnicy szacują jednak straty także w innych częściach kraju, między innymi na Lubelszczyźnie i Mazowszu. Tam upały zniszczyły Agrest i Porzeczkę, o czym mówił pan Mikołaj, rolnik z powiatu mszczonowskiego.
2: Jest ugotowana, co jest w środku, coś się znajdzie, ale po zewnątrz wszystko jest ugotowane. Na krzakach prawdopodobnie pod kombajn jest ta sama sytuacja.
1: Straty szacują też rolnicy z Zagłębia Sandomierskiego, w którym grad zniszczył sady jabłoniowe. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Były łódzki adwokat od trumny na kółkach z kolejnymi zarzutami. Wcześniej usłyszała je jego żona. Pawełka, skazany za spowodowanie 5 lat temu śmiertelnego wypadku, jest teraz oskarżony w śledztwie dotyczącym narkotyków, mówi prokurator Andrzej Kwaśniewski.
3: Doszło do zatrzymania byłego adwokata Pawła K., któremu przedstawiono zarzuty dotyczące wielokrotnego posiadania razem z inną osobą znacznej ilości substancji psychotropowych w postaci mefedronu, środków odurzających w postaci ziela konopi.
0: Paweł K. odbywa karę 1,5 roku więzienia, a w nowej sprawie nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Bezcenna pamiątka znów w Krakowie. Podczas oficjalnej uroczystości symbolicznie przekazano odzyskany skarb. Do Krakowa powrócił złoty pierścień króla Zygmunta I Starego. To przełomowy i symboliczny moment dla Muzeum Narodowego w Krakowie, mówi dyrektor Andrzej Szczerski.
4: Jednym słowem jest to obiekt i atrakcyjny artystycznie. Praca wykonana 24-karatowego złota z pięknie ciętym diamentem, ale też niezwykle ważny ideowo. Jednym słowem jest to osobisty przedmiot króla polskiego z czasów Złotego Wieku. Dla każdego, kto interesuje się historią, takie dotknięcie przeszłości, nawet w tak małym przedmiocie, jest czymś niezwykle ważnym. Takim materialnym zapisem polskiej historii.
0: Pierścień, będący jedną z najcenniejszych pamiątek po polskim królu, został zwrócony przez Niemcy razem z fragmentem rękopisu Gaudemater Polonia. Polska grupa wynalazców znalazła się wśród 12 wyróżnionych przez Europejskie Biuro Patentowe. W Berlinie zespół Przemka Bena-Pączka, w kategorii, w której był nominowany, nie dostał Europejskiej Nagrody dla Wynalazców, ale jego pomysł połączenia kolei magnetycznej i tradycyjnej jest już wcielany w życie.
5: Hemoglobina pozyskiwana z morskich robaków, pozwalająca na dłuższą trwałość transplantowanych ludzkich narządów. Ten wynalazek Francuza Franka Cala zwyciężył w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw European Inventor Award. Europejskie Biuro Patentowe do grona finalistów wskazało projekty, które wyróżniają się nie tylko innowacyjnością, ale też realnością ich implementacji i skutecznością. Stąd obecność w tym gronie polskiego pomysłu, szykowanego do wdrożenia w Indiach i na Półwyspie Arabskim.
6: MagRail Booster polega na wyeliminowaniu potrzeby używania lokomotywy z ruchu pociągów i zmienia sposób napędu na elektromagnetyczny. Zwiększamy dwukrotnie przepustowość, jednocześnie tnąc koszty operacyjne 80%.
5: Tłumaczy Przemek Ben-Pączek. Europejską Nagrodę dla Wynalazców wręczono w Berlinie za szczepionkę przeciw malarii, proces enzymatyczny poprawiający smak i konsystencję napojów na bazie owsa oraz przetwarzanie zużytych akumulatorów litowo-jonowych na wysokowydajne materiały. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W ciągu dnia pochmurno, na północy miejscami na południu przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu i w Warmii także burze, 18 stopni nad morzem, na pozostałym obszarze od 20 do 24, najcieplej na Podkarpaciu do 26.
8: Autopromocja.
9: Dzień dobry.
10: Dobry wieczór.
9: Ale tu ciemno.
10: Bo my jesteśmy w kosmosie. Na turnę.
9: Mars, Wenus, Pluton. Na razie nas nie będzie.
10: Na Ziemi.
11: Łeba czeka, czeka rewal.
12: Obym tylko w kąpielówki wszedł.
9: Zachęcamy do posłuchania ostatniej naszej ziemskiej premiery.
10: I to z towarzyszeniem Big Bandu pod tytułem Lato.
9: A wszystkie piosenki, które powstały w cyklu Piosenkarnia, zebrane są na stronie trójka.polskieradio.pl.
10: Wasz Bob
9: i wasza Karolina.
10: Z duetu Bob and Karolina.
13: Życzymy Państwu najwspanialszych

0: Trójka pod księżycem.
1: Wydawało nam się, że jest to takie dzieło kompletne. W dodatku podszyte, i nie ukrywam, że to było dla nas też ważne kryterium w tych ocenach, taką osobistą emocją. To się czuło bardzo mocno w tym tekście i w tej realizacji. To wszystko, co jest też taką otoczką tego spektaklu, czyli fakt, że główną rolę w tym spektaklu grała córka bohaterki tej opowieści. To wszystko się jakoś pięknie splotło, ale przede wszystkim dla mnie z punktu widzenia takiej pewnej filozofii, którą wyznaję na użytek definiowania gatunku, jakim jest teatr telewizji, to mam wrażenie, że ten spektakl wspaniale jakby wypełnia te wszystkie elementy tego gatunku, który jest modny w dzisiejszych czasach taką hybrydą. Mhm. Lubimy teraz hybrydy. A teatr telewizji jest właśnie taką hybrydą, która łączy w sobie elementy teatru żywego z elementami filmu. To są dwa światy, które się ze sobą jakoś fantastycznie ciekawie przenikają i mam takie poczucie, że biorą z każdego z tych światów to, co w jakimś sensie najlepsze i fajnie to mieszają. I w tym spektaklu to było świetnie wymieszane, te elementy świata teatralnego i filmowego. Nie ma jakiejś jednej rzeczy, którą bym tam chciała skrytykować. Więc wydaje mi się, że to było dla nas takie największe spełnienie w jakimś sensie tego festiwalu. Oczywiście zawsze jest tak, że werdykt jury to jest wypadkowa jakichś gustów kilku osób, które się zebrały. Więc po prostu ten spektakl nam się podobał i zrobił na nas wrażenie. Tak po prostu trzeba o tym powiedzieć.
2: Tydzień temu spotkaliśmy się wraz z ostatnim dzwonkiem z Magdą Łazarkiewicz, przewodniczącą jury konkursu telewizyjnego na 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Powspominałyśmy przy okazji dawne, piękne czasy Piotra Łazarkiewicza, człowieka z sercem na dłoni. Potem nastały upały, aż tu nagle za nami pierwszy tydzień wakacji. A jedną z wypowiedzi Magdy przywołaliśmy, otwierając to wydanie Trójki pod księżycem. I już zanurzamy się w lipcu, wyruszając w trasę festiwalową. Najpierw na północ, później na południe. Na północy, czyli niespodzianka w Sopocie, trwa popremierowa noc w Operze Leśnej. Zatem próbujemy zlokalizować gości, którzy znajdują się jeszcze w tym jednym z najpiękniejszych miejsc na świecie. A na południu o tym opowiemy w części drugiej wydania. Ciekawe, jakie gorące hasła umuzyczni Michał. Pierwsze wraz z piosenką już przygotowane. Zaczynamy więc wakacje, witamy w lipcu i czekamy na Państwa, bez których sen nocy letniej nie może się spełnić.

0: Ciekawe, co by Wagner powiedział, gdyby usłyszał, że jego przesławne preludium do trzeciego aktu Walkirii zostało nazwane piosenką. Ba, musiałby się pogodzić z faktem przede wszystkim, że jego kompozycja kojarzona jest głównie z czasem apokalipsy Coppoli, młodszym o jakieś 100 lat od Walkirii. Ale inaczej nie mogliśmy byli zacząć, łącząc się z lasem, w którym mieści się oper. Czy słyszymy się w tych okolicznościach? Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku.
1: Ale rzeczywiście jesteśmy w bardzo rozgrzanym lesie sopockim u podnóża góry, gdzie znajduje się Opera Leśna. Jesteśmy właśnie w trakcie, gdzieś może to w tle słychać, jeszcze trwają bardzo zasłużone podziękowania wszystkim twórcom, artystom, ale też i wszystkim, którzy się zaangażowali w to, żeby móc w ogóle doprowadzić do tego, żeby właśnie ten cwał mógł się odbyć.

0: tutaj w Polsce, tutaj w Sopocie.
1: Czy pan dyrektor sam jest przed mikrofonem? Bo mamy prawdziwy mikrofon tamże.
0: Tak, w tej chwili jestem osamotniony, ale tylko i wyłącznie dlatego, że bardzo trudno nam się jest rozdwoić, a tym bardziej albo skoro trójka, to potroić. Ponieważ właśnie w tej chwili jeszcze dołączy do nas Rafał Kokot, dyrektor festiwalu, Tomasz Konieczny, który jest dyrektorem artystycznym, właśnie teraz Rafał i Tomasz na scenie. Dziękuję wszystkim wszech i wobec, bo taka duża impreza jak festiwal operowy wymaga wielu bardzo zaangażowanych osób i tak to też jest u nas.
1: Tak, czwarty Baltic Opera Festival rozpoczęty premierą wspominanej Walkirii, proszę Państwa, w Operze Leśnej. No i to, co powinniśmy powiedzieć na tym etapie, to jest naprawdę wydarzenie. Masz takie odczucie, czy za blisko tego całego festiwalu jesteś?
0: Ja jestem przede wszystkim cały kortyzor, adrenalina, to wszystko bardzo buzuje, ponieważ jesteśmy po jednym z najbardziej niezwykłych wykonań. Myślę, że również zapisujących się w wykonaniach Walkirii, a na pewno jeżeli chodzi o świat polskiej opery, no to właśnie ten ślad kolejnych wielkich osiągnięć się dokonuje. Ale powiem jeszcze o takiej jednej rzeczy, dlaczego jestem też jeszcze dumny, bo oczywiście jestem bardzo dumny z naszej orkiestry, która wraz z Lwowską Orkiestrą Filharmonią, ponieważ tutaj jest wymagany dosyć duży cały zestaw orkiestrowy, więc jesteśmy we współpracy, ale też i takie jest zadanie festiwalu, żeby współpracować. Ale powiem o tym, że my mamy tak. Najpierw stawiamy dekoracje, żeby próbować, a to jest naprawdę bardzo duża dekoracja. To są takie mega duże schody i musimy je tak ściągać, bo jest koncert Stinga. Teraz ściągamy po dzisiejszym graniu, bo są następne koncerty po to, żeby znowuż postawić i przywitać Państwa, tych, którzy będą z nami w niedzielę.
1: No, ale wracam do tego wydarzenia. My naprawdę nie demonizujemy. Walkiria, czyli część druga tetralogii Wagnera, no, była realizowana w Polsce nieraz. A nawet zdarzały się realizacje całej tetralogii, czyli Złotorenu, Walkiria, Zygfryd i Zmierzch Bogów. Z tej historii chciałoby się może przypomnieć, że polska premiera odbyła się w roku 1903, gdzie we Lwowie. I tutaj taki piękny link do Orkiestry Symfonicznej Lwowskiej Filharmonii Narodowej. Tuż po niej dano premierę Walkirii w Warszawie, a prapremiera światowa oczywiście miała miejsce w Niemczech w roku 1870. No i teraz tak, uwaga, dlaczego taki ważny jest ten właśnie rok 2026? Oczywiście Państwo o tym już wielokrotnie pewnie opowiadali, ale całość, ta cała tetralogia po raz pierwszy została zaprezentowana w 1876 roku i jak już policzył na przykład pan dyrektor Tomasz Konieczny, 150 lat temu. 14 sierpnia minie właśnie ta rocznica okrągła. No i gdzie został zaprezentowany ów dramat muzyczny składający się z tych potężnych czterech części? No, oczywiście w Bayreuth. Właśnie wtedy ten teatr muzyczny zbudowany specjalnie dla Wagnera został otwarty. Także na wszelki wypadek, gdybyśmy chcieli kiedyś zdawać maturę czy inny egzamin, to rok był to 1876. Ale jeszcze jedna data, Romku, jeżeli pozwolisz, bo oczywiście. Oczekujemy twojego towarzysza. Otóż premiera w Operze Leśnej w operze leśnej.

0: odbyła się w roku 1924. No i ja myślę, że wszystkie te okoliczności, które świadczą o tym, że Walkiria przybywa do Opery Leśnej, są godne uwagi, bo chyba tylko tam, no oczywiście nie odejmując niczego, czy nie ujmując niczego Bayreuth, ale właściwie tylko tam powinna być prezentowana. No, każdy chciałby mieć, każdy wielki dyrektor teatru operowego Wagnera, no ale te okoliczności przyrody. Dobrze, czekając na twojego towarzysza, jeszcze zapytam, jaka jest pogoda, temperatura, no i w ogóle jak zachowywała się widownia, bo rozumiem, że ten 4,5-godzinny spektakl przyciągnął wielbicieli, ale może pod koniec już się troszkę wykruszało?
1: Ja myślę, że właśnie to jest ciekawość tej inscenizacji, że ja jakoś nie odnotowałem tutaj, żeby nam...
0: Odpływu.
1: Tak, odpływu publiczności. No, zagraliśmy dla 4000 osób. Dla mnie to jest też dowód, znaczy oczywiście to jest magia tego miejsca oraz tego, że festiwal przy tej czwartej edycji śmiało może mówić już o pewnym sojuszu z publicznością, która przybywa tutaj gremialnie i nie tylko publiczność polska. Myślę, wydaje, że te kilka przecinających się rzeczy, jak urok Trójmiasta, jak sam obiekt Opery Leśnej, jak i właśnie to, że tutaj za sprawą oczywiście Tomasza Koniecznego możemy mówić o najwybitniejszym zestawie śpiewaków przy tych realizacjach. A dla mnie to też jeszcze jest jeden z kolejnych powodów, dla których chcielibyśmy, żeby w Gdańsku powstał nowy budynek, duży, okazały budynek Opery Bałtyckiej, bo jeżeli ściągamy 4000 osób na jedną prezentację, to te osoby by się u nas w naszej operze po prostu nie pomieściły. Nawet jeżeli rozmawiamy, bo była taka, jaka ciekawostkę powiem, że był zrealizowany również taki projekt Złota Renu dla najmłodszej publiczności. I ta publiczność, która przybyła na to, jest ponad 1000 osób. I ja sobie nagle uzmysłowiłem, że gdybyśmy mieli zagrać ten projekt nie w Operze Leśnej na Passarelli, tylko w Operze Bałtyckiej, to ja bym musiał zagrać 2,5 spektaklu, żeby pomieścić tę publiczność.
0: Słyszymy te oklaski. Proszę państwa, to może tak, bo tu były wielkie podziękowania wymienione, ale ten czas po premierze nazywa się po prostu bankietem. Nie będziemy nazywali miejsca, w którym odbywa się bankiet z powodów oczywistych, ale dodam, że to jest bardzo blisko samej Opery Leśnej. Także można sobie wyobrazić, że z tąże operą połączyliśmy się. To są po prostu Lasy Oliwskie, żeby było śmieszniej, nie Sopockie. Czyli część takiego, powiedzmy, Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. O, tak to się nazywa oficjalnie. Więc państwo są na przepięknej polanie, nieco poniżej wzgórka, w którego dolince znajduje się Opera Leśna. No, tak to ukształtowanie wygląda. Wspomniałeś ową koprodukcję z Litwinami, ale gdzieś przeczytałam, że ten spektakl, który państwo oglądali dzisiaj, przepraszam, wczoraj premierowo, powstał także w koprodukcji dwóch teatrów jeszcze zagranicznych. Czy to prawda? Royal Danish Theatre i Greek National Opera?
1: Tak, tak się zgadza. Znaczy, tam była jak gdyby pierwsza inscenizacja, ta, która teraz ma swoje jak gdyby drugie życie. Natomiast jak gdyby w tym koncepcie ona była realizowana w teatrze w Kopenhadze. Mhm. I właśnie chciałem zameldować, że dołączył do nas dyrektor festiwalu Rafał Kokut. Jest właśnie w tej chwili instalowany, więc być może będą takie właśnie echa odkładania statywu, mikrofonu. Rafał już zakłada słuchawki i właśnie już jest z nami.

0: nami Rafał Kokot.
1: Dobry wieczór Państwu.
2: Dobry wieczór, Panie Dyrektorze. Bardzo nam miło, że zechciał Pan oderwać się od atrakcyjnego bankietu, a także ważnego wydarzenia towarzyskiego. My już sporo powiedzieliśmy tutaj o tym, co dzisiaj wydarzyło się, przepraszam, wczoraj wydarzyło się w Operze Leśnej. A ja jestem ciekawa pańskiego takiego osobistego odbioru. Oczywiście mogę się domyślać, że tam nie będzie krytycznych uwag. Ale gdyby pan przez moment sobie wyobraził, że był pan widzem, a nie dyrektorem tego festiwalu, a więc zarazem i realizacji tej sopockiej Walkirii. Jakby pan opisał tę sytuację, w jakiej znajdował się przez kilka godzin?
3: No nie ukrywam, że emocje pozwalają skoncentrować się na oglądanym dziele, w moim przypadku dopiero od trzeciego aktu. Pierwsze dwa to są tak istotne emocje. Jestem naprawdę całkowicie skonfundowany. Rozmyślam o tym, co się wydarzyło. Liczba osób, naszych widzów robi ogromne wrażenie. Widać też ogromne skupienie. To jest dla mnie tak pierwsza moja impresja, jak się zastanowiłem nad tym, że te 3600 kilka osób nawet nie ma odwagi wstać po prostu w czasie spektaklu. To jest ogromnie budujące, że takie napięcie tworzy muzyka operowa. Natomiast tak już na chłodno, to trzeci akt, kiedy miałem przyjemność oczywiście podziwiać naszego wspaniałego Wotana, to jest...
0: Czyli czas, Tomasza Koniecznego.
3: Tak jest, to jest jego czas, jego życiowa rola. Natomiast nie ukrywam, że inscenizacja przepiękna, wszystkie elementy, bogactwo strojów, piękne, skromne światła, dekoracje, które tutaj z dużym wysiłkiem, bo to nie jest tak, jak niektórzy być może myślą, nie wiem, o czym była mowa wcześniej.
0: Było, już trochę opowiadaliśmy o tych trudnościach, tak, że nie powiedzieliśmy o tym, że właśnie w tym trzecim akcie jest też żywy ogień.
3: No tak, i to też wzbudza, to jest niespodzianka. Ja myślę, że Państwo, którzy jeszcze tego nie widzieli, myślę, że najbliższa niedziela to jest wspaniały czas na to, żeby, o ile jeszcze zostały bilety, bo z tego co wiem, sprzedaż jest doskonała. Jeszcze ewentualnie jakieś pojedyncze, natomiast warto to zobaczyć, a ja liczę na to, że piątego będę mógł się delektować już tak faktycznie jako widz od samego początku.
0: Spektakl zaczynamy o 17:30. To nie jest krótki spektakl, ale są też dwie przerwy, więc tak po prostu uznajemy też, że antrakt jest równie ważny jak sam spektakl. I to się też sprawdza.
3: Znaczy ja przypuszczałem, że te przerwy, pierwsza 45 minut, druga pół godziny będą jakoś katastrofalnie długie. Natomiast przyznam wprost, że ten czas upłynął mi niezwykle szybko i do tego jeszcze po raz pierwszy u nas kwartet fanfarzystów, chyba tak mógł powiedzieć, kwartet muzyków grających na instrumentach dętych blaszanych, anonsujący, zbliżający się rozpoczęcie kolejnego aktu. To jest duża niespodzianka i nowość, bo to u nas było po raz pierwszy.
0: Ale wchodzi już do stałego repertuaru.
3: Mam nadzieję, że tak już będzie co roku, przy każdym kolejnym festiwalu.
0: Że dzwonkiem będą po prostu
3: fanfary. W tym roku oczywiście motyw Wagnera, motyw Walkirii. Natomiast cieszy mnie to, że tak ciepło zostało to odebrane także przez publiczność, bo wzbudziło też niemałe emocje wśród naszych
0: gości. Tak, dostawali brawka.
3: Tak.
2: Dobrze. Tak sobie tutaj skaczemy po tematach. Pojawił się właśnie temat scenografii, niezwykle ważny, ale w przypadku Opery Leśnej to część tej scenografii, co stanowi? Stanowią drzewa. Czy te drzewa są widoczne? Czy ta leśność tego teatru muzycznego była wyeksponowana za pomocą właśnie nawet skromnych, ale jednak świetnie reżyserowanych świateł?
3: Doskonale to było eksponowane.
0: Tutaj, co prawda, bo to jest tak, za każdym razem, kiedy przyjeżdża reżyser i wchodzi do Opery Leśnej, to mówi las będzie grał, las jest tutaj kolejnym aktorem. I oczywiście później ten las jest czy podświetlany, czy nawet tak jak już przy dwóch produkcjach, nawet zalesialiśmy również scenę jeszcze. I tak będzie też w przyszłym roku, jeżeli mogę zdradzić rąbka tajemnicy.
2: Cudownie,
0: tu akurat przy Walkirii, ze względu na to, że takim największym, najpotężniejszym elementem są gigantyczne

0: schody, więc już jak gdyby miejsca na dodatkowe drzewka nie było.
1: No ale Romuald, wspomniałeś o przyszłym roku i chciałem się też taką refleksją podzielić, że no właśnie to jest chyba już najwyższy czas, żebyśmy wyszli z takiego planowania bieżącego i cieszymy się bardzo, że jest zainteresowanie także instytucji międzynarodowych i, przepraszam, innych instytucji z innych państw w koprodukcję z naszym festiwalem, koprodukcją z naszym festiwalem dzieł operowych. Może nie czas, żeby chyba w szczegółach o tym opowiadać, natomiast cieszy nas to, że zaczynają się pojawiać tego typu propozycje, bo to pozwala nam też no, z odpowiednim wyprzedzeniem właściwym dla tego typu wydarzeń akcentować czy anonsować program. Więc rzeczywiście chyba mamy te kluczowe tytuły na przyszły rok już, można powiedzieć, wybrane, a wręcz mocno w tej chwili współpracujemy z formalizowaniem tych koprodukcji i to jest moim zdaniem bardzo dobre, że też festiwal rozwija się wychodząc trochę dalej poza kraj, bo to działania promocyjne, które są też, towarzyszą nam przy każdym, każdym festiwalem, sprawiają też zainteresowanie, a widać też, że środowisko międzynarodowe dostrzegło wartość artystyczną naszego festiwalu i Trójmiasto korzysta z tego, można powiedzieć, chyba.
0: Czyli tak, żeby nie trzymać państwa w niepewności, to powiemy tylko to, że zachowamy tytuł jeszcze w tajemnicy, ale będzie produkcja wraz z operą praską.
2: Tak. No, no cóż, niewiele nam to mówi, ale cieszymy się już z góry.
1: Jak ktoś sprawdzi, jakie są plany opery w Pradze, to dalej już połączyć kropki będzie dużo łatwiej.
2: Proszę bardzo, kto chętny?
0: Ale może już, wracając może do jeszcze tej edycji, bo oczywiście my jesteśmy bardzo rozgrzani tym ogniem z trzeciego aktu, i ale może powiemy też jeszcze trochę.
2: Nie, bo to będzie następne tak zwane wejście z opery leśnej, a co? Mamy dzięki pomocy Radia Gdańsk, Arka Chomickiego, Andrzeja Dubasa wcześniej, no to skoro mamy taką możliwość, żeby jeszcze prawie pół godziny być ze sobą, no to będziemy oczywiście pomiędzy piosenki, już Wagnera więcej dzisiaj nie będziemy odtwarzali. Powiedzmy jeszcze, wracając do Walkirii i może zamykając już ten temat, że wszystkich nazwisk wykonawców nie wymienimy, można znaleźć w internecie. Poza Wotanem, czyli panem Tomaszem Koniecznym, oczywiście występują wspaniałe i żeńskie, i męskie głosy. Może dwie kobiety, chociaż tak polsko brzmiące nazwiska mają i chyba są dosyć dobrze znane.
0: Izabela Matuła i
1: Małgorzata Walewska.
0: No właśnie, także wielkie gwiazdy, nie bójmy się tego słowa.
2: Nie boimy. A czy jeszcze moglibyśmy się dowiedzieć, bo na przykład nie przeczytaliśmy w sieci, kto wyreżyserował ten spektakl i kto jest kapelmistrzem, czy kto jest mistrzem batuty, czyli dyrygentem.
1: To znaczy z orkiestry, jeśli można, orkiestrę poprowadził maestro Axel Kober, znany na całym świecie specjalista od dzieł Wagnera. Reżyseria oczywiście John Full James, człowiek, który odpowiada za przygotowanie tego spektaklu także w Kopenhadze, a tutaj u nas na warunki naszej produkcji Johanne Holten, która no, można powiedzieć w idealny sposób, tak myślę, odtworzyła zamysł inscenizacyjny reżysera, a z drugiej strony myślę, że dużo własnych też, własnego serca włożyła w to, żeby ta produkcja, no pamiętajmy, że warunki opery leśnej, a warunki tego, co oferuje scena w Kopenhadze, są absolutnie nieporównywalne, także bezwzględnie tutaj ogromny szacunek i aplauz dla Johanny, która towarzyszyła w pracy od samego początku, najpierw w operze bałtyckiej, bo przecież część prób, początek to właściwie gościnne progi opery bałtyckiej w Gdańsku, a później już przenieśliśmy się do tej pracy do opery leśnej.
2: To teraz, proszę państwa, my się przedstawmy, czyli Beata Wolska, Michał Żołądkowski i BM. To jest nasza skromna, trzyosobowa ekipa, doskonale zgrana. Co dalej na festiwalu, bo przecież nie tylko Walkiria i nie tylko bycie w operze leśnej, rozkoszowanie się tym klimatem lasu. O tym porozmawiamy za piosenkę normalną, nieoperową.

0: I pojawi się, proszę Państwa, hasło po zaproponowane nam tydzień temu, tak, przez Magdę Łazarkiewicz. Proszę bardzo, proszę bardzo. Ogień.
1: Słowa, słowa, słowa.

Piosenka z filmu Od zmierzchu do świtu, jak napisał mi Michał. No i dobrze. Wieloznaczne słowo klucz ogień. Ważne też w kontekście Walkirii, jak państwo słyszeli. Naprawdę, szanowni panowie, zaraz się do panów zwrócę już tak mniej retorycznie. Otóż temat Walkirii podejmie jeszcze dzisiaj pan Tomasz Konieczny, odtwórca roli Wotana, dyrektor artystyczny Baltic Opera Festival, a tymczasem ten głos, ten wielki głos musi odpocząć po premierze

0: w Operze Leśnej, z którą no, w zasadzie mamy połączenie. Powiedzieliśmy, że trwa bankiet. Towarzyszy nam dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku, Romuald Wicza-Pokojski. Czy nadal masz ty z kolei towarzysza w Operze Leśnej? No, powiedzmy w Operze Leśnej, czy już nie utrudniasz?
1: Ależ oczywiście, dyrektor festiwalu.

0: No nie zawsze tak jest, ale no.
1: Staram się zachować świeżość intelektu w tych wszystkich ciekawych sytuacjach, które nas spotykają.
2: No dobrze, ale w zdrowym ciele, zdrowy duch. Panowie się sportem nie interesują? Tak nie żal panom tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych? Mamy na myśli sport, oczywiście.
0: A trójka zmieniła profil? Ja myślę, że
2: tak, zadarty nosek teraz, tak.
0: Naszym sportem jest głównie doprowadzić do szczęśliwego finału cały festiwal. I to naprawdę jest konkurencja olimpijska, jeżeli chodzi o...
2: No dobrze.
0: Nie wiem, mogę to porównać z czymś, co się nazywa crossfit. To tak.
2: Świetne.
0: Albo na przykład bieg farmera, tak?
2: Bieg farmera. Już mam ochotę zapisać to jako hasło, ale żal mi Michała, gdy musiał bieg farmera umuzyczniać. No cóż.
0: Nie wymyślimy lepsze hasło.
2: Dobrze, to proszę się przygotowywać, bo jeszcze mamy jakieś 18 minut. Panie Arku, zwracam się do Arka Chomickiego, tak? Proszę trwać z nami do godziny pierwszej. Dzisiaj festiwal przenosi się z Opery Leśnej do Opery Bałtyckiej, by zaprezentować mniej znany tytuł. Bardzo proszę, mają panowie jakieś 5 minut na omówienie tego, co nas czeka.
0: On jest mało znany w Polsce.
2: Tak.
0: Natomiast jest bardzo popularny w niemieckojęzycznej.
1: Tak.
0: Jest po prostu dużo, tam jest popularny. Tytuł nosi Polskie Wesele. Tak jak tytuł ma, tak właśnie jest. Jest takim też spektaklem, tytułem, który jest pomiędzy tak właściwie operą, operetką,
1: wodewilem,
0: a tutaj za sprawą reżysera Pawła Miśkiewicza jest też przeszycony również też teatrem dramatycznym, więc jest to bardzo taki, no myślę, że dzisiaj wręcz oczekujemy takiego teatru, który łączy różne konwencje. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że również trio...
1: Andrzeja Godzińskiego, tak, tutaj Tomek zaprosił troszkę wychodząc poza kanon, bo rzeczywiście, Tomku, jeśli mogę... Tak. Trzeba pamiętać, że Joseph Baer, kompozytor tego dzieła, był nazywany polskim Gershwinem. Stąd te motywy jazzowe, a w tym konkretnym przypadku wzbogacone o indywidualnie przygotowane specjalnie na tę potrzebę aranżacje jazzowe przez Andrzeja Jagodzińskiego, który wykona wspólnie ze swoimi, ze swoim trio. Podczas spektaklu.
2: No w operze jazz to rzeczywiście rzadkie, mówię o samym gmachu, rzadkie zjawisko. Tak. Powiedział pan, panie dyrektorze, Joseph, ale to polski, wyraźnie trzeba powiedzieć, polski kompozytor, tyle że żydowskiego pochodzenia i przez długi czas, czyli jakiś czas mieszkający w Austrii, no to znaczy do pewnego momentu Anschluss, że tak powiem, wyprowadził go na inny kontynent. Powiedzmy, że Polskie Wesele miało swoją premierę w 1937 roku właśnie w Zurichu. Przepraszam, czy ono było napisane, mówię o librecie po niemiecku?
1: Tak. Tak. I tutaj mieliśmy przyjemność nieżyjącą już Dorotę Kain poprosić o przetłumaczenie tego libretta i również o to, żeby można było poszczególne sceny może troszkę inaczej poukładać. Także przekład tłumaczenia na język polski Dorota Krzywicka-Kaindl, która rzeczywiście wykonała mozolną pracę. A to, co jeszcze warto podkreślić, to to, że będziemy gościć podczas naszego festiwalu Beatrice Baer, czyli córkę kompozytora. Widziałem ją dzisiaj już tutaj i to będzie, myślę, gość specjalny. Przyleciał do nas specjalny gość. Wizytuje nas zza oceanu i bardzo nam miło, że będziemy mogli też, zresztą nie ukrywam, że ona bardzo wspiera ideę przygotowania tego spektaklu. On był prezentowany w Krakowie, ale w wersji koncertowej, więc w tym przypadku mówimy o pełnej scenicznej prezentacji.
0: Tak, i tu się zgadza, jeżeli chodzi o dyrygenta, bo z tego, co pamiętam, tym przygotowaniem koncertowym to
2: wykonaniem,
0: również,
2: tak.
0: Wykonaniem, tak.

0: dowodzi Łukasz Borowicz.
1: No właśnie, wybitny polski dyrygent. I tutaj u nas również, tak to jest. A to wszystko się dzieje za sprawą naszych przyjaciół z Opery Wrocławskiej. Tutaj podziękowania i pozdrowienia i powrotu do zdrowia dla Agnieszki Frankow-Żelazny.
2: Tak, jest pani dyrektor. Mhm. Wracając jeszcze do Łukasza Borowicza, wciąż młody dyrygent, tak sobie troszkę żartujemy, ale no, pamiętamy, jak pracował w Warszawie z radiową orkiestrą. No, czarne, bujne, przepiękne włosy, które zawsze mężczyźnie dodają.
1: Ja tylko powiem, że u nas wszyscy młodzi, znaczy na pewno duchem.
0: No, tak, nie da się ukryć. Natomiast maestro Borowicz jest osobą niezwykle utalentowaną i to wszelaką, bo nie będę ukrywał, że no, wykazuje też, powiedziałbym, anielską cierpliwość w pracy nad tym tytułem, bo nie, no, nie będę ukrywał, że są także pewne zmiany dokonywane w kolejności scen, już o tym wspomniałem, co powoduje, że materiał muzyczny musiał być głęboko przeanalizowany, no tak. I również z zamysłem inscenizacyjnym reżysera. I no to nie zawsze jest takie proste i wymaga naprawdę też i dużej cierpliwości, mozolnej pracy i Łukasz rzeczywiście poświęcił na przygotowanie tego dzieła mnóstwo czasu i tak jak wspomniałem, no to wymaga też z jednej strony dużej takiej no, nastawienia na detale, a z kolei też i umiejętność, prawda, wyobraźni całości jako jednak dzieła, nawet przy nieco zmienionej kolejności tak, scen względem
1: jeżeli
0: oryginału.
1: Mogę pozwolić sobie jeszcze na mały, drobny żart, to jasno też powiem, że akurat pracując w teatrze operowym, kiedy mówimy, że coś jest kameralne, to znaczy, że i tak wychodzi około 140 osób.
2: No tak, to prawda. Jeszcze wracając do samego dzieła i do samego Bera, przeczytałam, że to był nie tylko autor libretta, kompozytor tego dzieła konkretnego między innymi, ale był człowiekiem teatru i bardzo dbał o to, żeby ten twór, który wychodził spod jego pióra, był bardzo teatralny, bardzo dbał o partie wokalne, a z drugiej strony no, o brzmienie orkiestry. Czyli no, no, takie no, mini totalne, no bo to jednak nie jest aż tak wielka opera. I w ogóle nie jest to opera, tylko spektakl muzyczny.
1: Tak, ja bym bardzo chciał wszystkich zaprosić, no to przepraszam, że tak też wchodzę
2: proszę,
1: w słowo, ale trochę mnie też to naprowadziło na to, że tylko, że akurat na te prezentacje są już wysprzedane w całości
2: to miło, że zapraszasz.
1: Bilety, ale będzie to też grane później też w Operze Wrocławskiej. Natomiast jeżeli się chce zobaczyć w jednym momencie, na jednej scenie, z jednej strony wybitnego polskiego tenora Piotra Buszewskiego, a z drugiej strony Andrzeja Jagodzińskiego, to zapraszamy na polskie wesele.
0: Tak, no tak. Prawda, no. To będzie miks energetyczny, powiedziałbym, różnych połączeń, ale też warto wspomnieć, patrząc na obsadę, mieliśmy przyjemność podróżować wspólnie, promując nasz festiwal w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku i Waszyngtonie i podziwiać choćby Monikę Radecką, która no, młoda, niezwykle utalentowana, o bardzo ekspresyjnym głosie śpiewaczka, która w tym przypadku będzie wcielać się w rolę Miadzi.
2: Jeszcze powiedzmy, że to troszkę o miłości jest, a może nawet bardzo o miłości. To taka uwaga, która może też przyciągnąć fanów
1: tego.
2: Ale
1: też jest o tym, że
2: gatunku.
1: My Polacy jacy tacy.
2: No tak, no stąd polskie, tak? A jeszcze wracając do Pawła Miśkiewicza, no bo to nie jest taki klasyczny reżyser operowy, no ale właśnie on tego ducha teatru, jak się domyślam, no, wniósł do całego tego przedsięwzięcia, do tej realizacji.
1: Tak, tutaj wielki ukłon też dla Tomasza Koniecznego, który okazał się też wielkim eksperymentatorem, bo to za jego sprawą dochodzi do takich mariaży, ponieważ oczywiście nie wiem, bo może popełniam w tej chwili jakiś błąd, ale z mojej wiedzy to będzie debiut operowy Pawła Miśkiewicza, więc...
2: właśnie tak domyślałam się, ale wolałam nie ryzykować.
1: Ja myślę, że też może podejmuję jakieś ryzyko, ale chyba tak to jest, więc my w pełnym napięciu

0: czekamy na...
1: Na dzisiaj.
0: Na dzisiaj, tak, ale no, taki jest właśnie teatr. Teatr jest jedną wielką niespodzianką, więc też tak i jest. Na tę niespodziankę czekamy.
1: I już?
0: I, tak? I tak, bo ja jeszcze
1: ostatnie
0: chciałem...
1: Zdanie?
0: Bo, bo dużo o polskim weselu, ale ja myślę, że jeszcze jest jeden projekt, o którym bardzo powinniśmy co najmniej trzy zdania powiedzieć.
1: To po piosence, tutaj... bardzo proszę.
0: Dobrze.
1: Przygotowują się panowie do szybkiej, szybkiej puenty i do podania nam swoich haseł, które Michał w przyszłości niedalekiej umuzyczni, a dzisiejsze kolejne hasło, to po ogniu, jest, brzmi fantazja. Jeden ze słuchaczy nam podpowiedział ją

0: hasło fantazja, piękne, też wieloznaczne, a piosenka, jak napisał mi Michał z filmu Wiedźmin, ten Wiedźmin z Michałem Żebrowskim, my fantazjujemy na temat brzmienia Sopockiego lasu, to znaczy Oliwskiego de facto, choć powoli zacznie on, jak tylko państwo zakończą bankietować, usypiać Romuald Wicza, pokoiski, ja dyrektor dziś... Opery Bałtyckiej oraz Rafał Kokot, dyrektor Baltic Opera Festival. Ostatnie minuty, bardzo proszę, mocne puenty.
1: Ja bym nie obiecywał, że dzisiaj ten las zaśnie, ale ja bardzo szybko chciałem powiedzieć jedną rzecz, ponieważ tej fantazji też nie brakuje. Mhm.

0: Również na festiwalu wystąpi Symfonietta. Tak się składa, że Rafał Kokot jest od roku szefem, dyrektorem
1: Symfonietty Krakowi, to prawda.
0: I tu będzie też niespodzianka, ponieważ Symfonietta w tym wypadku i wcale nie taka kameralna, ale co najważniejsze, również z projektem baletowym. I tu już oddaję głos Rafałowi.
2: Proszę bardzo.
1: Dziękuję.
2: I gratulujemy oczywiście kolejnego awansu.
1: No to dla mnie zaszczyt, nie będę ukrywał, że pierwszą osobą, która skontaktowała się ze mną po ogłoszeniu oficjalnie wyników konkursu na stanowisko dyrektora Symfonietty Krakowi była niestety już świętej pamięci Elżbieta Penderecka, która z wielką radością gratulowała, cieszyła się i to była szczera radość. Nawet nie odnoszę wrażenia, tylko jestem przekonany, że rzeczywiście tak to wygląda.
2: Była dlaczego? W zeszłym roku przecież na Baltic Opera Festival.
1: Właśnie tu jest kilka punktów, które nam się poukładały w taką... Poukładały się w pewien schemat myślenia, który wydaje się dość zasadny, żeby właśnie nazwisko Elżbiety Pendereckiej, która była członkiem honorowym Komitetu Baltic Opera Festival, która dała swoje nazwisko, które z kolei było kluczem do zapraszania kolejnych ważnych osób świata muzyki, no była, można powiedzieć, także matką Symfonietty Krakowi. Pamiętajmy o tym, że to jej inicjatywa sprawiła, że ówczesna grupa młodych absolwentów Akademii Muzycznej w Krakowie mogła zafunkcjonować także jako instytucja, co dawało jej pewne bezpieczeństwo, jeśli chodzi o egzystencję. Natomiast już do samego naszego koncertu. Pamiętajmy o tym, że muzyka Krzysztofa Pendereckiego i udział Elżbiety Pendereckiej to, można powiedzieć, DNA Symfonietty Krakowi. A teraz dla mnie, jako osoby, która łączy dwie funkcje, bo tak jak Romuald wspomniał, od roku mam zaszczyt funkcjonować w przestrzeni zarządzania tym skromnym, bo to jest orkiestra kameralna, zespołem wspaniałych artystów. No, jak Państwo wiecie, również od 4 lat jestem dyrektorem Baltic Opera Festival. To dla mnie ogromny zaszczyt, że występuję także w tej roli, gdzie mój zespół, moja, jeśli tak mogę powiedzieć, grupa artystów postanowiła przygotować coś, co no nie jest operą, nie jest to dzieło wokalne, w zasadzie nie mam w ogóle utworów wokalnych, natomiast oczywiście kanwą dla całego przedsięwzięcia jest muzyka Krzysztofa Pendereckiego. Tutaj takim punktem, powiedziałbym, centralnym jest oczywiście wspomniana wcześniej partita na klawesyn solo oraz orkiestrę kameralną. Tu chciałbym też troszkę zdementować tytuł, bo ona nie jest tylko na klawesyn solo, bo tam tak naprawdę mamy 8 instrumentów solowych, koncertujących i to dość nieoczywistych z perspektywy Symfonietty, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mamy w swoim składzie gitarę basową, gitarę elektryczną, harfę, wspomniany klawesyn czy kontrabas koncertujący, no to robi się dość interesująco. Pomysł włączenia tancerzy, a w tym przypadku zaprosiliśmy naszych kolegów z zespołu Baletu Opery Krakowskiej, wynika z faktu, że zaprezentujemy Państwu również, no powiedziałbym tutaj, specjalnie przygotowaną choreografię, inscenizację przez Mariana Żaka, osobę, którą znamy z Nowego Jorku, tancerza Polaka, choreografa, który no, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, można powiedzieć, w tym takim kluczowym, trudnym momencie w polskiej historii i tam już został, natomiast jego serce cały czas bije dla Polski. Z wielką radością podjął się inscenizacji. To miało miejsce tak naprawdę w 1984 roku, a my wróciliśmy do tego. Marian Żak postanowił ponownie wrócić do partity. Zaprosiliśmy do objęcia funkcji kierownika muzycznego maestro Michała Klauzę i tak powstała formuła właśnie Muzeum Człowieka Penderecki Memoriam, gdzie do muzyki Pendereckiego będziemy również mogli podziwiać układ baletu, tańca współczesnego właśnie i opracowanie Mariana Żaka. Do tego kostiumy przygotowała Anna Sekuła, reżyserię świateł Ada Bystrzycka, reżyser świateł Michał Piosek oraz realizator multimediów Michał Słukowski, bo chciałbym Państwa również zapewnić, że to nie jest taki koncert klasyczny, rozumiany jako występ muzyków, którzy siedzą, prawda, za pulpitami na scenie. To też będzie, bo zaczniemy od trzech utworów dawnych stylu. Będziemy pokazywać ewolucję muzyki Pendereckiego, a z drugiej strony będziemy też nawiązywać do, no, współczesności, do

0: Chciałbym pewnej refleksji nad życiem człowieka, nad tym, jak potrafimy doprowadzać nasze życie i wręcz nawet naszą planetę do destrukcji. No i co się później dzieje, zostaje zawsze jakiś wątek, pytanie, no i co dalej? No i właśnie chcielibyśmy się taką refleksją z Państwem podzielić, a z drugiej strony chcemy oddać hołd Pani Pendereckiej oraz, no właśnie głównie Pani Pendereckiej w tym przypadku, bo nasz festiwal organizujemy tylko raz w roku, więc kiedy, jeśli nie podczas festiwalu. Taka intencja była bardzo tutaj, powiedziałbym, pełna zgoda między dyrektorem artystycznym, Tomaszem Koniecznym. Romuald też wręcz zachęcał, że to jest świetny pomysł. Mnie długo też nie trzeba było przekonywać, bo właściwie to taka była synergia właśnie naszej wspólnej refleksji, że byłoby dobrze, żeby w jakiś sposób zaakcentować postać Elżbiety Pendereckiej.
1: Bo liczy się pamięć.
0: Tak, a z drugiej strony ten kontekst mojej osoby łączącej właśnie funkcję teraz dyrektora Sinfonietty i cały czas dyrektora Baltic Opera Festival, no, daje mi też poczucie podwójnej satysfakcji i myślę, że ten spektakl będzie dla Państwa niezwykle interesujący. Jeszcze pozwolę sobie zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz, bo jak Romuald wspomniał, no, liczba miejsc na widowni Opery Bałtyckiej jest niestety ograniczona. Natomiast będzie możliwość obejrzenia tego spektaklu. Będziemy po prostu mieli live stream, będziemy mieli transmisję w internecie i serdecznie Państwa zachęcam. Szczegóły wkrótce. Tutaj nasz sponsor się bardzo uaktywnia. Kanał Art & Science jest dedykowany pod tego typu wydarzenia i to jest świadomy wybór naszego sponsora, że w tym roku chcieliby również pokazać właśnie tę inscenizację.
2: No cudownie, cudownie. Czyli to też w Operze Bałtyckiej. A jakieś trzecie miejsce w prezentacji festiwalowych, ale dosłownie w jednym zdaniu, Romualdzie?
1: Europejskie Centrum Solidarności i będzie to recital Annette Fritsch.
0: Sopranistki niemieckiej, doskonale znanej. Będą również recytowane wiersze, poezja Heinego. Tutaj jej partner Erich Sven Berchow będzie odpowiadał za tę część, a przy fortepianie Matthias Krympek, jeśli dobrze pamiętam.
2: My chyba nie podaliśmy dat. Dat, między którymi właśnie odbywa
0: daty
2: się ten festiwal.
0: Są tam, mamy za sobą dzisiaj debiut, właściwie Boże premierowy, tak, właściwie wczoraj, 2 lipca Walkirię, 3 i 4, czyli dzisiaj i jutro Polskie Wesele w Operze Bałtyckiej. 5 wracamy do Opery Leśnej z drugim spektaklem Walkirii. 6 przenosimy się znów właśnie na występ Sinfonietty Krakowi w Operze Bałtyckiej. I ostatnim akordem festiwalu jest recital Annette Fritsch w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku 7 lipca.
2: Czyli od 2 do 7 lipca tego roku. Cieszymy się już na 5 Baltic Opera Festival. Czy mogą się panowie rozejrzeć i powiedzieć, co tam się teraz dzieje? Bo otrzymałam sygnał z kosmosu, czyli od Michała, że możemy jeszcze 5 minut rozmawiać. To jakiś taki podgląd. Tak do naszej wyobraźni przemówić, proszę.
1: Że właśnie te brawa, które teraz akurat słyszymy, to są krople deszczu uderzające w parasol. Tradycji staje się zadość, więc mimo upalnego dnia teraz coraz bardziej pada deszcz.
0: Ale delektuję się wspaniałym zapachem lasu sopockiego tutaj właśnie przy operze. Jest niezwykle przyjemnie. Nie ukrywam, że po tej fali upałów, którą wszystko na wszystkim doskwierała przez ostatnie dni.
2: No nad morzem nie przesadzajmy.
0: No nie będę przesadzał, bo jestem świeżo przywiozłem naszego wspaniałego René Pape, kolegę z Berlina, któremu obiecywałem, że jak wysiądziemy w Operze Leśnej i na próbie, to będzie mógł odetchnąć pełną piersią chłodnym powietrzem. Tym niemniej niespodzianka była bardzo duża, kiedy wysiedliśmy właśnie z samochodu. Okazało się, że wcale w tej Operze Leśnej tak przyjemnie nie jest. Absolutnie wtedy było dość, to chyba jeden z tych bardziej gorących dni w ubiegłym tygodniu. Tak, chyba to jakiś sygnał, że czas nam...
2: Czy to może część fanfarów?
0: Że tutaj się powoli chyba nasz bankiet dobiega końca. Więc chyba warunki pogodowe sprawiły, że z tego wyjścia na zewnątrz można powiedzieć...
2: Panowie.
0: No państwo wracają pod dachem.
1: Ten festiwal w tym roku zwłaszcza jest wielkim piknikiem z muzyką operową i nie tylko.
2: Muszę powiedzieć, że doświadczenie

0: słuchania padającego deszczu w lesie oliwskim czy sopockim, no jest doświadczeniem, powiedziałabym, pionierskim. Jeszcze tego typu odgłosu nie słyszałam. To właśnie chciałoby się mieć nagrane jako efekt, a brzmiało rzeczywiście jak oklaski, jak burza oklasków. Proszę panów, no cokolwiek by się wydarzyło, to jednak pan Tomasz Konieczny czeka. To już dłużej nie pozwolimy na to, żeby zarywał noc. W związku z tym, no cóż, miejmy nadzieję, że spotkamy się niebawem na festiwalu. Mam nadzieję, że państwo, którzy otrzymali od nas...
1: Czy to jest ten moment, kiedy możemy hasła podać?
0: A no właśnie, hasła, przepraszam, zapomniałam, oczywiście. Romualdzie, ustąp miejsca pierwszego panu Rafałowi.
1: Wymyślasz słowo, jakieś słowo,
2: nie wiem,
1: hasło.
2: Zaskoczone.
1: Tak,
2: hasło?
1: Tak, no, tak. Ale co ci przychodzi na myśl? Później będą pod to podbierane różne utwory.
0: No, no, szybciutko.
2: Nostalgia.
0: Mhm. No, troszkę już było.
1: Ale to bywa, bo ten deszcz, brawa deszczu i
0: no,
1: w ogóle...
0: No, nie wiem, czy Michał przyjmie, bo to powtórki... Deszcz.
1: A to ja mam inne hasło.
0: Zaraz, a kto krzyknął deszcz? Michał krzyknął? No Michał. No. Michał poprosił o deszcz. No proszę bardzo, dobrze. To też jest
1: to
0: ważne
1: deszcz,
0: słowo
1: ja
0: klucz.
1: Je, ponieważ jeżeli jesteśmy w Trójmieście, słowo horyzont.
0: Horyzont. Michał, co o tym sądzisz? Dobrze, podoba mi się. No to ja jestem szczęśliwa, horyzont.
1: A ja dziękuję za dzisiejsze wybory muzyczne, bo mówiłem to poza anteną, ale na antenie również powiem, super, duża przyjemność.
0: Panie Michale, połączone. Czy pan słyszy? Dobrze. Powiedział wielkie dzięki. No dobrze. Proszę państwa, jeszcze podziękujemy Radiu Gdańsk, czyli głównie Andrzejowi Dwasowi, który był takim naszym łącznikiem i jeszcze bardziej głównie, jeżeli istnieje taka gradacja, Arkowi Chomickiemu. Panie Arku, jeśli pan zmógł, to chyba nie jest straszne panu, bo wiem, że jest pan wodnikiem. Pozdrawiamy, dziękujemy, cudownie było słychać i kończcie z tym deszczem. No to do zobaczenia, oby.
2: Do zobaczenia.
0: No, tak, proszę państwa. A czy ten głos już odpoczął po premierze Walkirii?
3: Trójka pod księżycem.
0: A zatem po raz czwarty dzięki pana szalonemu pomysłowi, by do opery leśnej powróciła opera. W tym roku zgodnie z pierwotnym, przepraszam, wiem, co się dzieje w tle, przeznaczeniem tego wyjątkowego teatru w lesie znów rozbrzmiewa w nim muzyka Wagnera. W wersji scenicznej, uwaga, nie orkiestrowej, część druga tetralogii Walkiria. Pan Tomasz Konieczny, światowej sławy basbaryton, dyrektor artystyczny festiwalu, o którym dzisiaj rozmawiamy z przyjemnością, Baltic Opera Festival. Dzień dobry panu, w środku nocy. Z punktu słyszenia państwa właśnie zakończył pan swoją kolejną partię Wotana właśnie w Walkirii. Już państwo wiedzą, że trwa, kiedy państwo nas słuchają, bankiet. A teraz my pana słuchamy. Bardzo proszę.
4: Witam serdecznie. Bardzo mi jest miło, że po raz kolejny rozmawiamy o tym prnomrnym dziecku, które przyszło na świat 4 lata temu. Bardzo się cieszę, że ten festiwal się pięknie rozwija, że przynosi kolejne owoce. Mamy wspaniałych gości w tym roku. Powiem, że mamy wielu turystów, melomanów z Niemiec również. Wagnerianów. Ja miałem okazję przedwczoraj nawet oprowadzać całą grupę 30-osobową w operze leśnej wieczorem podczas próby świateł. To naprawdę mnie napawa z ogromną dumą, że doszliśmy do takiego momentu, kiedy Niemcy przyjeżdżają do nas, do Polski, słuchać swojego kompozytora. Przyjeżdżają do opery leśnej. My pokazujemy, że realizujemy projekty na najwyższym poziomie artystycznym, że mamy wspaniałe spektakle w naszej operze leśnej, ale nie tylko operze leśnej, bo przecież w operze bałtyckiej również i w innych miejscach w Trójmieście. Była mnie rozpiera i mam nadzieję, że zostanie to dostrzeżone przez polityków. Ja zawsze powtarzam, że kultura, szczególnie ta kultura wysoka, na bardzo wysokim poziomie, ona tworzy pomosty, ona jest soft power, ona jest taką miękką siłą, która powoduje, że nasz prestiż naszego kraju, naszych artystów, ale również w ogóle Polaków jest postrzegany dużo, dużo wyżej na świecie. Na skutek takich właśnie wydarzeń jak Baltic Opera Festival widzowie z całego świata przybywają do Trójmiasta, idą do wspaniałych knajp, korzystają z różnych usług turystycznych, z hoteli. To naprawdę jest nie do przecenienia. Ja tylko dodam jeszcze, że patronem tegorocznego festiwalu jest nie kto inny jak pani marszałek Małgorzata

0: Rakida Wabłońska. Dodam jeszcze, że 5 lipca na spektaklu drugim Walkirii gościem specjalnym będzie nasz wielki bohater Andrzej Poczobut. Pan Andrzej Poczobut również zgodził się objąć patronatem wydarzenie, które odbędzie się za rok. 4 lipca na Placu Spotkań Ludowych w Gdańsku, tam gdzie ma powstać nowa opera bałtycka, to będzie Fidelio, Beethovena, opera wolnościowa. Bardzo to pasuje właśnie o Florestanie, czyli o tym bohaterze uwięzionym z powodów politycznych. Opowiada ta opera naszego Florestana, naszego Andrzeja Poczobuta. Będziemy mieli jako patrona tego wydarzenia, dodam, że drugim patronem równie niezwykłym jest Lech Wałęsa i bardzo już się w tej chwili cieszę. To wydarzenie realizujemy przy współpracy, kooperacji z Centralnym Placem Muzyki w Warszawie. Z tego też jestem bardzo, bardzo dumny, że możemy już teraz zapowiadać pewne wydarzenia. Apeluję do państwa polityków, żeby wzięli to na poważnie, żeby pochylili się nad tą sprawą, żeby ten nasz festiwal nie musiał się z roku na rok martwić o finansowanie. Po prostu uszanujmy wszyscy ten wkład pracy, tę ogromną robotę, jaka została włożona w to, żeby to wydarzenie na Pomorzu stworzyć, żeby to wydarzenie wypromować na skalę światową w tej chwili już, bo myśmy mieli w tym roku koncerty promujące nasz festiwal i w Ameryce, w Nowym Jorku, w Waszyngtonie i w Wiedniu i będziemy robić kolejne promocyjne koncerty. Na pewno będziemy starali się we Francji również promować nasz festiwal. Ludzie bardzo chętnie do nas przyjeżdżają. Widzą, że ten kraj się pięknie rozwija. I ludzie naprawdę widzą, jak Polska się pięknie zmienia, więc starajmy się to uszanować, nie marnotrawmy potencjału, który został już przy tym festiwalu zgromadzony.
1: Ale teraz o pańskim bohaterze, bo tak powtarzamy Wotan, Wotan, ale kto zna tę historię w skrócie największym? Władca bogów, tak? Ojciec Walkirii, jednej z, to jest podobno potężna rola.
0: I potężna, i jest to też moja życiowa rola. Ja śpiewałem Walkirię, jeżeli policzymy tę obecną inscenizację Sopocką, to jest to moja 22. inscenizacja Walkirii w moim życiu. Jestem weteranem, jeżeli chodzi o śpiewanie tej partii. I tak jak mówi się, no, władca bogów, hiperbóg. Oczywiście tak, ta alegoria jest przez Wagnera właśnie wykorzystywana. On opowiada o świecie bogów, ludzi, zderzeniu tych światów. Natomiast w gruncie rzeczy chodzi o ludzką naturę i chodzi o kogoś, kto jest na tyle arogancki, że wydaje mu się, że może być kimś lepszym od innych, posiadać większą władzę niż wszyscy inni. Mało, że posiadać tę władzę, to jeszcze nie ponosić za to władztwo żadnej odpowiedzialności. No i los oczywiście bardzo szybko pokazuje temu Wotanowi, że to tak nie jest, że to nie jest możliwe, że za właśnie potężną władzą kroczy absolutna, bardzo wielka odpowiedzialność. No i tutaj się te drogi rozjeżdżają. Wotan w zasadzie upada, zostaje w Walkirii złamany, zostaje samotny, staje się wędrowcem, potem w Siegfriedzie. No a potem ten świat bogów ulega zniszczeniu w zmierzchu bogów. To jest to, co Wagner opisał, więc jak ktoś mi mówi, że Wagner był antysemitą, no był. Jeżeli ktoś mi powiada, że jest to muzyka nazistów, no Wagner zmarł 50 lat przed tym, zanim Hitler wyczyniał te swoje karkołomne historie. To, że propagandy wykorzystują muzykę taką monumentalną, robiącą ogromne wrażenie muzykę do swoich niecnych celów, to jest znane, że szczególnie właśnie dyktatorzy, populiści bardzo chętnie wykorzystują świetne dzieła do tego, żeby siać swoją chorą propagandę. Natomiast przesłanie Wagnera jest dokładnie przeciwne. Znaczy on opowiadał właśnie o upadku bogów, czyli jeżeli potraktujemy ich jako właśnie mocarzy tego świata, to właśnie Wagner o tym opowiadał. O tym, że arogancja kroczy przed upadkiem.
1: To jeszcze zapytam, na czym polega owa gigantyczna trudność, że tak długo na scenie, że trudne nuty?
0: Oczywiście, że trudność jest i ja tę trudność nawet odczuwam z wiekiem coraz bardziej, czy może odpowiedzialność odczuwam coraz bardziej za to, co robię. Wie pani, to jest historia życiowa, to znaczy to jest opowieść o tym, jak ja się właśnie tej partii jako jeszcze bardzo młody człowiek uczyłem, potem zaczynałem ją wykonywać poprzez lata właśnie, kiedy ją szlifowałem i dopatrywałem się kolejnych elementów tej partii i cały czas gdzieś tam z tyłu głowy mam, że ja cały czas kolejnych nowych elementów tej partii się dopatruję, cały czas szukam nowych kolorów, nowych barw. Ja traktuję tego Wotana jako takiego członka mojej rodziny, więc on zajmuje mi bardzo dużo czasu w głowie, bardzo dużo energii. Stopień trudności jest duży, no jest wiele elementów. Począwszy od skali, którą trzeba mieć odpowiednią, tak żeby wyśpiewać i te wysokie dźwięki, i te niskie. Ma i monolog, który jest właśnie bardzo nisko napisany i ma również bardzo wysokie dźwięki potem w trzecim akcie. Poprzez ilość tekstu, deklamacji, bo to jest partia, która musi być świetnie po niemiecku deklamowana, poprzez właśnie pogodzenie, absurdalnie pogodzenie w jednym charakterze ogromnego uroku osobistego

0: z drugiej strony ogromnej brutalności, ogromnej właśnie arogancji, takiej buty, czegoś bardzo niesympatycznego. Ta rola mieści w sobie wszystko i dlatego tak bardzo kocham tę rolę, bo ona rzeczywiście dość celnie i kompleksowo opisuje ludzką naturę i nie łudźmy się, każdy z nas jest trochę dobry, trochę zły. Nie ma tylko dobrych ludzi, a nie ma tylko złych ludzi. I o tym też Wagner mówi. Ja zawsze mówię, Wagner jest dla mnie absolutnym humanistą. Opisywał w większości swoich dramatów naturę ludzką, opisywał to, czym człowiek jest, jak my działamy, co nami rządzi, czego pożądamy. Są wszyscy wielcy artyści z tyłu głowy mieli właśnie ten wątek, czyli wątek zadawania pytań na temat ludzkiej natury. I Wagner tutaj jest naprawdę momentami niedościgniony. No już nie mówiąc o tym, że oczywiście zrewolucjonizował muzykę operową swoim dramatem muzycznym, swoim Gesamtkunstwerk, czyli sztuką całościową. No ja poczytuję sobie za ogromne szczęście, że los dał mi się zderzyć właśnie z tym repertuarem w moim życiu. Ja w tej chwili już jestem dojrzałym człowiekiem i z ogromną przyjemnością za każdym razem wracam do tego repertuaru. Uważam, że jest bardzo wartościowy i też dostarcza ludziom niezwykłych emocji. Tutaj podam przykład reżyserki Barbary Wiśniewskiej, która w tym roku co prawda nie robi nic na festiwalu w sensie reżyserii, ale przyjechała, jest z nami, była na kilku próbach i po prostu płacze cały trzeci akt. To nie chodzi o czyste wzruszenie, to chodzi o pewną myśl, która tam jest. Czyli o właśnie tak celne opisanie ludzkiej samotności, ludzkich słabości, niemożności dogadania się przez to ego. Powinniśmy naprawdę dużo więcej grać Wagnera, bo on pozwoli nam też troszeczkę siebie samych zrozumieć. I to nie jest muzyka efektowna, bo jest efektowna. To jest bardzo efektowna muzyka, dlatego że właśnie tak celnie nas obrazuje, opisuje, opowiada o nas.
1: A ja jestem szczęśliwa, że mogłam była po raz kolejny z panem rozmawiać. Państwo słyszeli, nie jest to nieatrakcyjny rozmówca. Pan Tomasz Konieczny, światowej sławy basbaryton, jest cały czas w Sopocie. I już. To bardzo dziękujemy. Do ciągu dalszego festiwalu.

0: No tak, proszę Państwa, która to godzina, niech ja spojrzę, za 6 minut, pół do drugiej. Głos z kosmosu donosi, że w 24 minucie meczu Portugalia-Chorwacja wynik jest oszałamiający 0-0. Zapytałam, ile trwa cały mecz, czy jeszcze mają szansę strzelić. Podobno ponad 90, może być więcej, jak będzie dogrywka, czy tam jakieś karne. Proszę Państwa, no to na temat kultury, jak Michał podpowiedział mi, fizycznej. No, wszystko to jest uprawa, czyli kultura. A w ogóle mamy hasło walka przed chwilką właśnie. Ono wybrzmiało w wersji umuzycznionej. Także a propos... Walka i w Walkirii, walka i na boiskach amerykańskich. A pan Tomasz Konieczny zdziwiłby się, gdyby usłyszał w puencie naszej rozmowy rapera. Dobrze, co my tutaj jeszcze mamy? Mamy od pana Zbyszka hasło zachwyt. To tak... Że co? Przepraszam bardzo, nie dosłyszałam. Halo?
1: Ósma
0: mila. A, bo to jest najważniejsze, że hasło jest walka, a raper ten tak pięknie zaśpiewał w filmie Ósma mila. Ósma mila. O, no tak ładnie. Przekazałam Państwu, co usłyszałam znów z kosmosu. Oczywiście w kosmosie zamieszkuje dzisiaj Michał. No, to teraz proszę Państwa tak, zachwyt mamy od pana Zbyszka. Michał już się cieszy, że na temat zachwytu będzie grał.
1: Zachwycony.
0: No, jest zachwycony właśnie, jak to mówią, nomen omen. No, a tymczasem pędzimy dalej, czyli zapraszamy na spotkanie z jedyną kobietą dzisiaj, ze wspaniałą aktorką, no i kobietą także absolutnie wspaniałą, anielską.
2: Trójka pod księżycem.
0: I po raz czwarty także mamy szansę spotkać się, proszę Państwa, w Czarnolesie. To na południu od Warszawy. W parku, w dworze Jana Kochanowskiego, ale to było kilkaset lat temu. Agnieszka Przepiórska jest z nami, bo to ona opiekuje się festiwalem lipcowym, pod Lipami oczywiście. Poezja, teatr, filozofia, jazz. Piękne zadanie otrzymała.

0: Właśnie nie po raz pierwszy.
1: Dzień dobry, oczywiście jestem od początku, bo też ja ten festiwal zapoczątkowałam. Tam pojechałam z spektaklem Simona do dworku w Czarnolesie właśnie na zaproszenie dyrektora i zakochałam się absolutnie w tej przestrzeni, w tym Starodrzewiu, w całym tym rejonie, który jest tak blisko od Warszawy, a mam wrażenie, że jest nieodkryty. Są oczywiście utrudnienia komunikacyjne, właśnie tam nastąpiło wykluczenie.
0: O-o.
1: Natomiast samo to miejsce jest absolutnie magiczne. Jak okazało się, sprzyja i poezji, i można słuchać jazzu, i posłuchać o filozofii. Jest to unikalne miejsce, wydaje mi się. A bywam w wielu.
0: Także twoje kobiety z tobą wędrują. Tym razem będzie twoja opowieść o...
1: O Ginczance, jako reprezentantce i poetek przedwojennych, ale też świata, który już nie istnieje.
0: I które jeszcze panie były z tobą?
1: Simona była chyba 2 lata temu. Grałam po prostu na trawie. I w trakcie grania Simony usiadł mi na ramieniu motyl i mnie nie odstępował do końca spektaklu. Był ogromną konkurencją, nie powiem, bo wszyscy obserwowali tylko motyla. Ale też wyobraźnie widzów się to skleiło w taką... No, metafizyczną opowieść wtedy, takie miałam wrażenie. A w zeszłym roku byłam z Jadwigą. Z Jadwigą Stańczakową, poetką.
0: To teraz niech padnie bardzo atrakcyjna nazwa twojego festiwalu.
1: Carpe diem. Chwytaj dzień. Chwytaj dzień, ponieważ pamiętaj, że umrzesz. To jest dalszy ciąg, ale
0: tak,
1: już
0: tak.
1: Tego nie mamy w nazwie.
0: Dziękuję.
1: Więc w tym roku mamy wspaniałych artystów. Zaczynamy w piątek 17 lipca koncertem Mai Kleszcz, Osiecka Deluxe. Z Mają i z Wojtkiem Krzakiem miałam szansę współpracować w spektaklach Agaty Dudy-Gracz. I są rzeczywiście niezwykle przejmującymi artystami i takimi bardzo prawdziwymi, tak bym określiła. I potem Aga Zarian, po raz kolejny w Czarnolesie. Widzowie ją kochają, uwielbiają i czekali, że znowu Aga zawita. Z koncertem jubileuszowym 25 na 50. Wspaniały to jest koncert. Aga Zarian też to, co robi, mnie jakoś porusza niezwykle. W sobotę, nie ma już miejsc na sobotę. Mikrofon otwarty na poezję. Od tego zaczynamy o godzinie 12. I widzowie kochają mikrofon otwarty na poezję, ponieważ każdy może przyjść i przeczytać swój wiersz albo wiersz ukochanej poetki, ukochanego poety, wystąpić przed publicznością. W zeszłym roku miałam taką spontaniczną potrzebę przeprowadzenia warsztatów wymowy, więc było bardzo śmiesznie i dobrze, to wspominam i widzowie też.
0: A co stanowi, przepraszam, bo to mnie interesuje, co stanowi największy problem, jeżeli chodzi o wymowę w języku polskim?
1: Nawet nie chodziło o wymowę, tylko o taki schowany głos i taką skromność, która w występach publicznych czasem jest ujmująca.
0: Aha.
1: Ja na przykład lubię osoby, które są nieoczywiste, natomiast dla odbiorcy musi być dobra komunikacja. Jak ktoś czyta wiersz, ja muszę rozumieć myśl. Więc najważniejszy jest oddech. Od tego zaczęliśmy, a potem od
0: średniówka
1: wymowy.
0: Potem.
1: Aż tak daleko nie doszliśmy.
0: No tak, tak.
1: Po prostu otwierać usta, jak się mówi i mieć przyjemność z tego, że mam możliwość przeczytania wiersza teraz dla państwa, wobec państwa. Robię to z jakąś intencją i to wystarczyło. Chodzi o taki fokus w głowie, o ustawienie sobie głowy na to, że po prostu nie shy business, tylko show business niejako i po prostu... występuję i mam wielką radość z podzielenia się tymi słowami.
0: To jeszcze raz, jesteśmy w Czarnolesie. Oczywiście jest teraz muzeum.
1: Tak, muzeum wspaniale prowadzone przez Ireneusza Domańskiego. Niezwykłe zbiory, coraz pojawiają się nowe rękopisy, ale także obrazy, więc tam jest niezwykle. Zapraszam państwa. Podczas festiwalu dworek jest zamknięty, bo on staje się miejscem technicznym, tak bym określiła, natomiast już od wtorku będzie otwarty, czyli od 21 lipca. No i teraz oczywiście też jest otwarty.
0: A sam Jan Kochanowski, czy istnieje w całym tym projekcie, poza tym, że są pamiątki po nim i jest to miejsce, w którym oczywiście nie urodził się, ale mieszkał?
1: Jest patronem, natomiast w tym roku, w tym tytule Niespodzianka poetycka ukrywają się także jego wiersze, ale także wiersze innych poetów i poetek. I już mogę powiedzieć, że tą niespodzianką poetycką będzie Piotr Grabowski i Anna Gryszkównak, którzy przeczytają wiersze w duecie, niejako będą wierszami ze sobą rozmawiać. Ale mamy też nowy zupełnie dział, powiedziałabym, festiwalu, to są biografie non-fiction, czyli też coś, co mnie niezwykle interesuje, pasjonuje i co wypełnia moje życie. I postanowiłam

0: Mam się tą pasją podzielić z innymi i Justyna Sobolewska będzie także opowiadała o Jadwidze, o swoich książkach i będzie rozmawiała z Dorotą Karaś, z Cezarym Łazarewiczem, z Markiem Sterlingowym w sobotę.
1: O Jadwidze, czyli o...
0: Czyli babci Jadwidze tak. Stańczakowej, mm-hmm. o której napisała wspaniałą książkę. A w niedzielę będzie rozmawiała z Andrzejem Franaszkiem o Herbercie i o Miłoszu, o dwóch wspaniałych książkach, które... Andrzej napisał wiele, wiele stron, wiele, wiele lat researchu. I w sobotę zakończymy dzień koncertem Leszka Możdżera. Taka wielka gwiazda zawita do Czarnolasu w sobotę 18 lipca o godzinie 19.
1: Wszystko, o czym mówiłaś, Agnieszko, jest bardzo atrakcyjne. No tak zachęcające, żeby już wsiadać, nie wiem, w jaki pojazd, w bryczkę i gnać do Czarnolasu. Natomiast Leszek potrafi kapitalnie wkomponowywać się wraz z kompozycjami, które odtwarza lub improwizuje muzykę w przestrzeń, w której gra. Także on na pewno będzie czerpał z tego, co go będzie otaczało. On to na pewno w sposób perfekcyjny ogra i taki, że państwo nie będą chcieli go opuścić, ale on będzie szczęśliwy. Ja uprzedzam, nie będzie trzeba go o nic prosić.
0: Nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać tego koncertu, ale też Agi Zarian i Mai Kleszcz. Czuję dziewczyny sercem po prostu.
1: Tak. Jeszcze chwilę spędzimy z Agnieszką Przepiórską, ale najpierw pozwólmy wybrzmieć powtórnie fantazji i po raz pierwszy chyba w Trójce pod Księżycem usłyszą, pojawi się, no tak, może lepiej, pewna wokalistka na liście przebojów Trójki wszak przebywała 19 tygodni. Piosenka, którą za chwilę właśnie usłyszymy, dotarła do pierwszego miejsca. Była to, proszę państwa, wiosna 83 roku. No nie było nas wtedy przecież na świecie, prawda?

0: Też chciałam jeszcze opowiedzieć o niedzieli. Festiwal trwa piątek, sobota, niedziela i w niedzielę zaczynamy śniadaniem na trawie. To co roku zaczynamy śniadaniem na trawie i animacjami dla dzieci. Wtedy też jest wstęp bezpłatny, więc zapraszamy z dziećmi. O 12:00 będzie spektakl Lament na Placu Konstytucji z Teatru Polonia z Warszawy. Bardzo się cieszę, że artystki znalazły czas, żeby do nas przyjechać. I w dziale filozofii tradycyjnie kwiatki czarnoleskie, czyli dr Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski.
1: Grzegorz Markowski, nie muzyk rockowy, to jest
0: nie
1: dziennikarz.
0: Muzyk rockowy. O Andrzeju Franaszku już wspominałam. I kończymy festiwal potańcówką. Pierwszy raz robimy potańcówkę.
1: Na trawie?
0: Potańcówkę na trawie. Zawita do nas orkiestra taneczna Melodia i Rytm pod kierunkiem Jana Emila Młynarskiego.
1: Skąd my się znamy? Pan Jan Emil jest naszym kolegą. Po prostu w niedzielę ma u nas audycję. Może zdąży do państwa dojechać.
0: O, to ciekawe, bo w niedzielę też u nas gra.
1: A o której?
0: O 16:30.
1: A, to zdąży.
0: Ma w nocy audycję, rozumiem.
1: Nie, ma o 13:00.
0: A, o 13:00. A to zdąży.
1: Teraz jeszcze. Miejsce akcji, czas akcji.
0: Czwarta edycja w Festiwalu Sztuki Carpe Diem. Poezja, teatr, filozofia, jazz. 17, 18, 19 lipca w Czarnolesie. Bilety są dostępne na portalach biletowych ebilet.pl i kup bilecik.
1: Kup bilecik, to ładnie brzmi. Jest jeszcze szansa, proszę państwa, bo kiedy rozmawiamy z Agnieszką, jest dopiero 3 lipca, czyli z punktu słyszenia państwa to jeszcze 2 tygodnie, zatem mamy szansę, mają państwo szansę przygotować się, obmyślić ścieżkę dotarcia, zdobyć naturalnie bilecik, cytuję, no i spotkać się z wymienionymi artystami, ale nade wszystko z cudem przyrody absolutnym. Nie, no ja rozumiem, lipa, założenie parkowo-dworkowe, ale ten cud przyrody absolutny to jest Agnieszka Przepiórska. Właśnie mieliśmy przyjemność znowu z nią się spotkać. Jak się cieszę.
0: Bardzo dziękuję.
1: PS, kobieta, za którą teraz będziesz podążać? Bo na pewno o jakiejś już myślisz, postaci kobiecej.
0: Jestem tuż po premierze Marii Skłodowskiej-Curie, która mnie porwała na cały rok, 12 miesięcy pracowałam nad tą postacią. Reżyserką spektaklu jest Justyna Łagowska i premiera odbyła się w Teatrze Starym w Lublinie. W październiku będziemy w Warszawie.
1: W Domu Spotkań?
0: Tak, Dom Spotkań z historią jest koproducentem i będziemy tutaj na Festiwalu Bohaterek. Natomiast teraz jestem już w intensywnej pracy nad Polą Nireńską i Polą Nireńską kończę swój cykl 12 bohaterek. 10 lat życia poświęciłam, nawet więcej, prawie 15, monodramą i kończę ten cykl duodramem z wybitną tancerką Anną Krysiak, która jest ucieleśnieniem Poli Nireńskiej i funkcjonujemy na scenie we dwie. Reżyserką jest Maja Kleczewska i ta praca mnie zabiera w przestrzenie, w jakich jeszcze nigdy nie byłam.
1: Sami państwo słyszą, to jest Agnieszka Przepiórska. No to do zobaczenia, do usłyszenia, no przede wszystkim na tych ścieżkach wakacyjnych, ale my już myślimy.

Mówimy o październikowym spotkaniu z Marią Skłodowską-Curie w jej, czyli Agnieszki Przepiórskiej, wykonaniu. Nie zakończymy nigdy, więc teraz muszę powiedzieć stop. Dziękuję.

To jedna z najsmutniejszych piosenek świata. Życie dopisało do niej jeszcze smutniejszy rozdział. Naprawdę się wzruszam. Ona jest przepiękna. Natomiast teraz będzie trochę weselej, bo się potwornie pomyliłam, bo mam takie jedno oczko zlepione. Otóż na liście przebojów Trójki właśnie ten utwór, Rekwiem dla samej siebie, właśnie przebywał 19 tygodni wiosną 83 roku i dotarł do pierwszego miejsca. Oddajmy mu sprawiedliwość. To właśnie ta piosenka taki miała los na liście przebojów Trójki. Natomiast owa pieśń Madony, czyli Dear Jessie, z bardzo pięknym, jak Michał podpowiadał, teledyskiem takim baśniowym, to ona troszkę słabiej sobie radziła. To był już rok 89. No, 16 tygodni na liście to jest coś. 15. Oczko coraz mniejsze. 15 tygodni na liście i zaledwie 5.

0: pozycja to jest ta najwyższa. No, to tak trochę smutno, trochę wesoło. A jest, proszę Państwa, piękna pierwsza lipcowa noc w Trójce pod Księżycem, ale nas ogarnia nieraz taka niemoc i tak szkoda lata, kiedy je złe moce psują. No. Tymczasem przed nami no, przeciekawy cytat z audycji Piotrka Meca. Audycja nosi angielski tytuł Sunday Morning.
1: Między słowami. Historia sprzed wielu, wielu lat. Historia niezwykła.
2: The Jimi Hendrix story, yeah, yeah. Of course. When I was a small child, my family lived in a very remote place on the North Yorkshire Moors in the northeast of England. It was just sheep, hills and us. And one strange day, my sister arrived with a friend who turned out to be Jimi Hendrix. I was about 10 or 11 years old, and Jimi had just come over from the States with Chas Chandler, who brought him over, who was the bass player in the Animals. He brought Jimi from the States. And Jimi Hendrix was playing small clubs. And one of those small clubs was in our local town. And my sister got talking to him after the show and they hit it off. And the next day he arrived in our garden in the summer. And my mother served him English tea in a garden chair. He was very tall, very, very thin, very shy, and extremely polite. But of course, I had no idea at all that he would become the legend that he did. He was just a nice afternoon with a strange man from America.
1: Kiedy byłem dzieckiem, mieszkaliśmy w takim zakątku w północno-wschodniej Anglii. Tylko owce, las i my. Pewnego razu moja siostra pojawiła się w domu z nowym przyjacielem. To był, jak się później okazało, Jimi Hendrix. Miałem wtedy 10-11 lat. Jimi właśnie przyleciał ze Stanów z Chasem Chandlerem, swoim menadżerem, basistą grupy The Animals. Grał wtedy w małych klubach. Jeden z nich był w mieście tuż obok naszego miejsca. Moja siostra zagadnęła go po koncercie, coś kliknęło i nazajutrz pojawił się w naszym ogrodzie. Było lato, mama podała mu angielską herbatę. Był wysoki, szczupły, nieśmiały i niezwykle uprzejmy, ale oczywiście nie miałem pojęcia, kim stanie się za chwilę. To było miłe popołudnie z dziwnym kolesiem ze Stanów, w dodatku pierwszym czarnoskórym, którego widziałem w życiu. Zrobiliśmy śledztwo wraz z Simonem i okazało się, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że był to bardzo konkretny koncert w bardzo konkretnym klubie i że wtedy Hendrix miał już na koncie pierwszego singla.

historyjkę opowiedział Piotrowi Metzowi w ubiegłą niedzielę Simon Trulson Clark, wokalista, gitarzysta Red Box. A the next Sunday morning, w niedzielę niespodzianka, proszę Państwa, i druga niespodzianka o godzinie 11 z minutami. Oczywiście o poranku, to znaczy przed południem. Uff, to co? To teraz jeszcze powrócimy do hasła, które podpowiedziała nam Magda Łazarkiewicz tydzień temu, no bo to znaczące hasło, czyli uff, ogień. A pan Przemek do mnie napisał po niejakiej przerwie, do nas napisał i naniósł poprawkę na poprawki na moje informacje dotyczące LP3. Bardzo panu dziękuję. Pomyślałam sobie, że to w dzień takie poprawki mogłyby się pojawić podczas audycji listy na M, a tu tymczasem w środku nocy. Dobrze. Przeprosiłam, podziękowałam, zrzuciłam odpowiedzialność na moje sklejone oczko. Pozdrawiamy jeszcze panią Beatę i pana Pawła. Ogień.

Ła! No tak, proszę Państwa, trochę próbowałam potańczyć, a co? Cieszmy się lipcem, on taki jeszcze młody. Dziękujemy. Beata Wolska, Michał Żołądkowski, IBM. A walka mocy z niemocą toczy się niestety także latem. Trzymajmy za siebie kciuki.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry.
2: Dobry wieczór.
1: Ale tu ciemno.
2: Bo my jesteśmy w kosmosie. Na turnę.
1: Mars, Wenus, Pluton. Na razie nas nie będzie.
2: Na Ziemi.
3: Łeba czeka, czeka rewal.
4: Obym tylko w kąpielówki wszedł.
1: Zachęcamy do posłuchania ostatniej naszej ziemskiej premiery.
2: I to z towarzyszeniem Big Bandu pod tytułem Lato.
1: A wszystkie piosenki, które powstały w cyklu Piosenkarnia, zebrane są na stronie trójka polskieradio.pl.